0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać, czy można zobaczyć to, co jest niesłyszalne. Czy osoby, które nie słyszą, mogą korzystać z nagrań dźwiękowych, mogą być uczestnikami koncertów albo teledysków. Czy jest to możliwe? O tym rozmawiać będziemy z Marią Ołdak, autorką projektu Zobaczyć Niesłyszalne, znaną w Opolu skrzypaczką, która koncertowała w różnych miejscach świata, autorką płyt muzycznych, książek i projektów społecznych, nauczycielką. W takim razie, co to znaczy zobaczyć niesłyszalne?
2: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Ci, Agnieszko, za zaproszenie. Zobaczyć niesłyszalne to jest projekt, który marzył mi się od wielu lat, bo od kiedy pamiętam, chciałam się uczyć języka migowego. Coś ciągnęło mnie do tego świata, mimo że nie mam wokół siebie, w najbliższym otoczeniu osób, które porozumiewają się w języku migowym, to jednak gdzieś tam ten świat mnie zawsze olśniewał, ten świat odczuwania dźwięków, odbierania dźwięków i odbierania świata w zupełnie inny sposób. Udało mi się w końcu zacząć faktycznie uczyć języka migowego i kiedy uczyłam się na kursie, bardzo uderzył mnie brak słów związanych z muzyką, związanych właśnie ze słyszeniem. Był i teatr, i kino, i inne aspekty życia kulturalnego, natomiast muzyka była gdzieś jakby na uboczu i zamarzyłam wtedy o talii kart, dzięki którym można by nauczyć się takich słówek. Ale karty znowu wydały mi się jakby tylko jednym z elementów. Chciałam też spróbować poczuć na sobie, jak to jest migać muzykę. Czy w ogóle będę w stanie coś takiego zrobić, ale znowu nie podchodząc do tego na zasadzie, o ja pokażę innym, co to nie ja, prawda? Że każdy może, tylko bardziej chciałam po prostu jako słyszący muzyk dać coś od siebie głuchym i słabo słyszącym. Pokazać, że jakby naprawdę zależy mi na tym, żeby podzielić się z nimi tym, co robię, ale nie przez pryzmat siebie, tylko przez pryzmat właśnie dostępności muzyki. Żeby to, co mnie tak wzrusza, prawda, te dźwięki, które są moim światem, żeby nie były dla nich niedostępne. Powstał pomysł, żeby nagrać dwa teledyski do muzyki poważnej, bo podkreślę, że nadrzędną ideą było to, żeby mówić o muzyce poważnej, bo jednak w rozrywce tych tłumaczeń na język migowy jest więcej i też chociażby z tego tytułu, że tam muzyka jest najczęściej z tekstem, a muzyka poważna w dużym stopniu jest muzyką czysto instrumentalną, więc to zwrócenie się ku muzyce poważnej, czyli ku temu światowi, który jest moim światem jakby działań, było taką moją nadrzędną myślą, więc powstał pomysł, żeby nakręcić teledyski do jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu z tekstem. Wybrałam Grażynę Bacewicz i Mieczysława Karłowicza, naszych polskich kompozytorów. No i w ramach projektu planuję zorganizować kilka spotkań, podczas których można się będzie właśnie dowiedzieć trochę o tych zakulis projektu. Natomiast powiedziałaś, że chciałam, żeby głusi mogli skorzystać z mojego projektu, a ja odpowiem Ci na to, że nadrzędnie zależało mi przede wszystkim na tym, żeby zwrócić uwagę słyszących. Dlatego, że te słówka, które czy znajdują się na taliach kart, czy tłumaczenia, które są do obejrzenia w teledyskach. W teledyskach gram na skrzypcach, natomiast migam również, jakby jest to nałożone, tak jak w prawym dolnym rogu obrazu można zobaczyć, jak migam muzykę. Więc zależało mi na tym, żeby zaktywizować trochę środowisko słyszących muzyków, zajmujących się muzyką poważną, bo ja niezmiennie mam wrażenie, że ten świat muzyki poważnej poważnej jest bardzo kostyczny i taki zamknięty, jednak w dość takich konserwatywnych ramach. Wielu ludziom wydaje się, że oni nie są w stanie niczego zrobić, a jesteśmy wszyscy w stanie zrobić wiele. Nie każdy musi migać, tak? To nie o to chodzi, ale każdy może dodać jakąś mini cegiełkę do tego, żeby na przykład wydarzenie, w którym bierze udział, zadbało o dostępność, czy właśnie poprzez zapewnienie tłumacza, czy poprzez zapewnienie jakichś innych materiałów, które umożliwią osobom z jakimiś wyzwaniami odbieranie tej muzyki. Może niekoniecznie przez słuch, tak jak rozumiemy, ale właśnie czy to poprzez wibracje, czy poprzez przełożenie tej muzyki na inne bodźcowanie.
1: W jaki sposób można migać rytmikę, dynamikę, agogikę, czy też przekaz emocjonalny? No bo trzeba chyba nauczyć się tych wyrazów. Mówię tutaj o osobach głuchych, tak samo jak muzycy uczą się przecież klucza wiolinowego, nut. Nie każdy jest w stanie czytać nuty, to są specjalne alfabety. Czy tutaj także osoby głuche muszą znać te sposoby komunikacji w muzyce klasycznej?
2: Ja muszę podkreślić, że ja nie jestem tłumaczem, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żeby nie odbierać pola osobom, które zajmują się tym zawodowo, a zwłaszcza osobom, które zajmują się tłumaczeniami artystycznymi. I trzeba też rozgraniczyć dwie ważne rzeczy, czyli tłumaczenie muzyki właśnie czysto instrumentalnej oraz tłumaczenie muzyki z tekstem. Jeżeli tłumaczona jest muzyka z tekstem, no to jest to, prawda, automatycznie, jeżeli tłumaczony jest ten tekst, on oczywiście w języku migowym, i tu też znowu trzeba podkreślić, że polski język migowy jest językiem, on ma swoją gramatykę, on ma swoją składnię, on ma swoje słowa, ma swoje znaki, tak? Więc no, żeby tłumaczyć, trzeba znać te znaki, żeby zrozumieć. Trzeba znać te znaki, prawda? Trzeba znać ten język. Jeżeli migana jest muzyka, na przykład pieśń jakaś, która ma tekst, to oczywiście migany będzie ten tekst. Pytasz o agogikę, o dynamikę, no tutaj wchodzi mimika, tutaj wchodzi ciało, tutaj wchodzi też sposób pokazywania tych znaków, prawda? Mogą być z większą lub mniejszą ekspresją pokazywane. I to jest też ważne, że oczywiście można też zamigać sam tekst sucho na zasadzie tłumaczenia konferencyjnego, ale wtedy nie będzie to tłumaczeniem artystycznym i ta osoba głucha czy słabosłysząca, czy w ogóle osoba, która będzie chciała coś wyciągnąć z tego tłumaczenia, ona dostanie tylko suchy przekład tekstu. Natomiast tłumaczenie artystyczne właśnie będzie oddawało też poprzez ruch ciała, poprzez sposób migania, poprzez zaangażowanie migającego będzie dostawała też emocje, czyli mówię, pokazujesz mimiką, pokazujesz ruszaniem się w rytm muzyki, pokazujesz też, jakie instrumenty grają, tak? Czy możesz migać rytmicznie. To, co ja starałam się zrobić właśnie migając pieśni Karłowicza do słów Tetmaje, to migać, starałam się tak przygotować to tłumaczenie, żeby ruchy mojego ciała i wszystkie znaki były absolutnie zgodne z rytmem muzyki. Czyli pieśń, która była na cztery, jakby nadrzędnie nadawała też rytm temu miganiu. Natomiast jeżeli weźmiemy utwór, który nie ma w sobie tekstu, czyli utwór czysto instrumentalny, no cóż, tu się komplikuje sprawa i tych tłumaczy jest o wiele, wiele mniej, dlatego że to jest już bardzo złożona sprawa. To, co ja zrobiłam z kołysanką Bacewicz, to tak naprawdę nie jest tłumaczenie na polski język migowy, dlatego że ja tam nie wykorzystuję znaków polskiego języka migowego. To jest bardziej pantomima. Ja pokazuję kierunek melodii, pokazuję tempo, tak? Pokazuję, czy grają skrzypce, czy fortepian, pokazuję ruchem ciała, prawda, czy jest ciszej, czy głośniej, natomiast ponieważ nie wykorzystuję języka migowego, no to nie jest to tłumaczenie migowe. Żeby przetłumaczyć to faktycznie na język migowy, musiałaby być jakaś dobudowana treść. I w tym momencie tłumacze artystyczni mają kilka możliwości. Mogą albo na przykład oprzeć się życiorys kompozytora. Mogą na przykład oprzeć się o genezę powstania tego utworu. Tak? Mogą, jeżeli wiedzą, w jakich okolicznościach powstał ten utwór, dlaczego powstał, czy co się działo w tym czasie, tak? Mogą, czy na przykład muzyka ma nadany program, jest tytuł, który sugeruje, o czym ten utwór jest, na przykład, nie wiem, pisklaki, czy prawda, słoń, czy łabędź, czy coś. Można wokół tego stworzyć historię i tu właśnie pojawia się ta sprawa, że jeżeli chcemy faktycznie zamigać w języku migowym tłumaczenie muzyki czysto instrumentalnej, to trzeba stworzyć tę treść i ją zamigać, oczywiście znowu pokazując, co się dzieje w tym czasie w tej muzyce. I to już jest bardziej złożone. W Polsce jest bardzo mało osób, które zajmują się tymi tłumaczeniami muzyki czysto instrumentalnej, no a już tym bardziej muzyki poważnej, tak, która jest też jakąś tam niszą i wycinkiem tego życia kulturalnego, więc mówię, tym projektem chciałam po prostu zwrócić uwagę po pierwsze na to, że świat głuchych nie jest światem ciszy, że osób, które tak naprawdę w ogóle nie słyszą, to jest mikroprocent. Oczywiście, że głusi no, z założenia to są osoby, które mają znaczne uszkodzenie słuchu, prawda? Są też przecież wyraźnie te rozgraniczenia procentowe, prawda, odnośnie uszkodzenia słuchu. Natomiast są osoby, które po prostu na przykład będą gorzej odbierać jakieś częstotliwości, które będą odbierać gorzej na przykład mowę ludzką, a lepiej dźwięki. Będą osoby, które przecież są głuche od urodzenia i nie będą mieć punktu, żadnego odnośnika, ale będą osoby, które na przykład straciły słuch w wyniku jakiejś choroby czy innych jakichś urazów, wypadków, czy po prostu losowo. I one, mając punkt odniesienia, które mają pamięć tego, jak brzmiał ich świat przed utratą słuchu, mogą sobie pewne rzeczy, jakby mózg może im te niektóre informacje dopowiedzieć. Natomiast ta dostępność muzyki i świadomość ludzi słyszących, że głusi słuchają muzyki, tylko oni słuchają jej ciałem, słuchają jej poprzez wibracje, słuchają tej muzyki zupełnie w inny sposób, niż my możemy sobie to wyobrazić, ale to jak najbardziej jest świat, w którym oni uczestniczą.
1: To jest niezwykle interesujące, że osoby głuche zupełnie inaczej doświadczają muzyki. Pojawia się na pewno synestezja, która była też tak mocno zauważana u symbolistów francuskich, bo przecież tak jest, że niektóre i głoski, i dźwięki wywołują kolory, że to jest też pewien jakiś taki rodzaj energii, który jest też odbierany poprzez ciało, a muzyka emituje fale dźwiękowe, które są nie tylko odbierane przez aparat słuchu, ale przez całe ciało, przez narządy. To bardzo, bardzo ciekawe. Skąd u Ciebie taka potrzeba i taka chęć zajmowania się tym tematem? Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, powołałaś do życia muzycynę, mówiliśmy o tym na antenie Radia Opole wielokrotnie, wędrowną pracownię muzyczną, bajkowy plaster na troski, bardzo dużo takich rozmaitych inicjatyw, które popularyzują muzykę klasyczną, a teraz zapraszasz osoby, i które nie słyszą, i te, które słyszą, do tego, żeby inaczej na muzykę klasyczną popatrzyły.
2: To moje zainteresowanie człowiekiem było od zawsze i to zainteresowanie muzyką przez pryzmat człowieczeństwa, a nie przez pryzmat dystansu, który niestety w salach koncertowych jest bardzo wyczuwalny, czy chcemy, czy nie. To oddalenie wykonawcy od słuchacza, to ten brak dialogu. To jest coś, co zawsze w mniejszym stopniu było moim światem. I zainteresowanie rozmaitymi ścieżkami wokół muzyki na pewno dało początek muzycynie, czyli połączeniu muzyki i medycyny. I wtedy, przygotowując się do pisania książek o muzycynie, natrafiłam również na historię właśnie głuchych muzyków, na historię rozmaitych osób, które zderzyły się z jakimiś trudnościami w życiu, wyzwaniami i które coś z tym robią, prawda, tworząc, budując ten swój świat, często właśnie wokół muzyki. No tu można chociażby przywołać, nie wiem, Evelyn Glennie, perkusistkę, która zajmuje się muzyką poważną, która jest głucha, ma międzynarodową karierę, jest po prostu niezwykłym muzykiem i ona sama mówi, że ona nie czuje się uboższa. Owszem, ona nie słyszy w takim rozumieniu, jak my pojmujemy słyszenie, ale całe ciało jest tak naprawdę, całe ciało odbiera dźwięki, całe ciało jest instrumentem, więc ona właśnie zbiera dźwięki poprzez wibracje, odczuwa te dźwięki poprzez wibracje, no ma niezwykłą wyobraźnię muzyczną też, prawda, ponieważ sama tworzy, ale też historia Mandy Harvey, która jest, to jest dziewczyna, która straciła słuch w wyniku choroby, miała bodajże 18 czy 19 lat, ona sama pisze swój materiał, ona nie zajmuje się muzyką poważną, ale z kolei zajmuje się jazzem, muzyką improwizowaną, będąc osobą głuchą. Napisała zresztą książkę o tym, gdzie właśnie uchyla trochę rąbka tajemnicy, jak to się zadziewa, prawda? Jak organizują swoją pracę w zespole, jak ona odbiera dźwięki przez przewodnictwo kostne. I wiesz, tych inicjatyw na szczęście na rzecz osób głuchych jest coraz więcej. I tak jak mówisz, no głównie bazujemy na odczuwaniu wibracji. Natomiast niesamowite rzeczy zaczynają powstawać i to jest też plus naszych czasów i tak już dalece posuniętej technologii, że powstają, na przykład powstało coś takiego jak sound shirt, czyli koszula dźwiękowa, tak jakby w luźnym tłumaczeniu, gdzie w koszuli są, nie wiem jeszcze dokładnie, czy te elektrody, czy formy jakichś tam modułów są w tkaninie już wbudowane, czy one są po prostu podoczepiane, natomiast no, te moduły znajdują się w bardzo konkretnych miejscach i dzięki temu na przykład na rękach odczujesz dźwięk grających skrzypiec, a na przykład na brzuchu odczujesz konkretne instrumenty dęte, a na karku odczujesz na przykład perkusję. Mówię tutaj niedosłownie, prawda, bo niestety nie umiem tak przywołać, gdzie dokładnie, które moduły odpowiadają za które dźwięki, natomiast ta koszula dźwiękowa jest właśnie dedykowana koncertom muzyki poważnej i zwłaszcza koncertom orkiestrowym, czyli to przenoszenie dźwięku zbieranego przez mikrofony, przetwarzanie go i wysyłanie przez moduły w formie wibracji. Są też kamizelki haptyczne, które z kolei są formą kamizelki z modułami. To jest połączone z bransoletkami. Masz bransoletki na nadgarstkach i na kostkach u nóg. I tu znowu konkretne moduły, a ich jest prawie 30, przekazują w formie wibracji drgania, brzmienie konkretnych instrumentów, które wykonują muzykę na żywo. Te kamizelki oczywiście można też wykorzystywać w muzyce poważnej, ale też w rozrywce, więc dzięki temu osoby głuche czy słabosłyszące, które przyjdą na koncert, no nie będą już tylko odbierać drgań przez wibrującą podłogę czy ściany, czy nie muszą dotykać instrumentu, ale poczują dzięki tym kamizelkom, poczują te dźwięki na sobie i no też właśnie to, że one wiedzą, czy na ręce poczują basy, czy prawda, czy na brzuchu poczują perkusję, to też daje im wyobrażenie, wydaje mi się dużo szersze, a jeśli do tego jeszcze dojdzie obecność na przykład tłumacza na scenie, no to już to odbieranie muzyki może być pełniejsze, więc tych inicjatyw na rzecz jest coraz więcej i to cieszy, aczkolwiek jest ich znacznie mniej w świecie muzyki poważnej.
1: To w takim razie powiedzmy trochę więcej o tym projekcie Zobaczyć Niesłyszalne. To jest projekt, który jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli zakłada on popularyzację muzyki klasycznej dla osób, które są głuche, ale także zakłada popularyzację wiedzy, w jaki sposób osoby głuche mogą odbierać też muzykę. Czyli jest to projekt skierowany dla osób i słyszących, i niesłyszących. Są karty, które mają bardzo dużo różnych ciekawych informacji, mają kody QR i można zobaczyć i posłuchać. Czyli każdy z nas tak naprawdę dzisiaj wieczorem może sobie zobaczyć i odczuć inaczej muzykę.
2: Tak jak mówisz, karty zawierają wiele informacji. To jest taka talia objętościowo podobna do talii kart do gry. I jest pula kart, ich jest bodajże 12 czy 13 takich kart z ciekawostkami ze świata muzyki i polskiego języka migowego. Są informacje, jak rozmawiać ze sobą głuchą. Są informacje, czy każde tłumaczenie właśnie muzyki jest automatycznie tłumaczeniem na język migowy. Są informacje temat osób, które zajmują się, czy to tłumaczeniem, czy właśnie wykonywaniem muzyki. Jakieś inspiracje, po które można sięgnąć, zobaczyć, jak niezwykłe ludzie robią rzeczy, zarówno słyszący, jak i głusi. I jest też pula kart takich czysto, jakby to nazwać, plastycznych, czyli są wyklejanki, które znowu oscylują wokół świata muzyki i migania. Te wyklejanki zrobiła Monika Brzydkca, niezwykła dziewczyna, artystka, osoba głucha, na której pracę natknęłam się zupełnie przypadkiem w sadzie, w Beskidzie Niskim na wystawie poplenerowej. Zachwyciły mnie jej prace, nie wiedziałam, jak dziewczyna się nazywa, ileś czasu zajęło mi tropienie, kto to był, jak się z nią skontaktować. Po kilku miesiącach faktycznie udało mi się ją odnaleźć. Napisałam, czy byłaby zainteresowana stworzeniem takich wyklejanek. Zgodziła się, więc te jej wyklejanki można sobie na kartach obejrzeć. I jest też pula kart dedykowanych stricte słówkom, znów ze świata muzyki, ale starałam się nie stawiać na słownictwo branżowe, czyli nie crescendo, a na przykład głośno. Tak, crescendo to zgłaśniając, ale tutaj znajdziemy słówko głośno. Nie diminuendo, czyli ściszając, a cicho. Są słówka takie jak dyrygent, orkiestra, rytm, melodia, harmonia, ale też piosenka, śpiewać, ćwiczyć, wolno, szybko. Długo zastanawiałam się, jakie słowa wybrać, ale zależało mi też na tym, żeby to były słowa, które są też w użytku takim szerszym, tak? Nie są stricte branżowe i nie są takie wąsko skrojone, tylko są to słówka, które jeśli ich się nauczymy, my osoby słyszące, to automatycznie te słówka mogą się przydać też w innym kontekście, a jednocześnie pozwolą nam na przykład na opisanie tej muzyki, którą słyszymy. I mówię, wiele z tych słów dla osób głuchych to nie będzie żadna rewolucja. Tu właśnie znowu jest bardziej nastawienie na to, żeby osobom słyszącym pokazać, że one też mogą się nauczyć, żeby dać coś od siebie, żeby nie oczekiwać, że ta nasza muzyka, no będziemy narzekać, że prawda, nasza muzyka poważna, o, brakuje nam słuchaczy, nie docieramy może tak szeroko, jakbyśmy chcieli, ale myślę, zawsze warto zacząć od siebie, tak? I nakierunkować samego siebie na tego drugiego człowieka i dać coś od siebie, nauczyć się i spróbować tej komunikacji właśnie wychodząc od ja, a nie wychodząc z założenia, że zawsze ktoś inny ma się tą dostępnością zająć, czy ktoś inny ma, prawda, zatroszczyć się o to, żeby osoby wykluczane społecznie przez wyzwania, które im się trafiły w życiu, które nie sprawiają, że one są gorsze, prawda, czy słabsze, żeby to, co robimy, mogło do nich dotrzeć i żeby też mogły z tego korzystać. Więc to dzięki tym słówkom faktycznie można się kilkudziesięciu słówek nauczyć. Na kartach są rysunki, które wykonała Łucja Zaręba. Dzięki tym rysunkom można zobaczyć, jak migać dany znak, jaki jest układ dłoni, a na każdej z kart jest faktycznie też kod QR. Jeśli taki kod zeskanujemy, to kod odeśle nas do strony projektu na YouTubie i tam można zobaczyć, jak ja migam. Każdy z tych znaków pokazuje w normalnym tempie i w zwolnionym tempie, jak taki znak zamigać. Można się po prostu tych słówek ze mną nauczyć. Na kartach są też kody QR, które odnoszą do teledysków przez nas nagranych przy udziale Ewy Leszczyńskiej, która gra na, powiedziałabym, na fortepianie, ale tutaj na teledyskach Ewa gra na pianinie i śpiewa również w pieśni Karłowicza. I tam również można zobaczyć miganie, faktyczny przekład na polski język migowy Karłowicza oraz formę pantomimy Przybacewicz. Więc tak jak mówisz, te karty mogą się oczywiście przydać też osobom głuchym, ale myślę, że w dużej mierze osobom słyszącym. Te karty, bo też takie było założenie projektu, powędrowały, to nie są karty do kupienia, one powędrowały do wielu placówek, do różnych szkół, do przedszkoli, do szkół specjalnych, do szkół dla głuchych i słabosłyszących, ale powędrowały też do muzyków, powędrowały też do terapeutów, do pedagogów, do muzykoterapeutów, do ludzi bardzo różnych, jakby o bardzo różnym spektrum działań, które niektóre z nich działają w sektorze muzyki, a niektóre zupełnie nie, ale same odezwały się do mnie z różnych miejsc w Polsce, czy jest szansa na takie karty, bo chciałyby, czy to przedszkolaki, czy swoich uczniów w szkołach, nauczyć troszkę tych słów około muzycznych, dlatego że chciałyby wprowadzać właśnie elementy języka migowego, polskiego języka migowego i uwrażliwiać te małe istoty na to, że właśnie głusi też słyszą, tylko i nie chcą być postrzegani jako osoby, którym po prostu coś jakby może nie postrzegane, ale nie chcą być osobami, które po prostu nie mają dostępu, nie dlatego, że nie słyszą, tylko dlatego, że nie ma działań, które by im to umożliwiły. I to jest coś, co bardzo mnie motywowało. I czy to jest projekt poświęcony głuchym, czy to jest wędrowna pracownia muzyczna, z którą jeżdżę z kolei po szpitalach, po domach dziecka, po hospicjach, gdzie dzielimy się muzyką z osobami, które do tej muzyki nie mają dostępu na żywo, na co dzień. Czy to będą bajki muzyczne, terapeutyczne, które nagrywamy od lat, czy jakiekolwiek inne działania, to zawsze nadrzędnie jest człowiek i próba dojścia do tą muzyką poważną w takie mniej oczywiste sektory, żeby pokazać, że ona naprawdę jest uniwersalnym językiem, tylko często o tym się zapomina i uważa, że ten jest język przestarzały, niedostępny lub niezrozumiały. On jest niezrozumiały dlatego, że często my muzycy nie umożliwiamy jego zrozumienia.
1: Muzyka klasyczna jest tak bardzo często klasyfikowana jako muzyka trudna, jako muzyka nie dla wszystkich, jako muzyka elitarna, a przecież ona jest dla wszystkich, bo kiedy popatrzymy sobie na klasyków, na wybitnych pianistów, to przecież oni spełniali w XVII, XVIII, XIX wieku funkcje popowe. W cudzysłowie, tak można powiedzieć, przychodzili do nich na koncerty ludzie bez względu na majętność. Wiadomo, dzisiaj też jest pewna zapora finansowa w muzyce, nie możemy o tym oczywiście nie wspomnieć, ale z drugiej strony te karty i ten projekt artystyczno-edukacyjny, bo on jednak jest bardzo też artystyczny, na pewno jest taką szansą i taką drogą dla osób, które słyszą, by na moment wejść w świat osób, które nie słyszą, no bo chcemy budować inkluzywne grupy społeczne, nie chcemy przecież izolować osób głuchych i tych, które słyszą, tylko potrzeba nam dzisiaj coraz więcej działań i mówią o tym dzisiaj coraz bardziej osoby głuche, że chcemy razem uczestniczyć we wspólnych wydarzeniach. No i skoro język, polski język migowy jest językiem, to tak jak znajomość języka niemieckiego czy angielskiego otwiera nam światy, możliwości, powoduje, że widzimy więcej, rozumiemy więcej, przeżywamy świat na kilku poziomach, to tak samo się dzieje poprzez język migowy.
2: Ja się z tym absolutnie zgadzam, że tego języka po prostu należałoby uczyć bardziej powszechnie, chociażby takich podstaw. Znasz na pewno książkę Głusza Anny Goc, która jest, no, polecam wszystkim, bo to jest mocna lektura oczywiście, umożliwiająca zdanie sobie sprawy, jak bardzo świat osób głuchych jest często wręcz ignorowany. Takich potrzeby, ja już nie mówię o potrzebach kulturalnych, ale zwykłym pójście do urzędu czy o wizycie u lekarza, gdzie brakuje tłumaczy i często dzieci głuchych rodziców stają się ich tłumaczami. Od najmłodszych lat to nie powinno tak wyglądać. Więc oczywiście to zresztą było ciekawe, że przy realizacji projektu, kiedy już wyszły karty, jedyny zarzut, który do mnie doszedł, to był zarzut ze strony głuchych. Oczywiście nie wszystkich to były jednostki, ale że, prawda, dlaczego ja migam, a nie osoba głucha? Dlaczego przecież są osoby głuche, które mogłyby to zrobić? No tak, ale to nie o tym był ten projekt. To jest projekt, tak jak mówisz, artystyczny, tak? To jest stypendium twórcze, artystyczne. Gdybym realizowała innego typu projekt, zapewne wzięłabym osobę, która jest w tym biegła, która zajmuje się tym, tak, która jest najpewniej osobą głuchą, bo chodzi o inkluzywność też w tym zakresie, żeby korzystać z umiejętności i osób głuchych, tak, a również w ten sposób uwzględniać ich w codzienności, że korzysta się z ich zasobów wiedzy i kompetencji. Natomiast ten projekt był o mojej podróży przez świat, uczenia się też, prawda, pewnych rzeczy i próbowania na własnej skórze, bo to jest projekt, mówię, artystyczny, tak. Ja jako słyszący muzyk wykonuję muzykę, ale też migam tłumaczenia i powiem ci, że to wyjście ze strefy komfortu, stanięcie przed kamerą, zostaniecie ze skrzypcami przed mikrofonem czy kamerą, wiadomo, to zawsze jest też jakaś forma tremy, bo to zawsze jest inna rzeczywistość niż koncert. Niemniej, no jest to coś, z czym jest się oswojonym, myślę, większość z nas muzyków. Natomiast stanięcie przed kamerą

tłumacze, wykładowcy, zarówno osoby słyszące, jak i głuche. Każdy element tego projektu był konsultowany z nimi, mieniany, przegadywany, tak, żeby zrobić coś, co będzie służyło zarówno głuchym, jak i słyszącym, ale też co będzie merytorycznie, bez zarzutu. Oni pomagali też w tworzeniu tych tłumaczeń. Oni uczestniczyli w nagraniach, prawda, nadzorowali poprawność tych znaków, które i tłumaczeń, które nagrywaliśmy, więc ale ten nakład pracy tłumaczenia Karłowicza uczyłam się wiele tygodni, żeby nauczyć się słówek, tak? Potem nauczyć się tego tłumaczenia wolno, bez zająknięcia, potem żeby zsynchronizować to z tempem, rytmem muzyki, potem żeby jeszcze włożyć w to emocje. To jest naprawdę wyzwaniowe, ale bardzo zależało mi, mówię, nie chciałabym, żeby właśnie ktoś zrozumiał, że co to nie ja, bo w ogóle nie było to moją motywacją, tylko mówię, chciałam dać coś od siebie, tak? Chciałam zagrać tę muzykę, która jest mi bliska, ale też chciałam sama włożyć w to ogrom pracy, żeby poprzez samodzielne zamiganie umożliwić odsłuchanie tego utworu osobom głuchym i słabosłyszącym, czyli jakby mówię, to nadrzędne danie czegoś od siebie i włożenie w tego ogromu pracy, żeby nie było tak, że ja tylko oczekuję, że ktoś mnie będzie słuchał. Nie, ja naprawdę zależy mi, żeby ludzie mogli posłuchać Karłowicza. Nie mnie, żeby mogli doświadczyć piękna tej pieśni po prostu i piękna tej muzyki. I cieszy mnie to, że dzięki temu projektowi poznałam też naprawdę niezwykłych ludzi, bo te osoby, o których dowiedziałam się czytając o działaniach różnych osób na rzecz osób głuchych, te osoby, które same do mnie się odezwały, czy jest szansa na takie karty, mówię, ten nakład jest w zasadzie wyczerpany i to był nieduży nakład, bo to było 200 egzemplarzy tych talii kart. Będę walczyć o możliwość do druku, ale mówię, to jeszcze jest dla mnie niejasne, czy to będzie możliwe po prostu, no bo jest to projekt stypendialny. Natomiast te osoby, które często zupełnie bez, niemedialnie, zupełnie bez szumu, często w naprawdę najmniejszych miejscowościach robią tak piękne i niezwykłe rzeczy na rzecz drugiego człowieka. Czy to będzie niemy chór w Cieszynie, czy to będzie projekt z ośrodka Łódzka w Warszawie, Młodzi migają muzykę, czy to będzie wiele, wiele innych inicjatyw, gdzie zarówno słyszący działają na rzecz głuchych, jak i głusi działają na rzecz swojej społeczności. To jest tak budujące. Mówię, oczywiście zderzyłam się z tym też, że głusi są bardzo specyficznym środowiskiem, ale jest to znowu zrozumiałe, bo jest to społeczność w jakimś sensie wyizolowana, tak jak niewidomi. I wiem, że walczą o swoje terytorium, dlatego że przecież przez wiele lat tego stygmatyzowania społeczności było tyle, że ja się nie dziwię, że oni są w jakimś sensie zaborczy, jeśli chodzi o swoje terytorium. Natomiast też warto pamiętać, że nawet jeżeli osoby słyszące robią coś na rzecz osób głuchych, to nie miało miejsca w przypadku tego projektu, bo tu głusi byli obecni, prawda? Ale jeżeli nawet ktoś słyszący nie skorzysta z pomocy przy jakimś działaniu osoby głuchej, to nie znaczy, że ignoruje. To też chciałabym podkreślić, że jeżeli znowu język migowy zrobi się taki zastrzeżony dla osób głuchych, no to za chwilę on umrze, jak wiele dialektów i języków, które nie są w użyciu na co dzień, więc wszystkie inicjatywy uważam są cenne, tak długo jak są merytorycznie naprawdę bez rzutu i jeżeli ta idea jest czytelna i mówię, to przyświecało temu projektowi i sądząc po odbiorze, to te założenia się sprawdzają, bo odzew jest niezwykły wprost i widzę już teraz, ile osób cieszy się z tych kart, ile osób mówi, że już planuje od września zajęcia, czy mówię z najmłodszymi, czy w szkołach, czy w liceach wokół muzyki i cieszy też to, że to jest projekt wokół muzyki poważnej, tak jak mówisz, ta muzyka przecież była. Gdyby analizować piosenki, których słuchamy, piosenki rozrywkowe, przecież większość tej muzyki opiera się na systemie dur-mol, który powstał w baroku w świecie muzyki poważnej, która była

0: Szkoła też pełniła funkcję muzyki rozrywkowej, więc nie dba się, myślę, teraz należycie o to, żeby, bo faktycznie czasy się zmieniają, prawda? Jesteśmy coraz bardziej przebodźcowani, coraz trudniej jest nam się skupić, coraz trudniej jest nam pewne rzeczy zrozumieć i ten świat muzyki poważnej, jaki tworzymy, jest dość kostyczny, jest taki, troszkę trąci myszką. Trzeba by, na szczęście wiele filharmonii, wiele placówek podejmuje takie działania, żeby tę muzykę uczłowieczyć, żeby pokazać, że ten język nie jest zapomniany. Po prostu trzeba zadbać o to, żeby go nauczyć, żeby nie oczekiwać, że ktoś, kto nigdy nie słuchał muzyki poważnej, nagle pójdzie do filharmonii, każą mu się ubrać w jakieś marynarki niewygodne i dziwne spodnie i każą mu siedzieć 3 godziny i się zachwycać, to trochę, wiesz, Ferdydurkę i Gałkiewicz, prawda? Jak zachwyca, jak nie zachwyca. Zacząć od drobnych utworów, zacząć od czegoś, co jest, nie zaczynamy nauki czytania od Manna, czy od, prawda, Szekspira. Zaczynamy od prostych bajek, które pobudzają wyobraźnię. Zaczynamy od czegoś, co jest dostosowane do stopnia zaawansowania. Nie zaczynamy nauki języka od pisania rozpraw, tylko zaczynamy od alfabetu. Więc mam nadzieję, że te karty będą swoistym alfabetem, czy jakąś pomocą taką przy oswajaniu świata muzyki poważnej i świata polskiego języka migowego, ogólnie języka migowego i świata głuchych.
1: A na pewno będą pomostem pomiędzy różnymi osobami, bo tak jak na jednej karcie możemy przeczytać, że podstawą wszelkich twoich działań, tych społecznych i artystycznych, to jest wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi z pozycji ciekawości jego świata. To, myślę, jest kluczowe zdanie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że rozmawiałam z Marią Ołdak, z wykształcenia i zamiłowania muzyczką, która od ponad 40 lat wiruje wokół skrzypiec.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dobrego wieczoru dla Państwa życzymy. Można zobaczyć Niesłyszalne.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, daty sprawiają ogromne problemy. I to nie chodzi tutaj tylko o takie istotne daty, że żona pyta, kiedy, przypomnij mi, proszę, mamy rocznicę ślubu. Co spędza wielu mężom sen z powiek. Ale chodzi o to, że niektórzy mówią na przykład 6 luty, co mi się kojarzy z tym, że po raz 6 miałby być miesiąc luty.
6: To prawda. Każdy z nas używa dat w bardzo różnych sytuacjach. Jedne są ważne, tak jak na przykład data ślubu, inne mniej, a o jeszcze innych pewnie chciałoby się zapomnieć. Ale zasady dotyczące odmiany dat warto znać. Nie będziemy rozmawiać o zapisie ortograficznym dat, oczywiście, ale o odmianie. I tak, jeśli chodzi o nazwy miesięcy, to powiemy 3 maja 1791 roku, 4 czerwca 1989 roku, a nie 3 maj, 4 czerwiec, tak jak pan powiedział, 6 luty, bo poprawnie nazwę miesiąca w dacie podajemy w dopełniaczu. Jeśli chodzi o dni, to jeżeli zapytamy, który dziś jest, mówimy, dziś jest 24 grudnia na przykład, 1 czerwca, 15 sierpnia. Liczebnik oznaczający dzień podajemy w mianowniku. Przypomnę, jeżeli odpowiadamy na datę, który dziś jest. Inaczej będzie, gdy mamy powiedzieć, kiedy bądź którego coś się odbyło bądź odbędzie. Wówczas liczebnik oznaczający dzień podajemy w formie dopełniaczowej, czyli to było 1 stycznia, koncert odbędzie się 20 lipca. Jeśli natomiast podając jakąś datę użyjemy dodatkowo przyimka przed lub po, a potem podamy datę, to liczebnik określający dzień występuje w formie narzędnika lub miejscownika. Tak jak w przykładach. Planujemy otwarcie przed 15 kwietnia, bądź planuję urlop po 20 lipca. Jeżeli chodzi o rok albo lata. W datach mamy do czynienia z wieloczłonowymi liczebnikami oznaczającymi rok. Odmieniamy tylko ostatnie dwa człony. Czyli powiedzmy, mamy rok 2026, 2025, 2028 i tak dalej. Powiemy też, Czesław Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla w 1980 roku, a Olga Tokarczuk otrzymała ją w roku 2018. Natomiast Lech Wałęsa w roku 1983. Pierwszy człon oznaczający tysiące podlegał odmianie w 2000 roku, a wcześniej między innymi w 1900, ale tego nie pamiętam.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Szepty natury.
1: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął pan Joachim Siekiera, pasjonat przyrody, ornitolog prosto z Krapkowic. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Panie Joachimie, bardzo się cieszę na nasze wspólne spotkanie, bo pan zawsze ma najświeższe wieści dotyczące bocianów w naszym regionie. Wiem, że...
2: I staram się mieć.
1: Wiem, że jest za nami ten moment, kiedy pan już razem z bratem odwiedzał wszystkie opolskie gniazda. Jak ma się w tym roku sytuacja z bocianami, z pisklętami, które no, podrastają z dnia na dzień? Widzimy chociażby w Żywocicach, jak tam dwa młode radzą sobie. Tam jakaś była trudna historia po tym takim chłodnym czasie w czerwcu. Natomiast chcę zapytać, czy wszystkie gniazda dotknęły właśnie te chłody, czy ten deszcz jakoś bardzo mocno wpłynął na tegoroczną populację?
2: No, ten deszcz wpłynął zdecydowanie na tegoroczny, że tak powiem, uzysk.
1: Przychówek.
2: Przychówek, tak. Niestety w bardzo wielu gniazdach mieliśmy straty i to takie kompletne. Także ten rok nie był jakiś bardzo optymistyczny. No, mniej więcej mogę powiedzieć tak, że od 21 roku widzieliśmy takie stopniowe poprawianie się populacji i przyrost ilości młodych w każdym roku. W 2024 roku było apogeum tego wszystkiego. W ubiegłym roku było trochę mniej, no a w tym roku jest drastycznie mniej niestety. I tak jakby wróciliśmy do poziomu 2021 roku.
1: Ale to nie chodzi o to, że bocianom jakby w tym roku nie poszły gody, tylko gody były nawet wyśmienite, bo w niektórych gniazdach było po 5 sztuk, po 4 sztuki. No ale przyszedł ten czerwiec bardzo kapryśny. W pewnym momencie mieliśmy solidny spadek temperatury i bardzo taki deszczowy chyba tydzień. I właśnie wtedy no, doszło do tragedii w wielu gniazdach.
2: No, zgadza się, dokładnie tak było. W zasadzie to mieliśmy w tym roku dwa kryzysy, że tak powiem. Pierwszy to był taki, że część ptaków dorosłych przyleciała bardzo wcześnie na lęgowiska i one składały jaja już 26 marca, kiedy w innych latach praktycznie dopiero zaczęły przylatywać na gniazda. Więc to był pierwszy taki szok. No i te uratowały się elegancko, bo te młode były już na tyle duże w tym czasie tej kapryśnej pogody, że miały pióra, no i wtedy już im taka słota nie przeszkadza, no i to zimno również. Natomiast te, które przyleciały później, no miały różne przygody. No, te ptaki, które zaczęły lęgi jeszcze w kwietniu, to te młode były na tyle wyrośnięte, to jest mój przykład Żywocic, że dorosłe nie były w stanie już ich okryć i ochronić przed tym deszczem, który siąpał prawie chyba 3 dni non-stop, no i tym zimnem, które było w nocy, bo to było chyba jeszcze gorsze niż ten padający deszcz. I one były w puchu, więc nie miały ochrony należytej. No i ten ziąb niestety doprowadził do totalnego wyziębienia organizmów, no i niestety tam zanotowaliśmy wszędzie straty. Te, które się jeszcze później zaczęły ląc, no to wszystko przeżyło, bo te małe były na tyle małe, że dorosłe je przysiadły, ochroniły, no i to się wszystko uchowało na szczęście.
1: To powiedzmy w takim razie, bo pan jest już po takim przeglądzie tych wszystkich gniazd, gdzie ta sytuacja, może zacznijmy od tych takich smutnych wieści, gdzie ta sytuacja wyglądała najgorzej? Czy w Żywocicach właśnie?
2: No Żywocice to był jeden z takich przykładów akurat i no powiedzmy, że tam się częściowo szczęśliwie skończyło tylko dlatego, że mieliśmy podgląd do kamery. W tych gniazdach, których podglądu nie ma, no niestety dowiadujemy się po kilku dniach, że młode już się nie pokazują, czyli już po prostu nie żyją.
1: Dowiadują się państwo od pewnie lokalnych mieszkańców, którzy też kochają.
2: Lokalnych mieszkańcami też jeździmy, doglądamy, no i widzimy, że młode już nie podnoszą główek, więc no niestety doszło do katastrofy. Mhm. Także no ciężki rok.
1: A były takie momenty, że pan razem z bratem musiał usuwać te martwe ptaki z gniazd?
2: Powiem tak, jak obrączkowaliśmy ptaki, to było kilka ptaków jeszcze padniętych w gnieździe, to je oczywiście usunęliśmy, ale generalnie to nie możemy tego robić. To przepisy niestety są tak ostre. Usuwanie musi zrobić wyspecjalizowana firma i odwieźć do utylizacji. Także my się często spotykamy z tym, że mieszkańcy mają do nas żal, że my czegoś nie chcemy robić, albo że nie zabieramy tego truchła ze sobą, ale nie wolno nam tego po prostu robić. Od tego są wyspecjalizowane firmy, od tego jest urząd gminy i człowiek od ochrony środowiska, który musi mieć odpowiednio podpisane umowy z weterynarzami, którzy mają obowiązek przede wszystkim to zrobić i poszukać firmy od utylizacji.
1: Brutalna jest ta natura czasami, prawda? Tak
2: zgadza
1: sobie
2: się.
1: Można pomyśleć.
2: Zgadza się.
1: A czy pan jak widział, że właśnie tak bardzo mocno pogorszyły się warunki atmosferyczne, to przeczuwał pan, że może być nieciekawie w tych gniazdach?
2: Tak, tak, bo to mieliśmy już najgorszy taki rok, to był chyba 2013, pamiętam dokładnie, bo już pod koniec maja zaczęły się takie deszczowe dni. Trwało to 2 tygodnie, no i wtedy mieliśmy najsłabszy w ogóle wynik w XXI wieku, bo przeżyła 1/3 młodych. Reszta wszystko poginęło w gniazdach.
1: Bardzo są to smutne informacje. To teraz przejdźmy może do tych pozytywnych. W ilu gniazdach powiodło się i pojawiło się potomstwo?
2: Gniazd, które zostały zajęte w tym roku, było ponad 400, a udało się w 230 gniazdach, że tak powiem, wyprowadzić te pisklęta, czy może jeszcze nie wyprowadzić, bo one jeszcze są w większości gniazd na miejscu, ale na pewno się już uda, bo są na tyle duże, że musi się to udać do końca. No, co jest takim wynikiem, powiedzmy, patrząc na ostatnie 20 lat, czy 20 kilka lat, no, takim przeciętnym wynikiem.
1: Mhm. Czyli mniej więcej, albo no, delikatnie ponad połowę, tak? Mamy gniazd, w których te pisklęta
2: tak,
1: się pojawiły.
2: Tak, straty są dwojakiego rodzaju, bo właśnie nie dokończyłem wcześniej, to może teraz jeszcze dokończę. Bardzo dużo przyleciało młodych ptaków. Było ich bardzo dużo. One się potworzyły, połączyły w pary, no i zaczęły szukać miejsca na gniazdowanie. Tylko ptaki bociany należą do tego gatunku leniwego. Więc w pierwszej kolejności starają się zdobyć gniazdo już istniejące. Na tych istniejących gniazdach były lęgi, więc tych walk o gniazda było bardzo dużo i to był pierwszy etap, w którym było bardzo dużo strat. Ponieważ zawsze jest tak, że jak ta młoda para wygra wojnę, to pierwsze co robi, usuwa te jaja z gniazd. No i próbuje swoje znieść. Tylko, że to są z reguły późne lęgi, para niedoświadczona, co powoduje, że one są też nieudane, te lęgi. Rzadko się zdarza, że się wychowuje jeden młody z takiego lęgu. Więc to była pierwsza taka faza i to już było, połowę tych strat, które było w tym roku, to już pochodziło z tego okresu. A druga połowa z powodu tej aury.
1: Oj, no to serce faktycznie boli osobę, która tak bardzo kocha te ptaki i odwiedza te wszystkie gniazda co roku i zagląda tam, ile tych piskląt się pojawiło. A w takim razie, ile udało się zaobrączkować?
2: Suma summarum, zaobrączkowaliśmy 630 ptaków, co jest około 92% tych gniazdach na Opolszczyźnie. No, do kilku gniazd mamy utrudniony dojazd, bo albo są na prywatnych posesjach, nie ma nikogo w domu akurat, albo są na łąkach i jest grząsko, więc no, nie dojeżdżamy do tych gniazd. Raczej ze względu na wiek już raczej po drabinach się nie wspinamy. Także raczej wszystko z podnośnika.
1: Mhm. I co w tych gniazdach pan często oglądał? Jakie te ptaki są, te, które przeżyły?
2: No, dzisiaj mogę powiedzieć, że one są dzisiaj piękne, bo są prawie dorosłe, wypierzone i potrzebują zaledwie kilku dni, żeby opuścić te gniazda i się przygotowywać do wielkiej podróży.
1: Jakieś podloty już się zaczęły?
2: Tak, już się zaczęły, tak. Bo te najwcześniejsze, które były najstarsze, to one już sobie koczują po terenie i one pewnie na początku sierpnia rozpoczną wędrówkę. Natomiast co jest w gniazdach? No w gniazdach jest ciekawie przede wszystkim, bo powiem tak, większość ludzi wyobraża sobie, że w gnieździe jest taki duży dołek i te bociany siedzą w takim dołku, czyli w tym prawdziwym gnieździe. No i ci, którzy się zabierali z nami na oględziny gniazda, no są w szoku, bo gniazdo jest totalnie płaskie. Więc to jest pierwszy szok. Drugi, to co się w gnieździe znajduje oprócz bocianów. No i bociany są też śmieciarzami niezłymi, więc znoszą do tych gniazd śmieci bez liku. Folie, nie folie, torby różnego rodzaju. Powiem szczerze, nawet przynoszą bieliznę.
1: Bieliznę?
2: Ją biorą, ale przynoszą tą bieliznę też do gwiazda.
1: Może zrywają gdzieś ze sznurków.
2: Może chodzą na jakieś te randki. No a poza tym pożywienia kupę. Więc bociany przede wszystkim żywią się nornicami i dżdżownicami, chrząszczami różnymi. Więc czasami jakieś resztki z tego wszystkiego zostają, ale też bardzo lubią ślimaki. I często w gniazdach, jak zajeżdżamy, jest całe gniazdo wyścielone muszelkami ślimaków. Także no to są takie też niespodzianki. Jak ktoś był pierwszy raz w gnieździe, to dla niego to jest niespodzianka.
1: A wydaje mi się, że ślimaków w tym roku było pod dostatkiem.
2: Tak, no i w gniazdach było też bardzo dużo tych muszelek.
1: Jeszcze jedna rzecz może zaskoczyć wszystkich tych, którzy jadą na taki rekonesans. To są te pobielone części zewnętrzne gniazda, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Nawet miałam takie śmieszne pytanie od kolegi tutaj w pracy. Mówi, Iwona, te gniazda, one są takie pobielone jakimś wapnem? Mówi, to jest naturalne wapno.
2: No, dokładnie. Może to nawet nie jest wapno, bo ciany często się wypróżniają. I to ich wypróżnienia są płynne. Przede wszystkim mają ogromne ilości tych soków trawiennych. Produkują je w ogromnych ilościach i praktycznie wszystko połykają w całości, więc muszą przetrawić całą nornicę, całego kreta i cokolwiek by to nie było. Natomiast te resztki, które po trawieniu zostają, czyli sierści, kości, to zostaje zwracane przez otwór gębowy jako tak zwana wyplówka. No i te wyplówki są też w gniazdach, można je tam znaleźć. Są nawet chętni, którzy tam grzebią w tych wyplówkach i starają się oznaczyć gatunki zwierząt, które zostały zjedzone.
1: Coś takiego.
2: Tak, tak, oczywiście, to jest możliwe.
1: Taka no czarna jest, robota, ale pożyteczna.
2: To jest naprawdę mrówcza robota, muszę powiedzieć. Natomiast te wydzieliny, no to jak można jedno gniazdo sobie poobserwować, to można zobaczyć, że ptaki młode przede wszystkim wychodzą na krawędź gniazda i się wypróżniają, no i to zostaje niestety na krawędzi gniazda i dlatego jest to białe. Ale te wypróżnienia służą też do ochrony bocianów. Bo często patrzymy, bociany mają białe nogi, ale generalnie mają czerwone. Natomiast jak są wysokie upały, ponad 30-stopniowe, to wtedy bociany obielają tymi wydzielinami swoimi swoje nogi. No i ten biały kolor, jak wiemy, odbija promienie słoneczne, więc jakby nieco się schładzają.
1: Czyli trochę to jest taki ich krem ochronny przed słońcem.
2: No, coś w tym sensie, dokładnie.
1: Panie Joachimie, ale to jest też tak, jak pan wspominał o tym, że no różne rzeczy bociany zwracają. Czy te, że tak powiem, resztki strawionego jedzenia mogą przyciągać też inne ptaki? No bo wiemy, że to bocianie gniazdo, ono nie jest przeznaczone tylko dla bocianów.
2: No oczywiście, zgadza się. Powiem tak, z tych wyplówek nie da się już nic wydostać. To jest tak przetrawione, zostają same sierści, same chityny od chrząszczy, kości, czaszki, takie rzeczy, których organizm nie jest w stanie strawić szybko. Także to jest raczej taka zbita masa, taka kluska zbita. Więc tam się niczego raczej nie znajdzie w tym. Natomiast całość gniazd, jak jest stare gniazdo, no to oczywiście jest siedliskiem życia. Przede wszystkim to lubią nasze wróbelki, które no, mają ciężko w tych czasach, w których teraz żyjemy. Dlatego, że wszyscy starają się domy docieplać. Czyli zatykają wszystkie dziury, wszystkie otwory, a wróbel to jest ptak, który lubi w jakiejś szparze w budynku, czy pod strzechą, czy gdziekolwiek zbudować swoje gniazdo. No i tego miejsca praktycznie nie ma. Natomiast w dużym gnieździe bociani miejsca jest pełno i tam sobie znajdują to miejsce i w takim gnieździe może być nawet kilkanaście gniazd wróbli.
1: Kilkanaście?
2: Tak. Sporadycznie można znaleźć gniazdo szpaka, a jest na Opolszczyźnie są trzy gniazda, w których lęgną się pustułki, czyli już drapieżniki, tak? No i ze skutkiem pozytywnym.
1: I żyją w tej symbiozie?
2: Tak.
1: Proszę bardzo, natura jest bardzo często zaskakująca. Wracając do obrączkowania bocianów, jak to zrobić, żeby tym bocianom nie zaszkodzić? I jak wyczuć moment, kiedy można do tego gniazda podejść, żeby nas rodzice nie zaatakowali?
2: Przede wszystkim rodzice nie atakują. Od tego trzeba zacząć. Właśnie bocian biały jest wyjątkowym gatunkiem. Dorosłe oczywiście starają się być w pobliżu gniazda i pilnować tych swoich pociech. Natomiast no, praktycznie się nie zdarza, żeby próbowały chociażby się zbliżyć do człowieka, który dochodzi do gniazda. Z drugiej strony, no, nie powinniśmy do tych gniazd jeździć. W ogóle nie powinniśmy odwiedzać, bo to jednak jest jakiś stres i dla tych dorosłych, i dla tych młodych. No my to robimy tylko z tego względu, że Polska Akademia Nauk dała nam licencję do tego i pozwolenie na to, że my możemy w tych celach naukowych pojechać i te obrączki pozakładać.
1: Ale od razu też, panie Joachimie, trzeba tutaj wytłumaczyć, że Polacy nie są jedynym narodem, który obrączkuje ptaki.
2: Oczywiście, że nie. Ptaki bociany się obrączkuje w całej Europie, absolutnie.
1: Więc to nie jest nic nielegalnego.
2: Nielegalnego nie. Ja bym nie powiedziałem, że to jest nielegalne. To jest bardzo legalne. To, co my robimy, jest legalne. Dlatego, jak powiedziałem, my jesteśmy licencjonowani.
1: Otóż
2: przez Polską Akademię Nauk. I tam zostaliśmy i poinstruowani, przeszliśmy przeszkolenie. No i mamy te uprawnienia, które wydaje GDOŚ warszawski. Więc... No mamy ten dostęp, że tak powiem, ale to tylko właśnie na krótkotrwały pobyt w gnieździe, nie na długotrwały.
1: To ile trwa ten krótkotrwały pobyt w gnieździe?
2: Parę minut. My w zasadzie potrzebujemy ptaka zaobrączkować, potrzebujemy pomierzyć, no i spisać to wszystko w jakiś protokół i to jest praktycznie wszystko.
1: Ale to trzeba tak chyba bardzo błyskawicznie nałożyć tę obrączkę.
2: To się zakłada błyskawicznie. Obrączki są przystosowane do tego, żeby je szybko zakładać. My zakładamy tak zwane Elzy. To jest taki wytwór niemiecki, bardzo praktyczny. One są z plastiku, który się nie rozgrzewa, ale my stosujemy też w Polsce plastikowe obrączki i metalowe. No z nimi jest trochę większy kłopot, bo plastik podlega działaniom promieni ultrafioletowych, no i po tam kilku latach pęka to wszystko i znika. Metal ma to do siebie, aluminium ma to do siebie, że się trochę rozgrzewa od słońca, tak? Więc od czasu do czasu zdarza się, że ptak ma jakiś tam drobny defekt. Dokładnie nie wiadomo, czy to od obrączki, czy też z jakiejś rany. Natomiast te plastikowe, które my zakładamy, no one są bardzo bezpieczne, bo się nie nagrzewają. No i są na takim zaczasku, więc my mamy dwie połóweczki, ściskamy i jest.
1: Mhm. I bocian nawet tego nie czuje.
2: Tak.
1: Mhm. A co znajduje się na takiej obrączce? Jaki tam mamy numer, jakie tam są informacje?
2: I to jest najważniejsze. Przede wszystkim mamy numer. I ten numer jest najważniejszy z tego wszystkiego. Ponieważ każdy kraj ma swoją numerację. Jest taka organizacja, która się nazywa Euring, gdzie wszystkie kraje są zrzeszone, czyli te instytuty, które się zajmują tym obrączkowaniem i analizą tego wszystkiego. I one ustalają dla każdego kraju osobny kod. Więc nie trzeba żadnych adresów, niczego. Jeżeli tylko wiemy, gdzie się wysyła taki numer, to po tym numerze można od razu rozpoznać, z którego jest kraju i dostać wszystkie wiadomości. Ale oczywiście na tych obrączkach, które my zakładamy, jest też wygrawerowany adres Polskiej Stacji Ornitologicznej Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk z Gdańska. Jest tam też strona www, na którą można wejść i tam można zgłosić ten numer. I jest też adres mailowy, więc jeżeli ktoś tylko chce i tam dokładnie poobraca tą obrączkę, to na jednej ściance tej obrączki znajdzie wszystkie dane, gdzie można taką informację udzielić. No i teraz może dygresja do tego wszystkiego, bo często się zdarza tak, że ktoś, podjeżdżamy do gniazda i mówi, a w ubiegłym roku był tu ptak z obrączką. No i co? No, pisało tam Gdańsk. No i co pan zrobił z tym? No nic, zakopałem go. Ja mówię, ale no to czemu pan tego nie zgłosił? No bo tam pisało Gdańsk. No to, a pan nie jest z Gdańska. No właśnie, czyli nie wiedza, no brakuje jakby wiedzy w społeczeństwie.
1: Więc jeśli zobaczymy takiego ptaka z obrączką, panie Joachimie, to co zrobić? Gdzie się zgłosić?
2: No przede wszystkim trzeba otworzyć komputer i znaleźć stację ornitologiczną. Wystarczy tylko tyle napisać. Stacja ornitologiczna. I od razu wyskakuje stacja ornitologiczna w Gdańsku, która się zajmuje tymi obrączkami, tymi licencjami, wszystkim. Ona należy do Instytutu Polskiej Akademii Nauk. I tam stronę się otworzy i tam pisze zgłoś znalezisko, znalezioną obrączkę. No i tam się wpisuje swoje dane i w zasadzie na drugi dzień dostaje się informację, kto zaobrączkował ptaka, gdzie, skąd przyjechał. I to jest niekoniecznie bocian, tak? Jest obojętnie, może być polski, może być zagraniczny. Dostaje się takie fajne podziękowanie i całe informacje o tym ptaku.
1: Czyli jak zobaczymy ptaka z obrączką i nie daj Boże coś się stało tej zwierzynie, no to w takim razie bierzemy tę obrączkę, spisujemy i tak. Kontaktujemy się z instytucją.
2: Możemy tylko spisać. Jeżeli ptak jeszcze żyje, to wystarczy spisać ten numer i go wysłać tam na ten adres mailowy. No i to jest wszystko w zasadzie.
1: Czy te obrączki co roku są takie same?
2: To znaczy kształt tak. Natomiast numeracja. Numeracja jest indywidualna. Każdy ptak dostaje swój numer, więc nie można pomylić. Chyba, że my się pomylimy, robiąc sprawozdanie, tak? Jesteśmy też tylko ludźmi, więc teoretycznie wszystko jest możliwe. Ale generalnie się nie mylimy i raczej wszystko jest w porządku. Także każdy indywidualny numer jest zarejestrowany z datą, z miejscowością, z koordynatami, czyli dokładne są współrzędne geograficzne podane, a jak są dorosłe ptaki, to nawet jest wiek podana, czasami i płeć podana ptaka. Także no, tych informacji jest sporo. Z bocianów jest bardzo dużo informacji, mogę już powiedzieć, więc każdego, kto znajdzie obrączkę, czy przeczyta ten numer, to wręcz mówię, weźcie i dzwońcie, albo wyślijcie tego SMS-a, albo tego maila, bo są całe historie życia tych ptaków, więc dostanie się i taką historię życia, tak? Ile razy był zaobserwowany, gdzie, często są to dane z całej Europy, z Afryki, więc jest to bardzo ciekawe, można prześledzić całą historię życia takiego ptaka.
1: Ile sztuk pan zaobrączkował w tym roku?
2: 630.
1: 630.
2: Tak.
1: Jak było z tym obrączkowaniem ptaków? Czy towarzyszyły panu i bratu jakieś przygody? Albo jakieś zaskakujące historie? Czy no, to zawsze szło szczerze, jak, tak gładko, jak po maśle?
2: Staramy się raczej organizować obrączkowanie w okresie, kiedy to wszystko jest w miarę bezpieczne. Czyli nie jeździmy do gniazd, jak ptaki są zbyt małe, bo zbyt mały ptak ma zbyt malutkie nóżki, więc nie możemy mu tej obrączki założyć. Ona może spaść ze skoku, czyli z tego już tutaj utka, że tak powiem, przez to kolanko może spaść na dół, albo może się tu zatrzymać na kolanku, wtedy ma sztywną nogę. Więc musimy poczekać, aż one na tyle wyrosną, żeby ta obrączka już nie przelatywała. Z drugiej strony staramy się pojechać w takim okresie, żeby ptaki jeszcze nie opuściły gniazda albo nie były gotowe na opuszczenie gniazda. Więc to jest zawsze okres taki między 15 a 30 czerwca. Wtedy to jest wszystko bezpieczne i wtedy raczej przygód nie ma. Natomiast jak zakładamy natajniki, no to oczywiście te ptaki są jeszcze za małe, żeby założyć im natajniki. Dlatego, że są z reguły niewyrośnięte do końca i potrzebują jeszcze z 2 tygodnie posiedzieć w gnieździe, no to wtedy zakładanie nadajników już jest oparte o ryzyko, tak? Bo musimy wjechać do gniazda, do ptaków, które praktycznie w ciągu tygodnia czy tam 1,5 tygodnia mogą to gniazdo opuścić. No i wtedy mamy oczywiście już swoje triki, jak to trzeba zrobić, żeby do tego gniazda podjechać. Ale nie chciałbym ich tu na antenie zdradzać.
1: Rozumiem, jest to wiane słodką tajemnicą, ale wspomniał pan o...
2: Nie, może nie tajemnicą, ale może powiem tak, jest dużo takich negatywnych rzeczy. Mieliśmy w tym roku taki przypadek w Łambinowicach. Jakiś gościu wziął drona i jeździł nad gniazdem, jeździł. No i jaka jest reakcja młodego bociana? Bocian kładzie się na gnieździe i leży sztywno i nieruchomo. Tak samo jak my podjeżdżamy. One nigdy nas nie atakują, one nigdy nie stoją.
1: Są przestraszone.
2: One zawsze siedzą albo się kładą w gnieździe. No i ten pan stwierdził i nagrał filmiki, że ten bocian jest niedokarmiony i zdycha w tym gnieździe. No i oczywiście zrobił wielki raban, straż pożarny, Bóg wie kogo tam wszystkiego wezwali, weterynarza jakiegoś wezwali też. Wjechali do gniazda, no i weterynarz stwierdził, że on nie wie, czy ptak jest zdrowy, czy nie. Powinno się go zabrać do azylu. No i trafił do azylu, do Opola. Się okazało, że ptak jest tak nakarmiony, że on w ogóle przez jeden dzień nie chciał żadnej żywności przyjmować. I po prostu ktoś interpretuje źle naturę, tak? I zrobiliśmy krzywdę temu ptakowi, czy ten pan zrobił mu krzywdę. No on jest teraz jeszcze w azylu, jest tam dokarmiany, będzie z niego człowiek, że tak powiem, ale
1: czyli
2: ale
1: często
2: po prostu
1: nie powinniśmy wtykać nosa w nie swoje sprawy.
2: No, dokładnie tak jest. I często jest też tak, akurat wczoraj, chyba czy sprzed wczoraj taki przypadek, do azylu zawieźli 3 bociany, bo rodzice zginęli przejechani przez samochód. No ja się pytam, a widział ktoś ten, jak to przejechał? No jeden bocian leżał. No ja mówię, jak jeden leżał, jest jeszcze drugi rodzic, tak? No obydwa na pewno są przejechane, bo jak jednego przejechało, to i drugiego, bo nie widać nikogo na gnieździe. No i to jest właśnie ten moment kulminacyjny. No ptak poszukuje 2-3 godziny pożywienia i przylatuje na to gniazdo naprawdę rzadko. Więc jeżeli ktoś siedzi i tylko się wpatruje w to gniazdo, to może zauważyć, czy ptak przylatuje, czy nie. Ale no, kto ma tyle czasu, żeby cały czas siedzieć i to śledzić? Ptak jest w gnieździe 2 minuty, odfruwa. I można go w ogóle nie widzieć. Natomiast no, ptaki zdrowe zostały też przywiezione do azylu zupełnie, totalnie niepotrzebnie.
1: Ale słusznie, że pan o tym opowiada właśnie u nas na antenie, bo wydaje mi się, że dosyć często też nawet otrzymujemy sygnały od naszych słuchaczy zaniepokojonych, którzy no, bardzo kochają te bociany, no, one są symbolem polskiej wsi, bardzo się cieszymy, jak one przylatują. No i potem bardzo nas to niepokoi, jak gdzieś te bociany znikną.
2: No, zgadza się.
1: A one po prostu... No mają swoje naturalne potrzeby, gdzieś polecą, zostaną tam na dłużej, bo też im się tam podoba, szukają tam pożywienia i niekoniecznie wrócą po 5 minutach.
2: No właśnie. No i powinniśmy jednak mieć trochę wyczucia. Jak najmniej ingerencji w naturę. Jak najmniej.
1: Panie Joachimie, wspomniał pan o instalacji tych nadajników GPS. Na czym to polega? Czy to jest też w tej obrączce zapinanej na nóżkę, czy to jest coś dodatkowego? Bo pamiętam, że w ubiegłym roku pojawiły się takie plecaczki, takie nawet już kamery, które robiły zdjęcia, które były bardzo lekkie i zakładane w sumie na te bociany w formie takiego plecaczka.
2: Dokładnie. Dokładnie, więc mamy dużo rodzajów w tej chwili. Wiadomo, technika wszędzie się rozwija, w każdej dziedzinie, więc kiedyś tradycyjnie zakładaliśmy GPS-y takie, że tylko można było odbierać sygnały z pozycji. W ubiegłym roku były nadajniki z kamerkami, więc bociany narobiły dużo zdjęć ciekawych z całej Europy i z Afryki. No i w tym roku też kolejnych 18 bocianów zostało wyposażonych w te nadajniki z kamerkami. No i zobaczymy, co one pokażą. No może pokażą jeszcze coś ciekawszego niż te poprzednie. Ale też założyliśmy w tym roku zupełnie inne nadajniki. Tym razem na nogi.
1: O.
2: I to są takie nadajniki, które nie nadają cały czas. One też dają pozycję, ale muszą do tego wykorzystywać łączność radiową. Czyli jeżeli gdzieś pojawi się w pobliżu jakiś nadajnik, który łapie sygnał radiowy, ten nasz z naszych telefonów, to one podpinają się i wysyłają wtedy, łączą się z tą stacją bazową i wysyłają sygnał. No i powiem tak, założyliśmy ich bardzo dużo w tym roku. Założyliśmy ich 150.
1: O!
2: I ma to konkretny cel, dlatego że jeden z bocianów w ubiegłym roku został stwierdzony w Szwajcarii, młody ptak. A dwa lata temu jeden w południowej Francji. Co by oznaczało, że prawdopodobnie u nas na Opolszczyźnie zagnieździły się już bociany z populacji zachodniej, które odlatują do Afryki przez Gibraltar. No i chcemy to w tym roku jakby...
1: Sprawdzić,
2: czy to jest prawda. No,
1: poszerzyć badania.
2: Tak, z obrączek jest oczywiście trochę informacji, ale to są, mało jest tych informacji, tak? To są tylko nasze przypuszczenia, że te dwa ptaki tam poleciały. Ale z tych obrączek jest 20 razy więcej sygnałów, i liczymy na to, że z tych 150 sztuk no, znajdzie się kilku takich odważnych, które się jednak odważą polecieć tą trasą zachodnią. No co będzie wtedy już potwierdzeniem, że populacja zachodnia rozszerza się na wschód i to mocno. Tam się zdarzył taki cud mały. Po pierwsze, ocieplenie klimatu. Drugie, Hiszpania, turystyczny kraj, masę ośrodków turystycznych, masę wysypisk śmieci. Pełno resztek jedzenia na tych wysypiskach. Więc one w pewnym momencie stwierdziły, że lot do Afryki jest niepotrzebny.
1: Mm-hmm.
2: Można zostać w Hiszpanii i równie dobrze się pożywić na śmietniskach w Hiszpanii. No i co się zdarzyło? Oczywiście lecąc do Afryki muszą 3 dni polecieć przez Saharę.
1: Tak.
2: I na tej Saharze nie ma jedzenia ani picia, więc masowo tam giną. A w Hiszpanii mają urlop. Tak. No i zaczęły się gnieździć wokół tych śmietnisk. Więc mamy śmietniska w Hiszpanii, wokół których jest ponad 100 gniazd. No te młode co roku się wychowują, no i szukają miejsca dla siebie, tak? Jest ciasno. Więc zaczęły się rozszerzać. Zasiedliły Francję, zasiedliły Niemcy, gdzie już bocianów nie było.
1: Czyli no nasze teraz... bociany z Opolszczyzny mogą odlatywać w sumie do Hiszpanii.
2: I podejrzewamy, że być może, tak przynajmniej jak 2 lata temu jeden z profesorów niemieckich, który tam badał te szlaki, stwierdził, że ta populacja zachodnia sięga już do granic Polski. Więc skoro tak, no i mamy takie dwa przypadki, no to podejrzewamy, że trochę tych bocianów może już też trochę głębiej poszło w Polskę i być może je znajdziemy.
1: Ale wracając do samego znakowania, panie Joachimie, to czy tylko te bociany znalezione w naszych opolskich gniazdach są wyposażone właśnie w takie nadajniki GPS i w te kamery, czy też w innych zakątkach Polski takie rzeczy są stosowane?
2: Oczywiście, że tak. No tutaj na Opolszczyźnie zaczęliśmy to przede wszystkim w Polsce stosować.
1: Ja wiem.
2: W 2012 roku już.
1: Wiodą panowie prym.
2: Tak, absolutnie. To nie chcę się przechwalać, ale no...
1: Ale to jest moment
2: tak.
1: na to, żeby się pochwalić. Tak.
2: Natomiast oczywiście koledzy w Polsce też zakładają i to w tej chwili sporo zakładają tych nadajników. Zakłada się też nadajniki na mniejsze ptaki. Na mewy, na rybitwy, w tej chwili już nawet na takie małe ptaki jak kosy i szpaki, więc już takie miniaturki też powstały, więc no, robi się coraz ciekawiej.
1: A potem w ogóle dzięki temu, że jest taka strona internetowa, to można sobie obserwować, gdzie te bociany na przykład są w aktualnym momencie.
2: Tak, i ta strona będzie teraz lada dzień uzupełniona o te tegoroczne, więc będzie można śledzić, co się z tymi bocianami dzieje.
1: A gdyby pan mógł przypomnieć adres?
2: To jest tak, ptaki-silesiana.pl.
1: I tam można obserwować wszystkie ptaki oznaczone przez pana.
2: Tak, dokładnie.
1: Wracając jeszcze do tych bocianów, które są wyposażone teraz właśnie w tę ultra nowoczesną technologię, to jakie państwo mają oczekiwania, jakie panowie mają oczekiwania co do tego tegorocznego przychówku, tak jak już to określiliśmy, na jakie efekty panowie liczą?
2: No, przede wszystkim szukamy tych osobników, które chciałyby polecieć na tą stronę zachodnią. co by nam dało dowód, że ta populacja się tak rozszerza, że już jest na terenie Polski. To po pierwsze. Po drugie, w ubiegłym roku założyliśmy 30 takich już nadajników i no, to mieliśmy też bardzo ciekawe obserwacje, bo taki jeden z ptaków na przykład przezimował w Jemenie, czyli wcale do Afryki nie poleciał. I o dziwo dawał sygnał codziennie z Jemenu. Także to był szok, że tak powiem. No i ten ptak przyleciał do Europy, jest w tej chwili w Turcji.
1: O.
2: Na urlopie letnim. Także...
1: To jest ten, który był wyposażony w tę kamerkę?
2: On był w ten nadajnik taki nożny mały.
1: Aha.
2: I ten nadawał cały rok z Jemenu i teraz jest, odpoczywa sobie w Turcji.
1: A czy któryś z ptaków, który był wyposażony właśnie w tę fotokamerę,
2: tak,
1: przeżył?
2: Mamy jednego, który też wrócił i też urlopuje w Turcji.
1: O proszę,
2: tak.
1: Na all inclusive poleciał.
2: Tak.
1: A w tym roku 18 bocianów jest wyposażonych właśnie w te kamery.
2: Tak, tak, dokładnie. Mhm. Jeden dorosły i 17 młodych.
1: A czy zdarzyło się, że któryś z bocianów, który był zaobrączkowany w ubiegłym roku przez pana, wrócił na Opolszczyznę?
2: Tak, kilka sztuk udało się zidentyfikować, z tym, że to są ptaki nielęgowe, tak? One nawet nie walczą o te gniazda, bo one są niedojrzałe płciowo, więc one na przyszły rok jak przylecą, to zaczną się bić o jakieś gniazda.
1: Czyli bociany ile potrzebują? Tak 2 lata, żeby dojrzeć?
2: Różnie to jest. Zależy od osobnika. My określamy to wszystko latami kalendarzowymi, więc my mówimy tak, ptaki z tego roku to są w pierwszym roku kalendarzowym, ale od 1 stycznia będą w drugim roku, tak? Czyli z każdym 1 styczniem przybywa im jakby jeden rok kalendarzowy, więc one między 3. a 5. rokiem kalendarzowym przystępują do pierwszego lęgu.
1: Czyli potrzebują trochę czasu,
2: tak,
1: trochę pofruwać po świecie, też dojrzeć, prawda, poznać,
2: tak,
1: jak smakuje życie.
2: Trochę poszaleć.
1: Rozumiem, a ile właściwie bocian potrafi przeżyć? Który, no, powiedzmy, że nie natknie się na żadnych złośliwych ludzi na świecie.
2: Też polecam internet. Jest taka strona, to co już dzisiaj wspomniałem, ten Euring. Wystarczy wybrać Euring i tam jak się trochę, jest po angielsku co prawda, ale można sobie tłumaczyć, można tam znaleźć takie coś, długowieczność ptaków. Jest taka strona i tam są takie rankingi do wszystkich gatunków i są 3 najdłużej żyjące ptaki wymienione. Są tam bodajże 2 albo 3 z Polski też. I tam są też bociany, więc najstarszy bocian żył 39 lat.
1: Wow.
2: Ale w ogrodzie zoologicznym. Mhm. Więc my tutaj za bardzo nie możemy tego ogrodu brać pod uwagę, bo on jednak ma tam komfort, tak? To on jest tam na all inclusive akurat. Natomiast w naturze 22-letnie, no to są w zasadzie maks, który się osiąga. Nie wiem, czy ktoś miał coś lepszego, nie potrafię powiedzieć w tej chwili, ale no nam się udało gdzieś raz 22-letniego. W tym roku mamy jednego lęgowego, który ma 18 lat. No ale to jest taki kres już lęgowości. Potem samiczki z reguły są już niepłodne, więc nawet jak mieliśmy przypadki 19-letnich samiczek, które znosiły jajka, ale nic się już z tych jajek nie wykluwało, więc to jest taki kres. No i czy potem one jeszcze przeżywają dalej, no jest ciężko powiedzieć, ale tak jak mówię, najstarszego co mieliśmy 22-letniego.
1: A czy podczas tego obrączkowania, bo o to w sumie jeszcze nie pytałam, da się rozróżnić płeć tych bocianów?
2: Często mamy takie pytania i zawsze mówię, że pod sukienkę nie zaglądam.
1: W sumie słusznie. Czyli nie wiemy, jak, no, tak
2: nie
1: naprawdę.
2: Nie wiemy, u ptaków jest to trudne do określenia. My określamy płeć przede wszystkim w czasie tej początkowej fazy lęgowej. Jak obydwa ptaki są jeszcze na gnieździe i kopulują, więc wtedy wiemy, kto jest kto. Potem często widzimy parę na gnieździe i w 80% przypadków samiczek jest większy od samiczki. Więc jak stoją obok siebie, to widać tą różnicę. Ale jest około 20% takich ptaków, które się nie różnią wielkością i wtedy nie jesteśmy w stanie tego określić.
1: Rozumiem. Panie Joachimie, a ile miał najstarszy Ile lat miał najstarszy ptak, na którego pan trafił w gnieździe? bo wspomniał pan o ptaku, który ma 18 czy tam 19 lat.
2: Tak, to mamy w tej chwili, w tym roku mieliśmy taki jeden przypadek. No to mówię, 19-letni to był taki najstarszy, który był lęgowy, to była samiczka i z Czech. I ona niestety no, nie miała już udanego lęgu i w następnym roku już nie doleciała, więc prawdopodobnie coś jej się po drodze przytrafiło.
1: Wspominał pan, że polscy badacze są bardzo zafascynowani i zwrócili uwagę na tą właśnie zachodnią populację, która już sięga polskich granic. A jak to jest z badaczami z zagranicy? Czy państwo się ze sobą jakoś kontaktują, konsultują? Czy poza naszym krajem też są tacy pasjonaci, którzy obserwują sekretne życie bocianów?
2: No, oczywiście, że tak. No, my tutaj mamy przede wszystkim kontakty z ornitologami z Niemiec. Bo Niemcy są najlepiej zorganizowani. Oni mają największą wiedzę i najdłuższą wiedzę, ponieważ bocianami zaczęli się zajmować 120 lat temu. I na dzień dzisiejszy jest tam tak zorganizowane, że każdy powiat ma swojego opiekuna bocianów.
1: Naprawdę?
2: Tak, każdy powiat. I w każdym powiecie jest jedna osoba uprawniona do zakładania obrączek. I ona ma obowiązek wychować sobie następcę, jak już nie będzie chciała obrączkować. W związku z tym w każdym powiecie pracują praktycznie dwie osoby i mają kompletną wiedzę o każdym ptaku, o każdym gnieździe. No i oczywiście ta wiedza jest tak przeogromna, że ciężko ją nawet przetworzyć po tylu latach. Więc oni są najlepiej zorganizowani. Potem bardzo fajnie zorganizowana Słowacja. Tam taki Miro Fulin prowadzi to wszystko. No i oni mają gdzieś zinwentaryzowane co roku około 75-80% Słowacji. Czyli jest to też pięknie tam zorganizowane. Czesi mają też ładnie zrobione, ale dużo mniej robią. No my w Polsce jesteśmy dużym krajem. No i mamy tych bocianów przede wszystkim strasznie dużo, więc cała ta ściana wschodnia, to tam nawet jest ciężko, jak to mój kolega mówi, ja to nawet w stanie nie jestem jednego powiatu zaobrączkować. I obrączkuję 3 gminy i w tych 3 gminach ma 1000 młodych ptaków. Więc no, policzyć cokolwiek jest naprawdę, to jest wysiłek i jest to bardzo trudne.
1: A czy wspierają się państwo właśnie w tych działaniach? Czy to jest tak, że każdy sobie opiekuje się swoim województwem?
2: W 24 roku było liczenie bocianów w Polsce i byli wtedy koordynatorzy na każde województwo wyznaczeni, którzy mieli poszukać współpracowników, którzy by no, całe te województwa przebadali i zobaczyli. No udało się, no, cała Polska była pokryta obserwatorami, którzy się zobowiązali to zrobić. Suma summarum okazało się na koniec, że jakieś 80% ludzi tylko złożyło sprawozdania. Pozostali z różnych powodów tych sprawozdań nie zrobili, więc prawdopodobnie nie zrobili nic. No to w ubiegłym roku i w tym roku jeszcze tam koledzy jeżdżą różni i próbują odzyskać te dane i spróbują to jeszcze, że tak powiem, doszacować.
1: Rozumiem. Mam nadzieję, że wtedy podzieli się pan z nami wynikami, jak już to wszystko zostanie dokładnie policzone. Natomiast panie Joachimie, przed nami powolutku taki czas, kiedy te bociany będą się szykowały do drogi. A czy w związku z, mówimy o tym, że regularnie dochodzi do ocieplania się klimatu, także ocieplania się Polski. Czy ten czas odlotu bocianów, on się wydłuża, on się zmienia?
2: No tego na razie nie widać jeszcze, absolutnie. Na pewno te najmłodsze bociany, które są, te najstarsze młode z tego roku, one z reguły odlatują najwcześniej, więc czasami się zdarza, że już pod koniec lipca są na tyle dorosłe, że zaczynają podejmować wędrówkę, ale te ostatnie jak zwykle na początku września. I tutaj raczej nie widzieliśmy żadnej różnicy. Raczej nie ma to póki co żadnego wpływu. Natomiast widzimy te przyloty wiosenne, że one są dużo wcześniejsze. Czyli w tym roku na przykład 9 marca to był taki kulminacyjny dzień, gdzie masę bocianów dorosłych przyleciało.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest poseł Witold Zembaczyński, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie i radiosłuchaczy.
1: Jak wrażenia po wczorajszym otwarciu mostu w Głuchołazach? Rzeczywiście wytrzyma, jeżeli pojawiłaby się znowu sytuacja związana z powodzią?
2: No, po dramatycznych doświadczeniach 2024 roku naprawdę miło zobaczyć takie namacalne dowody odbudowy inwestycji. Ponad 365 milionów złotych wpompowanych w Głuchołazy i ich okolice. Nowy most na Białej Głuchołaskiej, w miejscu, który został stary przez powódź, dosłownie zmieciony, wygląda na pancerny. Naprawdę kosztował 20 milionów niespełna, ale tu nie chodzi o cenę, chodzi o jego jakość. Ma być odporny na wysokie stany wody, ma być odporny na wszelkie powodzie, aby to już więcej się nie pojawiło. Przyjemnie było patrzeć też na udział premiera w tym wydarzeniu. Donald Tusk sprawdzał nośność tego mostu wśród licznych mieszkańców. Pozytywne reakcje widać, że ludzie czekali na tą inwestycję na miejscu, że cieszyli się. Most robi wrażenie, jest solidny i będzie służył, sądzę, lata.
1: Premier obiecał, że to będzie odbudowa plus. Ma pan takie wrażenie, że rzeczywiście to jest ten plus?
2: Często bywam w tych powiatach postpowodziowych, w Prudnickim, Neskim czy też Brzeskim i widzę, że tą infrastrukturę sportową, w ogóle szeroko pojętą infrastrukturę służącą ludziom, odbudowujemy rzeczywiście z tym plusem. Chcemy dodać tą dodatkową wartość, nie tylko, żeby to były solidniejsze obiekty, ale też bardziej odporne na zjawiska klimatyczne. Widać, co się z klimatem dzieje. Nawet sceptycy zmian klimatycznych jakoś zamilkli, zmagając się raz to z upałami, co chwilę z burzami, oby nie z powodziami, natomiast jest to zdecydowanie taka odbudowa, która zakłada wzmocnioną konstrukcję. Widać to również po miejscowości Prudnik, po mieście Prudnik.
1: Panie pośle, komu kibicujecie w tym podziale Prawa i Sprawiedliwości? Morawieckiemu czy Kaczyńskiemu?
2: Wie pan, ja zawsze kibicuję Polakom, którzy chodzą do wyborów i warto, żeby Polacy mieli na kogo głosować tutaj w centrum. Mają Koalicję Obywatelską. Widać, że te ruchy tektoniczne po stronie demokratycznej się zakończyły podziałem Polski 2050. Pojawił się sezon na zmiany po stronie prawicy i to zmiany wysoce niepokojące, bo ten zwrot taktyczny w stronę prawicy, w stronę takiej braunizacji PiS-u, pewnego ekstremum w polityce, skończył się rozpadem tego środowiska. Pojawiają się rozpaczliwe ruchy po stronie PiS-u. Ja nie mówię, że to jest koniec tej formacji, bo dopóki Kaczyński będzie sprawny i partia będzie jego życiem, bo nie ma innego życia, no to PiS będzie istniał. To nie jest tak, że on przestanie istnieć, ale rzeczywiście ma najpoważniejszy kryzys i widać, że ich to dotknęło. No, sama koncepcja zaproponowania naszego polskiego posła, no właśnie, Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka. Widać, że to już jest rozpacz. Po pierwsze, Ociepa jest pisowcem, ale nie ma legitymacji, należy do klubu. Poza tym, no, ciąży na nim odium 4 milionów złotych, które otrzymał w latach rządu PiS-u na różne fundacje, stowarzyszenia, na swoje instytuty. Nigdy z tych pieniędzy się nie rozliczył. Poszukajcie państwo, gdzie jest na placu Sebastiana w Opolu knajpa, na którą dostał pieniądze, dostało środowisko pieniądze Ociepy. Gdzie są faktury za kampanie billboardowe z Politechniką. To jest taki polityk, który potrafi się zawsze świetnie ustawić. Jak w Opolu rządziła Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, to świetnie potrafił się tam odnaleźć. Potem świetnie odnalazł się w PiS-ie, ale zawsze tak się sprawi, że gdzieś te pieniądze się kleją, w tym wypadku 4 miliony złotych, bo to jest taki...
1: Ale prokuratura się tą sprawą
2: taki,
1: nie zajęła.
2: Taki polityk do nabycia, no tak jak PiS kupił sobie Kukiza, tutaj PiS na Opolszczyźnie jest słaby, więc musi sobie kupować różnych polityków, kupi sobie Ociepę. No 4 miliony poszły do niego z Narodowego Instytutu Wolności, z MSZ-u, z innych źródeł. Ja to pokazywałem.
1: Ale to zagłosujecie za nim?
2: Ja sobie nie wyobrażam, miał za nim głosować, dlatego, że dla mnie to jest politycznie oślizły typ. Natomiast no, to jest decyzja PiS-u. Jaka jest alternatywa? Najpierw zgłaszali Elżbietę Witek, która jest po prostu rzeźnikiem demokracji w Sejmie. Tłamsiła debatę, kiedy była marszałkinią Sejmu. My się na nią nie zgodziliśmy. Teraz, kiedy nagle PiS PiS ma konkurencję, bo Morawiecki zrobił rozłam.
1: No i prawdopodobnie też będzie wystąpił.
2: No właśnie, o to chodzi. Dlatego nagle Kaczyński wymyślił, że trzeba teraz zrobić pokrycie tej funkcji wicemarszałka, bo nie chcieli nikogo innego za Elżbietę Witek. My cały czas mówimy, proszę bardzo, dajcie normalną osobę, która szanuje regulamin Sejmu, będzie wicemarszałkiem Sejmu, wybierzemy ją. Ociepa dla mnie to jest po prostu ryzyko kolejnych skandali, takich jak było z akcją billboardową, z Politechniką, tak jak skandale były z 4 milionami, które popłynęły w orbity instytucji z nim związanych, które sam tutaj zakładał. Portal przecież informacyjny powstał, który służył promocji tego środowiska, a jednocześnie nie można było żadnych informacji redakcyjnych tam znaleźć. Dla mnie to wszystko śmierć, bo za dużo się tego brudu naoglądałem w PiSie.
1: A co będzie z ekstradycją Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych? Taki wniosek właściwie na dniach, albo już nawet został złożony. Amerykańskie sądy będą go rozpatrywały.
2: Tak, to jest wniosek, który został sformułowany w oparciu o 26 zarzutów, które ciążą na Ziobro. Koronny dowód w sprawie swojego aktu oskarżenia dostarczył na przesłuchaniu Komisji Pegasus. Tam zobaczyłem cały obrzydliwy obraz aparatu państwa nadużywającego władzy służb specjalnych, funkcji ministerialnych z udziałem Zbigniewa Ziobro, więc mi zależy, żeby trafił na polską wokandę. To zależy od Donalda i to nie Donalda Tuska, tylko oczywiście od Trumpa. Dzisiaj Ziobro jest pod pieczą ruchu MAGA, bo to właśnie ruch MAGA zorganizował Ziobro taką protekcję w administracji amerykańskiej. Jak ruch MAGA politycznie chroni Ziobro, to ruch MAGA również politycznie może przestać chronić Ziobro. Ja bardzo żałuję, że my nie mamy nikogo na wymianę. Moglibyśmy wymienić za jakiegoś gangstera, złodzieja, aferzystę, ale nie mamy nikogo takiego. Tylko dobra wola.
1: Takie wnioski sądy rozpatrują.
2: Tak, rozpatrują. To trwa od kilkunastu miesięcy do kilku lat. No, przerabialiśmy to na różnych polskich kazusach. Gdybyśmy mieli kogoś na wymianę, jakiegoś zwykłego złodzieja, aferzystę, terrorystę, to za Ziobro byśmy wymienili, ale nie mamy, więc musimy się oprzeć na amerykańskim sądzie.
1: Aha, a co z komisją w sprawie Pegasusa?
2: W tej chwili otrzymamy na dniach w końcu dokument, o który prosimy od 2 lat. To jest analiza kryminalistyczna ABW infrastruktury systemu Pegasus, która przede wszystkim już według wstępnego rysu, który otrzymaliśmy, ona oczywiście ma klauzulę ściśle tajne, więc powiem tylko o tym, do czego jestem uprawniony, która odnosi się do sformułowanych w raporcie naszych ustaleń. To będzie zwieńczone kolejnymi zarzutami i kolejnymi zawiadomieniami do prokuratury. Przypomnę, że takie zarzuty już ma Michał Woś, ma Zbigniew Ziobro i mają byli szefowie licznych służb specjalnych. Z szacunku do funkcjonariuszy, porządnych funkcjonariuszy służb specjalnych, nie będę nazwisk tych szefów wymieniał, to są informacje powszechnie znane. I będziemy w tym raporcie ten dokument wieńczący wieloletnią pracę prokuratury i ABW w rozkładaniu na czynniki pierwsze tego systemu składać w całość i w warstwie jawnej, tajnej i z zawiadomieniem ściśle tajnym pracę skończymy we wrześniu.
1: Teraz, w tym
2: tak,
1: roku.
2: Tak, tak. Tak, przesuwamy to z uwagi na tą analizę kryminalistyczną ABW całego infrastruktury systemu, która właściwie rzuca światło na to, z jakimi zarzutami możemy mieć jeszcze do czynienia w stosunku do osób, które używały Pegasusa i go zakupiły.
1: No, pojawiły się takie podejrzenia, opinie, że czekacie z tym raportem do wyborów przyszłorocznych, żeby też przed wyborami.
2: Nie, my byśmy to chętnie skończyli, wie pan, wcześniej, dlatego że ja na przykład nie dostaję żadnego dodatku za pracę w tej komisji, absolutnie 0 zł, natomiast Sejm ponosi koszty, to jest cała machina. Chciałbym to szybciej skończyć, no ale proszę zauważyć, że Wąsik, Kamiński nigdy nie zrzekli się immunitetu, Bogdan Święczkowski, tych osób nie przesłuchaliśmy, a sama analiza kryminalistyczna i taka ekspercka systemu Pegasus zajęła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prawie 2 lata.
1: Co z cenami paliw? Czy rząd powinien interweniować w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście no, te ceny na stacjach są dramatyczne?
2: Mieliśmy na to rozwiązanie. Najpierw dokładaliśmy można powiedzieć, z takiej rezerwy budżetowej 1,6 mld na program ceny paliw niżej, po to, żeby ściąć akcyzę, VAT i ceny były najniższe w Unii w tamtym czasie na polskich stacjach paliw. Potem wróciło to do równowagi, gdzie rynek dyktuje te ceny, dlatego zaproponowaliśmy ustawę, która uderza uważa w nadmierne zyski po prostu spółek paliwowych i to zawetował wetoman po prostu chronicznie wetujący wszystko, co mu w ręce wpadnie, Nawrocki Welbatyr.
1: Przesadza pan.
2: No nie, 41 wet, no przecież to już jest wetoholizm. No, panie redaktorze, ceny paliw mogły być już niższe, dlatego że zaproponowaliśmy ustawę, która miała finansować obniżkę tych cen poprzez opodatkowanie nadmiernych zysków spółek paliwowych. Prezydent to zawetował, czy odesłał do Trybunału, więc związał nam ręce. Tu miało wpaść 4 miliardy złotych do budżetu państwa po to, żeby ścinać te ceny. Więc no widać dla prezydenta, tego prezydenta, który oszukał wszystkich Polaków przy wyborach, najłatwiej jest szkodzić własnym obywatelom, jeżeli tylko zaszkodzi to rządowi. To on będzie szkodził również własnym obywatelom i kierowcom. Perspektywa jest taka, że na ostatnie 2 tygodnie wbrew Batyrowi wprowadzimy tą obniżkę, ale drodzy państwo, proszę pamiętać, że to jest pewien obieg zamknięty, to znaczy dokładanie do cen paliw, czyniąc te ceny niższymi, powoduje, że gdzie indziej tych pieniędzy po prostu nie będzie, dlatego że to jest bardzo prosty budżet, taki sam jak w budżecie domowym, widzą państwo, o czym się kończy przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni, więc potrzebny jest dodatkowy wpływ właśnie od tych spółek. Myśmy stworzyli taki mechanizm, prezydent powiedział nie, więc zamiast programu CPN mamy, tak jak premier Donald Tusk w Głuchołazach powiedział, CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego, tankując, patrzcie na dystrybutor i myślcie właśnie o Batyrze.
1: Panie pośle, niedawno odbyło się spotkanie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z premierem. Czy to już początek przygotowań do wyborów?
2: Tak, na pewno to jest początek przygotowań. Proszę zobaczyć, jak fajnie zaowocowało to spotkanie przyjazdem premiera do Głuchoła z tym spacerem po mieście, po moście. Wiele takich interakcji widać, że ludzie są, mają taką potrzebę właśnie i to zamienia kilku zdań i jakiegoś spotkania z premierem. To jest zapowiedź tego, co będziemy robić w kampanii. Ja tak mogę opowiedzieć o pewnych szczegółach spotkania z, na przykład z Peterem Modziorem, pogromcą prawicowego populisty Orbana, który ma większość konstytucyjną, dlatego tak łatwo dzisiaj Węgry się zmienia. Jego zapytano tutaj na spotkaniu w Polsce, no jak ty to zrobiłeś, że pokonałeś Orbana? Mówi, no tak to zrobiłem, że patrzyłem na to, co wy robiliście w 23 roku w Polsce i wzorowałem się na nich, na was, więc mnie nie pytajcie, trzeba po prostu jeździć. Oczywiście Węgry to trochę inny kraj, gdzie mamy wyspowy Budapeszt, jedno miasto, a reszta to gigantyczna wieś. Polska ma wiele tych, kilkanaście dużych miast, w których mamy dobre notowania, ale trzeba zejść z tą kampanią do takiego kontaktu powiatowo-gminnego i myślę, że to przyniesie efekt.
1: Ale liczy się na samodzielną większość?
2: To jest, ja powiem tak, jestem orędownikiem takiego ideowego podejścia do tych wyborów. To znaczy, o co nam chodzi? No, jeżeli mamy takiego negatywnego prezydenta, skupionego tylko na wetach, no to celem każdej ekipy, która chce skutecznie rządzić, jest zdobycie większości, która pozwoli odrzucić weto. To jest 276 mandatów. Ja dążę do tego, żeby stworzyć wiarę wśród naszych wyborców, że tylko uzyskanie łącznie przez nasz blok, czyli Koalicję Obywatelską i naszych koalicjantów, 276 mandatów daje konkretny sens w pójściu na wybory, bo to spowoduje możliwość zneutralizowania wet prezydenta. Czyli taką ustawę, na przykład, o której rozmawialiśmy odnośnie cen paliw, Batyr wetuje, my odrzucamy weto, system działa. Bez tego no, on będzie wetował jeszcze więcej, bo dla niego się liczy tylko powrót PiS-u do władzy.
1: Ale to wiele zależy tutaj od waszych dzisiejszych koalicjantów. No, na razie ich notowania sondażowe są tak więcej niż skromne.
2: Tak, tak, zdecydowanie to zależy również od naszych koalicjantów, zależy od naszej konkurencji, ale najwięcej zależy od nas samych, od naszej pracy, od przekonania wyborców, nie tylko do kwestii programu, który realizujemy, dobrego programu dla Polski, który można obserwować każdego dnia, ale też właśnie postawienia takiego celu, wokół którego ludzie się zgromadzą. Ta potrzeba zneutralizowania toksycznej roli prezydenta, ustrojowej toksycznej roli, tej wetującej, jest tak ogromna, widać to po ustawie o statusie osoby najbliższej. No proszę zobaczyć, jaką myśmy pracę wykonali. Pierwszy raz z polskiego Sejmu wyszło coś dla 2 milionów ludzi, którzy żyją w związkach nieformalnych. i naprawdę wszyscy się na to zgodzili. Przegłosowaliśmy to, zapowiadał w kampanii wyborczej prezydent, że przecież on by nawet podpisał taką ustawę i co i weto. Więc no, trzeba coś z tym zrobić. Oto będą te następne wybory, panie redaktorze. One nie będą o realizację z takiego konkretu czy innego. One będą o to, co z Polską będzie mógł dalej robić prezydent Nawrocki Welbatyr, albo czego z Polską już nie będzie mógł robić, czyli w jaki sposób zatrzymamy jego weta.
1: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Poseł Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska, był gościem porannej rozmowy w Radio Opole.
2: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
1: We were just 18.

0: bardzo pogodna i początek mamy upałów na Opolszczyźnie. Szykujemy się na 30 na termometrach, a nawet i więcej.
1: To już od dzisiaj?
0: To już od dzisiaj.
1: No tak, ale nieprawda. 29 stopni ma być maksymalnie, a jak w Nysie będzie?
2: Będzie tak jak gdzie indziej w naszym województwie.
1: A to nieprawda.
2: Tak?
1: No nie, bo zaraz, a tam 12 stopni na przykład. I się
2: nie, 12 to było jak wyjeżdżałem do pracy.
1: A nie, racja, 29. Okej, to dzisiaj wyjątkowo tak samo jak w tym województwie w Nysie. 6.
2: A w wiadomościach o zmianie organizacji ruchu w powiecie kluczborskim powiemy także o ruchu wahadłowym. Na Nowym Moście w Głogołazach będzie również ekonomia i Anna Matlak.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A te pierwsze środowe poranne wiadomości przygotował i prezentuje Roman Juranek.
2: Witam serdecznie. Dzisiaj w powiecie kluczborskim zmienia się tymczasowo organizacja ruchu. Powód to rozpoczęcie budowy odcinka drogi ekspresowej S11. Dwujezdniowa trasa od obwodnicy Olesna do Gotertowa zostanie poprowadzona w większości nowym śladem. O szczegółach mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA,
4: która obejmuje zamknięcie drogi powiatowej w kierunku Chocianowic za miejscowością Kolonia Ciarki przed przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 11. Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką 493, kolejno przez miejscowość Ciarkę w kierunku do Chocianowic. Zakres wprowadzonych prac przewiduje realizację robót drogowych, a także robót na sieciach.
2: A budowa odcinka Eski kosztuje 465 milionów złotych. Kierowcy muszą się przyzwyczaić do zmian, bo one będą obowiązywać do końca inwestycji, czyli 2028 roku. Pozostajemy na drogach. Pełny przejazd po Nowym Moście w Głuchołazach w listopadzie. Po oficjalnym otwarciu przeprawy obowiązuje tam ruch wahadłowy. Trzeba bowiem jeszcze wykonać drugą połowę jezdni na ulicy Generała Sikorskiego i mur oporowy wzdłuż posesji, analogicznie jak po stronie ulicy Opolskiej. Na drugim brzegu rzeki musimy natomiast dokończyć rondo, mówi Rafał Pydych, dyrektor opolskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Teraz po rozbiórce mostu tymczasowego będziemy mieli możliwość wykonania tej drugiej połówki ronda. Stąd też nie możemy tutaj puścić ruchu dwukierunkowego na most i dopóki te prace związane tutaj z murami oporowymi, z wykonaniem ronda, z wykonaniem wlotu ulicy Moniuszki nie zakończymy, dopóty nie będziemy mogli puścić ruchu dwukierunkowego na most.
2: Nowy most w ciągu drogi krajowej numer 40 kosztował 65 milionów złotych.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań i tłumienia wolności prasy. Chodzi o zatrudnienie rodziny prawicowego dziennikarza w grupie Orlen oraz o wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu wydania tygodnika Nie.
6: Europoseł PiS nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Odnosząc się do kwestii składania fałszywych zeznań, Daniel Obajtek stwierdził, że ujawnił w mediach nagrania, na podstawie których prokuratura sformułowała zarzut, nie są wiarygodne.
7: Nagrania rzekome, które są, nie są w żadnym wypadku autentyczne.
8: Nagrania są autentyczne, jak wynika z opinii biegłych, nie są zmanipulowane.
6: A tak odpowiadał rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. W sprawie blokady sprzedaży wydania tygodnika Nie, Daniel Obajtek stwierdził, że postąpił prawidłowo.
7: Wycofaliśmy jedno wydanie z racji tego, że naruszało godność uczuć religijnych. Jakim my będziemy narodem, jak sobie pozwolimy chlapać nasze największe autorytety?
2: A był to materiał Dagmary Kędzior.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepisy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania takich aktów wkracza w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
9: Trybunał w pełni aprobuje swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz orzecznictwo sądów administracyjnych sprzed 20 marca 2026 roku, z których to wynika bezspornie, że w świetle artykułu 18 Konstytucji w polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, które znajduje się pod ochroną i opieką państwa polskiego.
2: Wyrok został wydany przez skład 3 sędziów pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. W Wielkiej Brytanii ubywa milionerów. Ich liczba miała spaść do najniższego poziomu od światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Powodem są droższe kredyty, słabsza kondycja brytyjskiej gospodarki, podatki i wyjazdy części najbogatszych mieszkańców. W Wielkiej Brytanii mieszka około 442 tysiące osób z majątkiem przekraczającym milion funtów. W ciągu roku liczba milionerów na wyspach spadła o 7%. Przed końcem wakacji rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby chronić Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zapewnił o tym rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Z początkiem lipca skończył się rządowy projekt ceny paliwa niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii. W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się już do 8 zł za litr. Wysokie ceny ropy naftowej są spowodowane agresją Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, która rozpoczęła się pod koniec lutego. W Polsce jest już ponad 3 miliony firm, tak wynika z najnowszych danych ZUS-u, a wśród nich niezapłacone zobowiązania ma około 9%. W sumie ich długi wynoszą 11 miliardów 600 milionów złotych, wskazuje Krajowy Rejestr Długów. Wśród powiatów ziemskich w najgorszej sytuacji jest powiat lipski, położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, gdzie dług na 1000 firm sięga ponad 7 milionów złotych. Wysokie miejsca w rankingu zajęły również powiaty sejneński, rypiński, karkonoski, a także jeden z powiatów Opolszczyzny, powiat głubczycki.
3: Pogoda.
0: Jak już się słowo rzekło, 12 stopni teraz mamy na opolskich termometrach. Rześki poranek, naprawdę taki bardzo rześki. Trzeba jeszcze coś na siebie włożyć, po to, żeby później to ściągnąć.
1: Tak, no bo 29 stopni będziemy mieli dzisiaj maksymalnie na termometrach. Jutro 35 stopni możemy się spodziewać. W piątek nawet 36, a we wtorek następny to ma być 37.
0: Szok i niedowierzanie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Powiedz to jeszcze raz. To uwierzę. Albo dopiero jak zobaczę, to uwierzę.
1: Jak zobaczysz, jak się spocisz, to uwierzysz.
0: 37 stopni, ale to w następnym tygodniu na szczęście. 7 po 6, Magda Szybińska.
1: Kasper Śniegórski i Maciej Dudek. Dzień dobry, pora.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Nareszcie to niezaprzeczalnie hit tegorocznego lata męskie granie orkiestra 12 minut po godzinie 6 w Radio Opole. Nareszcie przychodzą upały. Cieszmy się z tego wtedy, kiedy mamy urlop i kiedy mamy klimatyzator.
2: No, bo
1: albo przynajmniej wiatraka.
2: 29 stopni dzisiaj to jest solidny wynik. 35 jutro to już jest wyprawa nad jeziorko. 36 to już śpimy nad tym jeziorkiem. A w sobotę nie musimy jechać na jeziorko, bo spadnie nam na głowę.
1: Bo będzie padać?
2: No ma w sobotę padać.
1: Wtedy, kiedy takie wysokie temperatury mamy mieć, to też bardzo prawdopodobne, że przejdą burze również przez region, ale do tego to na pewno jeszcze będziemy wracać, na pewno takie ostrzeżenia, jeżeli się pojawią, to będziemy słuchaczom Radia Opole przekazywać. Wiesz, jakie jest niebezpieczeństwo takiego pójścia nad jezioro w takie piękne noce letnie z wysoką temperaturą?
2: No.
1: No, że będzie takie coś.
2: Zespół taneczny się pojawi?
1: Komary będą i trzeba będzie co chwilę się od nich odganiać.
2: Zagra koncert.
1: No nie, no Rubik by temu na pewno nie przyklasnął. Komary ostatnimi czasy bardzo mocno atakują w różnych odmianach, coraz częściej w tych takich niebezpiecznych. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy o tym, że czasami to można pójść w wakacje do muzeum. Nie po to, żeby zwiedzać, tylko po to, żeby zrobić słoiki.
2: A myślałem, że żeby skorzystać z klimatyzacji też.
1: Albo z toalety. To też bardzo prawdopodobne.
2: Sugar Babes w Radio Opole.

0: już mych mi do życia chęci.
1: W Radio Opole mamy 29 dzień lipca. Dzisiaj to 210 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.51, a zejdzie o 20.33. Coraz krótsze te dni są, Magdaleno. Tydzień temu trwały powyżej 16 godzin, teraz już 15 godzin 42 minuty.
2: Zauważyłam to z samego rana, bo jeszcze przed urlopem, kiedy wstawałam na poranny program do Radia Opole, no to jeszcze było jasno. Już było jasno. A teraz to się dopiero robi powoli jasno, gdzieś tam koło godziny 5.
1: No, to troszkę smutna sprawa. 1836 rok, właśnie 29 lipca w Paryżu odsłonięto łuk triumfalny. Pomnik postawiono dla uczczenia poległych za Francję w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. I uwaga, na pamiątkę napoleońskich zwycięstw wyryte są także nazwy 5 polskich miast. To Gdańsk, Ostrołęka, Pułtusk, Lidzbark Warmiński i Wrocław.
2: Dzisiaj też mamy 105. rocznicę bardzo ważnego dla nas rekordu, który już jest nieaktualny. W Pruszkowie koło Opola zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski. Wtedy to było plus 40,2 stopnia Celsjusza. Już wiemy, że ten rekord jest absolutnie nieaktualny, bo został pokonany tego lata.
1: A może będzie jeszcze jakoś pokonany?
2: A może będzie jeszcze cieplej, czego sobie nie życzymy absolutnie.
1: Natomiast w 1942 roku zmarł Wojciech Kossak, syn Juliusza, ojciec Jerzego Kossaka. Malował sceny batalistyczne i historyczne, był współautorem panoram Racławice i przejście przez Berezynę.
2: 75 lat temu w Londynie zorganizowano pierwszą edycję konkursu Miss World, którego zwyciężczynią została Szwedka Kiki Håkansson. W konkursie uczestniczyło 26 kobiet, w tym 21 z Wielkiej Brytanii. Nie startowała żadna Polka.
1: No to coś się, czasy się zmieniły. 1981 rok. Książę Karol z dynastii Windsorów poślubił Lady Diana Spencer. Ale tam było głośno wtedy. 700 milionów ludzi oglądało w telewizji.
2: No i to był bajkowy ślub i ślub stulecia. Niestety nie żyli długo i szczęśliwie, bo później najpierw ogłosili separację, a później orzeczono jeszcze rozwód. Teraz Karol jest mężem Camilli Parker-Bowles. No i jest królem Wielkiej Brytanii.
3: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
8: Wszyscy się na ciebie skarżą.
9: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
7: Zejdź mi z oczu.
9: Co za idiota.
10: Nie chcę cię tu widzieć.
8: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
11: Co z tobą jest nie tak?
9: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
3: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
14: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: jest to.
1: Wiktor Waligura, taki przebój nam wyśpiewał w Radio Opole w 6:30.
2: A to oznacza, że posłuchamy sobie teraz najnowszych wiadomości, które ma dla nas Roman Juranek.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Oto i one. Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Tym między innymi zajmie się Sejm podczas rozpoczynającego się dziś 3-dniowego posiedzenia. To ostatnie spotkanie posłów przed parlamentarnymi wakacjami. Na poprzednim posiedzeniu posłowie zdecydowali, że to Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku RPO Marcina Wiącka. Wybór ten potwierdził Senat.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Dzisiaj rozpoczyna się remont jezdni na ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu, jak informuje MZD. Prace będą prowadzone na moście imienia Pamięci Sybiraków oraz w dwóch punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum miasta. Do piątku drogowcy będą zajmować jeden pas ruchu, natomiast od poniedziałku do środy będą na drugim pasie. 5 koncertów, a do tego m.in. wystawa fotograficzna, warsztaty wokalne i atrakcje dla najmłodszych. To wszystko podczas Jazz Brudnik Festival. Wydarzenie potrwa od najbliższego piątku do soboty na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. A w wiadomościach za pół godziny o rozmowach w sprawie konsolidacji opolskich szpitali.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: To dopiero początek. To dopiero pierwszy krok do tego, kiedy rozpoczną nam się prawdziwe upały, prawdziwa Afryka na Opolszczyźnie. Dzisiaj 29 stopni to jeszcze jest całkiem przyjemnie, ale jutro już 35, potem nawet 37 stopni ma się pojawić na opolskich termometrach.
2: Piękna sprawa. Znaczy piękna, jak będziemy nad jeziorkiem, a jak będziemy siedzieli w samochodzie bez klimatyzacji, to już nie będzie taka piękna.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ale teraz o poranku jeszcze klimatyzacja wcale nie musi być uruchomiona, wystarczy tylko ta manualna, czyli okno otworzyć w samochodzie, bo mamy 12, no miejscami 13 i 14 stopni. Rześki poranek, bardzo przyjemny w regionie.

0: 24 minuty do godziny 7. Poranny program w Radio Pole powoli się rozkręca. Do tej pory można było pomyśleć, że jeżeli nie zrobiło się formy na lato, to nic nie szkodzi, bo lata jakoś nie było. No ale trzeba będzie jednak o tym pomyśleć, bo zbliżają się takie dni, kiedy tego ciała będziemy pokazywać jeszcze więcej, zwłaszcza kiedy będziemy nad jeziorem, na basenie miejskim albo na innym kąpielisku. Upały się zbliżają wielkimi krokami. Jak być fit? Wczoraj takie pytanie zadawaliśmy nie bez kozery, bo mieliśmy Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
1: Tak, i Łukasz Dabachi był w naszym studiu, który zresztą zdradził pewien sekret.
2: Panie standardowo chciałyby zrzucić. Za dużo mają tłuszczu za uszami, na czole, pod łokciem. Zazwyczaj panowie z brzuszkiem mówią, że chcą tylko wzmocnić ramiona i to jest...
3: Brzuszka nie widzą.
2: Brzuszka nie widzą.
3: 5 przykazań człowieka, który chce zadbać o zdrowie i dobrze wyglądać.
2: Ten cel musi być bardzo bliski do sięgnięcia, czyli nie od razu, że 10 kilo w dół, tylko na przykład po 2 kilo. Nie rzucamy się na aktywność fizyczną na hura. Musi być ujemny bilans kaloryczny. To są nawet 3 rady.
3: Nie trzeba tych
2: 5 rad. Żeby zgubić 1 kg tkanki tłuszczowej, potrzebujemy około 7,5 tysiąca kalorii na deficycie. Większość ludzi przychodzi i mówi tak, jem orzechy, jem awokado, jem zdrowo, ale dalej tyję. Każda nadwyżka kaloryczna będzie przekształcana w tkankę tłuszczową. Koniec.
0: Takie proste, proszę bardzo. Łatwa sprawa. Trudniej oczywiście to zrobić, łatwiej je powiedzieć. Łukasz Dabachi, opolski sportowiec, trener personalny, odwiedził Radio Opole. Odwiedził Radio Opole i można by było powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzieli, ale można to zobaczyć też na naszym Facebooku. Polecam serdecznie.

0: Za 14 minut będzie godzina 7. Poranny program w Radio Opole nabiera rozpędu, podobnie zresztą jak lato. Roman Juranek.
1: Podobnie jak Roman na DK46.
0: To się czasami też zdarza. Jeżeli takiego pirata drogowego gdzieś tam spotkacie, to nie będzie Roman.
1: Parę lat, jeden
0: mandat. A jednak, a ja chciałam cię wybielić tak zupełnie, żebyś był taki inwizyble.
1: Nie, ale przepraszam bardzo, jeździłem ostatnio na trasie Nysa Opole. Roman, ty masz tam autostradę praktycznie od początku do końca.
2: No tak, ale w Nysie to mam takie wyboje, że ciężko jeździć po mieście.
1: To musisz ominąć Nysę.
2: Tak.
1: Dlatego ci obwodnicę zbudowali. Nie.
2: Prosto z domu na obwodnicę i do Opola.
0: Ale teraz w wakacje to jest też taki czas, kiedy na drogach sporo się dzieje. No bo remont, bo malowania, bo koszenia i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno jest też temat, który może się pojawić w wiadomościach Radia Opole. Ale nie tylko takie rzeczy u nas.
2: Tak, powiemy o godzinie 7, tak? Między innymi o rozmowach Związku Zawodowych opolskich placówek medycznych, które mają się skonsolidować z marszałkiem regionu. Obie strony podkreślają, że były to ważne rozmowy, bo one będą wciąż trwać. Dzisiaj na przykład kolejne spotkanie zaplanowano w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Powiemy także o postulacie, by w Komorznie i Wolnej Wsi wprowadzić stan klęski żywiołowej. Jak pamiętamy, tam od kilku miesięcy...
1: Żywiołowej,
2: tak. Mieszkańcy z powodu zatrucia wodociągu pestycydami mają problem z dostępem do bieżącej wody. Postulat o stanie klęski apelują mieszkańcy, ale także opolscy działacze partii Razem. No i w wiadomościach o 7 także o tym, czym zajmie się podczas rozpoczynającego się dziś 3-dniowego posiedzenia Sejm. No i jak zawsze o tym, czym zajmą się nasi reporterzy. No i to wszystko mniej więcej za 12 minut się zacznie.
0: Masz jeszcze coś do powiedzenia, Kasper?
1: Ja nie.
0: Na temat
1: żyłowiowych rzeczy. Tylko żeby tym Grzegorzom nic się nie stało, znaczy Węgorzom.
0: Trudny ten polski język. Roman Juranek. Macie mnie.
2: Jurek Romanek.
0: Macie mnie też.

0: faktycznie.
1: No, tam się będzie działo.
0: Jasny gwint. Te pracusie się napracują, ale więcej o tym, jak będą ciężko pracować, to opowie nam Roman Juronek na pewno już za chwilę w wiadomościach Radio Opole, bo dziś mamy 29 dzień lipca i godzinę 7.
2: Tak, ale najpierw powiemy o spotkaniach w sprawie konsolidacji polskich szpitali.
3: Bardzo, bardzo dobre spotkanie, z którego jestem bardzo zadowolony.
2: W wiadomościach także postulat, by wprowadzić stan klęski żywiołowej w Komorznie, no i także o dzisiejszym posiedzeniu Sejmu.
4: Wiadomości Radio Opole.
1: Od ogółu do szczegółu, to już teraz w Radio Opole.
2: Przedstawiciele związków zawodowych opolskiej onkologii, ginekologii i szpitala imienia Świętej Jadwigi spotkali się z marszałkiem regionu. Tematem rozmów była konsolidacja trzech placówek z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Teraz czekamy na rezultaty spotkania, mówi Marcin Laskowski, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność przy Łezka w Opolu.
5: Przede wszystkim prosiliśmy o zwołanie rad społecznych w tych placówkach, aby w tych środowiskach bezpośrednio porozmawiać i poruszyć te tematy. Przypuszczam, że te argumenty były silne w dyskusji i dotarły do władz i przypuszczam, że na pewno w tych pytaniach też to umieszczą.
2: Marszałek Szymon Ogładza podkreśla, że bardzo ważna była konstruktywna atmosfera tego spotkania.
3: Te wszystkie elementy, które skrzętnie notowaliśmy, myślę, że wybrzmią na tych spotkaniach, jeśli nie wyrażą ich pracownicy czy dyrekcje poszczególnych jednostek, to my również zasileni dzisiejszą wiedzą, więc bardzo, bardzo dobre spotkanie, z którego jestem bardzo zadowolony. To jest właśnie pytanie do procesu konsolidacyjnego. Czy nie ma ryzyka na przykład na to, że Zakład Radioterapii straci koncesję, czy wszystkie apteki będą mogły mieć nieprzerwanie koncesję?
2: Dodajmy, że na dzisiaj zaplanowano spotkanie w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: Mieszkańcy, a także członkowie Opolskiej Partii Razem postulują, by wprowadzić stan klęski żywiołowej w Komorznie i Wolnej Wsi. Od kwietnia mieszkańcy mogą jedynie używać wody do spłukiwania toalet, mówi Grzegorz Sapała, specjalista do spraw bezpieczeństwa w Partii Razem.
6: Mamy do czynienia z bezprecedensowym zdarzeniem. Do sieci wodociągowej dostał się pestycyd, który nazywany jest wiecznym skażeniem, bo się nie rozkłada w żaden naturalny sposób. Sytuacja jest bezprecedensowa, wyjątkowa, wymaga wyjątkowych środków do usunięcia jej skutków, wymaga wyjątkowej koordynacji i władze gminy potrzebują tego wsparcia z góry.
2: Martyna Stępień, mieszkanka Komorzna, apeluje o wymianę rur.
7: Na ściankach rur prawdopodobnie są zgromadzone wieloletnie osady, na których zgromadził się ten pestycyd. Potwierdzają to zresztą też wyniki sanepidu, ponieważ pokazują one, że te wskaźniki w poszczególnych próbkach poboru wody raz rosną, raz nam maleją i dlatego jako mieszkańcy Komorzna chcemy wymiany rur w naszej miejscowości.
2: Dodajmy, że posłanka Marcelina Zawisza wystąpiła z interwencją poselską, a dzisiaj wicewojewoda Piotr Pośpiech ma się ustosunkować szerzej do tej sprawy.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Ślubowanie nowej Rzeczniczki Praw Obywatelskich oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Tym między innymi zajmie się podczas rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Sejmu.
8: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi na stanowisku RPO Marcina Wiącka. Od złożenia ślubowania nowa rzecznik rozpocznie formalnie swoją 5-letnią kadencję. Posłowie będą też kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną. Chodzi o niejawne działania, podsłuchy czy obserwacje, które są wykorzystywane do zapobiegania i wykrywania przestępstw. Podczas tego posiedzenia Sejm zajmie się też sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowano też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Chodzi o ujednolicenie zasad opodatkowania e-papierosów.
2: A była to relacja Małgorzaty Naukowicz. Jest środa, 29 lipca.
4: To przyniesie dzień.
2: Między innymi nasi reporterzy sprawdzą, jakie odbywają się rozmowy w sprawie wspomnianej konsolidacji opolskich szpitali. Powiemy także o liście intencyjnym Szpitala Klinicznego do władz powiatu prudnickiego. Chodzi tym razem o konsolidację Prudnickiego Centrum Medycznego i Zezów Białej ze Szpitalem Uniwersyteckim w Opolu. Będzie też o nowych naborach w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Tu będzie 63 miliony złotych dla samorządów i o zakończeniu prac związanych z rewitalizacją terenu przy dawnym kamieniołowie w lesie Marysieńka w Kupczycach.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach dzisiaj będziemy mieli już pierwsze takie upały, albo zapowiedź takich super upałów, bo 29 stopni, a teraz mamy 15.
1: Czyli połowa tego, co przed nami. Jutro 35, w piątek u mnie 33, u ciebie 36. Jakoś masz wyższą temperaturę, daj ci zmierzę. W sobotę troszeczkę chłodniej, 28-29, a w następnym tygodniu prawie że 40.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ty na 90% patrzysz od lat na Opole lubelskie.
1: Nie. To ty.
0: To ja patrzę na Opole. Tak. Aha, no to iś mi powiedziała. I teraz mamy jasne wszystko. Dlaczego nasze prognozy się różnią?
1: Bo my różni jesteśmy. Poza tym kobiety inaczej temperaturę odczuwają niż mężczyźni.
0: Okej. Dobra.
1: To przekonałam?
0: Nie wchodź w te dowcipy, że tam 36 i 8, bo to nieprawda. Kacper Śnigurski.
1: Magda Szybińska, Maciek Dudek. 5 po 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy już po godzinie 7 w Radiu Opole. No to szukamy teraz tych bodźków, bo tych bodźków to coraz mniej jest trochę.
2: Wiesz co, bo to jest trochę tak, że bodźki to zazwyczaj na zimę do ciepłych krajów odlatują, ale my mamy teraz ciepłe kraje, więc mogłyby spokojnie do nas przylecieć, bo mamy mieć takie temperatury nawet tropikalne. Ale fakt jest taki, że populacja bocianów pobiła historyczny rekord. No niestety nie u nas, tylko w Niemczech.
1: Tak, bo tamtejszy Związek Ochrony Przyrody no, liczył 15 tysięcy par lęgowych, 5 razy więcej niż w latach 80. ubiegłego wieku. I w Polsce chodzi o to, że po prostu wszystko zabudowujemy i tych łąk wokół miast jest coraz mniej.
2: Coraz mniej bocianów w związku z tym widzimy. No i w tej właśnie sprawie zadzwonił do nas pod 774-541-541 nasz słuchacz.
3: Ja dzwonię z miejscowości Grawin. Bociany w moim życiu były zawsze. 50 metrów od mojego domu jest komin po byłej koszelni. Od kilku lat już te bociany się nie gnieżdżą na tym kominie, te gniazdo się zapada. Próbowały bociany przylatywać, bo obserwuję cały czas. Odlatują, siadają, odlatują. Ktoś z tej sekcji ochrony zwierząt mógłby na przykład podnośnikiem jakimś platformę zrobić nowego gniazda, podbudowę nowego gniazda, żeby te bociany mogły tam z powrotem się osiedlić.
1: A jak to jest z tymi bodźkami w waszej miejscowości? Dajcie nam znać pod 774-541-541.
2: No nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, co mówił nasz słuchacz, że kiedyś gniazdo było tam, gdzie był komin po byłej gorzelni. A może jakby była jeszcze gorzelnia, to i by bociany były.

0: 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj pytamy słuchacze Radia Opole, czy w waszych miejscowościach są bociane, czy te gniazda są wypełniane, czy są puste. No wprawdzie teraz to nie jest taki moment, kiedy te boćki masowo się widzi, ale może akurat tak jest. Natomiast wiemy, gdzie w Polsce jest zlot bocianów. Chodzi o miejscowość Boleszyn, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim. To jest doskonałe miejsce w ogóle do obserwacji tych ptaków.
1: Tak, bo stacjonuje ich tam kilkaset. Bociany spędzają w Boleszynie całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie, a to właśnie nimi żywią się bociany, wyjaśnił dyrektor tamtejszego parku krajobrazowego Marcin Modrzewski.
2: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: Widzę pewną prawidłowość. Wcześniej nasz słuchacz mówił, że bociany były na kominie pogorzelni. Tym razem mamy biogazownię. Przypadek?
1: Nie sądzę.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
11: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
12: czują się bezpieczne i kochane.
13: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
14: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
15: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
16: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
17: Razem możemy zmienić świat.
18: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
11: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
3: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
21: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
19: Po reklamie.

0: w Radio Pole. 7:30 na zegarze.
1: Na tej porze jak zwykle wiadomości najważniejsze ze świata, z kraju i z regionu. W skrócie ma je dla nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: W Sejmie o 9:30 odbędzie się konferencja prasowa parlamentarzystów, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj wieczorem obradował Komitet Polityczny PiS. Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii. Rzecznik PiS Rafał Bochanek poinformował jednak, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej. A gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie Fabian Przone, członek Zarządu Regionu Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy właśnie o politycznych skutkach decyzji Komitetu Politycznego. Pojawi się też pytanie o stanowisko partii w sprawie konsolidacji szpitali w naszym regionie. Początek rozmowy, kwadrans po 8:00.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Dzisiaj mieszkańcy Kędzierzyna będą mogli zapoznać się z koncepcją projektu powstania zielonej klasy przy szkole podstawowej numer 19. W planach są m.in. wiata edukacyjna, ogród sensoryczny czy urządzenia do nauki astronomii. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki budżetowi obywatelskiemu. Początek spotkania o 17:00. A w wiadomościach za pół godziny m.in. premier napomina ministrów w sprawie najmu krótkoterminowego.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 16 na opolskich termometrach, no i coraz cieplej będzie się robiło z godziny na godzinę. Dzisiaj początek upałów, 29 stopni w województwie opolskim.
4: Jutro 35 stopni na termometrach. To jakieś jeziorko musi się pojawić. W piątek 36, a w przyszłym tygodniu nawet 37.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Trzeba słowo 30 poćwiczyć.
1: Bo 30.
4: 30.
1: A 40?
4: No to nie, to jeszcze nie. Na razie tego nie musimy umieć.

0: w Radio Opole. Coś tak czuję, że dzisiaj będzie gorąco w Sejmie. Gorąco, no bo posłowie na wakacje jeszcze się nie udali, a poza tym może tam być wysoka temperatura, no bo przecież fala upałów do nas się zbliża, więc jak klimatyzatory nie zadziałają w Sejmie, to może być bardzo gorąco.
1: Irek Prochera w naszym studiu ma się odnieść do wypowiedzi Magdy.
2: No rzeczywiście będzie, bo też i tematów politycznych całkiem sporo. No i myślę, że w kuluarach to głównie będzie komentowana wczorajsza decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, który, uwaga, wcale nie wyrzucił 44 posłów, jak się wszyscy spodziewali, za to, że nie wypisali się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Postanowił sprawę skierować do sądu dyscyplinarnego, co i tutaj wszyscy są zgodni komentatorzy, krzyżuje w znacznej mierze plany Mateusza Morawieckiego, który chciał już dziś ogłosić powstanie nowego klubu parlamentarnego, co dawałoby mu też prawo wystąpienia o to, by mieć wicemarszałka. Ponieważ jednak sprawa ta biurokratyczna, wewnątrzpartyjna się będzie przeciągała, to też i nie może podjąć decyzji, więc można powiedzieć, że to taki śmiały blokujący ruch ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości. Ale będę o to pytał przede wszystkim, czy doły partyjne pójdą za Mateuszem Morawieckim. Moim gościem będzie Fabian Przon, członek zarządu Regionu Prawa i Sprawiedliwości. Doły jak doły, ale też jeszcze inni posłowie przy okazji, bo już dzisiaj oficjalnie ma być ogłoszone przejście do Mateusza Morawieckiego Piotra Uścińskiego, więc liczba tych posłów, którzy idą za Morawieckim, się zwiększa. Zobaczymy, do czego to będzie prowadziło. No i zapytam też oczywiście o to, czy Marcin Ociepa, nasz polski poseł, ma szansę na to, by zostać wicemarszałkiem Sejmu. PiS zapowiedział, że wystawi go, będzie go próbował przeforsować na to stanowisko. Sporo pytań. Myślę, że jak na lipiec, to sporo się dzieje w polityce.
0: Cały czas podkreślam, że bardzo gorący czas, nie tylko w pogodzie, ale także właśnie w Sejmie przed nami. Dzisiaj o której to? Chyba o 9 startuje to pierwsze posiedzenie Sejmu.
2: Tak, tak, to pierwsze i ostatnie przed wakacjami, no bo w sierpniu jest tak zwana wakacyjna przerwa.
0: Plaża.
2: Plaża, tak. Dzika plaża.
1: No, brzmi to wszystko obiecująco, dlatego mi pozostaje zaprosić na poranną rozmowę Radio Opole, kwadrans po godzinie 8, a poprowadzi ją Irek Prochera.
2: Zapraszam.
1: Muchas gracias.

0: Smith w Radiopole Heaven. Trochę jak w niebie można się było poczuć przy tych dźwiękach. Natomiast jak w piekle, to będziemy mieć gorąco, kiedy na termometrach znowu pojawią się rekordowe temperatury. Dzisiaj akurat mamy 105. rocznicę, kiedy to w Pruszkowie koło Opola zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie naszego kraju. To było 40,2 stopnia Celsjusza.
1: To jest nieaktualne, bo oficjalny rekord temperatury w Polsce wynosi 40,5 stopnia Celsjusza i został odnotowany 28 czerwca tego roku w Słubicach.
0: No i będziemy mieć znowu takie potencjalne momenty, kiedy temperatura może wynieść naprawdę bardzo dużo. Wtedy będziemy szukać ławeczki w cieniu. Na pewno ten cień będzie na wagę złota, a ta ławeczka to najlepiej jakby była taka, co się nie nagrzewa, niekoniecznie musi być z metalu albo koniecznie nie może być z metalu, z jakichś innych materiałów.
1: Zużyte kartony po napajach dostają drugie życie, bo w Białymstoku stanęły pierwsze ławki wykonane z innowacyjnej płyty kompozytowej powstałej z odpadów opakowaniowych.
0: To efekt współpracy miejskiej spółki z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
2: To jest tylko prezentacja możliwości, jakie daje ten produkt.
3: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Zrobiony jest w 100% z odpadu, ale w 70% z opakowań po kartonach, po napojach i 30% z folii polietylenowej. Zastosowanie tej płyty jest przeróżne, może być zastosowana w budownictwie, może zastępować płytę MDF, może być w transporcie, w logistyce, przy małej architekturze.
4: Wykorzystanie płyty jest ogromne.
3: Prezes spółki Lech Michał Stefanowicz.
4: Ze względu na dużą gęstość, wytrzymałość, twardość jest materiałem świetnie wygłuszającym, więc ścianki działowe, nawet podłogi do tirów, nawet powlekane różnymi rodzajami warstwy zewnętrznej stanowią piękną dekorację elewacji.
0: Nowy produkt ma przynieść nie tylko korzyści środowiskowe, ale również finansowe. Docelowo spółka planuje wytwarzać około 4000 ton płyt rocznie. No ciekawa jestem, z jakich opakowań to będą ławeczki. Po mleku? Po soku? Albo po jeszcze jakichś innych produktach?
1: Daj Martynie pośpiewać, to.
0: No dobra, Martyna Baranowska w Radiopole.

0: tak wakacji mamy, ale wakacji to chyba nie mają w sanepidzie, bo cały czas muszą czuwać nad bezpieczeństwem dzieciaków wypoczywających na koloniach, na obozach, na półkoloniach i w ogóle wypoczywających.
1: Wszystkich wypoczywających. Wszystkich. Tych nad morzem, tych w górach, tych
0: na
1: w środkowej części.
0: Na przede wszystkim.
1: Za chwilę wiadomości w Radio Opole i tam szczegóły.
2: Zawsze z tobą. Radio Opole.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl. Po reklamie.
0: 29 lipca dzisiaj, to jest środa, połowa wakacji za nami, ale druga jeszcze przed nami. Mamy też Światowy Dzień Tygrysa. 8.
7: Premier napomina ministrów w sprawie najmu krótkoterminowego. W wiadomościach także sanepid na półmetku wakacyjnego wypoczynku dzieci. Powiemy także o staraniach w pisaniach opolskiego festiwalu na listę dziedzictwa kulturowego.
8: Jeżeli uda nam się zebrać ponad 1000 podpisów, to będziemy bardzo, ale to bardzo

0: właściwym można je składać do 21 sierpnia.
1: A o szczegóły już za chwilę zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
3: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, utrudnienia w Kędzierzynie-Koźlu na drodze wojewódzkiej 418 i przy okazji na rondzie na DK40, to przy stacji paliw Orlen. Tam zderzyły się 4 samochody osobowe. Pojazdami podróżowało 5 osób, 2 trafiły do szpitala. Będzie kolejne podejście do ucywilizowania rynku najmu krótkoterminowego. Do tej pory rząd podchodził do tematu 2 razy. Oba wzbudzały potem szereg emocji wewnątrz koalicyjnych ugrupowań. Teraz szef rządu mówi wprost: oczekuje maksimum zaangażowania i poszukania rozwiązania dobrego dla każdej ze stron. Przy okazji premier upomniał ministrów sportu oraz polityki regionalnej za uleganie wpływom i brak wyczucia.
4: Dla szefa rządu sprawa najmu na krótki czas jest z jednej strony skomplikowana, bo rzeczywiście trzeba godzić interesy zarówno mieszkańców, jak i osób, które chcą na przykład w wakacje korzystać z Bookingu czy z Airbnb, ale z drugiej strony jest też prosta, trzeba znaleźć kompromis.
5: Także bardzo proszę, wykażcie maksimum dobrej woli i poszukajcie rozwiązań, które uwzględnią te, ja wiem, skonfliktowanie interesy, to nie jest proste, ale podejdźcie do tego z jak najlepszą wolą.
4: Bo premier Donald Tusk, jak sam mówi, chce zameldować Polakom, że w sprawie najmu krótkoterminowego wszystko jest na dobrej drodze, także jeśli chodzi o podejrzenia o wpływy lobbystów. Stąd polecenie dla ministra koordynatora służb specjalnych, aby sprawdzić ten wątek i w ciągu kilkunastu dni ustalić, czy rzeczywiście, a takie informacje pojawiały się w mediach, przy pisaniu ustawy podejmowano próby nacisku lub wpływu.
3: Była to relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dodajmy, rząd kolejnym projektem ustawy o najmie krótkoterminowym chce zająć się na posiedzeniu we wrześniu.
2: To dzieje się teraz w regionie.
3: Elektroniczna baza wypoczynku ma obecnie zarejestrowanych 586 turnusów na Opolszczyźnie. Od początku wakacji do poniedziałku pracownicy sanepidu przeprowadzili 192 kontrole letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Sprawdzano warunki zakwaterowania, ale też warunków żywienia. I te drugie wykazały nieprawidłowości na 3 półkoloniach w 2 powiatach. Wdrożono postępowania administracyjne i nałożono mandaty, mówi Beata Parzybut, starszy asystent oddziału higieny dzieci i młodzieży wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Opolu.
6: Stwierdzono także nieprawidłowość na terenie jednego obiektu, na terenie którego organizowane są obozy. Jest to nieprawidłowość dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podjęto niezwłoczne działania i tutaj zarządca obiektu podjął działania naprawcze i zapewnia bezpieczeństwo dla uczestników wypoczynku.
3: Dodajmy, inspekcja sanitarna prowadzi też kontrole interwencyjne. Po zgłoszeniu rodzica czy opiekuna można to zrobić osobiście, mailem, pisemnie lub przez platformę e-sanepid. Robi się to imiennie lub anonimowo.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
3: Muzeum Polskiej Piosenki stara się o wpisanie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Inicjatorzy podkreślają, że wpis wzmocniłby pozycję i prestiż opolskiego festiwalu, mówi Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
0: W Muzeum Polskiej Piosenki myślimy o liczbie przynajmniej 4-cyfrowej, a więc jeżeli uda nam się zebrać ponad 1000 podpisów, to będziemy bardzo, ale to bardzo szczęśliwi. Można je składać do 21 sierpnia. Tempo wydaje mi się, że jest nie najgorsze. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, no to wtedy już w przestrzeni miasta również będziemy próbować te podpisy zdobyć.
3: Listy można podpisywać przed wejściem do tej instytucji kultury. Zebrano już ponad 300 podpisów poparcia. Na koniec przenosimy się za granicę. W południowej Japonii trwają poszukiwania osób, które wciąż mogą znajdować się pod gruzami budynków zawalonych w trakcie trzęsienia ziemi. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 13 osób. Bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, bo wciąż nie ma informacji o około 30 pracownikach centrum handlowego w Kumamoto. Ratownicy od wczoraj starają się dotrzeć do osób uwięzionych w zawalonej konstrukcji. W prefekturze Kumamoto uszkodzonych zostało wiele dróg i mostów. Tymczasem władze Japonii ostrzegają, że wstrząsy wtórne mogą mieć magnitudę dochodzącą do poziomu wczorajszego wstrząsu.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy już 18 stopni, maksymalnie jednak 29 stopni można dzisiaj się spodziewać.
7: No i dzisiaj też piękne słońce, pełne słońce na Opolszczyźnie. Jutro jeszcze więcej tego słońca i jeszcze cieplej, 35 stopni. Na piątek delikatne opady deszczu prognozują synoptycy. Być może jest szansa na to, że jak będzie tak bardzo gorąco, to takie delikatne burze przejdą też przez nasz region, ale może przejdą bokiem.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Trzeba znowu zmienić powitanie. Chłodno witamy w te gorące dni. Tak dla orzeźwienia wszystkich słuchaczy Radia Opole. Magda Szywińska,
1: Kacper Śniegórski i Maciej Dudek.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: ja tak patrzę na zegarek i widzę, że mamy kwadrans po godzinie 8.
1: Bardzo dobrze widzisz. A jeżeli popatrzysz do studia obok, to zobaczysz, że tam już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest Fabian Przon, członek Zarządu Regionu Prawa i Sprawiedliwości, radny Kędzierzyńsko-Koziolski. Dzień dobry, panie radny.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zaskoczyła pana wczorajsza decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy oczekiwali, że wyrzucą po prostu tych 44 członków partii na czele z Mateuszem Morawieckim, a tymczasem tutaj wygląda to trochę na grę na czas.
4: No przyznam, że delikatnie zaskoczyła mnie, ale zaskoczyła też chociażby rzecznika dyscyplinarnego pana Karola Karskiego, do którego została skierowana ta sprawa. Natomiast wyjaśnienia związane z powodami skierowania tej sprawy do pana rzecznika są dla mnie jednak wystarczające. Tutaj nie możemy jako Prawo i Sprawiedliwość pozwolić sobie na to, aby ktoś podważał demokratyczny charakter funkcjonowania naszej partii. Szczególnie w tym przypadku, który budzi tyle emocji, bo de facto sprawa związana ze środowiskiem pana premiera Morawieckiego jest sprawą wewnętrzną, ona budzi ogromne zainteresowanie społeczne. I tutaj my chcemy być bardzo transparentni i dlatego ta sprawa została skierowana do pana rzecznika, który teraz zajmie się analizą tych deklaracji bądź braku tych deklaracji złożonych przez członków Prawa i Sprawiedliwości, bo tam też są deklaracje, które zostały złożone z błędami formalnymi. To nie tylko chodzi o ludzi pana Morawieckiego, to chodzi też o polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy chociażby złożyli te deklaracje na błędnej formatce.
3: No ale to trochę tak wygląda, jakbyście na złość zrobili Morawieckiemu, bo on dzisiaj, o ile wiem, i takie były zapowiedzi, miał ogłosić powstanie nowego klubu parlamentarnego. Mówiło się też o tym, że wystąpi o stanowisko wicemarszałka Sejmu dla tej swojej nowej powstającej formacji. A tymczasem ciągle go trochę na siłę zostawiacie w tym PiSie.
4: Panie redaktorze, tutaj chyba jest tak, że warto byłoby na początku określić, co faktycznie zrobieniem na złość, a co nie. No bo do tej pory narracja, która była prowadzona przez Stowarzyszenie pana premiera Morawieckiego, była taka, że my na złość chcemy ich wyrzucić, a teraz okazuje się, że na złość chcemy zostawić w partii pana premiera. No, argumentem takim bardzo mocnym, który przemawia za tym, żeby jednak skierować do pana rzecznika Karskiego tą sprawę, jest fakt, że w momencie, gdybyśmy tego nie zrobili, to członkowie stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego mogliby się odwołać do sądu powszechnego i tam faktycznie wywalczyć przywrócenie do partii. Więc jeżeli my chcemy dopełnić tego formalnie, no to musimy to zrobić taką drogą. No i tak jak mówię, no ciężko jest tutaj uznać, że robimy na złość komuś, zostawiając go w partii. Dzisiaj od rana czytam na Twitterze, że dajcie nam pracować, zostawiliście nas w Prawie i Sprawiedliwości. No, słyszeliśmy przez cały tydzień takie deklaracje mówiące o tym, że do końca to stowarzyszenie chce walczyć o pozostaniu je w Prawie i Sprawiedliwości, więc no, ta decyzja powinna ich ucieszyć, bo to de facto przedłuża ich funkcjonowanie jako polityków Prawa i Sprawiedliwości.
3: Zawsze też mogą złożyć rezygnację z członkostwa w partii.
4: Mogą włożyć rezygnację, do czego oczywiście nie zachęcam, ale faktycznie, jeżeli jest tak, że uława ktoś, że na złość został nie usunięty z partii, no to ma taką możliwość, żeby tą partię opuścić. Natomiast no, jakoś politycy związani z panem premierem Morawieckim do dziś tego nie zrobili, więc najwyraźniej chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości i jeżeli tak faktycznie jest, no to nie powinni mieć pretensji, że nie zostają usunięci.
3: A co myślą tak zwane doły partyjne o tym ruchu Morawieckiego? Pójdą za nim?
4: Ja myślę, że jeżeli chodzi o doły partyjne, to mocno zależy od tego, kto jest związany z jakim politykiem. U nas na Opolszczyźnie no, nie ma posłów, którzy opuściliby szeregi Prawa i Sprawiedliwości poprzez niewłożenie tej deklaracji o przynależności do stowarzyszeń. I nie wydaje mi się, ja nie znam przynajmniej osobiście żadnej osoby, która na dzień dzisiejszy deklarowałaby chęć odejścia do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. Być może takie osoby pojawią się z czasem, bo też z tego co wiem, pan premier Morawiecki będzie chciał budować struktury regionalne. Natomiast nasza partia tutaj na Opolszczyźnie jest bardzo spójna. Nie ma na razie głosów, które byłyby takim akcesem do stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego i nie widzę tutaj póki co ruchu w tym kierunku.
3: Chociaż pojawiają się posłowie z innych części Polski, którzy deklarują, że dołączą do Morawieckiego, bo na przykład Piotr Uściński dzisiaj ma oficjalnie ogłosić, że przejdzie do Morawieckiego.
4: No, ta sprawa jest bardzo świeża. No, w tym tygodniu jeden poseł również, który był w stowarzyszeniu no tak. i formalnie tej deklaracji
3: Daniel Obajtek
4: nie złożył na czas.
3: Też się wypisał.
4: Daniel Obajtek również odszedł z tego stowarzyszenia, także no, ta sprawa jest świeża. Pewne ruchy tam w obie strony jeszcze mają miejsce, natomiast no, jednak większość tych posłów, którzy zastanawiają się nad zmianą barw partyjnych czy barw stowarzyszeniowych, no to jednak patrzą bardziej w stronę Prawa i Sprawiedliwości niż w stronę stowarzyszenia. No, to jest pojedynczy przykład póki co i wydaje mi się, że raczej jednak z czasem te ruchy będą wskazywały na to, że ci posłowie, którzy odeszli, będą próbowali wrócić do Prawa i Sprawiedliwości.
3: A co będzie z kandydaturą Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu? No, pojawiła się taka kandydatura. Myśli pan, że znajdzie poparcie?
4: Formalnie to zależy oczywiście od Sejmu Rzeczypospolitej. My mamy nadzieję jako Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, że tak. Takie były też zapowiedzi koalicji 13 grudnia, że problemem ponoć była pani marszałek Witek. Tutaj też chciałbym wyjaśnić, bo to jest dość istotne, dlaczego teraz właśnie zdecydowaliśmy się zgłosić tą kandydaturę. Do tej pory...
3: Żeby Morawiecki nie wystawił swojego kandydata?
4: Nie, nie. Tutaj akurat pan Marcin Ociepa to wyjaśnił w jednym wywiadu i stwierdził, że on już się dowiedział 20 lipca o tym, że będzie zgłoszony na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Oznacza to de facto, że ta decyzja musiała zapaść jeszcze przed 20 lipca, więc to nie jest robienie komuś na złość. Po prostu pani marszałek Witek nie będzie w stanie z przyczyn zdrowotnych w najbliższym czasie pełnić tej funkcji. Dlatego no, ta przesłanka mówiąca o tym, że będziemy twardo stać za tą kandydaturą, no ustała, no i tak pani marszałek nie będzie w stanie zapełnić tej luki. Dlatego zdecydowaliśmy się na zgłoszenie pana posła Ociepy, pana ministra Ociepy. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie boimy się sięgać po kandydatów spoza naszej partii.
3: No bo nie jest członkiem partii.
4: Tak, tak. Ale to też no, koronnym przykładem tutaj jest prezydent Karol Nawrocki, który również nie należał do Prawa i Sprawiedliwości i był naszym kandydatem. I tak samo pan Marcin Ociepa, w którym współpracujemy od lat z jego stowarzyszeniem, od nowa współpracujemy, no nie jest dla nas problemem, żeby go zgłosić, jeżeli uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości uważają, że będzie godnie reprezentował nasze środowisko w tym organie.
3: No właśnie, to bardzo ciekawy przykład. A gdyby Mateusz Morawiecki i grupa jego sojuszników politycznych wystąpili z PiS-u, to jako stowarzyszenie mogliby liczyć na dalszą współpracę z PiS-em?
4: Panie redaktorze, ta sprawa na dzień dzisiejszy jest bardzo świeża. Ona niesie pewien potencjał polityczny, pewne napięcie polityczne i to napięcie najpierw moim zdaniem trzeba rozładować, a potem dopiero będzie można ewentualnie rozmawiać o współpracy. No, warto podkreślić, że ta grupa, która planuje opuścić Prawo i Sprawiedliwość, ma bardzo podobne i zbliżone poglądy do nas. Nie ma tutaj co się oszukiwać. Wszelkie próby odróżnienia się od Prawa i Sprawiedliwości przez stowarzyszenie pana premiera Morawieckiego to będą próby na siłę, ponieważ my mamy poglądy w 90-95% spójne. Czy będzie ta współpraca? Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy powinniśmy się skupić na walce z Donaldem Tuskiem, bo to właśnie Donald Tusk jest tą osobą, która powinna być naszym przeciwnikiem, tą osobą, która prowadzi Polskę w sposób zły i powinniśmy skupić się na tym, żeby zmienić ten zły rząd, prześcigać się w dobrych propozycjach dla Polski i jeżeli w tym wyścigu wyborczym nasze drogi gdzieś tam jeszcze się zetkną, no to oczywiście rozmawiać warto, natomiast ta sprawa jest, tak jak mówiłem, świeża, nie przesądzajmy na dzień dzisiejszy, zobaczymy jak to się poukłada w najbliższym czasie.
3: Czy w związku z tym to będzie tak, że Morawiecki ma iść po centrum, a wy pójdziecie po tych bardzo skrajnych wyborców, odbierając ich na przykład Konfederacji?
4: Znaczy, premier Morawiecki powinien pójść w tym kierunku, w którym chce pójść. My nie jesteśmy od tego, żeby mówić innym partiom, w jakim kierunku powinny pójść. Musimy patrzeć na siebie i starać się budować jak najlepszy program dla Polski. Rozmawiamy tutaj chociażby o zgłoszeniu pana Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka, który uchodzi za bardzo umiarkowanego konserwatystę i my nie mamy, nie zamykamy się ani na ten elektorat centroprawicowy, ani na ten twardy prawicowy elektorat, więc my patrzymy na siebie, staramy się budować nasz własny program i nie jesteśmy od tego, żeby mówić, gdzie powinien pójść premier Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią w Polsce i mamy obowiązek jako prawicowa partia wiodąca, jako hegemon na tej scenie politycznej, zaproponować wyborcom odpowiedni program, taki, który będzie ciekawy dla całego spektrum wyborcy prawicowego i nie tylko.
3: Ten sąd partyjny, jeszcze wrócę do tej sprawy, ma rozpatrywać sprawy 44 tak, 44 osób. A co z Arturem Kamińskim? I jego sprawą, który miał przestać być członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a jest już decyzja w tej sprawie?
4: Według mojej wiedzy nie ma tej decyzji. Nie dostaliśmy informacji, czy jest decyzja w tej sprawie, także prawdopodobnie jeszcze gdzieś tam te trybiki partyjne mierzą ten temat.
3: Trochę długo,
4: natomiast no, sprawa jest skomplikowana i też, żeby nikogo nie skrzywdzić, warto poczekać na taką decyzję. My jako zarząd tutaj w okręgu podjęliśmy pewne kroki, aby usunąć pana Artura Kamińskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość, natomiast on ma pełne prawo odwołać się do naszego...
3: Ale widzi pan analogię pomiędzy sprawą Kamińskiego a sprawą Morawieckiego?
4: Wie pan co, no jest pewna analogii można szukać, tak, analogii można szukać w podwójnej przynależności, bo na przykład pan Marcin Ociepa nie należy przykładowo do Prawa i Sprawiedliwości i proszę zauważyć, że tego problemu nie ma, ten problem nie występuje. Natomiast no, problem występuje wtedy, kiedy faktycznie pojawia się sytuacja, gdzie ktoś należy do organizacji, która swoim charakterem przypomina partię polityczną. No jeżeli ktoś ma głowę jak kot, ogon jak kot, futro jak kot, chodzi jak kot i miałczy jak kot, no to jest to kot. Tak samo jest w przypadku stowarzyszeń. Jeżeli stowarzyszenia mają swoją strukturę, swoich posłów, zbierają fundusze, jeżdżą po kraju, budują struktury, mają wydarzenie, które przypomina konwencję założycielską, no to jest to stowarzyszenie o charakterze partyjnym. I nie może być tak, że ktoś łączy dwa byty polityczne działając w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ wszystkie inicjatywy, które chciałby realizować w ramach samorozwoju politycznego, może robić w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma potrzeby, aby ktoś taki przynależał jeszcze dodatkowo do jakichś stowarzyszeń, które dublowałyby cele Prawa i Sprawiedliwości.
3: Fabian Przem jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
2: Dziękuję. Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: nowy piękny dzień, do tego bardzo ciepło. Dzisiaj nawet 29, a może i 30 stopni na termometrach. Sorry Boys, taka grupa zaśpiewała w Radio Opole.
1: A teraz nam wszystko opowie Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Partyjna centrala wbrew zapowiedziom nie wrzuciła spis członków stowarzyszenia byłego premiera, a jedynie skierowała ich sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik ma indywidualnie rozpatrzeć każdy przypadek członka partii, który nie złożył wymaganej deklaracji. Fabian Przony, członek zarządu regionu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w Radiu Opole, że nie było innego wyjścia.
4: Argumentem takim bardzo mocnym, który przemawia za tym, żeby jednak skierować do pana rzecznika tą sprawę, jest fakt, że w momencie, gdybyśmy tego nie zrobili, to członkowie stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego mogliby się odwołać do sądu powszechnego i tam faktycznie wywalczyć przywrócenie do partii.
3: Poseł Piotr Uściński dołącza do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Parlamentarzysta PiS poinformował o tym w serwisie X. Jak tłumaczy w episie, chce, by Polska wróciła na tory rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy premiera Morawieckiego.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Po 5 dniach przerwy na Bliskim Wschodzie nastąpił powrót do działań wojennych. Wspierane przez Amerykanów wojsko Arabii Saudyjskiej zaatakowało w Iraku grupy zbrojne powiązane z Iranem. Iran wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii, ale miały zostać przechwycone.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy już 19 stopni, a będzie jeszcze cieplej, bo o 10 stopni cieplej, bo 29 dzisiaj możemy się spodziewać.
0: Środa pod znakiem słońca, czwartek zresztą też. Jutro to już powoli będziemy myśleć o tym, gdzie jest ten cień, gdzie się znajdzie chociaż jakiś kawałek drzewa, pod którym można się będzie ukryć. No bo jak na termometrach będzie 35 stopni, no to ten cień to będzie na wagę złota.
1: Dokładnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: A dokładnie to co miałeś na myśli?
1: No bo to wystarczy budynek znaleźć i obok jest cień. Jakby ten cień to
0: A jak staniesz z drugiej strony, to gdzie ten cień będzie?
1: Masz rację, wtedy nie ma.

0: za 18 minut będzie godzina 9 wakacyjnie dla Was. Gramy w Radio Opole. Skoro wakacje, no to sezon też na owoce lasu, na runo leśne. Jagody po prostu, krótko mówiąc, sezon na nie trwa. Zbieracze runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale też przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. A policja przypomina, że taki handel może być bardzo niebezpieczny.
1: Tak, bo nadkomisarz Mariusz Bednarski podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie dla kierowców i dla pieszych.
2: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie no dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
0: No a przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.
2: Jeżeli stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie sprzedającego, to oczywiście ten sprzedający jest pociągany do odpowiedzialności w tym momencie karnej. Jeżeli stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym jest po stronie kupującego, czyli tej osoby, która zatrzymuje pojazd w miejscu no nie do końca legalnym, dozwolonym i niebezpiecznym, to oczywiście tutaj odpowiedzialność ponosi w tym momencie kierujący.
1: To przypomnij mi, gdzie taka babuszka musi się wybrać?
0: Przepis przepisem, a życie życiem. Ja sobie wyobrażam już taką babuszkę, co nazbierała po nocach tych jagód do koszyczka i potem idzie do Wydziału Ruchu Drogowego i prosi o zgodę na zajęcie pasa drogowego.
1: Dokładnie. A jeśli chcemy sprzedawać zebrane runo leśne, lepiej korzystać z wyznaczonych miejsc, na przykład parkingów leśnych. Wtedy trzeba będzie wystąpić o zgodę na zajęcie fragmentu pasa parkingu leśnego.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
0: Nasza. Natalia Zastępa już teraz premierowo w Radio Opole w nagraniu Po nocach.

0: W Radio Opole za 10 minut będziemy mieli godzinę 9. Pijany pojechał odebrać partnerkę z odwyku, a to dopiero był początek tej całej historii, bo chłop był prawdziwym kombo.
1: Taka historia przytrafiła się policjantom z Namysłowa. 37-latek został zatrzymany podczas rutynowej kontroli drogowej. Szybko się okazało, że przekroczenie prędkości to był jego najmniejszy problem. O tym mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
2: Wynik badania okazał 0,4 promila alkoholu w organizmie, co oznacza, że mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci ustalili również, że 37-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. Jak sam tłumaczył funkcjonariuszom, podróżował, aby odebrać swoją partnerkę z ośrodka leczenia uzależnień.
0: To jest miłość. Natomiast kobieta była trzeźwa i miała prawo jazdy, dlatego funkcjonariusze przekazali jej samochód.
1: 37-latek trafił natomiast do zakładu karnego i usłyszy kolejne zarzuty.

0: Wydawałoby się, że jak wakacje, no to ruch na opolskich ulicach raczej będzie mniejszy, no ale wakacje to także czas remontów, no i będziemy mieć bardzo ważne informacje dla zmotoryzowanych w stolicy województwa opolskiego właśnie w związku z remontami ulic.
1: A najnowsze wiadomości w Radiu Opole już za 9:02.
2: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
3: Autopromocja.
2: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
4: Nie przegap żadnej okazji.
2: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studium i po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.
1: A dziś mamy 29 dzień lipca. Czas na najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata.
8: A w nich o utrudnieniach na drogach regionu. Powiemy także o sytuacji po wczorajszej decyzji centrali PiS w sprawie członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Roman Juranek.
8: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga na możliwe jeszcze utrudnienia w Kędzierzynie Koźlu na drodze wojewódzkiej 418 i na rondzie na DK40 przy stacji paliw Orlen. Tam w zdarzeniu drogowym wzięły udział 4 samochody osobowe. 2 osoby trafiły do szpitala. Utrudnienia także w Opolu. Rozpoczął się remont jezdni na ulicy Nysy Łużyckiej. To spowodowało ogromne korki. Jak informują kierowcy, znacznie wydłużył się przejazd osiedla Dambonia czy ulicą Niemodlińską. Tu mogą także wystąpić opóźnienia autobusów. Przypomnijmy, MZD poinformował, że prace będą prowadzone na moście imienia pamięci Sybiraków oraz w 2 punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum miasta. Do piątku drogowcy będą zajmować jeden pas ruchu, natomiast

0: natomiast od poniedziałku do środy na drugim pasie. Wbrew zapowiedziom o wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości parlamentarzystów należących do stowarzyszenia byłego premiera, partia jedynie skierowała ich sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik teraz ma indywidualnie rozpatrzyć każdy przypadek członka partii, który nie złożył wymaganej deklaracji. Fabian Pszone, członek zarządu regionu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział w Radiu Opole, że nie było innego wyjścia.
1: Argumentem takim bardzo mocnym, który przemawia za tym, żeby jednak skierować do pana rzecznika lekarskiego tą sprawę, jest fakt, że w momencie, gdybyśmy tego nie zrobili, to członkowie stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego mogliby się odwołać do sądu powszechnego i tam faktycznie wywalczyć przywrócenie do partii. Więc jeżeli my chcemy dopełnić tego formalnie, no to musimy to zrobić taką drogą.
0: Jak dodaje Fabian Pszon, taka decyzja powinna ucieszyć członków stowarzyszenia, bo to przedłuża ich pobyt w PiS, o co mieli zabiegać.
1: Takie deklaracje mówiące o tym, że do końca to stowarzyszenie chce walczyć o pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości, więc no, ta decyzja powinna ich ucieszyć, bo to de facto przedłuża ich funkcjonowanie.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Przyczyną śmierci 4-letniej dziewczynki z Gogolina nie były urazy zewnętrzne ani działania osób trzecich. Taki jest wstępny wynik sekcji zwłok, który będzie weryfikowany z kolejnymi badaniami. Przesłuchano także zatrzymaną matkę zmarłej dziewczynki. Kobieta zajmowała się córką, będąc pod wpływem alkoholu. Usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, informuje prokurator Piotr Krzemionka-Kamiński, pełniący funkcję prokuratora rejonowego w Strzelcach Opolskich.
3: Natomiast ten zarzut nie odnosi się w żaden sposób jakby do samego spowodowania zgonu, bo tutaj na to żadne dowody zgromadzone na tym etapie nie wskazują. Przyznała się, złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg nocy i poranku, kiedy to faktycznie spostrzegła, że stan zdrowia dziecka się pogarsza, podjęła działania ratunkowe, opisała szczegółowo te działania.
0: Wobec kobiety nie zastosowano tymczasowego aresztu, została objęta policyjnym dozorem, grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: Unia wysyła pomoc do Hiszpanii, gdzie w Kastylii płoną lasy. Wśród strażaków Polacy, którzy jadą w 3 zmianach po 35 mundurowych. Jesienią ubiegłego roku przypuszczano, że na zagrożonych terenach mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska, stąd prośba o wsparcie, mówi kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
4: Moduł GFF Poland udaje się do Hiszpanii od 1 do końca sierpnia 2026 roku. Natomiast ta sytuacja jest trochę inna niż misja ratownicza jakby z dnia na dzień na wezwanie, ze względu na to, że proces decyzyjny zapadł już jesienią ubiegłego roku, gdzie kraje Morza Śródziemnego wystąpiły o dodatkowe zasilenie strażaków.
0: Pożary w Hiszpanii spłonęły już ponad 130 tysięcy hektarów. Tamtejszy rząd ogłosił stan wyjątkowy.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Jeśli piłkarze Lecha Poznań wyeliminują w środę duński Orhus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, w kolejnej fazie zmierzą się z mistrzem Azerbejdżanu Sabahem Baku. Lech w pierwszym meczu w Danii wygrał 4-1. Rewanżowe spotkanie w Poznaniu rozpocznie się o godzinie 19. Natomiast rywalem Górnika Zabrze w trzeciej rundzie będzie Szturm Graz, pod warunkiem, że w środę Zabrzanie wyeliminują Fenerbahçe Stambuł. W pierwszym meczu w Turcji rywale wygrali 1-0. Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20. Pozostajemy przy futbolu. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, Rodri, przeszedł drobną operację kręgosłupa, poinformował jego klub Premier League Manchester City. Rodri na niedawnych Mistrzostwach Świata był jednym z liderów hiszpańskiej kadry na drodze do tytułu i został wybrany na najlepszego piłkarza turnieju. Gracz Manchesteru odczuwał dyskomfort w plecach i zdecydował się ostatecznie na zabieg. Teraz rozpoczyna krótki okres rehabilitacji. Nie podano terminu jego powrotu, ale brytyjskie media donoszą, że Hiszpan może opuścić początek sezonu ligowego, który startuje 21 sierpnia. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Polak pokonał wyżej sklasyfikowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. Spotkanie trwało 2 godziny i 2 minuty. W drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie inny Amerykanin Taylor Fritz. Siatkarze reprezentacji Polski zagrają jutro z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Polacy bronią tytułu. Przyjmujący Artur Szalpuk zapewnia, że kadrowicze dobrze znieśli częstą ostatnio zmianę stref czasowych. Na treningach wyglądają dobrze i są gotowi do walki.
6: jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi, na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę, jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
5: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o godzinie 13:30.
2: Pogoda.
7: Jakie są prognozy na najbliższe dni? Na pewno pytają słuchacze Radio Opole. Prognozy są bardzo
8: świetne,
7: dobre.
8: Bardzo dobre.
7: Coraz lepsze.
8: Brutto, netto, jakie chcecie.
7: Coraz lepsze. Do 37 stopni nawet temperatura powietrza w następnym tygodniu może osiągnąć. Dzisiaj jeszcze tak umiarkowanie 29. To dopiero początek tej górki, pod którą będziemy się wspinać. Jutro 35, a do tego słońca pod dostatkiem.
8: Pięknie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: No jak pięknie? Co to znaczy pięknie?
8: Pięknie to znaczy, że na Zaodrzu strasznie jestem w korkach. Ale okrutne korki są na Zaodrzu, bo słuchacze do mnie piszą.
7: To raczej nie pięknie.
8: No nie pięknie, a nie, bo tam na obwodnicy kombinacje są i dlatego...
7: Pozdrawiamy wszystkich stojących w korkach.
8: Tych bez klimy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut mamy po godzinie 9. Zapraszaliśmy już dzisiaj do muzeum, bo wakacje to jest taki świetny czas, żeby odwiedzić te miejsca, w których być może do tej pory nie byliśmy. Muzeum Śląska-Opolskiego jest otwarte w wakacje, prawda?
2: Oczywiście.
1: Agnieszka Błażek-Zworakowska w naszym studiu. Cześć, Aga.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i zapraszamy teraz na piątki, na soboty, na niedzielę.
2: W sumie na wszystkie dni. Zapraszamy oprócz poniedziałku.
1: Dzień do Muzeum Śląska-Opolskiego, bo tam w wakacji nie ma. To znaczy muzeum działa pełną parą.
2: Dokładnie tak, a nawet jeszcze bym powiedziała, że jeszcze mocniej. Korzystamy z okazji, że wiele osób jednak decyduje się na wakacje w Opolu, ale też wiele osób przyjeżdża, więc jak najlepiej poznać historię tego pięknego miasta i regionu, jak nie w Muzeum Śląska Opolskiego. I nie tylko zwiedzając wystawy, ale aktywnie uczestnicząc w naszych wydarzeniach. Jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, ostatnie wydarzenie, czyli wakacyjne warsztaty twórcze. Zapraszamy serdecznie i malowanie na szkle. Także jest niebywała okazja dla wszystkich pasjonatów malarstwa, a już od najbliższej soboty, czyli sierpień, bardzo aktywny. Wszystkie weekendy zapraszamy do muzeum, do naszych trzech obiektów. Piątki zapraszamy do galerii przy ulicy Ozimskiej 10, gdzie króluje Jan Cybis, jego wspaniałe malarstwo. W soboty kamienica Czynszowa, czyli jak żyli dawniej mieszkańcy, kiedy to Opole dopiero budowało się, dożywało się świetności.
1: Byłeś?
2: Tak, tak, była. Mamy świat, mamy dowody. Mamy dokumentację fotograficzną i filmową.
1: Obiekt muzealny się stanie ta dokumentacja z wizyty Kacpra w muzeum.
2: Tak, tak, wkleimy do albumu. Tam na jednym piętrze właśnie, drodzy Państwo, odszukajcie, jest taki album, będą znakomici goście. Jeszcze czekamy na Magdę razem z synem. Także zapraszamy, masz szansę zaistnieć również w naszym albumie. I to będzie, to możecie to sprostać w sobotę, a w niedzielę, jeżeli jeszcze nie widzieliście którejś z naszych wystaw czasowych, to zachęcam i wszystkich właśnie dorosłych z dziećmi. Zapraszamy na aktywne zwiedzanie. Dostajecie kartę misji, realizujecie swoje zadania. W kamienicy nauczycie się tuż przed jesienią przygotować słoiki na zimę, drodzy Państwo,
1: i
2: ogórki,
1: tu się
2: zatrzymajmy.
1: Soki. Właśnie, bo mamy teraz taki sezon ogórkowy. Tak. I wydawałoby się, że do muzeum, do takich miejsc kultury wyższej, to żadnego jedzenia to się nie powinno wnosić.
2: No nie będziecie, drodzy Państwo, wnosić, bo
1: my już je mamy.
2: Dowiecie się, jak przygotować te słoiki ewentualnie w domu, żeby już nie było, że nie wiem, ewentualnie odgrywać eksperta domowego. Ja przepis znam, ale ty, kochanie, zrób, nie? Bo najlepiej będzie smakowało, kiedy to zrobisz.
1: Agnieszka, a taki przepis na ogórki małosolne, to tak masz w pamięci?
2: Nie mam.
1: Nie?
2: Nie mam, bo ja mam drugie, kochanie. Ja przynoszę przepis i mówię do mojego męża, kochanie, będą najlepiej smakowały, jak ty zrobisz.
3: A ja właśnie jestem świetny w ich jedzeniu.
2: No i widzicie, popatrzcie, każdy jakiś talent ma.
1: Kontroler jakości po prostu.
3: Dokładnie.
1: Tak to się nazywa fachowo. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Co ty tam masz?
3: Ja chciałem powiedzieć, że mam pomysł, że do tej rozmowy wrócimy za chwilę.
1: Aha, no to dobrze.
2: To jest o ogórkach porozmawiamy.
1: To jest bardzo dobry pomysł.
2: To jakie lubi.
1: To jest świetny pomysł, ale jeszcze porozmawiamy o grze muzealno-miejskiej, rodzinnej grze. O tym wszystkim już za chwilę w Radio Opole, a teraz na zegarach 17 po 9.

0: który słynie ze słynnych pomysłów i świetnych pomysłów. No i miał taki pomysł, żeby wrócić do rozmowy z Agnieszką Błaszczyk-Dworakowską z Muzeum Śląska Opolskiego. Wiesz, to był dobry pomysł. Wracamy w takim razie do tej rozmowy.
1: Dziękuję.
0: Ja również dziękuję za to. Dziękuję. Kiedyś muzeum tam się kojarzyło z takim miejscem, do którego się wchodzi w specjalnych kapciach i niczego nie można dotykać, tylko można poobserwować. Tak. Zmienia się to.
2: I dobrze szurać nogami, żeby dobrze podłogę wefroterować.
0: I żeby szybko ten czas minął, to tak się przemykało tylko między salami.
1: Że tam szkoły kiedyś to chodziły tylko po to i dzieci patrzyły, dobra, kiedy do maka.
2: Tak, żeby maty mnie nie było, maty mnie nie będzie, nie?
0: Trochę się zmienia wizerunek.
2: A nawet
0: muzeum,
2: bym powiedziała, że bardzo. Tak, wychodzimy naprzód, chcemy się otwierać na wszystkich i pokazywać, że tak naprawdę to z naszej strony dbanie o dziedzictwo jest niezmiernie bardzo ważne, zadanie statutowe muzeum, ale żeby to młode pokolenie widziało, że to jest bardzo ważne, żeby coś po nas zostało, no to staramy się jednak dostosować do potrzeb, żeby te działania, żeby to nie była typowa lekcja, prawda, że coś innego, że tak naprawdę nauka nie tylko jest w ławce, że można poprzez działanie. I tutaj tak ostatnio stawiamy bardziej na tą część praktyczną działania. I dlatego zapraszamy na wszystkie wydarzenia i my w sumie już zapraszamy i w wakacje, bo my tak, bo to w sumie uczymy się cały czas, prawda, nieważne, czy to jest urlop, czy to jest poza szkołą, ale w taki bardzo przystępny sposób, wybierając narzędzia pracy, że tak powiem, takie, które gdzieś dotrą do naszego młodego odbiorcy, ale też i do rodzica, bo to my stawiamy zwłaszcza w okresie wakacji na działanie wielopokoleniowe. Jest to okazja, drodzy Państwo, sami dobrze wiemy, jako aktywnie pracujący zawodowo, że to jest czas, żeby jednak trochę wyhamować i poświęcić swojemu czas dziecku, nie tylko dając mu telefon do ręki i zobacz, możesz poznać historię, zobacz, o, Muzeum Śląska Opolskiego ma zbiory online, zwiedźmy dzisiaj przy pomocy telefonu. Nie, przyjdźmy do tego muzeum, zwłaszcza jest w centrum miasta, bardzo blisko, zobaczmy, jak funkcjonowała wieś, zobaczmy, jak była historia, jak wyglądał zamek, jak wyglądał dwór, co dzisiaj, jakie kadry umieszczają dzisiaj fotografowie, patrząc na świat, na Opole, ale możemy to też inaczej zobaczyć, prawda? Nie tylko oglądając wystawę, ale...
0: Możemy też dotknąć, coś zrobić
2: dokładnie
0: własnymi rękami.
2: I czynnie wziąć udział. Dlatego na przykład proponujemy udział na zakończenie wakacji w naszej grze fabularyzowanej.
1: To ja mam taką propozycję.
2: Ja też już chciałam zostawić to na koniec, żeby Państwu...
1: Do tematu tej gry powrócimy już za chwilę w Radio Opole.
0: To jest świetna propozycja.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie zrobimy.
3: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam jako groszek, Eco Design, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i jako groszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
7: Złap okazję na wakacje. Jest Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Po reklamie.

0: tego co pamiętam, to Kasper miał jakąś interesującą propozycję. Tak. Możesz przypomnieć jaką?
1: Żebyśmy wrócili do rozmowy.
0: A jakiej?
1: No bardzo ważnej rozmowy o grze.
0: O grze, tak, o grze. Po drugiej stronie Muzeum Agnieszka Błażuk-Dworakowska z Muzeum Śląsko-Opolskiego w naszym studiu. Jak to jest być po drugiej stronie muzeum? To znaczy schować się za eksponaty? Czy wejść do piwnicy?
2: Nie, muzealnej? Po drugiej stronie muzeum, czyli zostać muzealnikiem, pracownikiem. I wierzcie mi, drodzy Państwo, to wcale nie jest trudna praca. Tam nikt kapci nie nosi, tam nikt nie siedzi, pije herbatkę sobie przez cały dzień i pilnuje eksponatów. Nie. Żeby to wszystko pokazać, żeby dbać o to nasze dziedzictwo, to wszystko wymaga wiele pracy i to jest ciekawe. I dlatego my postanowiliśmy udowodnić wszystkim, że u nas jest świetnie, jest to świetne miejsce pracy i w ogóle trzeba się bardzo dobrze zaangażować. Po drugiej stronie muzeum, to nie taka typowa gra miejska, tylko bardziej gra fabularyzowana, gdzie, drodzy Państwo, dorośli wraz ze swoimi dziećmi, czyli gra drużynowa, będziecie mogli się wcielić w rolę muzealnika. Ale któż takiego muzealnika? Konserwatora zabytków, kustosza, historyka sztuki, a nawet pracownika działu promocji. Także serdecznie zapraszamy. Takie wydarzenie będzie miało miejsce 29 sierpnia na zakończenie i pożegnanie wakacji. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, czteroosobowa rodzina w jednym momencie zostaje konserwatorami zabytków i musi...
0: Ja się boję o te wszystkie eksponaty, które moja rodzina by tam wykonserwowała.
2: No, może być ciekawy, słuchaj, może to być nowy eksponat i wtedy do Galerii Sztuki Współczesnej zachęcamy, drodzy Państwo. I teraz...
0: Picasso by nie poznał.
2: Gra nie tylko się będzie działa w naszych obiektach muzealnych, czyli naszych trzech obiektach, które znajdują się w Opolu, ale również w przestrzeni naszej miejskiej. I właśnie, konserwator głównie będzie pracował na zewnątrz. I teraz wyobraźcie się sobie właśnie choćby nasz ratusz, któremu czegoś brakuje, ktoś coś wie, albo pomnik Kazimierza. I tutaj wchodzi rola konserwatora i on naprawia nasze. Za chwilę ten konserwator zabytków staje się pracownikiem działu promocji i musi...
0: Musi przyjść do radia i opowiedzieć o jakiejś wystawie na przykład.
2: To jest propozycja? Mhm. Dobry? No, świetna. Pewnie. Bardzo dobrze. 29 grafiki za chwileczkę grafiki zagramy. Drodzy Państwo, słyszeliście, taka może sobota? Być też okazja. To sobota.
0: O nie.
2: To może zrobimy inaczej. Ja proponuję, żeby radio przyszło do nas. I też przeprowadziło swoje dzieci na przykład i stali się też uczestnikami gry. Zobaczycie, może jednak praca dziennikarza postanowicie ją zmienić. Także my zachęcamy, będziemy przekonywać wszystkich, że dzieci mają Państwo okazję zobaczyć tak naprawdę, że za tą wystawą, którą oglądacie, dla tych rodzin, które aktywnie uczestniczą przez cały rok w naszych wydarzeniach i dla tych, którzy jeszcze nie byli, ale choćby nawet widzieli w jakichś albumach, to zobaczycie, że za tym wszystkim, za każdą wystawą, za każdym wydarzeniem stoją ludzie. Jacy ludzie, jak czym polega ich praca, tego się wszystkiego przekonacie.
0: No ty stoisz, Aga.
2: No na przykład ja będę, tak, tak, ale to nie tylko sam człowiek, ale jego emocje, jego wiedza, za jego doświadczenie, którym się chętnie podzielimy. Będzie dużo zajęć takich bardzo aktywizujących. Łamigłówki, owszem, zagadki, owszem, budowanie,
0: to
2: rysowanie
0: ja
2: i twórczość.
1: Nie, ja mam propozycję.
2: Poczekajcie, ja jestem tylko jedna.
1: Nie, to ja mam taką propozycję, że widzimy się tam na tej grze i będziemy się świetnie bawić.
0: A jeszcze do tego 29 sierpnia niejednokrotnie będziemy na ten temat w Radiu Opole mówić. Agnieszka Błażuk-Dworakowska z Muzeum Śląsko-Opolskiego dzisiaj była gościem porannego programu. Dzięki, Agata.
2: Ja również dziękuję. I do zobaczenia w Muzeum Śląsko-Opolskiego.
0: O, to.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 11 minut będzie godzina 10. Mamy połówkę wakacji, a największe kłamstwo każdego urlopu to jest takie, że w wakacje pieniędzy nie liczymy. No i najciekawsze przy tym wszystkim jest to, że każdego roku, naprawdę każdego roku dajemy się na to nabrać.
2: Naprawdę każdego roku.
1: Każdego,
2: trzeba przyznać. A w Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, ubywa milionerów. Ich liczba miała spaść do najniższego poziomu od światowego kryzysu finansowego z 2008 roku. Powodem są droższe kredyty, słabsza kondycja brytyjskiej gospodarki, podatki i wyjazdy części najbogatszych mieszkańców.
1: A wiesz co? Ja mam taki pomysł, bo ja wiem, jak zrobić z mężczyzny milionera.
2: No?
1: Wystarczy, że będzie miliarderem, a potem już jakoś pójdzie.

0: Budzeni, zwłaszcza, że mamy dzień tygrysa, a tygrys to wiadomo, co lubi.
1: O, właśnie. Co tygryski lubią najbardziej?
2: To był tygrys! No, taka wersja nie, to soft jest, jeszcze. To,
0: nie wiem, czy widziałeś naszą ostatnią rolkę, ale to jest 100 kg masy.
2: O, ja widziałem dzisiaj.
0: Ja
3: w ogóle żadnej różnicy nie widziałem.
2: Dobra, się rozmarzył.
3: Nie brnijmy.
2: Dziewczyny, wracamy na ziemię. Macie tu swoich.
0: No, co zrobić?
2: Kasper Śniadek.
0: Magda Szymińska i Maciek Dudek. Do jutra.

0: Środa, 29 dzień lipca. Zbliżamy się do 10. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
1: A w nich Mateusz Morawiecki powołuje klub. W wiadomościach także powołanie pełnomocniczki do spraw promocji marki Polski. Będzie również kultura i Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed mikrofonem Roman Juranek.
1: Chcemy iść dalej, zakładamy własny klub, przekazał dziś w Sejmie lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki. To skutek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, choć wczoraj partia nie podjęła decyzji o wyrzuceniu posłów, którzy nie podpisali tzw. lojalki, to politycy sami zdecydowali się odłączyć od klubu PiS. O tej decyzji poinformował Mateusz Morawiecki.
4: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Wczoraj rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że sprawy dotyczące posłów, którzy nie podpisali lojalki, trafią do rzecznika dyscyplinarnego partii i będą rozpatrywane indywidualnie. Te decyzje skrytykował Mateusz Morawiecki, stwierdzając, że jest to, tu cytat, przeciąganie kiepskiego serialu.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Rosja ostro zareagowała na decyzję Rumunii o zestrzeleniu rosyjskich dronów naruszających jej przestrzeń powietrzną. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa określiła incydenty jako wyreżyserowane prowokacje, zarzucając władzom

0: Bukareszcie, że wykorzystują je do uzasadnienia dalszego wsparcia dla Ukrainy i zaostrzenia polityki wobec Moskwy. Rosja zapowiedziała również stosowną odpowiedź na działania Rumunii. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak rumuńskie lotnictwo w ciągu 3 dni zestrzeliło 3 rosyjskie drony typu Shahed, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką do spraw promocji marki Polski. Poinformował o tym premier, zaznaczając, że profesor jest ekspertką w dziedzinie budowania wizerunku marki. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk przekazał, że projekt promowania polskiej marki nie pochłonie nowych funduszy.
1: Jest rzeczą absolutnie konieczną, aby skupić taką jedną wiązkę starania różnych instytucji rządowych i resortów. Każdy tam się stara jak może, aby promować Polskę i mówimy tutaj o promocji zarówno na rzecz atrakcyjności turystycznej naszego kraju, wizerunku Polski, poszczególnych marek, naszych działań, historii, ale rozproszenie, i to jest taka tradycja od samego początku III Rzeczpospolitej, że każdy sobie tam rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek.
0: Barbara Mróz-Gorgoń jest profesorką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezeską Fundacji Marka Polska Think Tank.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Kładka pieszo-rowerowa na jezie numer 2 przy elektrowni wodnej w Nysie oficjalnie oddana do użytku. Pierwsi mieszkańcy mogli przejść lub przejechać przez dobudowane przęsło już wczoraj po południu. Jak mówi burmistrz Kordian Kolbiasz, kładka jest bardzo potrzebna, ale też atrakcyjna widokowo.
3: W sposób praktyczny bardzo mocno skróci dla tych, którzy poruszają się rowerem, czy preferują piesze wędrówki, przejście z części Nysy, tam jest Podzamcze, ulica Słowiańska, nowa zabudowa naszego miasta do centrum Nysy, czyli to jest taka ścieżka, która tak naprawdę integruje i przyspiesza i ułatwia komunikację przez rzekę. Może po części pełnić też funkcję takiego tarasu widokowego dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak rzeka żyje na co dzień, tak mówiąc kolokwialnie.
0: Koszt inwestycji to nieco ponad 1 000 000 zł z 85% wsparciem funduszy unijnych. Nadal obowiązuje zakaz kąpieli na zalewie Kluczbork w Ligocie Górnej. Sanepid w Kluczborku poinformował, że w próbce wody pobranej do badań 21 lipca stwierdzono zakwit sinic i przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Kąpiel może być więc niebezpieczna dla zdrowia, a następne badania wody zaplanowano na 11 sierpnia.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka, Teatry Uliczne, Sztuka Nowego Cyrku opanuje ulicę Opola już ten weekend. Przed nami Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole, jak co roku odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia. Tym razem pretekstem do tego, żeby snuć opowieść, będzie motyw drzewa, wyjaśnia Leszek Styś, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Z jednej strony zapraszamy familijnie, całe rodziny na spektakle teatru lalkowego i w tej roli teatr Małe Mi, wędrowny teatr lalek. Dwa spektakle, 17.30 w sobotę na Placu Wolności. Spektakl dla starszych, dlatego że to jest baśń, bajka terapeutyczno-filozoficzna. Niedziela Kalosze Szczęścia, godzina 10, Plac Wolności. To też nieustannie realizujemy taki pomysł, że w niedzielę spotykamy się z naszymi najmłodszymi.
4: W sobotę Cichy Teatr zaprosi nas do sztuki nowego cyrku z elementami klaunady, a warsztaty odbędą się o godzinie 12, 13 i 14, zaznacza Styś. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowy program jest dostępny na plakatach i stronie internetowej festiwalu. Białostocka artystka Agata Krysiuk prezentuje w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu czasową wystawę zatytułowaną Polskie Gwiazdy z Winyli. Artystka tworzy unikatowe obrazy i rzeźby ze starych płyt winylowych. Nad Marylą Rodowicz pracowałam najdłużej, pokazuję ją w wianku na głowie, zaznacza artystka.
6: Robią takie wrażenie fotografii, ale moje obrazy trzeba zawsze oglądać i zachęcam do tego bardzo, właśnie z dużej odległości i z małej, bo przy dużej to mamy wyeksponowaną dobrze grafikę, a przy bliższej odległości widzimy detale płyty i oczywiście te wycięcia małe do drobiazgi, ale chodzi też o właśnie relief płyty.
4: Ekspozycja będzie dostępna do 1 października w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Pogoda.
7: Ależ to przepiękna środa, aż człowiek czuje w sobie nieco więcej optymizmu. 27 albo nawet 29 stopni, tyle pokażą nasze termometry. Niebo jest bezchmurne, pięknie świeci słońce, do tego nie ma wiatru, a mogłoby troszeczkę tak delikatnie podmuchać, żeby nam było troszeczkę lżej w te wysokie temperatury. Nocą od 16 do 18 stopni, w końcu w porządku. Jutro, oj, będzie małe piekiełko, od 32 do 34 stopni.
8: No to dobrze, bo chcieliśmy, żeby wreszcie się lato rozkręciło. To się w połowie lata lato rozkręca.
7: To się wentylator rozkręci.
8: Moja optymistyczna mapka jest już tak optymistyczna, że sugeruje 26 stopni, ale to nie, jeszcze nie. To wszystko przed nami. Na razie w samym Opolu mamy 22, no i 22-21. To jest, takie są teraz temperatury w naszych miastach wojewódzkich. Miasto wojewódzkie to Opole, w tych miastach takich powiatowych. Najlepsza muzyka. Tak, dzień dobry. To przywitajmy się już tak oficjalnie. Krzysztof Rab poplątał język na dzień dobry. Cóż mogłoby się jeszcze ciekawego wydarzyć dziś?
7: Ja wiem, że ty masz aspiracje ogólnopolskie, ale na razie pracujesz w województwie opolskim, Iwona Tokarska.
8: No to cześć raz jeszcze. Krzysztof Rab, Maciej Dudek się z nas śmieje. To nasz realizator.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole.
1: A na zegarach mamy, o, to już 19 minut po godzinie 10. No i pora ogłosić konkurs, a dziś do wygrania, podobnie zresztą jak wczoraj, voucher rodzinny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. I przypomnę te atrakcje, które tam możecie spotkać, a naprawdę ich nie brakuje. Mamy tam m.in. wielki dmuchaniec z Niecką Wodną, dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, mini zoo, średniowieczny tor, czyli takie miejsce walki, jak wyczytałem tam na stronie, troli, słuchajcie, z czarownicami. No i zaraz obok pewnie pole poległych czarownic. Mamy jeszcze też plac chichotu, co bardzo mnie intryguje. Tylko tak, najważniejsze w tym wszystkim jest to, co trzeba zrobić, żeby móc się tam wybrać dzięki Radiu Opole. To wie Iwona.
2: Tak jest. W Światowym Dniu Tygrysa będziemy oczywiście mieli pytanie związane z tygrysem.
3: To tygrysy robią najlepiej!
4: Chodź, tygrysie, seta jest twoja.
2: A pytanie do was jest następujące. Co tygryski lubią najbardziej? 774-541-541. Dajcie znać, a voucher być może trafi w wasze ręce.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki O Pole. Nie mam już

0: 28 minut po godzinie 10. Potężne korki są dzisiaj w centrum Opola. Całe Zaodrze stoi. Takie informacje docierają do nas od słuchaczy Radia Opole. Dlatego my dzwonimy do Mariusza Chałupnika z MZD i pytamy, co się dzieje.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, no dzisiaj rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Nysy Łużyckiej. Prace są przede wszystkim prowadzone na moście imienia Pamięci Sybiraków. To jest odcinek blisko 300-metrowy, dotyczy obu pasów w kierunku centrum. Oczywiście najpierw jeden pas jest wykonywany, dokładnie prawy. I te prace maksymalnie potrwają do końca tygodnia i po weekendzie prace będą realizowane na pasie lewym, czyli mamy zwężenie do jednego pasa na tym odcinku. Oczywiście.
1: A co tam?
2: No jeszcze dwa punkty, jeżeli chodzi o wiadukt nad rondem.
1: A tam co, nawierzchnia wymieniana, czy jakiś chodnik, barierki?
2: Nawierzchnia jest wymieniana, dzisiaj frezowanie, najprawdopodobniej układanie pierwszej warstwy i w dalszej kolejności warstwy ostatniej ścieralnej.
0: Skoro tam jest tylko zwężenie pasa, to skąd taki korek? Jest tam ruch wahadłowy? Jak to wygląda?
2: Nie ma ruchu wahadłowego, jest zwężenie do jednego pasa, no ale jednak jest to jeden z najważniejszych takich ciągów komunikacyjnych w naszym mieście, w związku z czym pewnie dlatego tworzą się tam korki. Nie wiem, nie byłem tam dzisiaj jeszcze. Myślę, że ten szczyt poranny był taki trudny, kiedy dużo kierowców jechało w stronę właśnie centrum.
0: No właśnie cały czas ten korek
1: tam
0: jest.
1: Niemodlińska stoi, tak, faktycznie.
2: Natomiast no, zawsze tego typu prace staramy się zaplanować na okres wakacji, kiedy to natężenie ruchu jest jednak zdecydowanie mniejsze niż w czasie tak zwanego roku szkolnego.
1: A na Spychalskiego koniec prac, czy jeszcze coś robicie?
2: Wczoraj zostały zakończone przed godziną 18 na Spychalskiego, też taki odcinek od...
1: Czyli w razie czego uciec tam tą Niemodlińską w prawo można ewentualnie, żeby na most nad Kanałem Ulgi nie wjeżdżać.
2: Spychalskiego wczoraj zostało zakończone. No na pewno jeszcze trzeba dodać krajową 46, tam intensywne prace na tych dwóch dużych inwestycjach, czyli budowanym węźle komunikacyjnym partyzanckiej z obwodnicą północną i rozbudowywanej krajówce od rogatek Opola do imienia Rodłaków, duże prace asfaltowe. Też dzisiaj z wahadłem, jeszcze ten drugi dzień wahadła przy makro, ale to już też ostatni tydzień takich intensywnych prac, jeżeli chodzi o krajówkę. Będziemy zbliżali się już do zakończenia tych dwóch dużych, kluczowych inwestycji.
0: Mariusz, to jeszcze muszę zadać pytanie, które pewnie ciśnie się kierowcom na usta. A dlaczego ten remont robicie w ciągu dnia? Nie można go robić nocą, jeśli chodzi tutaj o Nysy Łużyckiej?
2: No wiecie, drodzy Państwo, no też są ekipy, które są zatrudnione w wielu wypadkach. Ci ludzie normalnie pracują, normalnie też funkcjonują. Wielu też mieszkańców skarży się w momencie, kiedy te prace prowadzone są w godzinach nocnych, więc ciężko tutaj zadowolić jakby wszystkich.
1: No przynajmniej mamy wakacje, mam wrażenie, że ten ruch w mieście jest trochę mniejszy, ale faktycznie
2: te korki
1: teraz są wyraźne. No trzeba to przeczekać, ewentualnie pogoda piękna, rower proponujemy, jeśli jest taka możliwość.
2: A sieć dróg rowerowych rozbudowujemy cały czas, także jest jak jeździć na pewno.
0: Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg był przy telefonie Radia Opole. Mariusz, dziękujemy za cały pakiet informacji a propos tego, co dzisiaj dzieje się w samym sercu Opola. Dziękujemy Ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki piękne. No a już teraz, drodzy słuchacze, ogólnopolska premiera na antenie Radio Opole. Uwaga, uwaga, dajcie głośniej, bo już za chwileczkę wybrzmi Aria Martel w utworze Chcecie Mieć.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Tu Radio Opole na wakacjach, za 20 minut będzie godzina 11. Jeśli interesujecie się historią i na przykład zaczynacie właśnie urlop, no to mamy dla Was taką ciekawą propozycję turystyczno-edukacyjną. Otóż w Muzeum Powstania Warszawskiego otwarto właśnie najnowszą wystawę czasową zatytułowaną, uwaga, Splot, czy sukienka może być mundurem, o tym jak wojna zmieniła strój warszawiaków.
1: Na kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę w gmachu muzeum otwarta dla zwiedzających została wystawa poświęcona właśnie modzie przedwojennej i okupowanej Warszawy. Ta wystawa pokazuje, jak zmieniały się stroje mieszkańców Warszawy od początku lat 30. przez okupację po wybuch walk.
0: Jedna z kuratorek tej wystawy, Dorota Rakowska, wyjaśnia, że ekspozycja ukazuje przemianę strojów mieszkańców stolicy.
2: Skupiamy się tutaj na inteligencji, która ruszyła do powstania. Czyli zaczynamy od lat 30. przechodzimy do okupacji, kiedy panował wszechobecny brak i ludzie musieli zacząć kombinować, jak sobie radzić z brakiem ubrań, musieli zająć się przeróbkami. No i potem przechodzimy do powstania, kiedy to ta opaska stała się w zasadzie pierwszym mundurem.
1: Drugi z kuratorów wystawy, Adam Jerzewski, podkreśla, że szczególnie druga część wystawy pokazuje, jak wojna wpłynęła na sposób ubierania się mieszkańców Warszawy.
3: Część okupacyjna pokazuje jakby największą tą zmianę. Widzimy na przykład buty na korkowej podeszwie, widzimy ubrania ze spadochronów, czy właśnie jak elegancka suknia jedwabna została przerobiona w zwykłą podomkę. Jak to się wszystko zmieniało. Tutaj też na tych strojach widzimy różnego rodzaju przeszycia. Wcześniej sukienka była zapinana na guziki, a w późniejszym czasie dostała po prostu zatrzaski. Żeby po prostu w warunkach ciężkich, warunkach wojennych móc szybko ubrać się w nią.
0: A jak tłumaczy Dorota Rakowska, ta kluczowa część wystawy poświęcona jest okresowi już samego powstania, no i temu, jak byli ubrani powstańcy.
2: Nie było jakichś ustalonych mundurów. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli były to spódnice, bluzki czy jakieś marynarki. A mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie pumpy, bardzo modne wtedy, i koszula, często marynarka. Tym elementem, który wyróżniał powstańca, była po prostu biało-czerwona opaska.
1: Na wystawie można też zobaczyć powstańcze mundury, które żołnierze Armii Krajowej wytwarzali ze zdobytych niemieckich uniformów, doszywając po prostu polskie symbole.

0: No cóż, nie ma się co oszukiwać, CPN się skończyła, to oznacza, że paliwo podrożało. No i pewien 40-latek z powiatu nyskiego wpadł na sprytny pomysł, że on płacił nie będzie. No i będzie sobie kradł to paliwo i jeździł za darmo. Tak, policja z Prudnika od kilku już miesięcy namierzała mężczyznę, który spuszczał olej napędowy z pojazdów ciężarowych, no i za każdym razem na miejsce kierowani byli funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, zabezpieczali ślady, analizowali monitoring, no i oczywiście przesłuchiwali świadków.
1: I tak po nitce do kłębka, właściwie po kropelce do kanistra dotarli policjanci, zapukali do drzwi 40-letniego mieszkańca powiatu nyskiego. Ten początkowo nie przyznawał się do winy, ale z dowodami nie miał co dyskutować. Na dodatek policjanci znaleźli w jego lokalu amfetaminę i maszynę do ubijania podłoża o wartości 10 tysięcy złotych.
0: Jak ustalili śledczy, pan ów spuszczał paliwo metodą prób i błędów, bo już przy pierwszym podejściu źle zamontował urządzenie do baku, no i zamiast przelać olej napędowy do przygotowanych kanistrów, doprowadził do wycieku, uwaga, około 1000 litrów paliwa. 40-latek usłyszał łącznie już 6 zarzutów, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.
1: A ja się tak zastanawiam, jak on miał na imię.
0: Tego policja nie podaje, no ale można chyba w ciemno obstawiać, że to Janusz biznesu.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Przypominam, że mamy już środę i to jest 29 dzień lipca, Światowy Dzień Tygrysa. A co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie? Sprawdźmy.
5: Wiadomości, wracamy do trudnej sytuacji na drogach w Opolu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus odcięci od komunikacji z PiS. Prywatny kapitał może zmienić Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Roman Juranek.
5: Od rana korki w Opolu, jak informują kierowcy, znacznie wydłużył się przejazd z osiedla Dambonia czy ulicą Niemodlińską. Tu mogą także wystąpić opóźnienia autobusów. O powodzie tych utrudnień mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
7: Dzisiaj rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Nysy Łużyckiej. Prace są przede wszystkim prowadzone na moście imienia Pamięci Sybiraków. To jest odcinek blisko 300-metrowy. Dotyczy obu pasów w kierunku centrum. Oczywiście najpierw jeden pas jest wykonywany dokładnie prawy i te prace maksymalnie potrwają do końca tygodnia i po weekendzie prace będą realizowane na pasie lewym, czyli mamy zwężenie do jednego pasa.
5: A teraz przenosimy się do Kędzierzyna-Koźle. Tam do serii aż trzech zdarzeń drogowych doszło spowodowanych przez jednego kierowcę. Przed godziną 8 ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 74-letni kierujący samochodem marki Toyota, jadąc w kierunku ronda imienia Witolda Pileckiego, w pewnym momencie zjechał na prawy pas i doprowadził do zderzenia z ciężarówką. To był początek ciągu zdarzeń z udziałem tego mężczyzny, mówi młodszy aspirant Klaudia Tokarczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
8: Po tym zdarzeniu kierujący Toyotą kontynuował jazdę. Dojeżdżając do ronda w Rejskiej Wsi, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Kia, kierowanego przez 56-letniego mężczyznę, w wyniku czego doszło do kolejnego zdarzenia. Następnie 74-latek przejechał przez rondo na wprost, gdzie doprowadził do zdarzenia z prawidłowo poruszającym się samochodem marki Audi, którym kierował 62-letni mężczyzna.
5: Sprawca zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci, którzy wykonują czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyny.

0: tego zdarzenia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Będzie nowy klub parlamentarny. Zgodnie z zapowiedziami o jego utworzeniu poinformowali współpracownicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzą, że zostali usunięci z kanałów komunikacji Prawa i Sprawiedliwości, więc ich zdaniem tak naprawdę wyrzucono ich z partii. Członkini Stowarzyszenia Rozwój Plus Marzena Machałek mówiła, że nie złożyła deklaracji wymaganej przez prezesa PiS, bo po 25 latach lojalnej pracy takie wymaganie było dla niej nie do pomyślenia.
3: Ja otrzymałam informację, że jestem z tego klubu wykluczona. Tak naprawdę usunięto nie tylko mnie, ze wszystkich grup związanych z klubem parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. My chcemy pracować, my chcemy realizować to, po co przyszliśmy do Sejmu. Pracować nad ustawami, pracować nad koncepcjami, pracować nad tym, co dla Polaków jest najważniejsze. Dziś, aby to robić, musimy mieć klub. I dlatego też do tego klubu się przyłączyłam.
2: Członkowie PiS, którzy nie podpisali lojalki, nie zostali wczoraj oficjalnie usunięci z partii, mimo stawianego wcześniej przez Jarosława Kaczyńskiego ultimatum. Sprawy około 40 posłów trafią do rzecznika dyscyplinarnego PiS i będą rozpatrywane indywidualnie. Zdaniem rzecznika partii Rafała Bochenka może to zająć kilkanaście dni.
1: Tu są wiadomości Radio Pole.
2: FIFA chce dopuścić prywatnych inwestorów do działalności związanej z organizacją i komercyjną obsługą swoich turniejów. Plany mogą w przyszłości wpłynąć na częstotliwość mistrzostw świata, liczbę uczestników, wybór gospodarza, a nawet kalendarz rozgrywek klubowych. Światowa Federacja zamierza utworzyć spółkę FIFA Forward Enterprise. Ma ona odpowiadać m.in. za sprzedaż praw telewizyjnych, sponsoring, bilety i licencje, a także za przygotowanie najważniejszych zawodów FIFA. Federacja zapewnia, że zachowa kontrolę nad spółką oraz wyłączne prawo do podejmowania decyzji sportowych, jednak plan wywołał już zdecydowany sprzeciw UEFA. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Piękny dzień przed nami, już się zaczął i potrwa w najlepsze, myślę, że do końca tego dnia. 29 stopni to jest takie maksimum dziś na termometrach możemy zobaczyć, od 27 minimum. Zachmurzenie mało umiarkowane, żadnych wzmianek o deszczu czy burzach w prognozie pogody nie ma. W nocy zachmurzenie początkowo małe, później już niebo też bezchmurne. Temperatury, uwaga, takie od 16 do 18 stopni nocą, a to oznacza, że te noce coraz cieplejsze.
5: A we wszystkich naszych miastach i miasteczkach powiatowych i nie tylko, mamy po 27 stopni, na Mysłów, Kluczbork, Opole, Nysa i Kędzierzyn-Koźle, a w Brzegu to nawet 28 w mieście powiatowym.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Wszystko się zgadza z tymi miastami powiatowymi, ale ja wątpię, żeby już było 28 o tej porze roku. Nie synchronizowałaś urządzeń pomiarowych. Ja myślę, że jest troszkę mniej.
5: A ja myślę, że powinieneś wejść z tego klimatyzowanego studia i poczuć to na własnej skórze. Iwona Takarska.
4: Krzysztof Rabczeź i czołem, no i z nami Maciej Dudek także.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
9: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
10: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
11: Godność ma swoje imię.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Make me

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
1: Mamy już 16 minut po godzinie 11. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a na tych wakacjach to my wam bardzo chcemy umilić czas, żebyście sobie go spędzili pięknie, produktywnie i kreatywnie. Na przykład w parku rozrywki Opole w Lipowej. Mamy dla was voucher rodzinny o wartości 200 zł do tego parku. Tam jest strefa wodna, tam jest dmuchany wulkan, tam jest świerkowy labirynt, tam jest mini zoo, tam jest średniowieczny tor i wiele, wiele innych naprawdę znakomitych atrakcji dla całych rodzin.
2: Plac Chichotu, nie zapominaj, zawsze musimy o tym wspominać, mnie to bierze jakoś. No dobrze, dzisiaj mamy Światowy Dzień Tygrysa i nawiązujemy naszym pytaniem właśnie do tego święta, no bo wiadomo, tygryski to fajne są, nie?
3: To tygrysy robią najlepiej!
4: Chodź tygrysie, seta jest twoja!
2: No i tygrysy są różne, jak słyszymy, ale przede wszystkim nas interesuje to, co tygryski lubią najbardziej. To jest dziś pytanie konkursowe i prosimy o telefony pod 774-541-541.
5: Co tygryski lubią najbardziej? Mm-hmm. To kultowe powiedzenie z Kubusia Pochacka.
1: Brawo.
5: Idealnie pasuje, jeżeli mamy ochotę na pyszny deser, odskocznie od codzienności, bądź też chwilę relaksu. Myślę, że wyjazd do OI Opole z moimi dziewczynami kończyłby się stwierdzeniem, co tygryski lubią najbardziej. Pozdrawiam!
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za propozycję. 774-541-541. Co tygryski lubią najbardziej?
6: Tygryski lubią najbardziej mieć tyle energii, żeby starczyło jeszcze dla prosiaczka.
2: No cóż, mały tygrysek zadzwonił do nas. No dobrze, fajne te propozycje, czekamy na więcej. Przypomniało mi się jeszcze oprócz tego, co tygryski lubią najbardziej.
1: Tajga czy tundra?
2: Małe co nieco, no to nasze, ale jeszcze takie powiedzonko wesołe, małe co nieco, to jest też fajne, takie małe co nieco.
1: Ale mało co nieco to jest powiedzonko Kubusia Pucharka,
2: no tak, tak, ale z tej samej bajki, wiesz, no.
1: A.
2: Tak, to taka bajka.
1: 774-541-541, dajcie znać, co tygryski lubią najbardziej.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Jest w tym pewna przewrotność, kiedy to zespół muzyczny gloryfikuje ciszę. Depeche Mode na antenie Radio Pole Enjoy The Silence. No, na pewno ciszy to nie będzie, słuchajcie, przez najbliższe kilka dni w okolicach Czaplinka, bo od tych właśnie już kilku dni też wszystkie muzyczne drogi tam właśnie prowadzą. Konkretnie to na lotnisko w Broczynie, to tam jutro oficjalnie wystartuje 32. Festiwal Poland Rock. No i to będą 3 dni koncertów, ciekawych spotkań, warsztatów. A kto wystąpi?
1: Zarówno duże światowe gwiazdy jak Godsmack, P.O.D., Dropkicks, Murphys, Koshin czy Eagle Eye Cherry, jak i polskie legendy, legendarne zespoły Jem, Kobra Nocka, Various Monks i Kasia Stankiewicz, Myslowic, WW czy Łzy.
0: Zobaczymy też artystów tego młodszego pokolenia, na przykład Orbit Culture, The Lottery Winners, Darię ze Śląska, Kasię Linz czy Dziwną Wiosnę. Uwaga, pojawią się też oczywiście starzy znajomi festiwalu, czyli ci, którzy grali na nim już kilkukrotnie, Lipali, Ewelina Flinta, Orkiestra Dorosłych Dzieci, Happy Set czy Nocny Kochanek. A to, co warto podkreślić, laureat tegorocznej nagrody Złotego Bączka.
1: Jak mówiła w Polskim Radiu Koszalin burmistrz Czaplinka Katarzyna Szlońska-Getka, w gotowości są wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo, by ułatwić dojazd i wyjazd z imprezy. Wstrzymano m.in. remont głównej drogi w Czaplinku. Ponadto w okolicach festiwalu powstały dodatkowe parkingi. Burmistrz zapowiada też, że w związku z popularnością festiwalu Poland Rock gmina planuje konkretne inwestycje.
2: Projektujemy właściwie ścieżkę pieszo-rowerową po byłych torach z Broczyna do Czaplinka. Jest to szansa na to, żeby uczestnicy i mieszkańcy byli bardziej bezpieczni w dojściu do tego festiwalu, ale żeby ta infrastruktura też została. Myślimy również o tym, żeby docelowo kanalizować teren byłego lotniska po to, żeby ta infrastruktura służyła i uczestnikom, ale też nam, mieszkańcom, przy organizacji innych wydarzeń.
0: Organizatorem festiwalu Poland Rock jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a na uczestników oprócz koncertów na tej dużej głównej scenie jeszcze także oczywiście mała scena, różne strefy partnerów festiwalu i organizacji pozarządowych, nie zabraknie warsztatów, spotkań, na przykład także parady ogórków czy biegu Policz się z cukrzycą. No i to oficjalne rozpoczęcie festiwalu jutro, punktualnie o 15.

0: Jamal i Policeman w Radiopole za kwadrans będzie 12, a dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do najstarszej państwowej stadniny koni w Polsce. Znana jest w świecie z hodowli najpiękniejszych i utytułowanych koni arabskich, a także ze słynnej aukcji Arabów Pride of Poland.
1: Nasi koledzy z Radia Lublin postanowili z mikrofonem przybliżyć uroki tego właśnie oddalonego o około 20 km od Białej Podlaskiej miejsca. No i teraz o szczegółach opowie Małgorzata Tymicka.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie z radiem.
7: Jeszcze zanim wjedziemy na teren stadniny, jest przed bramą wybieg dla koni.
8: Pracownik stadniny Katarzyna Rogulska.
7: Tam zobaczymy konie arabskie. Wejdziemy, wjeżdżamy przez bramę. Po prawej stronie od razu mamy także pastwiska wybiegi dla koni arabskich. Teren jest niesamowity. Park jest tak stary, że tak powiem, jak stadnina. Ponad 200 lat. Stajnie, które mamy na terenie, to jest przede wszystkim ten XIX wiek. Można się zrelaksować, można się wyciszyć i także pooddychać tym wspaniałym, świeżym powietrzem.
8: Czy ma Pani swoje ulubione konie, do których lubi Pani zaglądać?
7: Codziennie mnie te konie zachwycają, szczególnie jak suspendy koni przebiegają przez teren stadniny. To jest coś niesamowitego, dreszcze na ciele są. A co do ulubionych koni, Pogrom jak najbardziej wspaniały jest, charakterny, ale jest przepiękny. Erantis z ogierów czołowych Paladit. Z piękną historią.
9: Jestem pierwszy raz tutaj. Same konie są przepiękne. Po prostu koń ma taki urok, taki... Właśnie się odzywa. Taką jakąś godność, nie wiem, szlachetność ruchu. Jest to rzeczywiście przepiękne zwierzę. No i oczywiście urok źrebaków jest niesamowity. I te konie są, widać, że są w takiej atmosferze spokoju chowane, bo przychodzą nie wołane, nie spodziewające się niczego, tak po prostu przyjaźnie. Szczególnie właśnie źrebaczek był taki przyjazny wobec nas.
10: Wszystkie źrebaki oczywiście traktowane są tak samo. To niezależnie od tego, czy wśród tej grupy jest jakiś taki, który się od razu wybija i mamy z nim nadzieję.
8: Prezes Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska.
10: I wśród grupy źrebiąt są takie, które bardzo chętnie nawiązują kontakt z człowiekiem, są ciekawskie, są interesowne, uwielbiają się głaskać, a są też takie, które są mocniej wycofane i których trzeba zaskarbić zaufanie, więc konie są różne i mamy cały przekrój różnych końskich osobistości.
8: Najbliższą okazją, żeby zobaczyć najpiękniejsze konie wyhodowane w Janowie Podlaskim, będzie Narodowy Czempionat Koni Arabskich i na świecie aukcja Pride of Poland.
10: Jeżeli chodzi o narodowy pokaz koni czystej krwi arabskiej, no to prezentowany jest kwiat polskiej hodowli i są to konie nie tylko z Janowa Podlaskiego, ale też ze stadnin państwowych z Michałowa i z Białki oraz bardzo silna stawka koni hodowli prywatnej, więc możemy sobie porównać różne grupy wiekowe od różnych hodowców. Natomiast jeżeli chodzi o aukcję, to ona zawsze dostarcza mnóstwo emocji, wrażeń. Licytowane konie osiągały ceny astronomiczne.
11: 210,000 is the bid. Looking now for 220. I'm looking for 220.
10: No dla nas to też jest taka bardzo emocjonalna kwestia, ponieważ my się do tych koni przywiązujemy i nie zawsze rozstanie z poszczególnymi końmi jest łatwe.
12: Jestem pierwszy raz, przyjechaliśmy z Gdańska. Jest przecudnie, wrażenie jest no po prostu mega, naprawdę. Cudo, nie ma słów, żeby to oddać.
13: Do Janowa Podlaskiego zaprasza Radio Lublin.

0: Absolutna radiowa nowość w Radio Polska RCMC i bez końca. Koniecznie zostańcie z nami, bądź za niespełna minutę wiadomości.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.
4: A wy słuchacie Radia Opole na wakacjach. Powolutku zbliżamy się do środowego południa. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Zaczynamy w nich. Grupa posłów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zakłada klub parlamentarny. Oddział ginekologiczny położniczy szpitala w Głubczycach przedłuża czasowe zawieszenie funkcjonowania. Spore kłopoty komunikacyjne w Opolu po rozpoczęciu remontu ulicy Nysy Łużyckiej. Dzisiaj cierpliwość kierowców zdecydowanie w cenie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Jacek Rudnik. Dzień
5: Kłaniam
0: dobry.
5: Się nisko, dzień dobry. Politycznie Rozwój Plus wchodzi na sejmowe salony. Grupa posłów skoncentrowana wokół Mateusza Morawieckiego to 40 posłów i jeden senator. Jeszcze dziś ma złożyć wniosek o zarejestrowanie nowego klubu parlamentarnego. W godzinach południowych w Lublinie premier Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, przekazała na portalu X Kancelaria Głowy Państwa. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. Czytamy we wpisie w portalu X. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem i objęła stanowisko Rzeczniczki Praw Obywatelskich.
6: Będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością.
5: Sylwia Gregorczyk-Abram to, przypomnijmy, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Z powodu braków kadrowych oddział ginekologiczny położniczy szpitala w Głubczycach przedłuża czasowe zawieszenie działalności o kolejne 2 miesiące. Do tej pory nie zgłosił się ani jeden lekarz, który chciałby podjąć pracę na oddziale.
7: Nikt nie zgłosił się do pracy, nikt nie jest chętny, nawet do wstępnych rozmów.
8: Nie było nawet jakichkolwiek zapytań?
7: Nawet jednego zapytania. W związku z tym, no niestety musiałam wystąpić z kolejnym wnioskiem do pani wojewody o przedłużenie okresu zawieszenia na kolejne 2 miesiące i otrzymałam zgodę na zawieszenie na 2 miesiące kolejne, a więc do 30 września.
5: Wyjaśniła nam dyrektor placówki dr Violetta Magiera. Przypomnijmy, głubczycka porodówka jest nieczynna od 1 czerwca.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Spore kłopoty komunikacyjne w Opolu po rozpoczęciu remontu ulicy Nysy Łużyckiej. Jak informują kierowcy, znacznie wydłużył się przejazd do osiedla Dambonia, czyli ulicę Niemodlińską. MZD, przypomnijmy, przekazał, że prace będą prowadzone na moście imienia pamięci Sybiraków oraz w 2 punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum. Do piątku drogowcy będą zajmować 1 pas ruchu. Od poniedziałku do środy prace na 2 z nich.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Teraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak o wmurowaniu kamienia węgla.

0: niedzielnego pod budowę Portu Polska.
1: Próbne odwierty, próbne palowanie już jest. Byłem na placu budowy, widziałem te prace. Natomiast firma, która wygrała przetarg na budowanie fundamentów pod terminal, zapowiada, że stanie się to we wrześniu. Dokładną datę teoretycznie już znam, ale nie wiem jeszcze, jakie niespodzianki wykonawca natrafi na placu budowy.
0: Port Polska o szacowanej wartości 132 miliardów złotych ma być jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Europie. Poza budową nowoczesnego portu lotniczego obejmie także linię kolei dużych prędkości.
2: Światowe agencje informują.
0: Londyńczycy chcieliby odwrócenia skutków Brexitu. Taki wniosek płynie z badań sondażowych. Za Unią Europejską najbardziej tęsknią młodzi mieszkańcy brytyjskiej stolicy. 85% osób w wieku od 18 do 34 lat zagłosowałoby dziś za ponownym wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Roberto Mancini, nowym selekcjonerem piłkarskiej kadry Włoch, prowadził już skład, która w latach 2018-2023 to pod jego wodzą Włosi zdobyli w 2021 roku Mistrzostwo Europy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura rośnie z godziny na godzinę i ma dobić aż do 29 stopni. Do tego wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni. Noc całkiem przyjemna, od 16 do 18 stopni. Powiedziałabym, że nawet całkiem gorąca. Będzie można dzisiaj swobodnie spać przy otwartym oknie. I dobrze, trzeba wywietrzyć mieszkanie, nasze domy przed tym, co wydarzy się jutro. Bo jutro to trzeba pospuszczać te wszystkie nasze zasłony, które mamy, te wszystkie rolety, bo one nam będą utrzymywały chłód, a ten z pewnością się przyda, bo spodziewamy się upałów powyżej 34 stopni jutro.
4: To wszystko o tych roletach to też IMGW pisze, tak?
3: Nie, rolety to dodałam od siebie.
4: Okej, dobra. Ja będę krótko mówił. 26 stopni właściwie w całym regionie w tej chwili jest i już.
3: Hej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed wami Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rab, no i dołączył do nas Darek Kuzera, który teraz program realizuje.
3: A już teraz zaśpiewa dla nas Kaja, która niedawno śpiewała w opolskim amfiteatrze.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
13: Reklama.
14: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl. Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Brango. Zapraszają NCPP i Radio Opole.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: No to szybciutko przypominamy, co jest dziś nagrodą. Voucher rodzinny o wartości 200 zł właśnie do tegoż parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. No a tam i dmuchańce, i wulkany, i labirynty, i minizoi, średniowieczny tor, gdzie trole walczą z czarownicami, plac chichotu, podkreślam, to musi być ciekawe. No i na przykład także leśna ścieżka edukacyjna, do tego oczywiście cała masa innych atrakcji typu na przykład gry terenowe, planszówki i na miejscu chętni do zabawy animatorzy.
3: Ale żeby dostać od nas ten voucher rodzinny, to trzeba przede wszystkim sięgnąć po telefon i wybrać numer 774-541-541, czyli numer kontaktowy do Radio Opole, a potem nagrać swoją odpowiedź na naszą automatyczną sekretarkę na pytanie następujące. Co tygryski lubią najbardziej?
4: Wow, co lubią tygryski, wow, no taki tygrysek jak ja, to lubi być przytulany, wow, łaskawy, wow, kochany, wow, uwielbia najbardziej, lubi swoją tygrysicę. I twoje tygrysiątka, wow. Co lubi tygrysica, to nie powiem, wow. Ale tygrysiątka, to lubią psocić, wow.
2: No ten słuchacz też chyba lubi psocić. A może to prawdziwy tygrys był, rzeczywiście, nie wiem.
3: A ja tutaj tylko pozwolę sobie dodać, że nasz kolega z redakcji kulturalnej akurat tędy przechodził, Mariusz, i tak mocno się zdziwił, jak usłyszał ten telefon.
2: Co to za dźwięki się wydają w tym radiu? No tak.
3: Dokładnie tak. 774-541-541. Co tygryski lubią najbardziej?
5: No oczywiście. Co tygryski lubią najbardziej? Mizianie i brykanie. I skakanie na ogonie. Leżeć do góry brzuszkiem, a po odpoczynku i zabawie czas coś zjeść. Upolować dużą zwierzynę. Pozdrawiam.
2: Piękne, uświadomiło mi to, że mam zadatki na tygryska. No dobrze, ale jeszcze
3: masz może... ogon, na którym skaczesz, czy co?
2: Nie, tam o tym leżeniu i tam tym przekąszaniu. No to jeszcze jedna propozycja, posłuchajmy.
6: Tygryski najbardziej lubią, gdy dzieci śmieją się tak głośno, że nawet echo chce dołączyć do zabawy. Oczywiście zabawy w parku Opole Lipowa. Pozdrawiam.
2: No kto wie, może się uda. Próbujcie, dzwońcie i kombinujcie. Co tygryski lubią najbardziej? To jest pytanie konkursowe. 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Sun Vega na antenie Radio Pole. Właśnie wybrzmiał ten utwór. Luka, dokładnie taki jest jego tytuł. A na zegarach w 14:30. No i w studiu kolejni goście, a właściwie to pierwsi dzisiaj, tak. Jak się to dni zlewają, jeden
1: wielki,
0: to
1: tobie.
0: Mam wrażenie, że się już dzisiaj nagadał, człowieka nagadał. A tymczasem w naszym studiu Łukasz Ładny, Kacper Grajoszek, i to są studenci paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego, a także Hubert Burman, i to jest student z kolei Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Cześć i czołem, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy.
0: A spotykamy się dlatego, że wy jesteście uczestnikami obozów paleontologicznych w Krasiejowie, czyli naszym tutaj archeologicznej kolebce, czy paleontologicznej, gdzie co rusz coś jest odkrywane. Mam nadzieję, że za chwilę powiecie, że coś ciekawego, żeście tam wykopali. Jak w ogóle te obozy wyglądają? Trzeci turnus, tak? Już się rozpoczął,
2: tak, trzeci
0: w poniedziałek.
1: No to jest pierwszy raz
0: i jest właśnie najbardziej zafascynowany tym, co się tam dzieje.
4: No jeżeli chodzi o same działania w trakcie tych turnusów, no od 7 rano zaczynamy już wykopywanie na samym stanowisku. Staramy się znaleźć jak najwięcej, przede wszystkim kręgowców, choć nie zawsze wychodzą.
5: To co udało ci się znaleźć?
4: No mi akurat miałem duże szczęście, bo już pierwszego dnia udało mi się znaleźć żebro metopozaura.
0: O, proszę.
4: No niestety będzie trzeba je pokleić, bo...
0: Nie było w całości.
4: Nie
0: tak?
4: było w całości, no ale to...
0: No parę lat ma, to...
4: No, trochę przeleżało.
0: Tak.
5: Ale ekscytacja, podejrzewam, że była spora, jak to odkopałeś.
4: Tak, tak.
0: A wiedziałeś, że to jest żebro...
5: Metopozaura?
0: Metopozaura.
4: Tak, tak, tak. Dopiero potem, jak już odsłoniłem trochę bardziej, to już było wiadomo, co to, ale...
0: A reszta gdzie? Przepraszam. Tylko żebro, a gdzie reszta tego dinozaura?
5: Rozsiana po całym terenie.
4: Rozsiana po całym, tak, tak, tak.
0: No dobrze, czyli generalnie to nie jest tak, że wy tam godzinami, dniami, tygodniami, pędzelkami, tylko na dzień dobry tam można natrafić od razu na jakieś niezłe znalezisko. Dalej Krasiejów jest tutaj taki płodny.
4: Relatywnie tak, zależy też od tego, na jakiej głębokości się kopie, ponieważ można zaczynać nowy sektor metr na metr i dopóki nie dojdzie się do warstwy kościonośnej, no to jedyne co się znajdzie, to co najwyżej jakieś łuski ryb czy ośródki małży.
0: No proszę, zawsze coś.
4: Zawsze coś.
0: Jak wrażenie pozostałych uczestników obozu? Kolega, który jest z Krakowa, ja bym chciał, żeby powiedział, czy tam u niego też są takie fajne obozy, czy trzeba do Opola jechać, żeby się przyjrzeć dinozaurom? Tym, co po nich zostało.
2: O, w Krakowie niestety nie mamy stricte stanowisk z kręgowcami triasowymi. My jesteśmy, wiadomo, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tutaj mamy krakowskie wapienie i też wapienie jurajskie i kredowe.
0: Czyli ten smok to jednak mit. A... Szczątki można znaleźć. Nie, dobra, żart.
2: Smok wawelski jest z Lisowic. Z Lisowic, niestety.
0: Wow.
2: Przykro mi.
5: Dobra, Hubert, to może ja, wiesz, bardziej zejdę
0: tak,
5: na ziemię.
0: Zacznijmy rozmawiać poważnie.
5: I, bo ja sobie lubię, wiesz, pogrzebać w ogródku, jak ja to czasami tutaj z Krzychem opowiadam, pogrzebać w ziemi. Tak. Mm-hmm. Więc powiedz, co tobie się udało odkopać, bo jesteś już podczas trzeciego turnusu teraz w trakcie tych wakacji. Jesteś od samego właśnie początku na tych wszystkich wykopaliskach. Co tobie się udało odkryć?
2: No to ja byłem trochę czasu na początku, głównie przez deszcz, bo z reguły zaczynamy turnusy na dolnym poziomie, bo tam jest trochę, kości są trochę bardziej klarowne. To na górze właśnie w zeszłym roku wykopaliśmy dużo kości aetozaura. To jest taki powiedzmy...
5: Gat?
2: Tak. To jest taki krewniak krokodyli. Wyglądają trochę... Mają takie dzióbki z przodu. Pełne łusek. One mają masę łusek, które po prostu jak wychodzą z tej... wychodzą ze skały, to po prostu się sypią.
5: O.
2: Bo to jest po prostu takie cieniutka płytka. I to jest, no mogą się zrobić łatwo puzzle.
5: A w tym roku coś udało ci się wykopać, czy nie?
2: O tak, właśnie z tego aetozaura, z którego wydobyliśmy dużo kości, między innymi czaszki, wykopaliśmy właściwie część szczęki. Tego dzióbka niestety się nie udało, ale w tym roku chyba wyszła jakaś jego część. No ale mi udało się już niestety zbliżając się do skarpy, udało się wyjąć kość miednicy ilium aetozaura. No taki też po prostu wyglądał trochę jak taki mały talerzyk. I no i koło niego też było żebro zresztą, więc one są rozsypane bardziej niż byśmy chcieli.
5: Piękne znaleziska. Konkludując, w ogóle udało się znaleźć Hubertowi, ale jeszcze w naszym studiu jest też Kacper, który za moment pochwali się, co on wykopał.
0: To weteran prawdziwy jest, tak?
5: Krasiejowie. Dlatego zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Do tej rozmowy za moment wrócimy, a teraz już najwyższa pora na Paula McCartneya, który się wyrywa do śpiewania Come Inside. Już teraz na antenie Radia Opole za 25 minut będzie 13.

Pamiętamy, dokąd jedziesz. I tak jedziemy z tobą. Wakacyjne Radio Opole. We were just 18. Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

0: 16 minut, brakuje nam jeszcze do 13. Słuchacie Radia Opole na wakacjach, a na tych wakacjach bardzo często zaglądamy sobie do Krasiejowa na tamtejsze badania paleontologiczne, na wykopaliska. W naszym studiu gością Łukasz Ładny, student Uniwersytetu Opolskiego, Kacper Grajoszek, również student tej samej uczelni, oraz Hubert Burman, to student Uniwersytetu KEN w Krakowie. Kacper jeszcze nam nie opowiadał, jak mu się podoba na tych wykopaliskach, w których uczestniczy już 5. raz.
1: To musi się bardzo podobać.
2: Tak. To jest mój sposób na urlop. Także tak, 5. raz jestem. Podoba mi się? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Pogoda dopisała, mieliśmy szczęście. Z tego, co patrzyłem, skąd jestem, czyli z Łodzi, to akurat 2 tygodnie lało, więc miałem takie fingers crossed, nie będzie sucho, wiadomo, bo akurat kiedy jest mokro, no to niestety nie możemy kopać. Mm-hmm. Wtedy bardziej takie pasywne prace, typu preparacja, przy mikroskopach są. Tak, a jak jest właśnie słonecznie, co niestety zaskoczyło mnie wczoraj troszeczkę, więc troszeczkę spalony jestem, jest słonecznie, jest fajnie, jest przyjemnie, byliśmy też nad wodą, więc urlop plus troszeczkę więcej pracy. Tam te 6 godzin, tak jak Łukasz wspominał wcześniej, o 7 rano wychodzimy w teren, tam te 5-6 godzin kopiemy, a potem mamy już ten czas wolny.
0: Ale nie wiem, czy my możemy zdradzić słuchaczom Radia Opole, ale jednak to zrobię, że ty w ogóle jesteś inżynierem i zajmujesz się budową maszyn, a przyjechałeś tutaj po prostu realizować swoje dziecięce pasje.
2: Tak. Pasji mam dużo, ale tak, jest to moje takie małe spełnienie marzeń, stąd też te studia, stąd też wykopaliska. To jest, że powiem, jedna z moich takich fajnych, takich dziecięcych, naprawdę dziecięcych marzeń. I jak już się ustabilizowało wszystko, ta praca, te konstrukcje, tak dalej się ogarnęło, no to stwierdzimy, spróbuję, no i udało się, i tak już 5. rok to jest.
3: Pewnie jeden błąd w całej serii parków jurajskich wychwyciłeś, ale nie o tym, to pochwal się ty, na co udało ci się natrafić w tym roku, ewentualnie jakieś wielkie znaleziska z poprzednich turnusów, jak to u ciebie wygląda?
2: W tym roku na razie jeszcze ubogo, bo dopiero od niedzieli jesteśmy, więc w poniedziałek, wtorek kopaliśmy, czego w poniedziałek nas zastał deszcz o godzinie 10, tam był troszeczkę gorzej, ale jest mały sukces, udało mi się znaleźć jedno żebro, w miarę kompletne, niestety było na brzegu skarpy, więc jak się uderzyło młotkiem, to niestety było w wersji Lego, ale udało się to Lego złożyć, także jest to sukces pewnego rodzaju, bo faktycznie niewiele tego żebra brakuje.
3: Żebro jakiego?
2: Metopozaura.
3: Metopozaura też. Tak.
2: No, dzięki między innymi też studio. Tutaj udało mi się to bez problemu wziąć i rozpoznać, czy to jest żebro, ale które, to jeszcze długa droga przede mną.
0: Ale to nie jest tak, że jak na przykład za mocno tym młotkiem uderzycie, to potem podbiega pan Kuba Kowalski i mówi, dlaczego to zniszczyłeś, tylko po prostu bierzecie na to poprawkę, że może dojść do takiej sytuacji.
2: Znaczy, no... można byłoby na przykład takie skamieniałości wydobywać maszynowo, ale wtedy one uległyby totalnej destrukcji.
3: No pewnie.
2: Stąd
3: no
2: też tak. Używamy ręcznych maszyn. Trzeba wziąć pod uwagę to, że niestety można powiedzieć ząb z motkolitem, ale można też walnąć, niestety to jest najczęściej, w kość, albo tuż obok, i ona niestety jest troszeczkę bardziej uszkodzona. Wtedy najważniejszym jest to, żeby wiedzieć, jak ją złożyć, czyli dopasować w miarę możliwości na miejscu, czy tą kość złożyć. Ewentualnie, jeżeli są tu 2 kawałki, no to można ewentualnie się zanieść na górę, ale pan doktor Kowalski raczej jest spokojną osobą, także tutaj nie krzyczy.
0: No dobrze. Pozdrawiamy.
2: Tak, serdecznie pozdrawiamy zdecydowanie.
3: Pozdrawiamy pana doktora Antczaka, także pozdrawiamy, który nam tak. Taki fantastyczny.
2: I pana doktora Mazurka,
3: też.
2: Całe gorąco pedagogiczne.
3: Gościu, to też na tych waszych krzesłach siedzieli chłopaki i opowiadali o tym wszystkim. Zresztą notorycznie zapraszam do salonu naukowego, bo naprawdę warto rozmawiać. Dobrze, powiedzcie tylko szybciutko, dobrze, co później się dzieje, jeśli wy jesteście na tym obozie, macie te swoje prace, odkopiecie, jakoś to opracowujecie, to do jakichś waszych badań się zalicza. Co potem?
2: Generalnie każdą taką skamieniałość bierzemy, jeżeli mamy ich więcej niż jedną, musimy wziąć opisać, więc tutaj opisujemy na miejscu na górze, jak już powiedzieć sobie, po całym dniu jesteśmy, a jak najbardziej badania są prowadzone na tych wszystkich, cały czas są czynne badania, więc to, że zjedziemy na okrągło, chcemy, nazwijmy to okazję, jeżeli chodzi o gatunki, no to i tak jest coś nowego z nich. Czego przykład może być tam chyba 2 lata temu pan doktor Antczak z panem doktorem Mazurki, jeśli pamięć mnie nie myli, dali fenomenalny artykuł odnośnie chorych kręgów. To cały czas się dzieje, cały czas coś nowego.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Słuchajcie, no to owocnych wykopalisk wam życzymy, jak najwięcej tych znalezisk, żeby one były w jak najlepszym stanie. A w naszym studiu gościli, przypomnę, Łukasz Ładny, Kacper Grajoszek, to studenci paleobiologii Uniwersytetu Opolski, i Hubert Burman na gościnnych występach z Krakowa z Uniwersytetu KEN. Dzięki piękne, panowie.
2: Dziękuję, pozdrawiamy.
3: Do usłyszenia.
0: A za 12 minut będzie godzina 13. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: rana twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: zegarach za 10 sekund, dokładnie wybije godzina 13, słuchacie Radio Opole. Mamy środę i to jest 29 dzień lipca. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
1: Powiatowe obchody święta policji w Brzegu, sporo atrakcji na placu Polonii Amerykańskiej. Miejskie figurki koziołków, jeden z bardziej rozpoznawalnych symboli kędzierzyna koźla, zniszczone przez wandela. Sportowy Olech Poznań, Górnik Zabrze przed wieczornymi rewanżami w walce o Ligę Mistrzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Jacek Rutnik.
1: Rozpoczynamy od Warszawy. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polski, przekazał szef rządu premier Donald Tusk. Jej zadaniem jest m.in. stworzenie kompleksowej i ujednoliconej promocji Polski oraz polskiej marki narodowej. Sejm na razie nie zajmie się złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość wnioskiem powołanie Marcina Ociepy, lidera Stowarzyszenia Odnowa, na stanowisko wicemarszałka Izby. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty argumentował tę decyzję rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości związanym z odejściem kilkudziesięciu członków do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Samochody ze sprzętem dla polskich strażaków, którzy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii, wyjechały na południe Europy. W sobotę na miejscu pojawią się strażacy wyszkoleni i doświadczeni w walce z ogniem w takich właśnie skomplikowanych warunkach, informuje Maciej Szefer.
4: Polscy strażacy będą udzielali pomocy Hiszpanii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Na miejsce dojadą strażacy z doświadczeniem w międzynarodowych akcjach gaśniczych, mówi wiceministra spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
5: Nasi funkcjonariusze jadą, by wspierać tę misję.
4: Pierwsza rotacja polskich strażaków wyruszy do Hiszpanii z Krakowa 1 sierpnia.
1: Tymczasem polskie MSZ sugeruje, by w miarę możliwości odłożyć wyjazdy w rejony zagrożone pożarami właśnie w Hiszpanii i Francji.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: 13-latka z poważnymi obrażeniami ciała po wypadku na hulajnodze elektrycznej w Świdniku. Dziewczynka była pasażerką 15-latka, który kierował hulajnogą. Oboje nie mieli kasków, mówi aspirant sztabowy Elwira Domaracka, Komenda Powiatowa Policji ze Świdnika.
6: 15-letni chłopak kierował hulajnogą elektryczną, pożyczoną od kolegi. Razem z nim podróżowała 13-letnia koleżanka. W pewnym momencie kierujący najechał na studzienkę kanalizacyjną, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócili się. Dziewczyna po upadku straciła przytomność, natomiast nastolatek odjechał z miejsca zdarzenia. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.
1: Policjanci przypominają, na hulajnogach elektrycznych nie można przewozić pasażerów, a osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Miejskie figurki koziołków, jeden z bardziej rozpoznawalnych symboli kędzierzyna koźla, zniszczone przez wandala, którego zarejestrował jednak miejski monitoring. Rzecznik Urzędu Miasta Piotr Pękala.
7: Zabezpieczono materiał dowodowy z co najmniej kilkunastu kamer, który w całości zostanie przekazany policji. Po pierwszym zniszczeniu sprawa została już przekazana funkcjonariuszom do rozwikłania. Wszystko jest udokumentowane. Jeśli sprawca liczy na to, że uniknie odpowiedzialności, jest w błędzie. Przypominamy, że miasto ma oczy, czyli miejski monitoring, a zgromadzone dowody są jednoznaczne.
1: Teraz Brzeg, gdzie trwają powiatowe obchody święta policji. Głównym punktem będzie nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej. Wśród atrakcji

0: Na placu Polonii Amerykańskiej między innymi oczywiście pokazy policyjnego sprzętu i koło fortuny z zagadkami dla dzieci i młodzieży.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: O 19:00 piłkarze Lecha Poznań rozpoczną rewanż z duńskim Orhus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów po zaliczce 4-1 z wyjazdowego pierwszego starcia. Nastroje w kolejarzu bardzo dobre. Trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze. Ten o 20:00 podejmie Fenerbahçe Stambuł. W Turcji Górnik przegrał 0-1. Dziś stawia na szybkie odrobienie tej straty. W chińskim Ningbo początek turnieju finałowego Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem 8 zespołów broniący tytułu Polacy, przypomnijmy. W czwartek w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą.
1: Światowe agencje informują.
0: Węgierskie władze rozpoczynają rozliczanie rządów Fideszu i Viktora Orbana. Powołały właśnie Narodowy Urząd do Spraw Odzyskiwania i Ochrony Majątku. Otrzyma status organu o szczególnym znaczeniu prawnym, porównywalnym z najważniejszymi instytucjami państwa. UEFA chce jeszcze w tym tygodniu zwołać nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami wszystkich 55 federacji członkowskich, informują BBC i ESPN. Tematem ma być plan FIFA, która zamierza dopuścić prywatny kapitał do działalności związanej z organizacją Mistrzostw Świata i także innych turniejów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Co prawda pojawiło się trochę więcej chmur na niebie, ale nie zmienia to faktu, że mamy bardzo ładny, piękny, ciepły, słoneczny dzień. Zachmurzenie dziś małe, temperatury maksymalne, uwaga, aż do 29 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie początkowo małe, ale później to już w ogóle będzie niebo bezchmurne. Temperatury nocą coraz to wyższe z nocy na noc, bo tej nocy już nawet do 18 stopni będzie dochodziło.
3: A teraz aktualnie na termometrach po 28 stopni w Namysłowie, w Brzegu, w Kruczborku, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlunej. W Nysie, tam tylko 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I powiem wam, że ja bardzo lubię mówić o takich temperaturach, bo one są naprawdę takie letnie, takie przyjemne, takie nieprzesadzone, ale jutro to już będzie patelnia. Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rabe i Darek Kuzera, który niezmiennie ten program realizuje.
3: A zagrają, zaśpiewają Smith & Hill.

0: sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: Sabrina Carpenter przed momentem zapraszała nas na espresso, a my Was zapraszamy do parku rozrywki Opole w Lipowej i mamy dla Was voucher rodzinny o wartości 200 zł do właśnie tego miejsca, żebyście skorzystali albo ze strefy wodnej, albo z dmuchanego wulkanu, albo żebyście się zgubili w świerkowym labiryncie, a odnaleźli w mini zoo, a potem żebyście jeszcze weszli na średniowieczny tor i tam stoczyli bitwę, a jeszcze jest ulubiona strefa Krzysia, strefa chichotu.
3: Plac chichotu. Tam się pewnie można pochichrać.
2: Jeśli jak tak dobrze pójdzie, to jeszcze
3: ja
2: trochę...
3: Ja już tam byłem,
2: wiesz,
3: chyba.
2: I Krzysia tam spotkamy. 774-541-541 to numer telefonu, a pytanie jest następujące.
3: A w Światowym Dniu Tygrysa pytanie mogło być tylko jedno. Pytamy Was dzisiaj o to, co tygryski lubią najbardziej.
4: Tygryski najbardziej lubią piątek po południu, kiedy szef już nic nie wymyśli, kawa jeszcze działa, a do wypłaty zostało mniej niż do następnego poniedziałku.
2: Elegancko.
3: Jakie życiowe. Pewnie, że tak. Kolejna propozycja.
2: 774-541-541.
5: No co lubią małe tygryski? Oczywiście mleczko od swojej mamy. Wszystkie małe tygryski to lubią. A duże tygrysy? No oczywiście mięsko. Ale pewien tygrysek kochał też i lubił swoich przyjaciół. Oprócz a króliczek nie odwzajemniał tej miłości. A szkoda. Takie są różne małe tygryski. Dziękuję, do widzenia.
3: Dziękujemy, ale tak przy okazji przypomniał mi się pewien, no może i lekko drastyczny, a i owszem dowcip, ale za to śmieszny, jak to siedzą przy ognisku tygrysek i osioł i tygrysek mówi: wiesz, kłapouchy, ja to tak nie za bardzo lubię tego prosiaczka, a osioł na to: no to nie jedz. tak plac chichotu mi się odpalił. Dzwońcie,
1: sponsorem
3: czekamy.
1: Konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.

0: Mamy 25 minut po godzinie 13. Hania Kuzimowicz i Keira w takim duecie w Szkoda na to jest. Taki był ten utwór. A teraz kolejny gość w naszym studiu przy mikrofonie. Beata Parzybut to starszy asystent oddziału higieny dzieci i młodzieży w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A spotykamy się dlatego, że właściwie no już taka dziennikarska rutyna w połowie wakacji. Próbujemy podsumować te pierwsze turnusy, ten pierwszy miesiąc, jak to wyglądało, jeśli chodzi o obozy, kolonie, o warunki, w jakich dzieci wypoczywają w naszym regionie. No to czy to są godziwe warunki, dobre, zdrowe, czy wszystko gra, czy może jednak nie zawsze i niekoniecznie?
1: Ja może na początek powiem, skąd w ogóle wynika to, że kontrolujemy te wypoczynki i co kontrolujemy.
2: Oczywiście.
1: Jest to regulowane ustawami, głównie tutaj ustawa o systemie oświaty i ustawa Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Główne nasze zadanie to jest sprawowanie bieżącego nadzoru, współpraca z organizatorami oraz edukacja uczestników. Jeżeli chodzi o te kontrole, które prowadzimy, prowadzimy je głównie w zakresie warunków zakwaterowania i pobytu uczestników, warunków przygotowywania i podawania posiłków oraz jakości wód w basenach, kąpieliskach.
2: I to są takie kontrole niezapowiedziane?
1: To są kontrole niezapowiedziane, aczkolwiek w przypadku placówek, które są organizowane przez prywatnego przedsiębiorcę, tutaj zgodnie z prawem przedsiębiorców musimy zawiadomić i w odpowiednim czasie skontrolować.
0: No dobrze, to mamy właściwie tak, końcówkę lipca. Ile takich placówek skontrolowaliście do tej pory?
1: Dotychczas przeprowadziliśmy 192 kontrole, natomiast zostało skontrolowanych 165 turnusów wypoczynkowych i większość tych kontroli to były właśnie kontrole, które oceniały warunki zakwaterowania, pobytu uczestników, czyli wyposażenie, stan pomieszczeń, pokoje mieszkalne, sale zabaw, świetlice, warunki do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacji, zaplecze sanitarne, otoczenie placówki. No i tutaj placówki, szczególnie te całodobowe, oceniane pod kątem żywienia, czyli przechowywania produktów żywnościowych, warunków przygotowywania tych posiłków, podawania i jakości serwowanych posiłków oraz oceny jadłospisów, czyli jest taka konieczność.
0: Czy było tak, że no dach prawie wcale nie przeciekał, bo prawie wcale nie padało, albo może ktoś po kolacji, nie wiem, brzuch go rozbolał? O konkrety teraz już, tak o wyniki chciałem zapytać.
1: Tak. Nasze kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie bloków żywieniowych na trzech półkoloniach skontrolowanych i była to restauracja, firma cateringowa i pomieszczenia kuchni w ośrodku wypoczynkowym. Stwierdzono no, braki tutaj w dokumentacji, zaniedbania czystości i porządku i nieprawidłowości co do jakości stosowanych produktów spożywczych.
2: Czyli ci organizujący wypoczynek deklarowali, że będą takie i takie konkretne produkty, a potem się okazało, że było coś innego.
1: Można tak powiedzieć, tak. Tak, tutaj może jeszcze powiem, że obowiązkiem organizatora jest zgłoszenie wypoczynku do kuratora oświaty miejscowego.
2: Tak jest.
1: Następnie kurator publikuje, po spełnieniu wymagań oczywiście, publikuje ten wypoczynek w tak zwanej elektronicznej bazie wypoczynku pod tutaj mengov.pl. Zachęcam do korzystania. I ta baza jest jakby podstawą do przekorzystania przez nas tutaj sprawowania kontroli. I jeżeli wypoczynek jest znajduje się w bazie wypoczynku, jest to bieżąca kontrola, natomiast są sytuacje, że wypoczynek nie został zgłoszony, mamy to z różnych zgłoszeń lub gdzieś wyczytane, aczkolwiek nie zgłoszone, to jest to tak zwany dziki wypoczynek.
2: Beata Parzybut, starszy asystent oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, jest naszym gościem. Rozmawiamy o bezpieczeństwie, o takiej jakości wypoczynku właśnie naszych dzieci w regionie. O szczegółach jeszcze za moment opowiemy.
3: Radio Opole. Gramy lepiej niż sąsiedzi z głośnikiem na plaży.

0: przeterminowana żywność, nieodpowiednie warunki do snu naszych dzieci. Takie rzeczy zdarzają się podczas wypoczynków. A w naszym studiu Beata Parzybut, starszy asystent oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Pani Beato, a co się zdarzyło u nas w ogóle? Bo też były same takie telefony z interwencją czy to rodziców, czy właśnie osób obserwujących te turnusy, bo takie zgłoszenie też można samodzielnie do Państwa złożyć.
1: Tak, tutaj zachęcam do tego, żeby właśnie rodzice korzystali z bazy wypoczynku, sprawdzając, czy wypoczynek jest zarejestrowany, czy nie, i ewentualnie, jeżeli nie jest, to też jest to zgłoszenie dotyczące tak zwanego dzikiego wypoczynku. Również jest to kontrolowane i tutaj wszystkie niepokojące informacje dotyczące wypoczynku, odbywającego się wypoczynku, związane z różnymi rzeczami, zawsze można do nas zgłosić, można to zgłosić pisemnie, można telefoniczne lub poprzez platformę eSanepid, która od niedawna funkcjonuje. Jest taka zakładka zgłoś interwencję, tam można to zrobić anonimowo lub imiennie i na pewno działania zostaną podjęte.
2: To tak trochę analogicznie, jak często policja namawia, żeby zgłaszać na przykład kontrolę autokarów, które wiozą w ogóle dzieciaki, już sprawdzić, czy ten stan techniczny autokaru jest okej, czy kierowca trzeźwy, no to analogicznie można się do was zgłosić, żebyście pojechali i jakąś kontrolę zrobili, wy oceniacie, czy trzeba, czy warto, czy to jest uzasadnione i wysyłacie tam ludzi ewentualnie.
1: Oczywiście można w trakcie trwania wypoczynku, jeżeli się już rozpocznie. Kiedyś odbywały się takie kontrole, organizator miał prawo zgłosić, że będzie organizował w danym obiekcie wypoczynek i my jechaliśmy na kontrolę i sprawdzaliśmy, czy te warunki są odpowiednie. No dzisiaj jakby nie ma już takich wymogów, także większość organizatorów po prostu organizuje, odpowiedzialność przejmuje całkowicie organizator pod kątem spełnienia wymogów.
0: A z których powiatów Państwo otrzymali zgłoszenia? Bo mamy takie 3 zgłoszenia.
1: Tak, mamy zgłoszenia z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, z powiatu nyskiego i z powiatu krapkowickiego. Były to zgłoszenia dotyczące niewłaściwych warunków pobytu dzieci w placówce, czyli zbyt ciasnych pokoi, zbyt wysokiej temperatury, braku wentylacji. Z Nysy zgłoszono nam podejrzenie dzikiego wypoczynku, czyli niezarejestrowanego w bazie wypoczynku. W Krapkowicach było to zgłoszenie dotyczące złego stanu sprzętu sportowego używanego przez dzieci. Tutaj oczywiście niezwłoczno podjęto działania, zostały przeprowadzone kontrole i zgłoszenia okazały się bezzasadne. Także.
2: Aha, a wiem, że chyba jeszcze coś było z wodą nie tak na jakimś jednym, nie wiem, czy kolonii, obozie. Możemy coś więcej jeszcze o tym powiedzieć?
1: Tak. Tutaj zgłoszenie, była to nieprawidłowość polegająca na tym, że w próbce wody, która była pobrana z lokalnego wodociągu, wykryto skażenia mikrobiologiczne w wodzie przeznaczonej do spożycia ludzi. Tutaj niezwłocznie wydano decyzję zatwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w tej studni. Zarządca został zobligowany do tego, aby podjąć działania naprawcze i oczywiście jest to zabezpieczone i uczestnicy obozu mają zapewnione właściwe warunki.
2: Konsekwencje to są co? Mandaty, postępowania administracyjne, jeśli coś wykryjecie, że jest nie tak.
1: Tak. Tutaj w przypadku tych 3 półkolonii niestety nałożono mandaty karne i wdrożono postępowanie administracyjne.
2: Niestety.
0: A w jakiej wysokości możemy zdradzić?
2: Jak coś było nie tak.
1: Na łączną kwotę 1500 zł, tak powiem. Natomiast wdrożone zostanie postępowanie administracyjne, które będzie tutaj zobowiązywało do poprawy warunków w tych obiektach. Natomiast tutaj w przypadku skażenia mikrobiologicznego wydana jest decyzja nakazująca tutaj poprawę sytuacji.
2: Sporo pracy za wami, a jeszcze drugie tyle przed wami, jak się domyślam, no bo skoro drugi miesiąc wakacji dopiero się zaczyna, no to jeszcze te kontrole będą trwały. A mówię to tak, że jeśli słuchają nas organizatorzy tego wypoczynku, to niech tam dobrze wszystkiego przypilnują, niech to wszystko dobrze działa i smakuje. Dzięki piękne za wizytę w studiu. Beata Parzybut, starszy asystent oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, była naszym i waszym gościem. Dzięki piękne.
1: Dziękuję bardzo.

0: Dance is on my mind, Albert RCB, Dominik Dudek, Midnight Echoes w Radiu Opole.
1: A ponieważ mamy półmetek wakacji, to takie pytanie ode mnie, a może byście chcieli spędzić te wakacje w radiowozie? Oczywiście to taka przenośnia, oczywiście, że chodzi o żart i oczywiście, że chodzi o naszą letnią akcję.
0: Krzysiu, a zakujesz w kajdanki?
1: Takie z futerkiem tylko. No dobrze, w najbliższą sobotę szukajcie nas na kąpielisku Bolko w Opolu. Już od godziny 10 do 15 tam nasze stoisko stanie. Dobra muzyka na miejscu oczywiście gwarantowana, ale także ożywiająca lemoniada. No i takie różne nasze radiowe gadżety, no i takie nasze radiowe policjantki też będą. Nowe media, także tam będą nowe media. Może będzie jakaś roleczka, może się załapiecie. Będziecie nas mogli później siebie obejrzeć na naszym Facebooku.
0: Na stronie konkretnie radio.opole.pl. Ale przypominamy jeszcze raz, dołączcie do nas na kąpielisku Bolko już w najbliższą sobotę.
1: Tak się cieszymy, że tam będziecie.

0: dochodzi 14. Słuchacie Radio Opole. Dzisiaj w kalendarzu środę to 29 dzień lipca, Światowy Dzień Tygrysa. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
1: Marzenie kierowców: ogarnąć trochę ceny paliw z pożytkiem właśnie dla nich. Rząd rozważa takie działanie w ostatnich tygodniach wakacji. Do Polski wracają upały, odczujemy to mocniej już w czwartek, także w naszym regionie. Trwa impas na porodówce w Głubczycach. Jest kolejne zawieszenie funkcjonowania na 2 miesiące.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: A wszystkie szczegóły przedstawi już teraz Jacek Rudnik.
1: Przed końcem wakacji od tego rozpoczynamy. Rząd postara się wprowadzić rozwiązanie, które miałoby ochronić przed wysokimi cenami paliw. To zapowiada rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Dodaje, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują ceny paliw na rynkach polskich i światowych.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do 8 zł za litr. Kierowcy zaniepokojeni, tym bardziej, że przed wieloma z nich dopiero początek wakacyjnych wyjazdów.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Premier Mateusz Morawiecki przewodniczącym zarejestrowanego właśnie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Od jutra parlamentarzyści klubu Rozwój Plus, to 40 posłów i jeden senator, będą pod takim właśnie szyldem zabierać głos w debatach sejmowych i także głosować. Z powodu braków kadrowych, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, oddział ginekologiczno-położniczy szpitala w Głubczycach przedłuża czasowe zawieszenie funkcjonowania kolejne 2 miesiące. Jak na razie nie zgłosił się żaden lekarz, który chciałby podjąć pracę na oddziale.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Zaprzestać współpracy z ukraińskimi miastami, w których gloryfikuje się ukraińską powstańczą armię. Tego od władz Opola i Kędzierzyna-Koźla domagają się przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej. W mieście Kałuż to partner Kędzierzyna-Koźla, ukraiński nacjonalizm jest obecny od 30 lat, argumentuje Bartłomiej Rudzki, to przewodniczący koła Konfederacji Korony Polskiej z Kędzierzyna-Koźla.
5: Obecnie, kiedy spojrzymy w internet, w media społecznościowe tutaj powiatu kałuskiego, możemy dojść do wniosku, że nadal ten ukraiński zbrodniczy nacjonalizm jest stale obecny i burmistrz miasta Najda, burmistrz naszego miasta partnerskiego Kędzierzyn-Koźle, w swoim gabinecie, co widzimy na zdjęciach, ma flagę banderowską.
1: Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, odpowiada.
6: Jeżeli okazałoby się to w jakimś stopniu prawdziwe, no to wtedy należy wstrząść jakąś dyskusję. Natomiast na tą chwilę z daleka mogę powiedzieć, mogę wnioskować, że jest to po prostu część polityki nacjonalistycznej Konfederacji i na tą chwilę nie znam argumentów, aby rozpocząć jakiekolwiek rozmowy, czy zrywać absolutnie współpracę z miastem Kałuż.
1: Do Polski wracają upały. Dla wielu z nas to spore wyzwanie. Trzeba mieć swoje sposoby.
7: Jakiś chłodny prysznic.
8: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
9: W cieniu gdzieś chciąć posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
1: Od czwartku w większości regionów termometry pokażą grubo ponad 30 stopni Celsjusza, zapowiada synoptyk MGW w Warszawie Michał Kowalczuk.
10: Temperatura aktualnie na krańcach zachodnich naszego kraju waha się w okolicach 26 stopni, więc jeszcze tych upałów nie mamy, natomiast temperatura nam stopniowo wzrasta. Już jutro na zachodzie kraju spodziewamy się temperatur rzędu nawet 35-36 stopni.
1: Czwartek w naszym regionie do 34, alert drugiego stopnia wydano dla wszystkich powiatów województwa opolskiego.
2: Światowe agencje informują.
1: Susza na Węgrzech sprawia kolejne problemy. Z powodu rekordowo niskiego stanu Dunaju zmniejszono moc jedynej elektrowni jądrowej w tym kraju. Koryto rzeki staje się coraz węższe. Mieszkańcy części zachodniej gminy regionu Madrytu wracają do domów po największych pożarach tego lata. Ogień zniszczył tysiące hektarów lasów i zabudowań. W wielu miejscach nadal trwa dogaszanie pogorzelisk. Zapraszam na 15. Rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego na Biały w Głuchołazach.
11: Od czwartku będzie usuwany.

0: ma cała konstrukcja przy pomocy specjalnego dźwigu.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: A ja tylko mogę potwierdzić słowa kolegi Jacka. Od 27 do 29 stopni dzisiaj maksymalnie jest gorąco, jest upalnie. Uważajcie na siebie, pamiętajcie o kapeluszach, o czapkach, o odpowiednim nawadnianiu się, a także o kremie z filtrem, bo tak jak tutaj powiedział nasz już gość Kacper, zdążył się poparzyć na wykopaliskach w Krasiejowie. Nocą od 16 do 18 stopni, jutro od 32 do 34.
3: A w Opolu już teraz 28 stopni, 28 także w Kędzierzynie-Koźlu, Lunny się, Brzegu i Namysłowie. Tym razem nie Kędzierzyn-Koźla, Kluczbork jest taki najcieplejszy, bo tam już 29 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rapi, Darek Kuzera, który ten program realizuje.
2: Zostańcie z nami co najmniej do 15.

0: Radio Opole. Gramy regionalnie, gramy wakacyjnie.
1: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
2: No i mamy 14 minut po godzinie 14. Słuchajcie, to już naprawdę ostatnie chwile, żeby wziąć do ręki telefon i wykręcić numer 774-541-541. Ciągle mówi się, zauważyliście, wykręcić, chociaż przecież teraz to się numer wystukuje, więc możecie go wystukać, chyba że ktoś ma jeszcze taki aparat, że może go wykręcić. Najważniejsze, żeby zadzwonić do nas, no bo do wygrania, przypomnę, dziś rodzinny voucher o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem, a jakże, a tam naprawdę moc atrakcji. Wystarczy wymienić.
3: No wymień, tygrysie.
2: Plac Chichotu. Mini zaś średniowieczny tor, na którym walczą trole z czarownicami. Zaraz obok pole poległych czarownic, świerkowy labirynt, dmuchany wulkan i dmuchaniec z niecką wodną. Ścieżka leśna, edukacyjna. Ale tego jest tam dużo, dużo więcej, gwarantuję.
3: A jak już wybierzecie numer telefonu 774-541-541, to dajcie znać, co tygryski lubią najbardziej.
4: Tygryski lubią najbardziej status poza biurem i kiedy jedyny deadline to zachód słońca.
3: Fajne. Bardzo kusząco, bardzo dobrze. 774-541-541, halo?
5: Co tygryski lubią najbardziej? Brykanie, ale nie po nudnym 100-milowym lasku, tylko po super wypasionym parku rozrywku. To jedyne miejsce, gdzie z nadmiaru adrenaliny tygrysy piszczą 3 oktawy wyżej niż prosiaczek. Potem zaliczają tygrysi posiłek podwójnego burgera, ale gdy zjedzą ostatni kęs, dzika bestia od razu zmienia się w wielkiego kota, który domaga się głaskania i długiego przytulania. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy za te propozycje. Przypominamy, że to już ostatni moment, żeby się z nami skontaktować. Zostało dosłownie pół godziny i będziemy rozstrzygać naszą zabawę, także spieszcie się, bo nagroda w postaci vouchera rodzinnego do Parku Rozrywki Opole czeka na kogoś z Was.
1: Sponsorem konkursu jest Rodzinny Park Rozrywki Opole.
0: Lato gra z Radiem Opole. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: 26 minut po godzinie 14 słuchacie Radio Opole, a my teraz przechodzimy do tak zwanych tytulików, bo coś dla was przygotowaliśmy, wyłowiliśmy z tej internetowej sieci. No i proszę bardzo, u mnie na pierwszy ogień idzie Krzysztof Rutkowski. Jest w stanie harować za darmo inspiracją czyny Chrystusa.
1: Nie, nie żartuj, serio.
0: Nie żartuję, to prawdziwy tytuł.
1: To jest tytuł, no dobrze.
0: On w ogóle przeszedł teraz taki powrót do wiary i,
1: tak?
0: i zmienił fryzurę i ponoć jeszcze ma z powrotem uprawnienia detektywistyczne.
1: I 4-kilogramowy złoty różaniec na szyi.
0: A, to swoją.
1: Nie, dobra, nie bądźmy sarkastyczni. Ja mam inny tytuł. Honorata Skarbek chce zoperować swoje uszy jak radary, to jest taki cytat. Ludzie w szoku, ale są normalne. Że w sensie te uszy. Ktoś po prostu tak dopisał wrednie, uszy jak radary.
0: A już ostatnio się jedna Julia żaliła, że w ogóle jest obrażona na lekarza medycyny estetycznej, więc tak, z tymi operacjami tak, to tak. Raczej ostrożnie. Maciej i Paulina Orłoś byczą się na Gran Canaria. Miłość aż kipi z urlopowych zdjęć.
1: Aha, no dobrze, dobrze. Pozbawiona filtrów z Instagrama Jennifer Lopez przemierza ulicę Rzymu w towarzystwie pociech. Nie wiem, jak ona to w ogóle tak pozbawiona filtrów z Instagrama
0: filtrów?
1: Przemierza.
0: A SPF miała, czy nie?
1: Nie wiem, co do mnie mówisz.
0: SPF.
1: Że co?
0: Że wysmarowała się kremem z filtrem chociaż, czy nie?
1: Aha, że to jest SPF. No to... Nie.
0: Krzysiu, idźmy dalej,
1: ja jestem boomerem.
0: Joanna Opozda oplotła ciało koronkowym bikini.
1: O, to
0: bikini.
1: Rozumiem. No.
0: Fani, piękna lolitka.
1: No widzisz, i można po polsku,
0: Mała
1: i można, że każdy zrozumie i jeszcze skojarzy. Dobra, ostatni tytuł ode mnie, taki już zagramaniczny będzie, uwaga, ale całkiem tutaj nieźle ktoś pomieszał. Tytuł leci tak. Były premier Kanady gmera w biuście Katy Perry podczas rejsu. Nieźle się bawią? Nie wchodziłem nigdzie w żadne zdjęcia, nic nie wiem, o co
0: chodzi.
1: To
0: jest w ogóle taka kontrowersyjna miłość i kontrowersyjna para, bo niektórzy mówią, że właśnie Justin Trudeau, dobrze mówię?
1: No tak, to jest zdaje się.
0: Że
1: tak.
0: Stracił absolutnie głowę dla Katy Perry.
1: No i tak to właśnie. No może to dlatego, że gmera, no. To jak się gmera, to można stracić głowę.

0: teraz dajcie głośniej, bo będą to bardzo ważne informacje. Początkowo były atrakcją tylko miejscowości zdrojowych i występowały tylko tam, zapewniając kuracjuszom niezbędne dawki jodu, no i rekonwalescencję układu oddechowego. Potem nastała na nie moda również w innych miastach, także na przykład w Opolu. Mowa oczywiście o tężniach solankowych. I gdy już wszyscy szturmem ruszyli wdychać to samo zdrowie, no to na wizerunku tężni zaczęły pojawiać się rysy i pęknięcia.
1: Oj tak, naukowcy i sanepid wzięli pod lupę kilka takich obiektów w Polsce i okazało się, że zamiast leczyć tężnie, mogą być wylęgarniami bakterii i zarazków. Najnowszy przykład pochodzi z Krakowa. W tamtejszych tężniach wykryto bakterię coli. Problem okazał się na tyle duży, że Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zapowiedział, że nie będzie budował kolejnych tężni i zaapelował, by nie zgłaszać takich projektów w ogóle do budżetu obywatelskiego.
0: No to się porobiło. No i słuchajcie, na tę informację zareagował WIG w Opolu, Wodociągi i Kanalizacja, który to opublikował w mediach społecznościowych teraz taki komunikat, w którym informuje, że w tężni na opolskie Malince, tej wielkiej, słynnej, nie ma takiego problemu. W ostatnich dniach w mediach głośno jest o problemach z tężniami miejskimi w innych regionach kraju. Chcemy was w pełni uspokoić. Opolska tężnia na Malince, eksploatowana przez WIG Opole, jest całkowicie bezpieczna i pod stałą kontrolą. Tak czytamy w tym komunikacie.
1: Co robimy, abyście mogli odpoczywać bez obaw? Prowadzimy regularny nadzór techniczny zgodnie z wytycznymi producenta. Regularnie badamy jakość solanki we własnym laboratorium. Obiekt znajduje się też pod stałą kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uspokajają opolskie wodociągi.
0: Świetnie, fantastycznie. No to ja jeszcze tylko życzyłbym sobie takich komunikatów z pływalni Wodna Nuta w Opolu. Oczywiście jak już zakończy się ten remont, no bo umówmy się, tam niestety te bakterie coli też bywały częstym gościem.

0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
1: 15 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my przypominamy, że do wygrania był dzisiaj u nas voucher rodziny o wartości 200 zł do parku rozrywki Opole w Lipowej, gdzie znajduje się strefa wodna, dmuchany wulkan, świerkowy labirynt, mini zoo czy średniowieczny tor. Tyle, że trzeba było najpierw do nas zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć na trudne pytanie, co te gryzki lubią najbardziej. I oto zwycięska odpowiedź.
2: Te gryzki najbardziej lubią w piątek po południu, kiedy szef już nic nie wymyśli, kawa jeszcze działa, a do wypłaty zostało mniej niż do następnego poniedziałku.
3: Fantastycznie, gratulujemy, życzymy udanej zabawy oczywiście w parku rozrywki Opole w Lipowej pod Opolem. Dodam na zachętę, że oczywiście jutro z tym konkursem także wrócimy.
0: Sponsorem konkursu jest rodzinny park rozrywki Opole.
1: A my już Wam pięknie dziękujemy za ostatnie 5 godzin Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rab, Darek Kuzera ten program realizował i tak sobie coś myślę, że zrealizuje także Twoje Radio Opole. Dawid Rajwa czeka już w blokach startowych.
1: Pa, pa.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte.

0: Banku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
2: No ale jak to, że już środowe popołudnie do weekendu, mamy więc bliżej niż dalej. Na zegarach już 15 i czas na kolejne dziś wiadomości.
3: Zaczynamy w nich. Nie ma szans na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej dla Komorna w gminie Wołczyn. Rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego na Białej w Głuchołazach. Ekonomiczny półmetek środy to co najważniejszego. Omówi Państwu Joanna Maczak.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od Warszawy. Jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty przekazał, że po formalnym sprawdzeniu dokumentu nowy klub polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego może zacząć funkcjonowanie nawet dziś.
4: To są wiadomości Radio Opole.
3: Nie ma szans na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej dla Komorna w gminie Wołczyn mimo 4 miesiąca bez wody zdatnej do spożycia. Tak wicewojewoda Piotr Pośpiech odnosi się do postulatu partii Razem i części mieszkańców.
5: Przesłanki z tej definicji w tym wypadku w oczywisty sposób nie zachodzą. To nie dotyczy szkody wielkich rozmiarów, ani wielkiego obszaru, ani wielkiej ilości osób, a skutki usuwania tego zdarzenia nie przekraczają zwykłego postępowania służb, więc taki wniosek byłby skazany na odmowę.
3: Kolejną przesłanką do prowadzenia stanu klęski żywiołowej jest awaria techniczna, co w tym przypadku także nie ma miejsca.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Szybko zmieniają się pogoda. Kilka dni ochłodzenia i teraz znów powrót bardzo wysokich temperatur. To wpływa na zaostrzenie chorób, przypominają lekarze. Najczęściej odczuwają to seniorzy. Muszą pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ.
6: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
3: W wiadomościach teraz Głuchołazy, gdzie rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego przez Białą. Po demontażu konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
7: Na razie ściągnięte są elementy jezdni, natomiast od jutra, czyli od czwartku, będzie usuwana cała konstrukcja przy pomocy specjalnego dźwigu. W tym celu też przyjedzie wojsko, a konkretnie drugi pułk inżynieryjny z Inowrocławia.
3: W poniedziałek, przypomnijmy, przekazano w użytkowanie częściowo nowy most w ciągu Krajowej 40, ale do listopada mamy tam ruch naprzemienny, w związku z czym cierpliwość zmotoryzowanych, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, jest wystawiana na bardzo dużą próbę.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Tomasz C., drugi ze sprawców brutalnego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Sąd uwzględnił właśnie wniosek prokuratury, ponieważ w jego ocenie istnieje zagrożenie, że na wolności mężczyzna mógłby mataczyć lub unikać odpowiedzialności karnej. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia odbiegają od materiału zgromadzonego w postępowaniu.
4: Światowe agencje informują.
3: Nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Temperatury ponownie mają przekroczyć 40. Wielu mieszkańców i turystów szuka ochłody coraz częściej, wybierając góry. Tego lata włoskie miejscowości górskie odwiedzi około 7,8 miliona osób, czyli ponad 14% więcej niż miało to miejsce przed rokiem. Obrońca piłkarskiej kadry Hiszpanii Realu Madryt, Marco Correa, dotrzymał słowa, zrobił sobie tatuaż z wizerunkiem trenera kadry mistrzów świata Luisa de la Fuente. 28-letni piłkarz obiecał, że jeśli Hiszpania zdobędzie mistrzostwo świata na mundialu, wytatuuje sobie na ciele podobiznę szkoleniowca. Ten szkoleniowo rozmontował faworytów imprezy i Francuzów, i Argentyńczyków.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. Polska chce zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych na Filipiny. Temu poświęcona jest wizyta w Manili ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Minister prowadzi rozmowy, które mają ułatwić wejście na filipiński rynek polskim produktom rolno-spożywczym, a chodzi o drób, jabłka i produkty jajeczne. Kolejny gigant motoryzacyjny zapowiada potężne redukcje pracowników. Czytamy na portalu money.pl. Do końca 2027

0: 2027 roku BMW ma zwolnić około 8 tysięcy ludzi. Koncern chce to osiągnąć częściowo w ramach programu dobrowolnych odejść. Jak podaje portal, zwolnienia mają dotknąć przede wszystkim pracowników biurowych, a w mniejszym stopniu produkcyjnych. Lekarze specjaliści otwierają w województwie kujawsko-pomorskim listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem. To 56 lat. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój AI.
1: One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach czy kierowników do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też analityków. To, co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom. W przyszłości mogą być one zastąpione przez aplikacje.
0: Mówiła Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. W Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat. Niemal 58% stanowią kobiety.
2: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie małe i umiarkowane przypomniało sobie o nas lato, nie tylko jeśli chodzi o to, że na niebie mało chmur, dużo słońca, ale również i na termometrach całkiem sporo. 27 stopni mamy w Namysłowie i w Strzelcach Opolskich, a 28 w Nysie, Brzegu, Klucz, Borku, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Środowe popołudnie to czas, który warto spędzić z Radiem Opole. Do tego zachęcamy w składzie Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Dzień dobry. Keep my head.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
9: Reklama.
10: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
11: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
12: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
11: Ślub?
12: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
11: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
12: Co prawda, to prawda.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Po reklamie.

0: Opole.
1: Piraci drogowi. Tych na naszych polskich drogach nie brakuje, niestety. Dodajmy, walka z nimi toczy się na różne sposoby. Przede wszystkim policja ma ku temu narzędzia, czy to stacjonarne, czy mobilne, zwą się radarami, a że używać ich trzeba, to pokazują kolejne doniesienia, które do nas trafiają. Jeden z ostatnich przykładów to mężczyźni, recydywiści, którzy popełnili wiele wykroczeń. O nich rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
2: Okazało się, że 30-letni mężczyzna miał 3 wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, lekceważył je i ponownie wsiadał za kierownicę. Natomiast 45-latek popełnił wiele wykroczeń drogowych, w dodatku jeździł po pijanemu.
1: I nie brakuje sytuacji, kiedy po różnych wykroczeniach takie osoby znów siadają za kółkiem i wyjeżdżają na nasze drogi. Robią tak mimo zakazów, mimo zabierania uprawnień do prowadzenia pojazdów, prawa jazdy, ale w przypadku tych panów to nie będzie tak. Wszak ci piraci, o których była mowa, to dwaj obywatele Ukrainy. Otrzymali od strażników granicznych decyzję zobowiązującą ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obaj wrócili już na Ukrainę. A my wracamy na ulicę Opola, na których dziś spore problemy w związku z remontami. No o tych remontach już sporo zostało powiedziane w naszym programie, w programie wakacyjnym w godzinach od 10 do 15. Były spore utrudnienia w przemieszczaniu się z Zaodrza w stronę Śródmieścia, centrum. No i nie inaczej jest teraz. Drodzy kierowcy, jeśli chcecie dojechać do centrum i jest jakaś alternatywa pomiędzy ulicą Wrocławską, czy jeśli chodzi o inne dojazdy tutaj od strony ulicy Krapkowickiej do centrum, żeby się przemieścić, no to korzystajcie, bo tutaj naprawdę spore korki. O tym pewnie też jeszcze w naszym programie będziemy więcej mówić.

0: Twoim Radio Poland i Beloved i Sweet Harmony. Pamiętam teledysk do tego przeboju i to, że na planie musiały panować chyba odpowiednie temperatury, by można było go nakręcić. O temperaturach będzie też za chwilę w prognozie pogody, ale wcześniej skrót wiadomości. Zaprasza Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: U nas też pogodowy letni zawrót głowy. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia dla wszystkich powiatów opolskiego. O wysokich temperaturach w czwartek w naszym regionie do 34, podobnie w piątek. W tym ABC bezpiecznego postępowania jest unikanie ekspozycji na słońce, zwłaszcza w południe, oraz właściwe nawodnienia. Potężne kłopoty z wjechaniem do centrum Opola od strony Zaodrza z powodu remontu jednego z pasów na Nysy Łużyckiej. Zator na Niemodlińskiej i Wrocławskiej wystawia cierpliwość motoryzowanych na gigantyczną próbę. Prace są prowadzone, przypomnijmy, na moście imienia Pamięci Sybiraków oraz w dwóch punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum. Do piątku drogowcy będą zajmować jeden pas ruchu. Od poniedziałku do środy zmiana, przejdą na drugi. Podsumowanie spotkania Zełenski-Trump w Waszyngtonie. Jednym z tematów mającego się rozpocząć już w najbliższym czasie spotkania polskiego premiera z prezydentem Ukrainy w Lublinie. W ocenie komentatorów to będzie także próba naprawy nadwyrężonych ostatnio relacji Kijów-Warszawa. O 16 zapraszam. Okręgowa Rada Lekarska w Opolu wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Prudniku.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W naszym regionie sporo słońca i wysokie temperatury. Na termometrach obecnie mamy 28 w Namysłowie, w Nysie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie-Koźlu, a 29 w Brzegu i Opolu. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No a jeśli chodzi o korki, to na Wrocławskiej zaczyna się korek w stronę centrum na wysokości ronda przy Karolince. Jeśli chodzi o Niemodlińską, na wysokości pętli przy Dambonia. To nie są dobre informacje dla kierowców.

0: Twoje Radio Opole.
1: Słońca sporo, na termometrach też sporo, a będzie jeszcze więcej. Dlatego w naszym programie też podpowiedzi związane z tym, jak przetrwać ten czas. Dla jednych trudny, przez drugich wyczekiwany. Wszak mamy lato, mamy wakacje, to i słońce i wyższe temperatury są przez wiele osób oczekiwane. Ale proszę nie przesadzać z opalaniem. Ja wiem, że może być pokusa, że wreszcie słońce, że nie wiadomo ile z nami będzie, że trzeba korzystać póki jest. Proszę pamiętać, że nadmierne opalanie jest jedną z przyczyn występowania czerniaka. Rocznie w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków tego nowotworu. Najbardziej narażone są osoby o jasnej karnacji i posiadające liczne znamiona. Słońce ma też dobroczynny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, dlatego nie należy go całkowicie unikać. Wystarczy zadbać o odpowiednią ochronę skóry. Tak tłumaczy dermatolog Magdalena Skałbania.
2: Po pierwsze, starać się nie opalać w godzinach największego nasłonecznienia. Po drugie, stosować kremy z filtrem. Coraz częściej widzimy na plaży dzieci w takich dopasowanych ubrankach i bardzo je polecam. Te ubranka całkowicie chronią skórę przed działaniem ultrafioletu.
1: Odpowiednia ochrona przed słońcem to jedno z ważniejszych zadań rodziców, jeśli chodzi o zadbanie o swoje dzieci. Proszę o tym pamiętać. Lekarze zalecają, by znamiona kontrolować co najmniej raz w roku.

Dion. I bonjour, pardon, merci. Można powiedzieć, że światowy hit, który w Polsce jako pierwsi mogli usłyszeć słuchacze Radia Opole. Tak, to my zagraliśmy premierowo ten przebój, jako pierwsi właśnie Państwo mogli go usłyszeć. A tak wracając jeszcze do opalania, o którym była mowa, o tym jak chronić się przed słońcem. Jeśli w najbliższych dniach wybieracie się na plażę, to ja mam podpowiedź dla tych, którzy na opolskie kąpielisko Bolko się wybierają. Tam w najbliższą sobotę i my będziemy, tak jest, Radio Opole na kąpielisku Bolko będzie Wam towarzyszyć w sobotę od 10 do 15. Będzie dobra muzyka, będziemy serwować orzeźwiającą lemoniadę, będziemy mieć dla Was nasze radiowe gadżety. To już w tę sobotę od 10 do 15 na kąpielisku Bolko w Opolu. Bądźcie tam razem z nami. Za 9 minut będzie godzina 16. O 16:00 kolejne dziś wiadomości.

0: Lekarska w Opolu wyraża sprzeciw wobec sposobu zatrzymania ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Prudniku. Prezydent Ukrainy już w Lublinie, w najbliższym czasie spotkanie z szefem polskiego rządu.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: To tylko zapowiedzi, czas na szczegóły, które przedstawi Jacek Rudnik.
0: Rozpoczynamy od poważnych zatorów na ulicach Opola, problemów z dostaniem się do centrum od strony Zaodrza. Ma to związek z rozpoczętym właśnie remontem na Nysy Łużyckiej oraz moście imienia Pamięci Sybiraków. Ruch odbywa się, przypomnijmy, tylko jednym pasem. Stąd te kłopoty. Zator na Wrocławskiej do centrum rozpoczyna się już na wysokości Centrum Handlowego Karolinka. Podobnie jest na Niemodlińskiej. Tu mamy zatory. Rozpoczynają się już na wysokości osiedla Dambonia. Zapchane są także poważnie boczne ulice Hallera czy Spychalskiego. Utrudnienia również na obwodnicy Olesna na wysokości Borek Małych, gdzie z auta osobowego wypięła się laweta, na której transportowano auto osobowe. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Laweta jest jednak przewrócona. Stąd służby jeszcze na miejscu przejazd odbywa się tylko jednym pasem.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Specjalna grupa prokuratorów bada akty nienawiści na tle narodowościowym. Jak przekazał szef Resortu Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, w ciągu kilku miesięcy liczba spraw, które trafiły do sądu, zwiększyła się kilkanaście razy.
3: Bo tutaj w tym kilkumiesięcznym okresie działania tej grupy prokuratorów mamy 250 spraw, które trafiły z zarzutami. My będziemy się też przyglądać, bo już zleciłem to przepisom, czy nie są zbyt łagodne. Ale wiecie Państwo, co najbardziej działa na potencjalnych przestępców? To, że jednego dnia sponiewierają kogoś w autobusie, a następnego dnia są z wnioskiem przed prokuratorem czy sądem.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już w Lublinie, gdzie ma spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa właśnie przez Polskę. To będzie pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii jednemu z oddziałów ukraińskiej armii.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Okręgowa Rada Lekarska w Opolu wyraża sprzeciw wobec sposobu zatrzymania ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Prudniku. W przesłanym stanowisku czytamy, że przedstawione przez prokuraturę okoliczności nie uzasadniały zatrzymania na oczach pacjentów i eskortowania lekarki w kajdankach. Prokuratura nie komentuje stanowiska wyrażonego przez inne organy, w szczególności samorządu zawodowego lekarzy, wyjaśnia rzecznik prasowy Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar.
4: Istniały przesłanki do przeprowadzenia czynności zatrzymania oraz przeszukania w miejscu zatrudnienia podejrzanej. Celem tych czynności było zabezpieczenie materiału dowodowego. Jak się okazało w trakcie tych czynności, tak przeszukania osoby zatrzymanej, jak i miejsca wykonywania przez nią obowiązków zawodowych, skutkowały ujawnieniem przedmiotów, które na tę chwilę oceniamy jako mające znaczenie dla prowadzonego postępowania.
0: Prokuratura, przypomnijmy, zarzuca kobiecie przekroczenie uprawnień i osiąganie korzyści majątkowych poprzez manipulowanie pacjentami. Ta nie przyznała się do winy, jest zawieszona w wykonywaniu zawodu lekarza.
1: Światowe agencje informują.
0: Rekordowo niski poziom Dunaju przeszkadza nie tylko w żegludze i transporcie, ale wpływa poważnie na bezpieczeństwo energetyczne w Europie Południowo-Wschodniej. W Rumunii są wyłączone właśnie kolejne bloki elektrowni atomowej. A na portalach sportowych? Siatkarze Słowenii i Japonii awansowali do półfinału Ligi Narodów rozgrywanych w Ningbo. W spotkaniach ćwierćfinałowych Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. W czwartek od 9 Włosi zagrają z Amerykanami, a 13:30 mocniej zabiją serca kibiców w Polsce. Zmierzymy się z Ukraińcami.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Troszkę nam się chowa czasem słońce za chmurami, a właściwie chmury przysłaniają słońce, tak należałoby powiedzieć, ale jednak tych promieni więcej do nas dociera, niż ostatnio miewało to miejsce. Temperatury to 29 stopni, tyle w Opolu i w Brzegu, 28 mamy w Nysie, w Namysłowie, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i Kędzierzynie Koźlu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No i więcej na termometrach już chyba nie będzie dziś, zaznaczę, bo w kolejnych dniach jednak będzie więcej. O tym mówić będziemy w kolejnych prognozach. Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: Twoje Radio Opole.
1: To nie będzie łatwy czas dla tych, którzy nie lubią upałów, ale zarazem wymarzona pogoda dla pragnących słońca, którzy lubią i mogą na przykład wypocząć nad wodą. Mowa o kolejnych dniach tego tygodnia, a i w kolejnym tygodniu ma być też upalnie. Przypominamy jednak, by wypoczywać tam, gdzie są ratownicy wodni. Oni działają w granicach wyznaczonego i czynnego kąpieliska, ale nie decydują o tym, kiedy się ono otwiera, podkreśla Paweł Błasiak z WOPR-u. Zauważa on, że poza tym obszarem odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa jest właściciel terenu, a przede wszystkim każda osoba, która decyduje się wejść do wody.
2: Jeżeli ktoś sobie troszkę z tej wodzie nie radzi, albo sobie radzi kiepsko, a takich ludzi jest prawie 3/4 w Polsce, proponujemy, radzimy, kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są kąpieliska. Owszem, jest ciasno, ale my w 100% jesteśmy w stanie tam kogoś wyratować. Tam odpowiedzialność za podjęcie działań i ratowanie osób podejmują ratownicy.
1: No a jeśli chcecie się upewnić, czy można jechać na kąpielisko i będzie można korzystać z wody, to przypomnę, Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi w internecie wykaz z kąpielisk w całej Polsce. Można oczywiście to sprawdzać. A jak to obecnie wygląda w naszym regionie, no to o tym też może za chwilę powiemy, zerkając właśnie na te dane, które udostępnia Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Wspominałem wcześniej o tym, że Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi w internecie wykaz kąpielisk w całej Polsce, że można sobie poklikać i sprawdzić, czy kąpielisko, na które chcemy się wybrać, jest udostępnione, jest czynne, można się tam kąpać. I jak tak patrzę na to, co w naszym regionie, to dwa kąpieliska zaznaczone na czerwono. Pierwsze z nich to kąpielisko Zalew w Kluczborku, Ligota Górna, no i tam niestety ciągle sinice. A drugie kąpielisko na czerwono oznaczone na tej mapie to też na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorochowie. Tutaj jeśli klikniemy na pełny raport, to mamy informację, że powód wywieszenia czerwonej flagi to decyzja sanepidu. Jeśli chodzi o Kluczbork, no to tam było jasno określone, że sinice. Tutaj decyzja sanepidu. Takie dane na stronie internetowej Inspekcji Sanitarnej. To podpowiadamy. Podpowiadam także i przypominam o sobocie. Gdyby ktoś chciał wybrać się na kąpielisko Bolko w Opolu, to od 10 do 15 będzie Wam tam towarzyszyć Radio Opole. Będzie dobra muzyka, będzie orzeźwiająca lemoniada, będą gadżety radiowe. Gorąco zachęcamy do tego, by ten czas sobotni spędzić na kąpielisku Bolko razem z nami.

0: Dzwonią do nas słuchacze, którzy stoją w korkach, między innymi chcąc dostać się na zakorkowaną też obwodnicę. Nie będę przytaczać, co mówią. Tym bardziej, że na profilu facebookowym MZD mamy pięknie zrealizowany film, w którym słyszymy, że ostatnie prace, ostatnie warstwy, malowanie pasów, jeśli chodzi o obwodnicę. No idealnie byłoby, gdyby Nysy Łużyckiej rozpocząć po wykonaniu ostatnich prac na obwodnicy. O sytuacji na drogach też będzie w skrócie wiadomości, na które zaprasza Jacek Grudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od tego, jeśli możesz, omijaj za Odrze, zwłaszcza w kontekście dostania się do centrum przez most przez Odrę. Remont jednego z pasów Nysy Łużyckiej spowodował potężne zatory na Niemodlińskiej, Wrocławskiej. W tym drugim przypadku kierowcy stoją już w korku praktycznie od centrum handlowego Karolinka. Utrudnienia mają potrwać, zgodnie z zapowiedziami MZD, do najbliższej środy. Nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla Komorzna w gminie Wołczyn, mimo czwartego miesiąca bez wody zdatnej do spożycia. Tak wicewojewoda Piotr Pośpiech odnosi się do postulatu partii Razem i części mieszkańców, by nadać taką właśnie klauzulę przeciągającej się sytuacji. Mimo kilkukrotnego płukania sieci nie udaje się z niej wyeliminować szkodliwego dla zdrowia pestycydu. Rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego przez Białą w Głuchołazach. Po demontażu konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W poniedziałek, przypomnijmy, przekazano w użytkowanie częściowo na razie most w ciągu Krajowej 40, ale do listopada mamy tam ruch naprzemienny. 17. Zapraszam, tam m.in. Brzeg, powiatowe święto policji połączone z nadaniem tamtejszej komendzie sztandaru.
3: Dla nas, dla policjantów z naszego powiatu, doniosła i ważna uroczystość, i ważna chwila.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tak jest, więcej na naszej stronie internetowej, a mniej mamy już na termometrach w Opolu, bowiem tutaj 28 stopni Celsjusza. Podobna temperatura w Kędzierzynie, Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, w Nysie i w Namysłowie. Cieplej w Brzegu, tam mamy 29 stopni. W całym regionie sporo słońca. Chwilami na niebie pojawiają się chmury, które promienie słońca nam przysłaniają.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i jeszcze tak patrzymy na to, co na ulicach, co pokazują mapy. No i niestety, jeśli chodzi o korek na Niemodlińskiej, to powoli on zbliża się już do ślimaka, jak się jedzie na Chmielowice tutaj. Taką informację przekazujemy słuchaczom, jeśli chodzi o korek na Wrocławskiej. No to tak jak mówił Jacek Rudnik w wiadomościach, to okolice Karolinki, tam już ten korek się zaczyna. A na antenie naszej już teraz Amy McDonald.

0: Twoje Radio Opole.
1: Kolejne informacje o utrudnieniach, o tym, co dzieje się na drogach w Opolu, do nas spływają. Mało tego, nawet zdjęcia tutaj dostajemy. Istotne informacje dla tych, którzy chcieliby się do Opola dostać ze strony Zaodrza. Właściwie już na Zaodrzu zaczyna się korek. Na Niemodlińskiej, no to zaraz za Ślimakiem właściwie już trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba stać. Jeśli chodzi o Wrocławską, to na wysokości centrum handlowego Karolinka zaczyna się korek. Gdyby ktoś pomyślał, że obwodnicą przedostanie się tam w stronę Częstochowy, najpierw na 45, potem 46, no to też podpowiadam, że jeśli chodzi o obwodnicę, to już na wysokości CWK też zaczyna się korek. To są takie podpowiedzi, które dla kierowców przynajmniej na chwilę obecną mamy i możemy je przekazać. Jednocześnie dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy nam tutaj też te informacje podrzucają na bieżąco. Tę sytuację też śledzimy. Teraz może o sporcie, tak, dla rozluźnienia. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, one za nami, choć coś czuję, że do nich jeszcze dziś powrócimy, ale teraz o innej dyscyplinie, w której Polacy plasują się zdecydowanie wyżej i sprawdzają się zdecydowanie lepiej niż zawodnicy piłki kopanej. Mowa o piłce siatkowej. Reprezentacja polskich siatkarzy szykuje się w chińskim Ningbo do czwartkowego ćwierćfinału Ligi Narodów z Ukrainą. Biało-czerwoni bronią tytułu. Trener Nikola Grbić przyznaje, że z utęsknieniem czeka już na to starcie.
2: Nie mogę się doczekać. Naprawdę trenujemy jeden raz na dzień, półtorej godziny i mamy dużo czasu wolnego, ale o tym, kiedy zaczynamy grać, będziemy miały 3 spotkania w 4 dni.
1: Grbić przypomina, że wielu siatkarskich potęg nie będzie w Ningbo i dlatego teoretycznie słabsi rywale jak Ukraina mogą się pokazać z dobrej strony.
2: Francja się nie zakwalifikowała, jedna Brazylia się nie zakwalifikowała, jedna Bułgaria się nie zakwalifikowała i ja myślę, że ci, którzy są tutaj, to dla nich też jest historyczna okazja, żeby się pokazali, żeby wygrali coś to. Naprawdę myślę, że musimy mieć ten mecz pod uwagą, nie tylko ten mecz, oczywiście do końca. Oczywiście my, kiedy graliśmy z nimi w Chin, pierwszy turniej, brakowało nam dużo zawodników. Im brakowało tylko jeden, ale ten jeden robi dużo różnicę i myślę, że Oleg Plotnicki dla ich jest bardzo, bardzo ważny. Ich poziom był od razu lepszy, kiedy on wrócił. Wygrali są z Brazylią 3-1, wygrali są z Włochami 3-0, wygrali 4 meczu i zakwalifikowali się. To historyczny sukces dla ich.
1: Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 13:30. W pozostałych ćwierćfinałach mierzą się Słowenia z Turcją, Japonia z Chinami i Włochy ze Stanami Zjednoczonymi.

0: Była mowa o Lidze Narodów, o ćwierćfinałach, o parach. Tytułem uzupełnienia dodam, bo o tym wcześniej nie wspomniałem, że spośród tych par ćwierćfinałowych, o których mówiłem, w dwóch mamy już jasną sytuację. Słowenia pokonała Turcję, a zawodnicy z Chin musieli uznać wyższość siatkarzy z Japonii. Czekamy na jutrzejsze mecze. Włochy, Stany Zjednoczone o 9, a Polska, Ukraina, jak już mówiłem, o 13:30. A teraz zmiana tematu. Przenosimy się do Niemiec i ciekawostka zza naszej zachodniej granicy, gdzie namierzono nadawczynię listu odnalezionego po 68 latach. Przesyłkę w butelce do Renu wrzuciła prawie 7 dekad temu obecna 90-latka. Historia jej listu zostanie upamiętniona.
1: Butelka z korespondencją została znaleziona w mule Renu. Okazało się, że list przeleżał w rzece prawie 70 lat. Zachował się jednak w takim stanie, że w kilkanaście dni śledztwo urzędników pozwoliło dotrzeć do nadawczyni. Ówczesna 22-latka w 1958 roku była kucharką na rzecznym statku. Niemka napisała po francusku, że szuka osób chętnych do korespondowania. List spisała na drugiej stronie menu pływającej restauracji i umieściła w butelce po musującym winie. Odbiór przesyłki umożliwiły dopiero maszyny czyszczące dno Renu w Oberwesel. Poszukiwania autorki listu ułatwiło podanie przez nią adresu i chociaż zmieniły się nazwa ulicy i nazwisko kobiety, nadawczyni została znaleziona kilka miejscowości dalej, gdzie wiedzie szczęśliwe życie z rodziną. Władze Oberwesel chcą umieścić butelkę z listem w muzeum albo w specjalnie wyeksponowanym miejscu na brzegu Renu.
0: No, o czym informował Adam Górczewski, a jeśli chodzi o specjalne miejsca, to my też takie mamy w naszym programie. To o pełnej godzinie. Wtedy to serwujemy Wam wiadomości. Kolejne już za 6 minut.

0: Wiadomo, że w życiu są sprawy ważne i ważniejsze. Na pewno w jednej z tych kategorii mieści się to, by być dobrze poinformowanym. Czas na wiadomości.
1: Zdecydowanie tak, rozpoczynamy marzenie kierowców, ogarnąć trochę ceny paliw. Rząd rozważa takie rozwiązanie w ostatnich tygodniach wakacji.

0: zaczyna się już na wysokości Karolinki, zatory na Niemodlińskiej już na wysokości osiedla Dambonia. Zapchane są także boczne ulice Hallera oraz Spychalskiego. To nie jest dobry dzień dla kierowców w stolicy regionu.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Teraz Brzeg, powiatowe święto policji połączone z nadaniem tamtejszej komendzie sztandaru. Tym samym każda z jednostek w regionie już takowy posiada podczas uroczystości na placu Polonii Amerykańskiej. Były gratulacje i awanse.
2: Mamy 12 sztandarów aktualnie, bo jeden komendy wojewódzkiej policji plus 11 komend powiatowych policji, w tym komendy miejskiej. Zatem dzisiaj dopełniliśmy ostatniego sztandaru ostatniej opolskiej jednostki, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
0: Tyle nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala, opolski komendant wojewódzki policji. Nadanie sztandaru to zawsze wielkie wydarzenie w komendzie, dodaje nadinspektor Tomasz Michułka, zastępca komendanta głównego policji.
3: Dopinamy jak gdyby klamrą kwestię nadawania sztandaru w garnizonie opolskim. Ja nadzoruję garnizon opolski, więc no tym chętniej i z dużą przyjemnością tutaj przyjeżdżę.
0: Dumny z brzeskich policjantów jest inspektor Michał Karoński, komendant powiatowy policji Brzego.
4: Także to jest dla nas, dla policjantów z naszego powiatu naprawdę doniosła i ważna uroczystość i ważna chwila. W garnizonie brzeskim służy 181 funkcjonariuszy policji.
0: A na uroczystościach Brzegu był z mikrofonem Adam Wołek.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński na ostatniej prostej dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rano grupa Mateusza Morawieckiego informowała, że zakłada własny klub parlamentarny. Po 13 stało się to faktem. Jego członkowie zarejestrowali go właśnie w Kancelarii Sejmu. Przed końcem wakacji rząd postara się prowadzić rozwiązanie, które miałoby chronić przed wysokimi cenami paliw. To zapowiada rzecznik gabinetu Adam Szłapka, dodaje, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują ceny paliw na rynkach polskich i światowych.
5: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: W niektórych miejscach w Polsce ceny paliw zbliżają się do 8 zł za litr. Kierowcy zaniepokojeni tym bardziej, że przed wieloma z nich dopiero początek wakacyjnych wyjazdów. Do Polski wracają upały. Dla wielu z nas to spore wyzwanie. Trzeba mieć swoje sposoby.
6: Jakiś chłodny prysznic.
7: Kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
8: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
0: Od czwartku w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni. Czwartek w opolskim do 34. Alert drugiego stopnia mamy dla wszystkich powiatów województwa opolskiego.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: O 19:00 piłkarze Lecha Poznań rozpoczną rewanż z duńskim Orchus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Po zaliczce 4-1 z wyjazdowego pierwszego starcia nastroje w Kolejorzu bardzo dobre. Trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze. O 20:00 podejmą Fenerbahçe Stambuł. W Turcji Górnik przegrał 0-1. Dziś stawia na szybkie odrobienie tej jednobramkowej straty.
1: Światowe agencje informują.
0: Francja wydaliła byłą szefową prokremlowskiej telewizji RT France. Ksenia Fiodorowa otrzymała nakaz deportacji, ponieważ francuskie służby uznały, że stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. Węgierskie władze rozpoczynają rozliczanie rządów Fideszu i Viktora Orbana. Powołały właśnie Narodowy Urząd do Spraw Odzyskiwania i Ochrony Majątku. Otrzyma status organu o szczególnym znaczeniu prawnym, porównywalnym z najważniejszymi instytucjami państwa.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: To, chciałem powiedzieć, był, ciągle jest piękny i słoneczny dzień, tak właściwie od rana aż do wieczora. Za chwilę sprawdzimy też, co będzie nas czekało w nocy. Na razie jeszcze o temperaturach. 28 stopni Celsjusza na termometrach w naszym regionie, niemal wszędzie, bo wyjątkiem ciągle jest Brzeg. Tam utrzymuje się 29 stopni. W nocy temperatura spadnie od 16 do 18 stopni, ma być na termometrach i noc. Przed nami bezchmurna.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No i coś czuję, że w niejednym domu będzie to noc otwartych okien. Tak jak bywają dni otwartych drzwi, tak to będzie noc otwartych okien. No trzeba wietrzyć. 5 minut po godzinie 17:00. Dariusz Kuzera, Dawid Rajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc.
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
15: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
16: Reklama.
17: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
18: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 1 sierpnia wystąpią Fida oraz Jaco Branco. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
16: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Aerosmith i Ragdoll przed chwilą, jeśli chodzi o taką ankietę ulubionych zespołów, gdyby Aerosmith było wymienione wśród takich proponowanych, ciekaw jestem, które miejsce w takiej waszej ankiecie ten zespół by zajął. A propos ankiet, bo właśnie jak ktoś prosi mnie o udział w ankiecie, to pierwsze pytanie, które ja jeszcze zadaję, zanim ktoś mi zada pytania, to ile to będzie trwało? A teraz o ankiecie, która wiele czasu nie zajmuje, ale ten czas nie ma większego znaczenia, wszak chodzi o nasze zdrowie, nasze panowie, bo głównie do mężczyzn będę się tu zwracać. Mężczyźni wciąż bowiem chodzą do lekarza rzadziej niż kobiety i trudniej przekonać ich do badań profilaktycznych. Tak przynajmniej alarmują lekarze. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku przeciętna długość życia mężczyzny była o ponad 7 lat krótsza niż kobiet. Jak więc zachęcić panów do badań i czy da się je rozpocząć bez wizyty w przychodni? To sprawdzał Maciej Szefer.
2: Pan Bogdan skorzystał z bezpłatnych badań w ramach ogólnopolskiej akcji Panowie Jazda po Zdrowie. Nie ukrywa, że chciał uniknąć umawiania wizyt i stania w kolejkach.
3: Nie mam czasu pójść do lekarza, a tutaj można za darmo i dużo rzeczy zbadać, więc dlatego się tutaj pojawiłem.
2: Doktor Adrian Orłowski wskazuje, że podstawowe badania wykonywane w ramach akcji specjalnych to forma promowania profilaktyki. Pierwszy krok, aby rozpocząć serię badań, jest jednak prosty i żeby go wykonać, nie trzeba wychodzić z domu. Lekarz zachęca do wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta.
4: Każdy w każdym wieku może taką ankietę wypełnić, zostanie zaproszony przez swojego lekarza rodzinnego albo sam może się z tą ankietą zgłosić i wtedy otrzyma zestaw badań profilaktycznych.
2: Badania będą dostosowane do informacji zawartych w ankiecie.
4: Ten program obejmuje badania, które na co dzień nie zawsze mogą być zlecone albo są refundowane.
2: Przychodnia ma obowiązek kontaktu z pacjentem w ciągu 30 dni od wypełnienia ankiety.
1: No, czym przypominał nam drodzy panowie Maciej Szefer, a właściwie to właśnie tylko przypominał, czy sam też skorzystał. Ciekaw jestem. Przy okazji zapytam.

0: To była Sarsa, a teraz w Twoim Radiopole czas na informacje, no bo właśnie często mówimy o tym, co nad morzem, a teraz coś dla tych, którzy wybierają się w góry, albo może Wasi bliscy tam są, istotne informacje, bowiem chodzi o zamknięte szlaki i trudności z dojazdem nad morskie oko. Turyści wypoczywający w Tatrach muszą przygotować się na spore utrudnienia. Z powodu remontu Tatrzański Park Narodowy zamknie szlak na Kozioł Przełęcz. Zamknięta została także droga prowadząca z Zakopanego na Łysą Polanę. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów i stalowych klamr. Szlak na odcinku Pusta Dolinka - Kozia Przełęcz będzie zamknięty od jutra do odwołania. Ostrzega leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.
2: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku ominąć. Ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
1: Prace remontowe trwają także na szlaku prowadzącym na Rysy, a także między Przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą oraz na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Utrudnienia czekają także na kierowców. Remontowany jest fragment drogi Oswalda Balcera. Historyczną trasę łączącą Zakopane z Morskim Okiem kierowcy muszą omijać przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską. Z powodu pracy możliwe jest również wydłużenie czasu przejazdu busami nad Morskie Oko. Paweł Pawlica, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Pole. Słuchacie nas w środę. Minęła już godzina 17.30. Czas na kolejny odcinek cyklu traktującego o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, czy to nie jest trochę tak jak z ewolucją naszego gatunku? Mam na myśli gatunek Homo sapiens. Kość ogonowa została, ale ogon okazał się nieprzydatny. Podczas siadania na krześle, a tym bardziej w fotelu, przeszkadzałby nam zdecydowanie. Nawet zwykłe, banalne wkładanie spodni byłoby znacznie mniej komfortowe. Ogona więc nie mamy, ale my Polacy wciąż mamy ogonki i problemy, które ze sobą niosą.
6: To prawda, ogonki mamy i całe szczęście, że je mamy, bo to są właśnie te litery, które są bardzo specyficznie polskie, są charakterystyczne dla polskiego alfabetu. I tak jak pan redaktor powiedział, one rzeczywiście sprawiają kłopot przez analogię do ogona, o którym pan mówił. Ale z tymi problemami można sobie poradzić, jeśli się zna pewne zasady. Bo na przykład w takim zdaniu, stąd widzę przełęcz i zakręty wijące się wszędzie, mamy 7 liter OU i E, ale w żadnym z tych wyrazów nie wymawia się samogłoski nosowej. Zamiast nich wymawiamy albo E, to na końcu wyrazu, w miejscu litery E, tak jak widzę, się, albo wymawiamy połączenia głosek. I tak, wymawiamy on wstąd i wijące, en w przełęcz i zakręty, a en w wyrazie wszędzie. W miejscu liter on i en wymawiamy też na przykład om i em w takich wyrazach jak niewystępujące w tym zdaniu ząb i trębacz, albo nawet wymawiamy o, tak jak we wziął. Jak widać z podanych wcześniej przykładów, istnieją różnice między zapisem wyrazów z literami on i en i ich wymową. Można by więc zapytać, czy w śródgłosie, czyli wewnątrz wyrazu, w ogóle pojawiają się głoski on i e. Odpowiedź brzmi tak. Wymawiamy, ale tylko przed określonymi spółgłoskami, na przykład przed f i w, tak jak w wyrazach fąfel, wąwóz, przed ch, tak jak wąchać, węch, przed s, z, wąs, mięs, wiązać, więzy, przed sz, ż, mąż, mężczyzna, krążyć, węże oraz, nieco upraszczając, przed ś i ź, gałąź, gałęzie. Mówiłam o uproszczeniu, bo tam oprócz on i en jest jeszcze taki segment w postaci unosowionej joty. Wymienione przed chwilą spółgłoski, przed którymi wymawiamy on i en w środku wyrazów, w fonetyce nazywamy spółgłoskami szczelinowymi albo spirantami. No, trzeba powiedzieć jasno. Zasady zapisu i wymowy wyrazów zawierających litery on i en nie należą do najłatwiejszych i właśnie dlatego sprawiają kłopot. I to nie tylko cudzoziemcom uczącym się języka polskiego, ale i rodzimym użytkownikom polszczyzny. Świadczą o tym błędy ortograficzne i wymawianiowe oraz to, że po raz kolejny wracamy do tej kwestii na antenie radia.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Bliżej Beata Kozidraga, my jesteśmy coraz dalej od Mistrzostw Świata w piłce nożnej. One już za nami, ale informacji nawiązujących do piłki kopanej i do gwiazd futbolu, ich ciągle całkiem sporo się pojawia. W Argentynie, gdzie futbol jest czymś więcej niż sport, narodowa debata obraca się wokół przyszłości kadry. Wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski o konieczności budowy reprezentacji bez Leo Messiego rozmawiał z przedstawicielką kibiców oraz przedstawicielem świata mediów, dziennikarzem, autorem książki Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata.
1: To jest pytanie, którego nie chcemy sobie jeszcze stawiać, ale szybko stanie się aktualne.
2: Może na ten Copa America jeszcze będzie, może nie wiadomo, ale będzie miał 43 lata, będzie grał jeszcze raz ten następny mundial, nie da się.
1: Piłka nożna jest bardzo ważna dla Argentyńczyków, więc nie jest niespodzianką, że co jakiś czas pojawiają się u nas bardzo dobrzy, a nawet wyjątkowi zawodnicy, jak Messi czy Maradona. Ale kto będzie kolejnym Messim, nie potrafię dziś powiedzieć. Pozytywem jest jednak to, że on ma 3 synów.
2: No właśnie, bo o tym też myślimy. I Thiago, myślę, że jest najstarszy, będzie miał 18 lat. Więc to może będzie grał jeszcze na ten następny ten mundial. Ale tak, oczywiście żarty o tym zawsze są, że mamy Messiego długo.
0: O kadrze po erze Leo Messiego z dziennikarzem sportowym Sebastianem Festem i kibicującą Argentynie, pół Polką, pół Argentynką, Basią Warzycą rozmawiał w Buenos Aires Adam Górczewski. Za 9 minut będzie 18:00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.
4: Sprawdzamy, co na zegarze. Tutaj tylko sekundy dzielą nas już od godziny 18. Znak to, że czas na kolejne dziś wiadomości.
5: Głubczycki szpital wydłuża okres zawieszenia ginekologii i położnictwa.
6: Co dalej zrobić, będziemy się zastanawiać.
5: Premier Donald Tusk rozmawia w Lublinie z prezydentem Ukrainy, a w Sejmie dziś dyskusja nad zaostrzeniem ograniczeń sprzedaży i promocji alkoholu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
5: Dzień dobry. To nie jest łatwe popołudnie dla opolskich kierowców. Na ulicach stolicy regionu nadal mamy potężne korki spowodowane remontem nawierzchni na ulicy Nysy Łużyckiej oraz moście imienia Pamięci Sybiraków. Korek na ulicy Wrocławskiej w kierunku centrum rozpoczyna się na wysokości McDonalda. Podobnie jest na ulicy Niemodlińskiej. Tu zatory zaczynają się na wysokości osiedla Dambonia. Stoicie też na obwodnicy północnej w kierunku Częstochowy.

0: wpływają na twoje życie.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy w Głubczyckim Szpitalu będzie dłużej nieczynny. To z powodu niewystarczającej liczby lekarzy. Do tej pory nie zgłosił się żaden medyk, który chciałby podjąć tam pracę, mówi dyrektor placówki dr Wioletta Magiera.
2: Nikt nie jest chętny nawet do wstępnych rozmów, nawet jednego zapytania. W związku z tym musiałam wystąpić z kolejnym wnioskiem o przedłużenie okresu zawieszenia na kolejne 2 miesiące, do 30 września.
1: Przypomnijmy, że głubczycka porodówka jest nieczynna od 1 czerwca. Taki stan może potrwać maksymalnie przez pół roku.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: A w nich Sejm po prawie 3 latach Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się obsadzić wakat w prezydium Izby. Kandydatem klubu nie jest już Elżbieta Witek, tylko były wiceminister obrony Marcin Ociepa. Polityk z naszego regionu ma nadzieję, że zostanie powołany na stanowisko.
4: To jest stanowisko, które od samego początku było przeznaczone Prawo i Sprawiedliwości. Jest wakat. I rządzący powtarzali wielokrotnie, że niech PiS zgłosi kandydata, to my go poprzemy. No to voilà.
1: Marcin Ociepa przekonuje, że to nieprawda, iż PiS zdecydowało się na zapełnienie wakatów prezydium po rozłamie w partii, chcąc ubiec w tym nowy klub Mateusza Morawieckiego. Z kolei marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że do sprawy powołania wicemarszałka Sejm wróci we wrześniu. Natomiast wcześniej, bo już dziś, Sejmowa Komisja Zdrowia debatuje nad projektem dotyczącym ograniczenia sprzedaży i zakazy reklamy alkoholu. W myśl projektu zakazana będzie reklama wszystkich rodzajów alkoholu, także piwa. Ustawa zakłada również wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju od 22 do 6 rano, ale rady gmin będą mogły samodzielnie wydłużyć nocną ciszę alkoholową od 21 do 9. Były szef Państwowej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi Krzysztof Brzuska twierdzi, że nocny zakaz sprzedaży powinien trwać dłużej.
5: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10. To jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy. Opór przed tym, żeby wprowadzić zakaz ogólnopolski, mnie trochę dziwi. To powinno być do 9 rano. Kropka.
1: W kompromisowej wersji projektu nie wprowadzono zakazu sprzedaży alkoholu na stacji benzynowych, jednak piwo, wino i wódka mają być niewidoczne dla klientów.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 3,5 minuty po 18.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
6: Katarzyna Zawadzka, Maciej Fortuna Trio, Baltic. Taki koncert przed nami w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej. Na trąbce zagra dyrektor Filharmonii Maciej Fortuna, na kontrabasie Piotr Cienkowski, a na perkusji Stanisław Aleksandrowicz. Usłyszymy kompozycję z autorskiego projektu Baltic. Początek tego koncertu dziś o godzinie 19. Jutro rusza 19. Jazz Prudnik Festiwal. Zaplanowano 5 koncertów w ciągu 2 festiwalowych dni. Ponadto w programie jest wystawa fotograficzna, warsztaty muzyczne, atrakcje dla najmłodszych. Pierwszy koncert jutro o godzinie 17 na scenie plenerowej w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury. Przed nami weekend pełen teatrów ulicznych i sztuki nowego cyrku. To wszystko w stolicy regionu. Zbliża się 8. Festiwal Zdarzeń Artystycznych Open Opole. W sobotę na Placu Wolności powstanie m.in. wioska cyrkowa. Tam bezpłatne warsztaty zaplanowano o godzinie 12, 13 i 14. Ponadto sporo atrakcji, zarówno w sobotę i w niedzielę. Więcej na ten temat dziś w programie Radio Opole na wakacjach. A ja dodam, że szczegóły także na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty. W niedzielę kolejny koncert w ramach wrocławskiego festiwalu Non Sola Scripta. Wystąpią Paweł Wróbel, Łukasz Długosz, Carlos Roberto Peña Montoya. Usłyszymy organy Fleddy Harfem, to w niedzielę o godzinie 19 w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Szczegóły na stronie internetowej festiwalu Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym.
3: Pogoda.
7: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie małe, ewentualnie miejscami umiarkowane, a temperatury one teraz już będą spadać, ale na razie 28 utrzymuje się niemal wszędzie, 1 stopień mniej na termometrach w Strzelcach Opolskich, tam 27. W nocy będzie od 16 do 18, noc bezchmurna, jutro też bez chmur na niebie, ewentualnie z zachmurzeniem małym i uwaga, temperatury maksymalne od 32 do 34 stopni Celsjusza. Tyle ma być w czwartek.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 6 minut, mamy już po godzinie 18. Dariusz Kuzera wciąż za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie Twoje Radio Opol.

0: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.

0: Wakacje. To taki czas, kiedy też sporo ostrzeżeń przekazujemy słuchaczom. Ostrzeżeń różnego rodzaju. Ostatnio ostrzegaliśmy przed oszustami na Pomorzu, którzy naciągają turystów grą w trzy kubki. Przypomnę, jeśli jesteśmy świadkami takich praktyk, warto powiadomić policję. Ale w naszym programie i inne ostrzeżenia, teraz takie, które warto przekazać naszym znajomym, naszym bliskim, którzy na urlopie we Włoszech. Nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Termometry ponownie mają przekroczyć 40 stopni. Wielu mieszkańców i turystów szuka ochłody, coraz częściej wybierając góry.
1: Jak informuje agencja ANSA, powołując się na Obserwatorium Turystyki Górskiej, tego lata włoskie miejscowości w górach odwiedzi około 7,8 miliona osób, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Liczba noclegów ma przekroczyć 79 milionów. Eksperci mówią o efekcie ucieczki przed upałem. Jeszcze na początku czerwca niespełna 15% Włochów planowało główny wakacyjny wyjazd w góry. Na początku lipca ten odsetek wzrósł już do ponad 19%. Rezerwacje rozpoczynają się wcześniej niż w poprzednich latach, a największe obłożenie przewidywane jest na drugą połowę sierpnia oraz trzeci tydzień września. Rosnąca popularność gór oznacza także nowe wyzwania. Większy ruch turystyczny wymusza konieczność lepszej organizacji usług w miejscowościach, które do tej pory nie były gotowe na tak dużą liczbę odwiedzających. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio. Wszystkie

0: Było ostrzeżenie przed grą w trzy kubki, teraz może inne, bo nie trzeba do wypoczynkowych miejscowości wyjeżdżać, by stracić pieniądze. Generalnie dużo różnych ostrzeżeń przekazujemy, szczególnie przed oszustwami. Niektóre się powtarzają, ale niestety ciągle kolejne osoby dają się naciągnąć, tracąc w ten sposób czasem oszczędności życia. Niektóre metody się powtarzają, ale i nowe mają miejsce. Teraz o jednym z nowych sposobów na oszustwo. Przestępcy coraz częściej wykorzystują połączenia wideo, podszywając się pod policjantów lub pracowników banków. W ten sposób mieszkanka Lubina straciła niedawno prawie 13 tysięcy złotych.
1: Do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika firmy pożyczkowej. Poinformował, że ktoś złożył w jej imieniu wniosek o pożyczkę. Gdy kobieta zaprzeczyła, została poinformowana, że mogło dojść do wycieku jej danych, tłumaczy Sylwia Serafin z policji w Lubinie.
2: Po chwili skontaktował się z nią kolejny mężczyzna, tym razem podający się za pracownika banku. Przesłał kobiecie wiadomość e-mail z rzekomą dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w prokuraturze.
1: Po chwili kobieta otrzymała numer telefonu do mężczyzny, który miał być policjantem prowadzącym sprawę.
2: Na wyraźną prośbę rozmówcy kobieta połączyła się z rzekomym policjantem za pomocą rozmowy wideo. Mężczyzna był ubrany w granatową koszulkę polo z napisem policja.
1: I to fałszywy policjant przekonał ją do przesłania kodów BLIK. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, gdy kontakt z nimi się urwał. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.

0: teraz razem ze mną w studiu Katarzyna Doros-Stachoń. Cześć Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Autorka programu, który będzie można usłyszeć dziś wieczorem po godzinie 22. Nosi on tytuł O Matko. No i co dzisiaj w programie?
1: Dzisiaj w programie taki temat, za który chciałam się już bardzo długo zabrać i w końcu udało mi się zaprosić fizjoterapeutkę, która też zajmuje się sprawami uroginekologicznymi i ortopedycznymi. To będzie Paula Dominiak, z którą będziemy rozmawiać o tym, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży i po ciąży. Tak, i będziemy też pytać o to, jak przygotować się, właśnie czy można się przygotować do ciąży, przygotować nasze ciało, żeby też tych takich dolegliwości, może mniej przyjemnych, związanych z ciążą, było jak najmniej.
0: Właśnie to, w jaki sposób ta ciąża przebiega, bo kojarzę, też są nawet specjalne instruktaże do tego, w jaki sposób tę ciążę przejść, żeby jak najlepiej sobie z tym ciałem poradzić, tudzież żeby do jak najlepszej formy po porodzie powrócić.
1: Tak, tak, o tym będziemy mówić, no bo jednak jakby nie patrzeć, tutaj mamy spore obciążenie z przodu, no ale przede wszystkim trochę cierpi nasz kręgosłup, cierpią biodra, miednica, więc o tym wszystkim będziemy mówić. Też będziemy sprawdzać właśnie, czy ta aktywność fizyczna jest zalecana w ciąży, czy jednak nie, albo kiedy zacząć. No bo właśnie, może być tak, że na przykład do tej pory nie do końca było nam z tym ruchem po drodze, a teraz byśmy chcieli nagle wszystko naraz naprawiać i to też nie jest dobre. No i będziemy też mówić na przykład o tym, jak zadbać o bliznę po cesarskim cięciu. Wiemy, że też takich porodów tą metodą no, sporo się wykonuje, więc żeby tutaj o to zadbać i może zagwarantować, zapewnić panie, że tutaj no, nie zostają same sobie.
0: Tutaj pomocą może służyć ta audycja. A propos tego nie pozostawania samym sobie, bo warto jej posłuchać, sporo ciekawych podpowiedzi, informacji może się pojawić. To przypomnijmy, o której.
1: Zaraz kilka minut po 22, a kto nie zdąży, to zawsze odsyłam też na naszą stronę internetową www.radioopole.pl do zakładki O Matko, gdzie można też właśnie wrócić do pozostałych audycji.
0: Zapraszam Katarzyna Doros-Stachoń. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pięknie.

Zbliża się godzina 19, co w naszym programie. O 19 oczywiście wiadomości Radia Opola. Po nich nasza wakacyjna propozycja, czyli audycja Sezon Ogórkowy. A w niej wakacyjny temat. Będzie bardzo ciekawie o życiu we wanie i podróżach przez Europę. O nich opowie gość Katarzyny Zawadzkiej, Michał Różański. Będzie o krajach najbardziej przyjaznych tej formie wypoczynku i o tym, jakie najpiękniejsze miejsca zapisały się w pamięci gościa Kasi. Będzie też o aplikacji, dzięki której można znaleźć drogę do zamków i pałaców, które znajdują się blisko nas, a także poznać ich historię. Więcej na ten temat opowie współtwórca tego udogodnienia, Marek Gaworski, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce. I choć to propozycja na najbliższe 2 godziny, to do tego, by jak najwięcej czasu spędzać z Radiem Opole, gorąco zachęcam. Dziękuję za ostatnie godziny, które spędziliśmy wspólnie. Dariusz Kuzera audycję realizował. Ja się nazywam Dawid Rajwa. Dziś się żegnamy, ale nasze kolejne spotkanie już jutro po 15:00. Serdecznie zapraszam.

0: I can't go on. You can't go on.
1: Radio Opole, słuchacie nas w środę 29 lipca. Imieniny obchodzą Marta i Olaf. Dziś także Światowy Dzień Tygrysa. Zakończyło się spotkanie premiera Polski z prezydentem Ukrainy. Znamy datę wyborów na prezydenta Krakowa. W tym serwisie także informacja dla szukających ochłody nad wodą. Nadal nieczynne są dwa kąpieliska w regionie.
2: Wiadomości Radio Opole.
1: 19 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zakończyło się spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy. Od tego zaczynamy. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim w Lublinie przez około godzinę. Szef rządu poinformował, że ukraiński prezydent przekazał mu informacje o przebiegu swoich rozmów w Waszyngtonie. Omówiono także polskie inwestycje na Ukrainie, współpracę antybalistyczną oraz wsparcie dla Kijowa w walce z rosyjską agresją. Było to pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Wiadomo, kiedy krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zgodnie z rozporządzeniem premiera, mieszkańcy miasta pójdą do urn w niedzielę 27 września, by wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego.
2: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
1: Dziś ogłoszono dwa nabory wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. Do podziału są 63 miliony złotych, a samorządy mają miesiąc na składanie do

0: w jedną spójną sieć.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W najbliższych tygodniach Chiny mają dostarczyć Iranowi pierwszą partię przenośnych wyrzutni rakietowych. Informację przekazała agencja Reutera, powołując się na 3 źródła zaznajomione z umową. Chińskie władze zaprzeczają tym doniesieniom. Informację w tej sprawie zebrał Tomasz Sajewicz.
2: Według dziennikarzy agencji Reutera Chiny sprzedały Iranowi od 300 do 400 przenośnych wyrzutni rakietowych. Wartość kontraktu opiewa na ponad 60 milionów dolarów. Broń służyć ma do niszczenia obiektów latających, od samolotów po drony. Pierwsze dostawy mają trafić do Iranu już w najbliższych tygodniach. Chińskie MZ zdementowało te informacje. Sprawy nie komentuje pakistański resort dyplomacji. Jeśli informacje agencji Reutera potwierdzą się, kontrakt będzie stanowił poważny problem w relacjach Stanów Zjednoczonych i Chin. Waszyngton dąży do ocieplenia relacji z Pekinem. Trwają przygotowania do kolejnego spotkania przywódców obu państw. Od rozpoczęcia wojny Izraela i USA z Iranem, Chiny, choć krytyczne wobec ataków na irańskie instalacje, nie sygnalizowały możliwości dozbrajania irańskiej armii. Iran już wcześniej szukał możliwości zakupu w Pekinie.
0: I wracamy do regionu. Prudnicy kryminalni zatrzymali 40-latka podejrzanego o serię kradzieży. Przez 3 miesiące funkcjonariusze prowadzili czynności związane ze zgłoszeniami dotyczącymi kradzieży oleju napędowego, mówi Radiu Opole aspirant Monika Łyko z prudnickiej policji.
3: Podczas pierwszej próby kradzieży paliwa sprawca źle zamontował urządzenie służące do jego spuszczania. W pewnym momencie został spłoszony i uciekł. Doprowadził do wycieku około 1000 litrów paliwa. Funkcjonariusze ustalili również, że ten sam mężczyzna dopuścił się kradzieży maszyny do ubijania podłoża o wartości 10 tysięcy złotych.
0: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego policjanci ujawnili 3,5 grama amfetaminy. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu 10 lat więzienia. I jeszcze informacja dla szukających ochłody nad wodą. Nadal obowiązuje zakaz kąpieli na zalewie Kluczbork w Ligocie Górnej. Powiatowy inspektor sanitarny w Kluczborku poinformował, że stwierdzono tam zakwit sinic, a także przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli oraz enterokoków. Także z powodu sinic nie można korzystać z kąpieliska na Jeziorze Nyskim.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w regionie powoli spada, obecnie 28 stopni na termometrach w Opolu. Będzie oczywiście w nocy chłodniej, od 16 do 18 stopni, tyle nam prognozują synoptycy i MGW. Nie powinno padać, podobnie jak jutro, w ciągu dnia w czwartek na termometrach do 34.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Kłaniam się. Dzisiaj będzie o życiu w wanie i podróżach przez Europę. Swoim doświadczeniem podzieli się Michał Różański. Sprawdzimy też, jakie kraje w Europie są najbardziej sprzyjające tej formie wypoczynku. O tym za chwilę. A po godzinie 20 będziemy mówić o aplikacji Project Castle, która ułatwi życie tym wszystkim, którzy kochają zabytki, historię i zwiedzanie Polski. Współautorem tej aplikacji jest nasz dzisiejszy gość, Marek Gaworski, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, współtwórca aplikacji Project Castle, o niej także dzisiaj w programie zapraszam.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle.

2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro to wysoko.

wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty.

trwa, przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję.

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

To zwierzę uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta.

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Michał Różański jest dzisiaj gościem programu. Będziemy rozmawiać o karawaningu, o podróżowaniu vanem przez Europę. Sam wykonałeś swojego vana, możesz o tym powiedzieć?
1: 8 lat temu to jeszcze nie było tak popularne, jak jest obecnie. Stwierdziłem, że chcę podróżować. Zawsze to było moje marzenie. Zawsze byłem podróżnikiem, natomiast byłem podróżnikiem z plecakiem i ten plecak trochę ważył, co później skutkowało tym, że miałem kontuzję kolan, jak schodziłem z góry. Więc zawsze ten kamper był moim marzeniem i 8 lat temu te marzenie zrealizowałem. Natomiast nie było mnie stać na kupno nowego kampera, bo to są drogie rzeczy, więc postanowiłem, że zrobię z auta dostawczego taki właśnie kamper. I tak właśnie zrobiłem. Zajęło mi to 1000 godzin roboczych i wydałem na to 60 tysięcy złotych 7 lat temu.
0: Jak się robi z auta dostawczego vana, w którym można mieszkać i podróżować?
1: To wszystko zależy, kto jakie ma potrzeby, bo tak naprawdę wystarczy rzucić materac na pakę i jak ktoś jest minimalistą, to już mu to wystarczy. Natomiast ja miałem większe wymagania w tym kierunku i mam na pokładzie toaletę z wodą, mam ciepłą wodę, ogrzewanie, kamper jest całoroczny, więc jest dobrze zaizolowany, nie ma mostków termicznych, więc wszystkie te szczegóły wpływają na to, jak ten proces jest czasochłonny. Im projekt bardziej rozbudowany, tym potrzebuje oczywiście więcej czasu do tego, żeby go zrealizować. Natomiast jestem z zamiłowania budowlańcem i po prostu to była dla mnie takie, to było takie wyzwanie zawodowe i coś, czemu chciałem zawsze sprostać i świetnie się przy tym bawiłem.
0: Skąd się bierze pomysły i rozwiązania? Czy internet dostarcza takich informacji? Byłeś poszukiwaczem tego, jak przerobić taki samochód?
1: To znaczy tak, 8 lat temu to nie było jeszcze tak popularne, bo popularne zaczęło być wtedy, kiedy przyszedł do nas wirus, ludzie zostali zamknięci i okazało się, że taki kamper to jest super rozwiązanie na tamte czasy, na zwariowane czasy, więc to po tym wirusie zaczęło być bardzo popularne, natomiast wcześniej nie było. Jak jest coś popularne, to jest dużo też materiałów na ten temat. 8 lat temu to jeszcze było takie trochę dziewiczy teren i głównie korzystałem z angielskojęzycznych nagrań na YouTubie, bo w Polsce jeszcze mało osób, początki były takiego właśnie życia w kamperze, w kamperwanie, zwane właśnie van life'em, więc zapożyczałem wiedzę z internetu anglojęzycznego.
0: Jak to zrobić, żeby było wygodniej? Co jest może najtrudniejszego i najważniejszego w podróży, kiedy w praktyce się już taki samochód testuje?
1: Najtrudniejsze podczas samej budowy, może powiem, jest zmieszczenie wszystkich tych rzeczy na tych kilku metrach kwadratowych i zmieszczenie się w 3,5 tony, bo samo auto waży 2 tony i tak naprawdę mamy do dyspozycji około tony na zabudowę wszystkich mebli, toalet, spryszniców, więc tak naprawdę to jest bardzo mało wagi i bardzo dużo rzeczy, które trzeba upchać na małej kubaturze i rozmieszczenie tego, zaplanowanie. Rozplanowanie, myślę, jest tutaj kluczem. Ja korzystałem z programów 3D do modelowania, bo po prostu już tą wiedzę miałem, więc korzystałem z tych programów i dzięki temu było mi łatwiej obliczyć, gdzie, co i jak ma być zrobione, żeby to było też funkcjonalne, bo na tym mi głównie zależało, żeby to auto było funkcjonalne.
0: Z perspektywy kogoś, kto dużo podróżuje vanem po Europie, jakie kraje są szczególnie przyjazne i dobre na taką podróż?
1: No zdecydowanie Skandynawia, czyli Szwecja, Norwegia i Dania. To są kraje, które są wyśmienite do podróżowania, mają bardzo dobrą bazę, są super przygotowani do tego. No i też od lat żyją z turystów, bardziej żyją co prawda z kamperów, czyli są pola kampingowe i około kamperowe sprawy. Natomiast camper van troszeczkę się różni od kampera, ponieważ tak jak ja zbudowałem swojego camper vana, on jest w pełni niezależny, czyli u góry mam panele fotowoltaiczne, które zasilają lodówkę oraz całego kampera i tak naprawdę ja nie mam potrzeby jeżdżenia na pole kampingowe i płacenia za nie, bo jestem w pełni niezależny. Mogę moim autem stanąć w centrum miasta i tak naprawdę nikt mnie stamtąd nie będzie przeganiał. Jeśli miałbym kampera, to byłbym przeganiany, bo kampery są po to, żeby stanęły na polu kempingowym, podłączyły się do sieci, żeby uzyskać swoją pełną sprawność. Więc podróżowanie takim kamperwanem jest troszeczkę inne niż podróżowanie samym kamperem. Natomiast zdecydowanie tutaj Skandynawia wygrywa. Przyjaznymi krajami też są kraje południowe, czyli Włochy, Hiszpania i Grecja. Czyli całe to południe też jest, ma bardzo dobrą bazę turystyczną. Więc generalnie po Europie się fajnie i miło podróżuje.
0: I do rozmowy z Michałem Różańskim powracamy niebawem.

0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o podróżach vanem przez Europę. Gościem programu jest Michał Różański.
1: W Norwegii i Szwecji można się zatrzymać gdzie się tylko chce, no oczywiście nie naruszając prywatnych posesji. Nie można przechodzić przez czyjś płot, jeśli ktoś go ogrodził. Więc szanując czyjąś prywatność, jeśli ktoś ją zagrodził, możemy stawać sobie tak naprawdę gdzie chcemy. Tak samo jest z namiotem, możemy go rozbijać gdzie chcemy. I to są kraje naprawdę najbardziej otwarte w Europie. Bo są po drugiej stronie bieguna kraje na przykład jak Chorwacja, gdzie oni chcą, żeby każdy, kto przyjdzie kamperem, korzystał z baz noclegowych, wspierając w ten sposób lokalny biznes. No i oni bardzo przyganiają te kampery, nie można sobie stanąć gdzieś na plaży i sobie spać, tak jak można to zrobić we Włoszech, spokojnie, tam nikt nie będzie przyganiał. No to w Chorwacji jednak przyganiają, więc są kraje bardziej przyjazne takiemu stylowi życia i są kraje, które są mniej przyjazne.
0: Jakie miejsca są szczególnie atrakcyjne pod kątem tego, co można zobaczyć, że można na przykład nocować w takim pięknym otoczeniu przyrody?
1: To zależy, co kto lubi, bo generalnie można ludzi podzielić na tych, którzy lubią góry i morze. Więc jeśli góry, to zdecydowanie Alpy, to zdecydowanie Szwajcaria. Więc tam jest rzeczywiście dużo miejsc, aczkolwiek Szwajcaria to jest na tyle poukładany kraj, że ciężko tam o nocleg na dziko. Aczkolwiek jeśli ktoś ma doświadczenie, to sobie poradzi i w Szwajcarii. Natomiast Szwajcaria jest bardzo trudnym krajem z racji tego, że po prostu jest tam wszystko bardzo poukładane. Najlepszym i najłatwiejszym krajem chyba są te kraje południowe z racji tego, że tam jest dosyć duży chaos generalnie w tych krajach panuje. Nikt się nikogo nie czepia, jest taki slow life, taki luz ogólnie panujący, więc w różnych regionach Europy różnie się podróżuje.
0: A taka społeczność, która się buduje wokół właśnie ludzi, którzy w ten sposób podróżują, bo na pewno można ich spotykać na trasie w innych vanach. Myślę sobie, że to są ludzie, którzy też czują pewien klimat i że można poznawać bardzo ciekawe osoby.
1: No ja na swojej drodze spotkałem naprawdę przeróżne osoby, z częścią utrzymuję kontakt, bo to są naprawdę ciekawi ludzie, to są podróżnicy. Więc jeśli ja jestem podróżnikiem, to po prostu nadaję na wspólnych falach. I spotkałem też na przykład rodziny z dwójką, trójką, maksymalnie spotkałem rodzinę z czwórką dzieci, którzy też podróżowali w takim vanie, więc no dla mnie to jest wyczyn naprawdę bardzo duży, bo ja podróżuję samotnie, więc podróżując samotnie jestem bardzo niezależny i nie muszę wielu czynników brać pod uwagę, takich, które trzeba wziąć, kiedy podróżuje się rodziną. Więc w moim przypadku jest łatwiej podróżując samotnie. Im więcej osób na pokładzie, tym sprawa robi się bardziej skomplikowana, bo chodzi o to, że mamy małą kubaturę i w niej musimy się zmieścić. Jeśli jest słoneczna, fajna pogoda, to cały dzień spędzamy na zewnątrz, w kamperze w zasadzie tylko śpimy i do tego się ogranicza nasz kontakt z kamperem. Natomiast jeśli mamy pochmurną pogodę, pada, wieje i nie daj Boże jeszcze pada śnieg z deszczem, to w zasadzie nie ma co zrobić i trzeba cały dzień spędzić na takiej małej powierzchni, co nie jest łatwe tak naprawdę i trzeba się tego nauczyć. Ale społeczność buduje się, tak jak mówię, po tym wirusie zbudowało się bardzo, zaczęło to być bardzo popularne, więc coraz więcej osób podróżuje w Polsce i rzeczywiście tych ludzi jest coraz więcej i to są fajni ludzie przeważnie, ciekawi.
0: Jak dużo czasu w ciągu roku spędzasz w takiej podróży?
1: Ja podróżuję średnio 2 miesiące w roku. Na jeden wyjazd przeznaczam właśnie około 2 miesiące. Pierwszym moim wyjazdem była Skandynawia, później półwysep. Generalnie moim założeniem było zrobić tym vanem wybrzeże całej Europy i później Alpy, więc zacząłem od krajów skandynawskich, później przeskoczyłem na półwysep iberyjski, czyli Hiszpania i Portugalia. Niestety do Portugalii nas nie wpuścili, bo były restrykcje. Później zrobiłem Włochy, później pojechałem na Sardynię, w której się zakochałem i tam pojechałem ponownie na kolejną wyprawę. I ostatnią moją wyprawą była wyprawa na Półwysep Bałkański, gdzie zwiedziłem w zasadzie te kraje pomiędzy Polską a Grecją. No i powiem szczerze, że jestem zaskoczony tamtym regionem Europy, bo jest naprawdę przepiękny, jest tani, ludzie są mili, a jest mocno niedoceniany, czyli tam Rumunia mnie urzekła, to taki był powrót do lat 90., 80. w Polsce, gdzie można było na drodze spotkać powozy z koniami, które no dosyć często tam występują w Polsce, w zasadzie już ich nie widzę. Spotkać można jeszcze te babcie w chustkach na ławce przy drodze, taki z mojego dzieciństwa obrazek z Polski, no już teraz niespotykany, no może gdzieś tam na wschodzie kraju, jeszcze gdzie niegdzie, a tam jeszcze to jest dosyć powszechne, więc to jest taka podróż w czasie, można by rzec.
0: I do rozmowy z Michałem Różańskim jeszcze powrócimy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Michał Różański dzisiaj w audycji Radia Opole mówi o swoim doświadczeniu związanym z podróżami vanem po Europie.
2: Mówisz o Bałkanach też, jak się podróżuje przez te bałkańskie kraje, czy tam można się zatrzymywać dość swobodnie?
3: Powiem szczerze, że ja nigdy jakoś się nie pytam. Dopóki mnie nikt nie przegoni, to wychodzę z założenia, że mogę. Natomiast ja też nie biwakuję. Jak ja się zatrzymuję, to po prostu gaszę silnik, idę na tył samochodu i raczej jestem tak jakby niewidoczny, nie przeszkadzam nikomu, więc omijam ten etap, do którego ludzie najczęściej mają pretensje, czyli nie wystawiam swoich krzesełek, stolików, farelek, nie wystawiam wszystkiego poza auto, tylko raczej skupiam się na tym, żeby cicho i dyskretnie funkcjonować w środku tego auta. No i mieliśmy tylko taki jeden incydent, bo wtedy akurat z kolegą podróżowaliśmy po Hiszpanii, gdzie nas przegonili z jednego miejsca, bo twierdzili, że tam w pobliżu jest bank, a my jesteśmy dużym autem i to dla nich jest takie niekomfortowe, więc przegonili nas, ale podali nam powód i to wszystko było kulturalne. No tak nie zdarzyło mi się, żeby mnie ktoś gdzieś skądś przegonił.
2: Czy to jakoś zmienia osobowość, albo w jaki sposób człowiek się zmienia pod wpływem takiej formy podróżowania?
3: To zależy wszystko od charakteru. Ja zawsze byłem człowiekiem, gdzie wolność była dosyć istotnym elementem w moim życiu i dosyć ważna jest dla mnie. A naprawdę podróżowanie takim vanem daje ogromną wolność. Bo na przykład jeśli jedziemy gdzieś na wycieczkę, to jesteśmy ograniczeni nie dość, że czasowo, to jeszcze do miejsca, w którym jesteśmy. Natomiast mając vana, mogę spokojnie, jeśli tu nie ma pogody, a widzę, że 50 km dalej jest fajna pogoda, to po prostu przejeżdżam ten 50 km i jestem w fajnej pogodzie. Mogę w jeden dzień chodzić po górach, na drugi dzień regenerować się nad morzem, jeśli oczywiście góry nie są tak daleko jak w Polsce do morza, jeśli jest taka możliwość, więc podróżowanie vanem otwiera mnóstwo możliwości i daje niezwykle dużo wolności i satysfakcji z tej wolności, jeśli dla kogoś ona jest ważna.
2: To są też takie miejsca trudniej dostępne, do których nie jest może łatwo się dostać właśnie jakimiś środkami komunikacji. Myślę sobie, że też widziałaś pewnie takie miejsca, które były jakimś odkryciem i perełką, o których się nie przeczyta w przewodnikach.
3: Mhm. No tak, dużo jest takich miejsc, gdzie właśnie mając samochód, jeszcze gdy camper van może mieć napęd 4x4, to powoduje, że już w ogóle może wyjeżdżać w tereny niedostępne nawet dla aut takich zwykłych, dostawczych, jak ja mam, bo ja nie mam 4x4. Ale też miejsca, w które docieram tym autem, są naprawdę niezwykłe. Jeśli chodzi na przykład o Włochy, bo teraz jestem często po prostu tam, jestem w tym miejscu, to rzeczywiście tym autem idzie dojechać do prawie samej góry, czy w takie miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma możliwości innego zastępczego transportu, więc zdecydowanie fajnie i miło się podróżuje takim samochodem, no i stwarza to mnóstwo możliwości, które jak ktoś dobrze wykorzystuje, no to zyskuje dużo na tej wycieczce.
2: Były jakieś sytuacje ekstremalne, kiedy podróż była zaplanowana w jakiś jeden sposób, a coś innego się zadziało?
3: To znaczy, powiem tak, plan zawsze warto mieć i ja planuję, natomiast warto zawsze być elastycznym i zostawić sobie takie okienko na wypadek, gdy coś się po prostu stanie. Więc ja zawsze podchodzę do podróżowania, jak ja wyjeżdżam w trasę i mam do dyspozycji od 60 do 90 dni, to ten jeden dzień, czy ja stracę, czy ja zyskam, tak naprawdę nie wpływa mi na całą wycieczkę. Więc jeśli się jest elastycznym, to raczej nie ma takich konfliktów. Ja Włochy zrobiłem, najpierw zrobiłem wybrzeże Włoch, więc przejechałem wybrzeże całe Włoch, łącznie z Sycylią. A później każdy region po troszeczkę zacząłem głębiej penetrować, że tak powiem. I też chodziłem po parkach narodowych, po górach, więc no tak, no dotarłem, czasami po prostu błądziłem, czasami mam tryb właśnie takiego odkrywcy, gdzie nie mam sztywno wyznaczonej trasy, tylko po prostu jadę tak na wyczucie, dokąd mnie poprowadzi ta droga i czasami są to miejsca, które rzeczywiście nie ma na żadnych mapach ani w żadnych opisach turystycznych, a są takim odkryciem. No, na Sardynii zdecydowanie najwięcej, na Sardynii spotkałem takich miejsc, gdzie nie są opisane, a są piękne i bajeczne.
1: To była rozmowa z Michałem Różańskim o tym, jak podróżuje się vanem przez Europę. To pierwsza godzina audycji Sezon Ogórkowy. W kolejnej godzinie będziemy mówić o ciekawej aplikacji, która ułatwi zwiedzanie i poznawanie zabytków, a dokładnie zamków i pałaców. To już niebawem w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Nadajemy w pasmach FM, w systemie internetowym DAB+, a także w systemie cyfrowym. 20 na zegarach. Stronnicy Mateusza Morawieckiego zarejestrowali własny klub w Sejmie.
1: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii.
0: To nie uraz, a najprawdopodobniej choroba była przyczyną śmierci 4-latki z Gogolina. Lech Poznań i Górnik Zabrze grają o Ligę Mistrzów i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 20 na zegarach. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Premier Donald Tusk spotkał się w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Załańskim. Przed lubelskim urzędem wojewódzkim była reporterka Radia Lublin Magdalena Kowalska.
3: Spotkanie trwało około godziny. Premier Donald Tusk napisał na platformie X, że prezydent Ukrainy poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Napisał premier. Dziennikarze nie mogli uczestniczyć w rozmowach, nie odbył się też żaden briefing, jednak gdy politycy żegnali się przed urzędem wojewódzkim, wyglądali na wyraźnie zadowolony.
0: Załański przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie, jak wiecie z wiadomości, wczoraj spotkał się z Donaldem Trumpem.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Sekcja zwłok wykluczyła urazową przyczynę śmierci 4-letniej dziewczynki z Gogolina, która zmarła w niedzielne popołudnie. Wstępnie śledczy mówią o postępującej chorobie dziecka, ale to mają potwierdzić dalsze badania. Przesłuchano także matkę zmarłej. Kobieta zajmowała się córką, będąc pod wpływem alkoholu. Usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia, informuje prokurator Piotr Krzemionka-Kamiński ze strzeleckiej prokuratury.
4: Natomiast ten zarzut nie odnosi się w żaden sposób do samego spowodowania zgonu, bo tutaj na to żadne dowody zgromadzone na tym etapie nie wskazują. Przyznała się, złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała przebieg nocy i poranku, kiedy to spostrzegła, że stan zdrowia dziecka się pogarsza. Podjęła działania ratunkowe, opisała szczegółowo

0: dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, a także zakaz opuszczania kraju. Dyrektorowi grozi kara do 5 lat więzienia.
1: W wiadomościach teraz polityka. Mateusz Morawiecki zarejestrował dziś klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. Prawo i Sprawiedliwość pod wpływem intrygantów staje się na naszych oczach Solidarną Polską. Nie przyłożymy do tego ręki, mówi zwolennik Morawieckiego, europoseł Piotr Miller.
2: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii, przyjmowanie decyzyjności przez osoby związane z byłej suwerennej Polski. Jacek Kurski miał ogromny wpływ na to, co się dzieje w komunikacji naszej partii. My o tym głośno mówiliśmy i dlatego też naszym zdaniem zostaliśmy wyrzuceni za sprzeciw przeciwko skrajnej radykalizacji.
1: A Rozwój Plus będzie trzecim co do wielkości klubem w Sejmie.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: W Niechnysa, gdzie została oddana do użytku kładka pieszo-rowerowa na jazie numer 2 przy elektrowni wodnej. Jak mówi burmistrz Kordian Kolbiasz, taka przeprawa jest bardzo potrzebna mieszkańcom.
4: Mocno skróci dla tych, którzy poruszają się rowerem, czy preferują piesze wędrówki, przejście z części Nysy, tam jest pod Zamrze, ulica Słowiańska, nowa zabudowa, do centrum. Czyli to jest ścieżka, która integruje i przyspiesza i ułatwia komunikację przez rzekę. Może po części pełnić też funkcję takiego tarasu widokowego.
1: A budowa kosztowała ponad 1 000 000 zł. I jeszcze sport. W Poznaniu za chwilę powinna rozpocząć się druga połowa drugiego ćwierćfinału kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Miejscowy Lech podejmuje tam duński Orchus, z którym poprzednio wygrał 4-1. Obecnie jednak na tablicy wyników 1-0 dla gości. Przed chwilą w Zabrzu rozpoczęło się natomiast spotkanie Górnika z Fenerbahçe Stambuł. Drużyna ze Śląska musi jednak odrobić jednopunktową stratę z poprzedniego spotkania.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Obecnie na termometrach w Opolu 26 stopni. Oczywiście w nocy będzie chłodniej, bo temperatura spadnie maksymalnie. 18 stopni nam prognozują synoptycy IMGW. Jutro temperatury z trójką z przodu nawet do 34 stopni. Deszczu się nie spodziewamy, jeśli liczycie, że choćby wiatr was trochę ochłodzi, jeśli nie lubicie tych bardzo wysokich temperatur, to nic z tego, on będzie słaby.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
8: Wszyscy się na ciebie skarżą.
9: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
7: Zejdź mi z oczu.
9: Co za idiot.
10: Nie chcę cię tu widzieć.
8: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
11: Co z tobą jest nie tak?
9: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
12: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Reklama społeczna.

kolejna godzina programu. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. O zamkach i pałacach będziemy tym razem rozmawiać i powiemy o aplikacji, która ułatwi ich odwiedzanie. Jej współautorem jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, a za chwilę będzie o aplikacji Project Castle, którą można już pobierać.

0: Teraz będzie coś dla miłośników zamków i pałaców. Powstała aplikacja, która pozwala odnaleźć drogę do właśnie takich wyjątkowych miejsc i poznawać ich historię. Jej współautorem jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, który ma na swoim koncie ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce. Kieruje także filią Biblioteki w Sławięcicach, która należy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Dzisiaj opowie nam o tym, jak powstawała ta aplikacja, jak dzięki właśnie takiemu ułatwieniu można odkrywać ciekawe historie.
1: To jest dziecko Rafała Gieronia i moje, tak to fajnie brzmi, ale tak, to był pomysł Rafała Gieronia, mojego przyjaciela z Jeleniej Góry. Poznaliśmy się w ogóle za sprawą pałacu w Kopicach. Rafał był kiedyś w Kopicach, zobaczył, czy kupił moją książkę, napisał do mnie. Ja się przez kilka lat opierałem twardo, aż w końcu uległem, ale to ze względu na to, że ja się śmieję, że ja jestem dzieckiem XX wieku, czyli książki, papier, tego typu przewodniki, mapy, a Rafał to jest jednak dziecko XXI wieku i technika. Technika, aplikacje, gry, zabawy multimedialne, tego typu rzeczy. No i w końcu udało nam się, po kilku latach udało nam się w końcu wypuścić na rynek właśnie tą naszą aplikację Project Castle. Jest to aplikacja, w której znajdziemy tylko i wyłącznie zamki, pałace i dwory. Zadebiutowaliśmy 1 maja w Zamku Czocha, no i możemy się pochwalić, że do końca, mamy jaki miesiąc, lipiec, że do końca lipca naszą aplikację pobrało już 4,5 tysiąca osób, co daje nam grubo ponad 1000 osób miesięcznie. Co ją wyróżnia? To to, że przede wszystkim ona dotyczy, chcemy, żeby ona dotyczyła wszystkich obiektów właśnie tego typu. Na dzień dzisiejszy mamy wprowadzonych już obiektów prawie 1700. Będzie ich około 3000. Myślę, że spokojnie będą 3000 ze względu na to, że ja sam odwiedziłem taką ilość obiektów w Polsce. No i co jest plusem? Właśnie to, co powiedziałaś, że my sobie nie zdajemy sprawy nawet z tego, co jest za rogiem, więc mamy tutaj na przykład w naszej aplikacji takie ułatwienie, że będąc w danym miejscu, ona pokazuje nam wszystko to, co mamy w pobliżu, od razu bezpośrednio prowadząc nas do danego obiektu, pokazując, jak wygląda, czy ten obiekt jest dostępny, czy można do niego wejść, czy można go zwiedzać. No i tam czyha na nas pełno niespodzianek tego typu, że nawet nie wiemy, że możemy zjechać 5-10 kilometrów z trasy i zobaczyć taką dużą ilość właśnie tego typu zabytków.
0: Można już korzystać z tej aplikacji, ale ona cały czas jest uzupełniana.
1: Tak, dodajemy codziennie, oczywiście codziennie są dodawane nowe obiekty. Rafał jest dla mnie takim, to jest oczywiście cudzysłów, nieszczęściem, bo on non-stop wymyśla jakieś ułatwienia dla graczy, dla uczestników tych naszych gier i zabaw w aplikacji. Non-stop coś wymyśla. Ja się śmieję, że on za chwilę zrobi z tego takiego zamkobuka po prostu, bo już będziemy mieli w tej chwili możliwość w nowych wersjach obserwowania znajomych, obserwowania tych liderów, zapraszania do grona znajomych, więc no ja już po prostu sam nie wiem, co jesteśmy w stanie w tej aplikacji zrobić i już sam się obawiam po prostu, co Rafał wymyśli.
0: To Marek Gaworski, rozmawiamy dzisiaj o aplikacji Project Castle. Za moment powracamy do tej rozmowy.

0: A ja przypomnę, że gościem programu jest dzisiaj Marek Gaworski. Rozmawiamy o aplikacji, która ułatwia odnajdywanie drogi i poznawanie historii zamków i pałaców. Czyli ta aplikacja działa tak, że informuje o danym miejscu, ale też wciąga do gry.
1: Tak, ona wciąga do gry ze względu na to, że tak jak ja się śmiałem, właśnie mówiłem, że jestem człowiekiem XX wieku i mnie nie interesuje w tej aplikacji nic za wyjątkiem obiektów i map, no to Rafał stworzył grę polegającą na tym, że w każdym obiekcie, czy to jest pałac w Mosznej, czy to są trzy kamienie w lesie, gdzie tyle nam pozostało na przykład z danego zamku, można się zameldować. Za to dostajemy punkty, ale nie wszędzie są dodatkowe rzeczy, a mianowicie wirtualne pieczątki. Żyjemy w takich czasach, że bardzo wielu turystów lubi mieć pamiątkę i jeździ, odbija pieczątki w swoich zeszycikach, w swoich takich dziennikach podróży. Stworzyliśmy w aplikacji miejsce, które jest takim dziennikiem, w którym możemy pokazywać, w którym możemy odbijać właśnie tą wirtualną pieczątkę. Za to mamy więcej punktów, co od razu momentalnie nas dźwiga w tej klasyfikacji turystów, ale również mamy w tej naszej komórce, w tym naszym sprzęcie, w którym jeździmy, taki ładny pin, po prostu ładną wizytówkę tego zameczku. No i jeżeli chodzi o nasze województwo polskie, to w tej chwili mamy już te wirtualne pieczątki w Pałacu w Mosznej, w Zamku w Niemodlinie, w Pałacu w Roskochowie, od tego tygodnia również w naszym Opolu, czyli w Zamku Piastowskim w Opolu oraz w Zamku Górnym, a w całej Polsce już mamy tych pieczątek ponad 50. No i z każdym miesiącem oczywiście rozwijamy współpracę z tymi miejscami, czyli z naszymi partnerami aplikacji Projekt Castle.
0: Jak wygląda to na ten moment? Z jakiego rejonu zawężacie swoje działania i jak może wyglądać w przyszłości? Pewnie plany są też szersze.
1: No, na razie walczymy z tą naszą Polską, bo tak jak powiedziałem, mamy do wprowadzenia 3000 obiektów. Nie jest wykluczone, że będzie ich więcej, bo ta aplikacja cały czas żyje, ale ona żyje ze względu również na użytkowników, bo mamy też w tej aplikacji coś takiego jak możliwość dodawania przez użytkowników swoich miejsc. Na razie bardzo mocno bronimy się rękami i nogami od tego, żeby wprowadzać, akceptować ich zamki i pałace, bo oczywiście zarzucają nam, dlaczego nie ma tego, dlaczego nie ma tamtego. Kochani, będą. Ale my jesteśmy we dwójkę, więc te zamki i pałace musimy najpierw wprowadzić, ale już dajemy możliwość wprowadzania użytkownikom miejsc takich turystycznych typu kościoły, zabytki techniki, jakieś miejsca widokowe, mauzolea. Wszystko to, gdzie jeżdżą nasi turyści i tam jest w aplikacji również taka mała część, a mianowicie miejscówki odkrywców, gdzie pokazujemy właśnie te miejsca naszych użytkowników, którzy sami proponują innym do zwiedzenia, do zobaczenia. A plany na przyszłość? Ojeju, no Rafał chciałby zrobić Europę, ja się bronię rękami i nogami. Mówię, nie, Rafałku, najpierw Polska. Mamy tak dużo pracy w Polsce i tak ambitne plany, jeżeli chodzi właśnie o aplikację, bo będą w niej również legendy najważniejszych zamków. Zdjęcia zamków będą przerobione na grafiki dla dzieci, po to, aby dzieci również mogły na te obiekty patrzeć w inny sposób, ale chcemy po prostu też również, żeby ona miała takie cele edukacyjne i stąd dlatego ta aplikacja jest i będzie dla użytkowników bezpłatna.
0: O zamkach, pałacach i jak ułatwić sobie ich odwiedzanie. Dzisiaj o tym rozmawiamy z Markiem Gaworskim. Powracamy niebawem.

0: Sezon ogórkowy.
1: Przypomnę, że gościem programu jest dzisiaj Marek Gaworski, który mówił nam dość sporo o aplikacji Project Castle, którą można bezpłatnie pobrać i dzięki niej odnajdywać zamki i pałace, poznawać ich historię. Ta aplikacja jest bezpłatna i na bieżąco uzupełniana. Dodam, że nasz gość jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących zabytków w całej Polsce i teraz opowie trochę o tym, jakie miejsca można odwiedzać, bardzo ciekawe też w sąsiednich regionach, o co go także zapytałam, jakie zamki i pałace rekomenduje blisko Opolszczyzny.
2: Tak, nawiążę, akurat w tym tygodniu ukazał się wywiad ze mną w pewnym tygodniku, gdzie też redaktor zadał mi pytanie: Marku, no to pokaż takie miejsca, które chciałbyś polecić. I ja powiedziałem: nie pokażę, bo wystarczy zamknąć oczy, położyć palec na mapie pierwszym lepszym miejscu i nagle się okaże, że tak, że właśnie tam jest coś ciekawego, ale zaraz wrócę do województw ościennych, ale ja się śmieję, to taki żarcik był w tym tygodniku, bo jako Ślązak to najchętniej proponuję turystom Kozłówkę w województwie lubelskim. Ale dlaczego? Dlatego, że my zaniedbujemy jakby te dalsze rejony. My jesteśmy bardzo przywiązani do naszego Śląska. My jako Ślązacy, czyli Opolanie, Dolnoślązacy, mieszkańcy województwa górnośląskiego. I bardzo rzadko lubimy jeździć gdzieś dalej, ale jak mamy pojechać gdzieś dalej, to naprawdę ja proponuję zobaczyć te takie przepiękne pałace w naszej Polsce typu Kozłówka, gdzie czas się zatrzymał, ale nie pod względem negatywnym, ale pod względem pozytywnym. Ten pałac zawsze jest i będzie dla mnie takim wskaźnikiem tego, jak może wyglądać obiekt z dawnych lat w obecnym czasie. Po prostu ten pałac kipi pięknem. No szkoda, że jest tak daleko. Ale wracając do nas bliżej, no to oczywiście, jeżeli chodzi o województwo opolskie, to nie muszę nikogo zachęcać do tego, żeby zwiedzał nasze województwo, ale w najbliższej okolicy. No jeżeli chodzi o województwo śląskie, mamy bardzo blisko pałac w Pławniowicach, mamy zamek w Raciborzu, mamy klasztor, pałac w Rudach Raciborskich, mamy zamek w Pszczynie, no niedaleko jest oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, po której możemy chodzić, gdzie możemy zwiedzać zamki przystosowane do zwiedzania, czyli Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Siewierz, Rapsztyn, co jeszcze z województwa śląskiego. Pałace w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to chyba nie mamy tyle czasu, żeby pokazywać. To najbliżej może ukochany pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Pałac w Kamieńcu koło Kłodzka. Zamek w Ząbkowicach Śląskich. Pałace we Wrocławiu. Pamiętajmy również, że we Wrocławiu, który jest mało znany z obiektów tego typu, no to Muzeum Miejskie to jest miejsce, w którym dawniej rezydowała rodzina królewska pruska, więc muzeum ma również przepiękne sale do zobaczenia i naprawdę mógłbym tak mówić.
1: To Marek Gaworski, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, współtwórca aplikacji Project Castle, którą można bezpłatnie pobrać i dzięki której można poznawać, odkrywać zamki i pałace, towarzyszył nam dzisiaj w programie. A na temat jego książek związanych z pałacowymi historiami porozmawiamy obszernie w audycji Wszystko o literaturze w Radiu Opole w niedzielę po godzinie 16. A w audycji Sezon Ogórkowy dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję i kłania się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później audycja Dobry Wieczór tu Opole.

0: Of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband.
1: Twoja muzyka w Radiopole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Na zegarach 21. Sejm chce kolejnych ograniczeń sprzedaży alkoholu. Nie wiadomo, gdzie jest Daniel z siatką na głowie, który jeszcze niedawno biegał na obrzeżach Opola.
2: Podejrzewamy, że żniwa spowodowały jego przeniesienie się w inne miejsce.
1: Ale Poznań przegrał u siebie drugi mecz ćwierćfinału w kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Między innymi o tym w serwisie sportowym.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za wprowadzeniem ograniczeń w promocji i sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Według przyjętego projektu ustawy nie będzie można reklamować alkoholu i piwa 0%. Ponadto przepisy wprowadzają na terenie całej Polski zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6, powiedziała posłanka Lewicy Joanna Wicha.
4: To jest zapis, na który między innymi czekają SORY, policja, która mówi, że nie może się doczekać, bo gdzie gminy wprowadziły te ograniczenia, spadła przestępczość. Nie ma takich burt na SORach, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny przepis.
1: Prawo i Sprawiedliwość proponowało wprowadzenie zakazu sprzedaży tak zwanych małpek, dodaje poseł tego ugrupowania Bolesław Piecha.
5: W tym wypadku ograniczono najważniejsze dla nas problemy. Pierwszy to jest problem opakowań, żeby nie sprzedawać tak zwanych małpek, które są jakby inicjacją i doskonałym dopełnieniem kultury picia w Polsce, czyli mówiąc kolokwialnie chlania, został usunięty.
1: Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się najwcześniej po wakacjach.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Trwa usuwanie skutków zdarzenia na drodze lokalnej w Łące Prudnickiej. Doszło tam do dachowania samochodu. Kierująca nim znajduje się pod opieką pogotowia. A w związku z rozpoczęciem budowy 10,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 od dziś obowiązuje nowa organizacja ruchu w powiecie kluczborskim. Zmiany te będą obowiązywać do 2028 roku, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
6: Obejmuje zamknięcie drogi powiatowej w kierunku Chocianowic za miejscowością Kolonia Ciarki przed przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z drogą krajową numer 11. Objazd będzie się odbywał drogą wojewódzką 493 przez miejscowość Ciarkę w kierunku Chocianowic.
1: W wiadomościach z zagranicy kanclerz Niemiec zmienił ministrów w rządzie. Troje polityków podejmuje nowe obowiązki jeszcze przed zaprzysiężeniem w Bundestagu, bo tamtejszy parlament ma wakacje. Krytykują to konstytucjonaliści, a komentarze w tej sprawie zebrał Adam Górczewski.
7: Nietypowość sytuacji podkreślił prezydent Frank-Walter Steinmeier. Przyjmuje do wiadomości, że ministrowie złożyli

0: Merz, o wyborze swojego kandydata na szefa klubu, musiał jednak wysłuchać ostrej krytyki ze strony partyjnych kolegów.
1: Wracamy do regionu. Nie wiadomo, gdzie jest samiec Daniela z plastikową siatką na głowie. Przez kilka dni zwierzę to przebywało w okolicach ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej w Opolu. Od piątkowego wieczora nikt go jednak nie widział. O możliwych przyczynach mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w opolskim ratuszu Sebastian Smoliński.
2: Podejrzewamy, że żniwa, które tam się odbyły, spowodowały jego przeniesienie się w inne miejsce, gdzie będzie mógł się pożywiać. Być może będzie też taka sytuacja, że tak jak było na początku prognozowane, dopiero zimowe zrzucenie poroża uwolni go od tej siatki. Jesteśmy gotowi, żeby tą pomoc znieść, tylko potrzebujemy tak naprawdę go znaleźć gdzieś w terenie.
1: W takiej sytuacji ratusz nie będzie już prowadził intensywnych poszukiwań.
2: Nie można wszystkich sił i środków w takiej sytuacji tam nieskończoność wysyłać, dlatego też apelujemy do mieszkańców, że jeśli ktokolwiek zauważy, to 986 bezpłatny całodobowy telefon do Straży Miejskiej, to będziemy oczywiście reagować.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4:21.
3: Sport w Radiu Opole.
4: Udala się awans Lecha Poznań do trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu mistrz Polski przegrał u siebie z duńskim Orchus 0-3. Rozpoczęła się właśnie dogrywka. Pierwsze spotkanie, przypomnijmy, poznaniacy wygrali na wyjeździe 4-1. O awans walczy także Górnik Zabrze. W rewanżowym meczu drugiej rundy polski zespół przed własną publicznością rywalizuje z Fenerbahce Stambuł. Górnicy remisują po pierwszej połowie 1-1. Pierwszy mecz rywal wygrał u siebie 1-0. Zmieniamy temat. Reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się w chińskim Ningbo do czwartkowego ćwierćfinału Ligi Narodów z Ukrainą. Biało-czerwoni bronią tytułu, mówi przyjmujący Tomasz Fornal.
5: Najważniejsze jest to, jak my będziemy grać i nie da się ukryć, że taka jest prawda. To my musimy się skupić na naszej grze. Oczywiście jest dużo nowych twarzy, nowych drużyn w tym Final Eight, bo czy to właśnie drużyna z Ukrainy, czy to drużyna z Turcji, która pierwsza się zakwalifikowała, na pewno będą chcieli sprawić jakieś niespodzianki, na pewno będą walczyć, na pewno nie mają nic do stracenia. Dużo łatwiej się gra jako underdog niż jako drużyna, która jest stawiana w roli faworyta do wygrania. My musimy skupić się na naszej grze. Jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy i na tym, który potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki.
4: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13:30 czasu polskiego. W międzyczasie Lech Poznań zdobył pierwszą bramkę w meczu z Orchus. No i w tym momencie jest bliżej awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. I na koniec jeszcze tenis. Tegoroczny turniej wielkoszlemowy w Londynie zanotował rekordową frekwencję oraz wygenerował prawie 5 miliardów wyświetleń w mediach społecznościowych mimo konkurencji ze strony piłkarskich mistrzostw świata. Organizatorzy sukces przypisują m.in. bezdeszczowej pogodzie oraz udanemu występowi Brytyjczyka Artura Ferrego, który dotarł do półfinału.
3: Pogoda.
1: Temperatura w stolicy regionu to obecnie 23 stopni. 3 stopnie. Będzie oczywiście zdecydowanie mniej, bo od 16 do 18 tyle nam prognozuje IMGW, ale jutro w ciągu dnia trójka z przodu na termometrach 32 do 34. Do tego niewiele chmur na niebie, nie powinno też padać. Spoglądamy na dalsze prognozy. Możliwy przelotny deszcz, za to w piątek, no ale wówczas również bardzo gorąco.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc.
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
17: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
18: Razem możemy zmienić świat.
19: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
20: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast

0: ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób dzisiaj uczyć fotografii, bo żyjemy w świecie audiowizualnym, w którym świat opowiada nam fotografia, obraz, zdjęcia. Wydaje się, że potrzebujemy wnikliwego dzisiaj, takiego edukacyjnego patrzenia na to, w jaki sposób nie tylko fotografii uczyć, to znaczy robienia zdjęć, ale także w jaki sposób uczyć odbioru. Mówi się, że najpierw jest widzenie, a potem myślenie, że świat nie jest do końca ustalony poznawczo. To sposób widzenia rzeczywistości i świata wpływa na to, jak ten świat przetwarzamy, jak go percypujemy, co widzimy i czego nie widzimy. O tym wszystkim rozmawiać będziemy dzisiaj z Grzegorzem Husakiem, fotografikiem, fotografem, ale też nauczycielem i wykładowcą. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Grzegorzu, uczysz w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego Fotografii, a także w Liceum Ekonomicznym Technik Fotografii i Multimediów. Jakie dzisiaj wyzwania stoją przed wykładowcą, nauczycielem? W jaki sposób uczyć młodych ludzi fotografii i z czym w ogóle przychodzą do tych szkół studenci, uczniowie?
1: To zależy. Aczkolwiek panuje takie przeświadczenie, że dzisiejsza młodzież jaka to nie jest, prawda? Słyszy się to chyba od zawsze, od wieków, tak? To jest taka maksyma powtarzana przez wielu, że jaka ta dzisiejsza młodzież nie jest trudna, dziwna, nieucząca się czy niezaangażowana. Mam raptem parę lat doświadczenia, chociaż no 11 rok pracuję już w szkole ekonomicznej, więc trochę tych absolwentów wypuściłem i zauważyłem, że mamy do czynienia z taką parabolą, czyli zdarzają się słabsze i zdarzają się mocniejsze grupy. Nie wiem, nie mam pojęcia, od czego to może zależeć, szczerze mówiąc, ale pewno są też te różnice pokoleniowe, bo no jednak jest coraz więcej różnicy, prawda? Z każdym rokiem młodzież staje się inna, ma troszeczkę inne zainteresowania, więc oczywiście staram się zawsze dostosować język wypowiedzi, dostosować formę wypowiedzi do moich rozmówców. Staram się szukać tego porozumienia między nimi, między nami, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tej fotografii nauczyć, ale też, żeby znaleźć jakąś taką nić porozumienia obustronną. Jeżeli to się udaje, to potem jest z górki. Tak naprawdę to jest chyba klucz do sukcesu. Tak zauważyłem po tych paru latach nauki. Początki były bardzo trudne, zarówno dla mnie, jak i dla moich uczniów. Ale teraz już chyba idzie z górki.
0: Ale w jaki sposób uczyć się obrazu i patrzenia? No bo żyjemy w takim świecie, który jest opowiadany przez obrazy, ale bardzo często, przynajmniej w popkulturze czy w publicystyce, mamy zalew tych obrazów, które wywołują lęk, strach, niepokój. Dużo jest tego więcej niż pozytywnych obrazów. Mówi się nawet o takich badaniach, które pokazują, że my tak naprawdę zaczynamy się bać i świat nie postrzegamy prawdziwie. Wydaje nam się, że świat jest inny niż on jest naprawdę. Czy to, w jaki sposób patrzymy na fotografię, czy to, jakie zdjęcia wybieramy, jest kluczowe według Ciebie w edukacji fotograficznej? Takiej w ogóle audiowizualnej, bo też rozumiem tę edukację fotograficzną jako taką audiowizualną.
1: Tak, niewątpliwie nie da się nauczyć człowieka obcowania ze sztuką, z kulturą, z obrazem bez bazowania na tym żywym obrazie. Jak tej fotografii uczyć, żeby była zrozumiała? Oczywiście od wieków fotografia jest obiektem kreacyjnym, jest rzeczą kreacyjną. Nigdy nie było tak, żeby robiąc zdjęcie było, czy stanowiło ono taki w 100% czysty dokument. Nawet najczystszy w swej postaci dokument jest swego rodzaju jakimś działaniem wybiórczym. Więc to w zasadzie już stanowi o pewnym wyborze, subiektywnym wyborze fotografa, co chce fotografować, w której chwili akurat naciśnie spust migawki, prawda? W jakich okolicznościach, jaką emocję uchwyci. No jeżeli mówimy o fotografowaniu obiektów, które w zasadzie zazwyczaj wyglądają tak samo, prawda? No bo weźmy pod uwagę początki fotografii, gdzie tematem był albo obiekt architektoniczny, albo dalekie podróże, czyli dokumentowanie piramid, czy jakiś pozostałości po dawnych kulturach, czy była to w końcu fotografia krajobrazowa, no to jednak można było ją pokazać z innej perspektywy, można było wybrać inną porę dnia. To decydowało de facto już o pewnej takiej dozie kreacyjnej. Także już od początku mamy do czynienia z właśnie subiektywnym wyborem, z jakimś takim działaniem z premedytacją. Teraz, idąc tym tropem dalej, fotografia reportażowa, która właściwie ma swoje początki w fotografii wojennej, nie rodzi się z czegoś pozytywnego, ale dyktuje pewne warunki, jak fotografować do tej pory. Wielu znakomitych fotografów współcześnie bazuje na tych wszystkich dotychczasowych doświadczeniach dawnych mistrzów fotografii, nie wiem, Roberta Kapy chociażby, prawda, współzałożyciela Magnum, agencji fotograficznej, więc no, najlepsze fotografie gdzieś tam wedle tych zasad wciąż funkcjonują. Także jak uczyć tej fotografii, jak patrzeć na tą fotografię? No, uczyć na klasyce, bazując na obrazie klasycznym, tak? Bazując na mistrzach, oglądając tych mistrzów, ale do czego zawsze namawiam? Chodzić na wystawy, oglądać dobre albumy fotograficzne, oglądać dobre reprodukcje, nie tylko te w internecie. Oglądać nawet magazyny związane z kulturą i sztuką. No bo fotografia, czy nie da się fotografii nauczyć, czy inaczej, nie da się być dobrym fotografem albo teoretykiem fotografii bez zahaczenia o inne dziedziny sztuk wizualnych.
0: Czy twoi uczniowie byli już, twoi studenci byli na tej wystawie, którą możemy oglądać w Opolu w ramach 16. Opolskiego Festiwalu Fotografii? To zachęcamy. To opowiedz trochę o tej wystawie, bo ona jest niezwykle interesująca. To jest także taka wystawa zdjęć, która pokazuje perspektywę widzenia i też bada to, w jaki sposób nasze oko widzi. Pokazuje nam iluzje świata, które są.
1: Może się najpierw wytłumaczę, dlaczego nie byli, bo to takie trochę może dziwne, ale może to kwestia terminu. Początek wakacji, startuje festiwal fotografii i tutaj większość studentów zaabsorbowanych jeszcze sesją egzaminacyjną, dyplomami, zaliczeniami przedmiotów, także pewnie to ich pochłaniało w 100%. Więc rzeczywiście miasto było puste, nie było widać studenckiego życia na zewnątrz. No wśród uczniów też właściwie pożegnali rok szkolny, więc pewnie myślami dawno na wakacjach. A wracając do mojej wystawy, rzeczywiście badam różne perspektywy postrzegania rzeczywistości, postrzegania świata. Wykorzystuję w tym celu proste narzędzia, bo używam aparatów na klisze, na film. Fotografuję przede wszystkim w technikach czarno-białych. Też używam filtrów kolorowych dla pogłębienia kontrastów barwnych, ale no, sprowadzających się do czerni i bieli, do świateł i cieni tak naprawdę. I tutaj poniekąd z jednej strony zaczyna się moja kreacja, ale tak naprawdę bazuje na czystej optyce, bazuje na czystej fizyce, czyli na takich oczywistych, jakby nie patrzeć, zjawiskach, które generują jakiś obraz, który finalnie, czy w efekcie końcowym, nie wygląda dokładnie tak, jak postrzega go człowiek.
0: Te fotografie są też umieszczone na bardzo ciekawych strukturach.
1: Tak, są wydrukowane na dibondzie srebrnym, jeszcze takim charakterystycznie szczotkowanym, czyli z specyficzną strukturą słoi, co faktycznie pogłębia ten efekt odmienności, ale nie tylko, bo to są fotografie, które należy oglądać na żywo. Czyli nie da się tego zreprodukować w żadnej postaci, chociaż ostatnio spróbowałem zrobić zdjęcie w pełnym słońcu, czyli ustawiłem jedno ze swoich zdjęć w pełnym nasłonecznieniu, to znaczy słońce uderzało dosłownie bezpośrednio na fotografię, przez co stworzył się w jej punkcie dosyć mocny odblask w tym momencie musiałem mocno obniżyć ekspozycję zdjęcia, żeby zbliżyć się do rzekomego właściwego, docelowego efektu. Aczkolwiek tutaj mamy do czynienia nadal z czymś, co jest nieruchome. Natomiast mimo, że to są fotografie, one żyją, one się ruszają właśnie dzięki światłu, dzięki temu, jaką pozycję przybierzemy i w jakich okolicznościach będziemy je oglądać.
0: Czyli stawiasz pytanie, tak jak piszesz w tekście, który jest na wystawie, stawiasz pytanie o naturę rzeczywistości. To znaczy o to, czy postrzegamy obiektywnie, czy widzenie jest jedynie fenomenologicznym konstrukcją naszych zmysłów. To jest także bardzo ważne pytanie dzisiaj. W świecie, który jest światem manipulacji cyfrowej, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. Dzisiaj jeszcze dochodzi do tego kontekst sztucznej inteligencji, co jest wytworzone, co jest zrobione przez człowieka i ty tak naprawdę pokazujesz poprzez tą wystawę, że my w tych iluzjach jesteśmy cały czas.
1: Tak, bezwzględnie na technologię, na czasy. No żyjemy w takim matriksie, można powiedzieć.
0: Benjamin pisał o tym, że żyjemy w czasach reprodukcji, to znaczy, że wszystko możemy reprodukować, wszystko możemy tworzyć. Dzisiaj to jest także pytanie o taką fotografię, która jest fotografią rzemieślniczą, która jest wytworzona w jakimś takim jednostkowym akcie widzenia, a nie na przykład stworzenia przez jakiś system, który weźmie fragment jakiegoś obrazu, fragment kolejnego, fragment i stworzy jeszcze coś zupełnie innego. Ta wystawa jest też trochę o tym, o takiej dyskusji kreowania rzeczywistości, ale też trochę odpowiedzialności fotografa.
1: Tak, ta wystawa, może jest to jeden z jej celów, można powiedzieć, takich test, które stawiam, badawczych test, prawda, czyli co się dzieje w tym naszym świecie, w jakiej iluzji żyjemy, jak ją postrzegamy i dlaczego tak ją postrzegamy, jakie warunki dyktują, prawda, że z pewnej perspektywy przyjmujemy do wiadomości, nie wiem, jakąś tam pulę wiedzy, a z innej, czy ktoś inny może spojrzeć na to zupełnie inaczej, prawda?
0: To są bardzo ważne pytania o rzeczywistość, ale czy nie jest też trochę tak, że widzimy świat, za czym idzie nasza uwaga? To znaczy, że jeśli będziemy widzieć zdjęć czy obrazów, które niosą jakiś przekaz bardzo dużo, to będzie ogniskować nasz sposób widzenia, czyli taką narrację widzenia, przez to też narrację myślenia. Jeśli przyjmiemy takie założenie, że najpierw jest widzenie, a potem myślenie, bo są takie koncepcje estetyczne, także to czy nie jest ważne, żeby karmić się dobrymi obrazami? A jeśli tak, to gdzie je szukać?
1: No tak chyba działa nasz mózg, prawda? Że to, w jakich kręgach się wychowujemy, to w jaki sposób obcujemy właściwie ze wszystkim, co nas otacza. No, jakby tutaj sprowadzamy się do fotografii, do języka sztuk wizualnych, no więc to, jakie treści oglądamy, kreuje nasz sposób postrzegania tej rzeczywistości. To, w jaki sposób będziemy ją interpretować i w jaki sposób będziemy później ją oceniać, co będziemy w ogóle na ten temat wiedzieć, prawda? Także oczywiście jest to niezmiernie ważne, żeby obcować z tym dobrym obrazem. A jak go szukać? Gdzie go szukać? No nie wiem, to z jednej strony jest bardzo proste, tak? Bo mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do niesamowitych pokładów wiedzy i niesamowitą łatwość wyszukiwania informacji. No ja pamiętam czasy, kiedy siedziało się jeszcze w bibliotece i szukało różnych książek, grzebało się w archiwach, w starych magazynach, starych czasopismach. Do tego, żeby dotrzeć do jakiejś informacji. Dzisiaj możemy to z łatwością wygooglować, możemy zapytać sztuczną inteligencję. Ona też da nam jakąś odpowiedź. No jednakże nie mamy tej weryfikacji. To znaczy, może starsze pokolenia mają tą weryfikację, bo my przechodziliśmy przez cały ten proces nauki klasycznej, takiej analogowej styczności z książką, z żywym materiałem. Ludzie, którzy bazują wyłącznie na internecie i na tych rzeczach, które znajdują w sieci, to tak naprawdę większość z nich nie ma bladego pojęcia, czemu można zaufać. Tu chyba ważne w tej edukacji jest też wskazanie właściwego klucza jak wyszukiwać te informacje.
0: Jak wyszukiwać informacje, które są informacjami pozytywnymi, tak, które są weryfikowalne i które najbardziej zbliżają nas do prawdy, ale potrzeba jest też takich zdjęć, które zwracają uwagę na to, czego nie widać na co dzień. To znaczy, ja myślę tutaj o fotografii reportażowej, którą też się zajmujesz. W ubiegłym roku na 15. Opolskim Festiwalu Fotograficznym mogliśmy zobaczyć także w Opolu twoją wystawę, która była niezwykle interesująca. Ona pokazywała, jaka jest sytuacja zwierząt w Azji.
1: Tak, w tym momencie dotykałem problemu wyzysku na zwierzętach pod rzekomą przykrywką ratowania. Chodziło o słonie konkretnie, które były, nie wiem czy wykupione z różnych takich przestrzeni cyrkowych albo z takich miejsc, gdzie słoń przykuty do łańcucha był zmuszony do pozowania do zdjęć, prawda, w celach komercyjno-zarobkowych. Przy okazji robiąc jakąś sztuczkę, wykonując jakąś sztuczkę cyrkową. Także te słonie zostały zgromadzone w takich rezerwatach w Tajlandii, gdzie przyjeżdżają hordy turystów dzień w dzień w sezonie, grupy się zmieniają co chwilę. No i te słonie uczestniczą w takim, można powiedzieć, zapętlonym rytuale karmienia, kąpieli błotnych, przechodzenia z punktu do punktu. Na pierwszy rzut oka wydaje się to taką idylliczną, jakąś niesamowitą dla tych zwierząt oazą, aczkolwiek no, jest to taka bardzo powtarzalna rutyna. Te zwierzęta wcale tego nie muszą potrzebować, prawda? Ci turyści, oni tam w zasadzie więcej szkody wprowadzają jak pożytku.
0: Ale turyści zwierząt o tym nie wiedzą, bo są przekonani, że wspierają zwierzęta i też zostają wprowadzeni w błąd. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego robią to mieszkańcy danego kraju, czy mieszkańcy Sri Lanki, Tajlandii, no bo wiem, że to jest w różnych miejscach. Sama też widziałam takie
1: Azji,
0: miejsca.
1: Tak.
0: Nie chcemy jakby mówić o sądach, bo to są bardzo skomplikowane rzeczy. Natomiast ta wystawa stawiała bardzo dużo pytań. Gdzie są granice? Czy rzeczywiście to jest jedyna forma pomocy tym zwierzętom? Czy można zrobić to w jakiś inny sposób i czy komercjalizacja tego typu miejsc nastawiona na zysk finansowy jednak, czy to nie jest taki trochę greenwashing, czyli takie właśnie pokazywanie, że robi dla dobra natury, natomiast nie robi się tego w taki sposób. Oczywiście można postawić też kolejne pytania, co z tymi mieszkańcami, którzy to robią, czy to jest jedyna forma ich zarobkowania? Bo może są do tego zmuszeni. Także tych tematów i tych płaszczyzn jest bardzo dużo, ale te pytania są niezwykle potrzebne. I dzisiaj, kiedy patrzymy na fotografię reportażową, na fotografię prasową, ona właśnie ma pokazywać prawdę, ale też wzbudzać emocje, bo nie da się bić, tak mi się wydaje przynajmniej, nie da się mówić o tematach społecznych w obojętny sposób. One zawsze będą emocjonalnie zaangażowane.
1: Emocja jest podstawą dobrego zdjęcia. Bez emocji no, nie ma dobrej fotografii tak naprawdę. I tutaj bezwzględnie, nawet jeżeli mówimy o tematach związanych chociażby z, nie wiem, fotografowaniem martwej natury, jeżeli zrobimy to w taki bezemocjonalny sposób, chociaż może to brzmieć trochę nieco dziwnie, prawda, bo emocje jednak przypisywane są głównie ludziom. A jednak zrobić dobre zdjęcie w emocjonalny sposób, może inaczej, zrobić zdjęcie w taki sposób, żeby wywołać u odbiorcy tą emocję, jaka by nie była, pozytywna, negatywna, no, jakiś zamiar musimy mieć.
0: Czego szukasz fotografii? Co dla ciebie jest ważnego? Bo wiem, że robisz też badania, pracujesz na Uniwersytecie Opolskim, jesteś nie tylko pracownikiem dydaktycznym, ale także poszukujesz w fotografii czegoś. Co to dzisiaj jest? Czego szuka dzisiaj fotografia?
1: Fotografia jest niezwykle trudną dziedziną. Jest jej dużo. Jest wielu fotografów, którzy no, z różnych źródeł czerpią wiedzę. Jest wielu też samouków, niewątpliwie doskonałych. Ale myślę, że to też stawia pewnego rodzaju bardzo wysoką poprzeczkę, żeby ten obraz wyróżnił się w jakiejś formie, chociaż nie jest to mój jedyny cel, żeby za wszelką cenę wyróżnić się tym językiem fotograficznym, prawda, bo jakby osiągnięciem artysty myślę, że jest rozpoznawalność w społeczeństwie, czy większym, czy szerszym, czy mniejszym gronie, ale jeżeli twórca osiąga pewien taki rozpoznawalny swój styl twórczy, no to znaczy, że osiągnął pewien taki etap dojrzałości twórczej. Czy ja to osiągnąłem, nie wiem, ale pewnie troszeczkę do tego dążę, pewnie tego szukam. No upodobałem sobie pewne techniki fotografii klasycznej, też lubię eksperyment, lubię bazować na estetyce błędu, czyli wykorzystywać w sposób świadomy pewne niedoskonałości aparatów zabytkowych nawet, takich, które mają swoje mankamenty związane z jakością czy pewną niewydolnością optyczną, ale to buduje specyficzny charakter obrazu. I tym obrazem można właśnie zacząć opowiadać i wywoływać pewne emocje, bo doskonała optyka, doskonała technologia, doskonały obraz cyfrowy, on dla mnie jest troszeczkę zbyt surowy. Nie wiem, nie odnalazłem się w fotografii cyfrowej, chociaż nie powiem, dość dobrze się na niej znam, ponieważ no, uczę tej fotografii, mam doświadczenie i zawodowe, bo przechodziłem przez różne tematy fotograficzne, bo zaczynałem właściwie od reportażu, od prasy w gazecie. Przeszedłem przez parę reportaży ślubnych, przez parę reportaży sportowych, fotografię teatralną. Z tego wszystkiego no, została mi chyba ta kreacja, taka najbardziej moja, ulubiona, taka, gdzie rzeczywiście mogę troszeczkę się popisać i pokontemplować z obrazem.
0: Są takie bardzo metafizyczne niektóre z tych twoich zdjęć. W ubiegłym roku otrzymałeś główną nagrodę w konkursie Global Photography Awards 2025 w kategorii Minimalist Photography Architecture. Co to był za konkurs? I co to był za charakter zdjęcia? Ja go teraz mam tutaj przed oczami. No, wygląda dosyć zjawiskowo. Czarne kontury, w środku biała przestrzeń i kobieta, która stoi. No można to czytać metaforycznie, bo te twoje zdjęcia są nasączone metaforami. To nie tylko język, nie tylko gra świateł, cienia, kontrastów, ale przede wszystkim poszukiwanie metafory. Nie wiem, czy to dobrze czytam.
1: Tak, bardzo dobrze. Na tym to polega. Na swego rodzaju wizualnej zabawie i ta wizualna zabawa ma się przerodzić właśnie w zadawanie pytań, bo ja swoją fotografią lubię zadawać pytania. Może nie stawiam konkretnych odpowiedzi, staram się tego właściwie nie robić, unikam wręcz tego, ale te pytania to jest chyba dobra rzecz.
0: W opisie tego zdjęcia jest napisane, że od lat badasz zagadnienia postmodernistycznej architektury, przekształcając ją z obiektu użytkowego w autonomiczną przestrzeń artystyczną, oderwaną od codziennego kontekstu. Jak rozumieć dzisiaj postmodernistyczne zdjęcie? No, postmodernistyczna architektura, to znaczy taka, która już nie ma jakichś ram, zasad składowych, tylko szuka nowych znaczeń, nowych możliwości?
1: Chyba tak. Tak, oczywiście, bo te moje kadry, te moje perspektywy, one są takie nieoczywiste. To znaczy ja lubię bawić się obrazem, lubię bawić się formą, światłem. Czasami nie mam żadnego konkretnego głębszego kontekstu, widzę, będąc w danym miejscu, widzę jakąś fajną przestrzeń, widzę dobry obiekt, jestem tam w dobrej porze dnia, albo inaczej, robię notatkę smartfonem. Też często pracuję w ten sposób, że fotografuję coś telefonem, ale wiem, że to jest zdjęcie, które nie spełnia no, moich kryteriów, czy jakościowych, czy nie ma tam odpowiedniej głębi, no i też światło nie te. Więc planuję wrócić do tego miejsca, ale właśnie już z aparatem, już z przygotowanym odpowiednim filtrem i dobrym materiałem światłoczułym. No i kluczowa jest tutaj pora dnia, czyli to, w jaki sposób światłocień wykreuje te bryły, wyciągnie z tej przestrzeni coś nieoczywistego. I teraz poprzez moje kadrowanie, moją perspektywę mogę kreować światy. mogę wyciągać to, czym ta rzeczywistość właściwie nie jest.
0: Zdobywasz także wiele nagród w konkursach międzynarodowych, takich jak Tokyo International Photo Awards. Co tam są za fotografie na tych właśnie konkursach? Po Tokio, wiadomo, Japonia znana jest z też takich przestrzeni architektonicznych, bardzo ciekawych zresztą, które wymykają się takim naszym definicjom europejskim. Są bardzo mocne poszukiwania, ale też bardzo mocno związane z technologią. I też to gdzieś jest tam w Japonii na granicy percepcji i rzeczywistości. Już nie wiadomo, czy to jest natura, czy to jest technologia, to się wszystko przenika i zanika. Jakie tam wysłałeś zdjęcie na konkurs? Czy tak samo w konkursie, który był organizowany w Trieście? To podobnie tak jak właśnie w Japonii też było to związane z architekturą, z kształtami. Co to są za fotografie, które wysyłasz na konkurs i w jaką stronę idzie fotografia? No bo też pojawiasz się na międzynarodowych konkursach, więc widzisz, jak to się rozwija na świecie.
1: Zauważam taki trend, zwłaszcza w dziedzinie fotografii architektury. Rzeczywiście ludzie szukają pewnych nieoczywistości kadrów, dominują te światła i cienie, w tej emocji czy opowieści emocjonalnej samego ujęcia. Ale te zdjęcia oprócz tego wszystkiego są niesamowicie dopracowane technicznie. One bazują na pewnej technologicznej też doskonałości, ponieważ no, niewątpliwie ta fotografia bardzo mocno się rozwinęła, cyfrowa fotografia bardzo mocno rozwinęła się na przestrzeni ostatnich paru lat, czy tam parunastu lat. Pamiętam, jak te aparaty były mocno niedopracowane. Optyka była też dość, pozostawiała wiele do życzenia. Natomiast w tej chwili mamy dużo łatwiejszy dostęp do świetnej optyki, do dobrych aparatów z dobrej klasy matrycami, z dobrą dynamiką obrazu przede wszystkim i można ten obraz w niesamowicie wyostrzony, taki powiedziałbym wręcz przeostrzony sposób zrobić, sfotografować. Zauważyłem, że to jest taka domena, czyli taka czystość formy, no niesamowita ostrość, detaliczność obrazu, coś co poniekąd gryzie się z tym, czego ja szukam, albo na czym ja bazuję, bo ja bazuję na bardzo niedoskonałym materiale. No, trudno w tej chwili porównywać jakość matrycy cyfrowej, dobrej klasy aparatu fotograficznego do filmu czarno-białego chociażby, nawet o tej niższej czułości. No zawsze będą tutaj pewne różnice, chociażby w stopniu ostrości, chociażby w kwestii dynamiki już powoli, to się też zmienia. Był taki moment, że ta fotografia klasyczna, ona górowała jeszcze nad cyfrą. Teraz już te granice zostały zatarte, no i ta fotografia klasyczna powoli zaczyna słabnąć technicznie. No bo nie każdy przecież fotografuje aparatem wielkoformatowym, bo tutaj moglibyśmy też wejść w dyskusję taką mocno zaangażowaną technologicznie.
0: Moglibyśmy postawić pytanie, czy w ogóle dzisiaj można mówić o kimś takim jak fotograf, skoro każdy robi zdjęcia telefonem komórkowym. To jest też takie pytanie, które warto sobie postawić, bo są takie tezy, które mówią, że najlepszy aparat to jest ten, który mam blisko.
1: Tak.
0: Poza tym niektóre z telefonów komórkowych mają naprawdę bardzo dobre już dzisiaj możliwości techniczne i można zrobić dobre zdjęcie.
1: Można, ale potem na wystawie, jak się ogląda zdjęcia, to widać, że to jest z telefonu. Widać różnicę jakości druku. Telefony bazują na tak zwanej interpolacji obrazu cyfrowego, czyli sztucznym powielaniu pikseli. No i niestety to przy powiększeniach widać, wyjdzie. Oczywiście, no pewnie tylko fachowcy to zobaczą, albo nieliczne osoby, no ale jednak jeżeli stawiamy na jakość, na narzędzie, dopracowanie, no to tutaj powinniśmy używać dobrych narzędzi. Oczywiście, zgodzę się, najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. No jasne, bo jeżeli nie masz tego aparatu, nie masz nawet tego smartfona, no to nie zrobisz zdjęcia.
0: Ewentualnie zapiski, tak jak mówisz.
1: Właśnie.
0: Można fotografować, to znaczy zapisywać te pewne schematy czy pewne miejsca.
1: Tak, ja wykorzystuję smartfon w formie notatnika fotograficznego. Myślę, że wielu z nas to robi obecnie, tak? Bo fotografujemy od swoich pociech, zwierząt, dzieci, po, nie wiem, wodomierze, które wysyłamy, zarządcom obiektów. Także no rzeczywiście jest to duże ułatwienie życia. Ale no, nadal uważam, że no, jest to swego rodzaju notatnik, taki notatnik codzienności naszej. A dlaczego cały czas stawiam na wartości aparatu fotograficznego? Ponieważ, tak jak wcześniej już wspomniałem, w starych narzędziach, w starych obiektywach, w starych aparatach poszukuję specyfiki obrazowania. Poszukuję właśnie, jak to narzędzie wykona zdjęcie w pewnych określonych ściśle warunkach i sytuacji, i miejscu, i pogodzie, i świetle, w jaki sposób się zachowa przy anomaliach światłocieniowych, albo w pewnych wręcz ekstremalnych dla tego sprzętu sytuacjach związanych ze światłem, ponieważ no, różne obiektywy w różny sposób są w stanie interpretować światło, kiedy no, jest fotografowany motyw pod tak zwane światło, prawda? Gdzie tworzą się pewne flary obiektywu, pewne zamglenia. Tracimy ten obraz z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli o tym myślimy i wiemy, jak z tego korzystać, może coś fajnego się wykreować.
0: Czyli znowu wracamy do świadomości i do percepcji, do tego, w jaki sposób widzimy rzeczywistość. Jeszcze raz na moment wrócę do tej wystawy, do tego konkursu i w Tokio, i potem w Trieście, bo tam pokazywałeś takie architektoniczne przestrzenie i człowieka, który często w tych przestrzeniach się znajduje. Dużo tam jest kontrastu światła, nie tylko metafory, no ale pojawia się tam coś więcej jeszcze. Trudno jest o tych zdjęciach mówić, trzeba je zobaczyć, bo to rzeczywiście poszukiwanie nowego języka, wchodzenia trochę też w ten obraz, pewien rodzaj imersyjności. Ale no, cały czas wiemy, że to jest jednak zdjęcie. To jest też wielka siła dzisiaj fotografii. To znaczy budowanie takiego rodzaju doświadczenia, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć za pomocą ludzkiego oka. Natomiast przez spotkanie z fotografią dotykamy i wchodzimy w świat nowy, nową rzeczywistość, która i koi, która jest doświadczeniem estetycznym, która stawia pytania o metafory, ale która też wywołuje emocje. Czy przyszłość fotografii będzie szła właśnie w tą stronę takiego budowania światów, trochę jak w grach komputerowych? Dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, są takie też tezy, które się pojawiają u psychologów. Ostatnio właśnie słyszałam u profesora Łukasza Kaczmarczyka, który zajmuje się szczęściem, robi badania, jest znany psycholog, który mówił o tym, że gry audiowizualne mogą stanowić pewnego rodzaju siłownię dla umysłu i mogą też być, oczywiście te dobrze konstruowane, mogą być taką formą laboratorium doświadczania rzeczywistości. Czy z fotografią może też się tak stać?
1: Tak chyba się już dzieje i tak się też działo, uważam, bo fotografię moglibyśmy podzielić na kilka kategorii, czy inaczej, moglibyśmy zrobić podział na stopnie zaawansowania. Czyli spojrzeć na przykład na fotoamatorów, którzy próbują swoich sił, wykorzystując pewną podstawową wiedzę do opowiadania historii obrazem, ale takich no, prostych historii, prawda? Bo tutaj mamy do czynienia z fotografią, nie wiem, na przykład przyrody, fotografowaniem roślin, kwiatów, czasami jakichś zjawisk pogodowych, czy chociażby zabawy związanej z długimi czasami naświetlania albo różnicowaniem głębi ostrości. Więc to są takie początki, prawda? I te zdjęcia, one właściwie bardzo często wyglądają bardzo podobnie, tak? No bo tych zdjęć powiela się pewne schematy w tej fotografii takiej początkowej. No idąc krok dalej, no przechodzimy na przykład do reportażu, gdzie no dobry fotoreportażysta jest w stanie oprócz dobrej kompozycji, dobrego kadru, dobrego układu wszystkich tych elementów formalnych budujących zdjęcie, pokazać jakąś emocję, prawda? Czyli albo inaczej, bawić się z widzem, podejmując pewną próbę na przykład jakiegoś zabiegu humorystycznego, prawda? Bo to też często jest wykorzystywane i to fotografia zresztą bardzo lubi i też lubiła. Więc uważam, że w fotografii pewne rzeczy są niezmienne. To znaczy od zawsze, od dekad są takie same. Nie zmienia się to, co pokazujemy, ale ten obraz jest różny w kontekście nowoczesności, tak? No, tego, że inaczej się ubieramy, że nasze miasta i miejsca wyglądają trochę inaczej. Ale czy to jest inna fotografia niż ta, która była na przykład pół wieku temu? Odkrywa się w tej chwili masę zdjęć, archiwalnych zdjęć, dzięki też dostępowi do różnego rodzaju technologii archiwizacyjnych, digitalizujących zdjęcia. Trafia się na różne odkrycia pod tytułem odkryliśmy skrzynię z negatywami szklanymi, prawda, na strychu. Albo sławna historia Vivian Maier, niani z Nowego Jorku, prawda, która nie była zawodową fotografką, była zwykłą nianią, ale z jakiegoś powodu robiła masę zdjęć i to świetnych zdjęć. I to w bardzo, powiedziałbym, nowoczesnym i aktualnym wydaniu. I takich historii pojawia się coraz więcej i nagle okazuje się, że one są bardzo świeże, bardzo aktualne. A propos pewnych zmian, pewnych takich ciekawostek, nie wiem, czy słyszałaś o takim wątku fotografowania w grach komputerowych. A propos właśnie gier komputerowych, to niektóre posiadają tryby fotograficzne, gdzie można zapauzować całą rozgrywkę. Programista czy twórca danej gry oferuje cały szereg zaawansowanych narzędzi fotograficznych, dzięki którym można ten obraz wykreować po swojemu. Czyli nie jest to zwykłego rodzaju zrzut ekranu zapauzowanej gry, tylko możemy zmienić perspektywę, możemy wybrać kąt widzenia, no tak jak w życiu, w rzeczywistości, prawda? Możemy nawet operować głębią ostrości, czasami naświetlania. Także nagle pojawia się szereg zaawansowanych ustawień aparatu fotograficznego, które mogą w niesamowity sposób właśnie wykreować tą rzeczywistość. I są konkursy nawet, w których zdobywają uczestnicy nagrody za pełnowartościową fotografię, mimo że została sfotografowana czy zrobiona w grze komputerowej.
0: Czyli także takie archiwizowanie sposobów doświadczania i też trochę ta imersyjność, czyli wchodzenie w głąb, ale jest jeszcze jeden taki ciekawy trend, moim zdaniem, społecznym. Fotografia i obraz, który ma przekierowywać uwagę na przykład na grupy wykluczone. Czyli na przykład na osoby z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. No bo kiedy jest to opatrzone, kiedy pojawia się to w przestrzeni społecznej czy publicznej, no to wtedy zaczynamy to zauważać, zaczynamy o tym opowiadać, zaczyna się pojawiać narracja. Jeśli czegoś nie widzimy, to tak jakby tego nie było.
1: Trochę tak. To jest, no tutaj wchodzimy w jakieś już obszary zabiegów psychologicznych i takich troszeczkę, no nie wiem, czy mających na celu manipulować społeczeństwo albo pewne grupy.
0: To znaczy, albo o nich opowiedzieć, no bo albo, to jest też funkcja tak, reportażowo-społeczna, tak, prawda?
1: Może w zły sposób, nie chciałem tego inaczej, nie chciałem, żeby to wybrzmiało negatywnie, ale rzeczywiście jak kładziemy na coś nacisk, pokazujemy to z daną częstotliwością, no to zapada to w jakiś sposób w pamięci społecznej. Na pewno kreuje się dzięki temu jakaś świadomość, jakaś wiedza na temat danej grupy chociażby społecznej, więc no, na pewno jest to dobry zabieg. Tylko właśnie, to może być dwojako wykorzystane.
0: No tak, bo jeśli będą to jakieś takie formy przemocowe, tak, albo takie związane z lękiem, z wojnami, z negatywnymi obrazami, zagrożeniami, więc będziemy mieć takie przekonanie, że to jest wszędzie blisko i tak dalej. Będzie to wywołało dużo bardzo niepokoju, ale można też to oczywiście przekierowywać na to, by w tym dyspozytorium tego naszego ludzkiego oka nagle zauważać też te rzeczy, na które nie zwracamy po prostu uwagi, bo tego nie widzimy, a fotografia może to pokazać, tak jak jest w reportażu, tak, czy tak, świadomych i dobrych zdjęciach prasowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że rozmawialiśmy z Grzegorzem Husakiem, wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego, ale także nauczycielem fotografii w opolskim ekonomiku, o znaczeniu i o tym, że warto robić zdjęcia, no i jak je robić. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I dobrego wieczoru dla Państwa.

0: pojawiły też w wielu polskich domach i na polskich stadionach. Śpiewy z tekstem "Nic się nie stało". Ale więcej już niebawem. Strażakom udało się częściowo opanować pożary lasów w Hiszpanii. Lech Poznań żegna się z marzeniami o Lidze Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że także kibice Górnika Zabrze będą oglądać dalsze rozgrywki jedynie w telewizji. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 22 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od Hiszpanii. Tam stopniowo stabilizuje się sytuacja po największych pożarach tego kraju. Pożar obejmujący region Madrytu i prowincja Avila został opanowany. Ogień strawił tam około 27 tysięcy hektarów. Całkowicie zniszczonych zostało około 100 domów. Na miejscu był Mateusz Czmiel.
2: Mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu zostaje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Z informacji, które do nas docierały, wynikało, że wszystkie domy w tej okolicy spłonęły. To największy pożar w historii Hiszpanii. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów i prognozowany silniejszy wiatr.
0: Natomiast podczas gaszenia pożarów lasów w Grecji zginęło 3 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Krecie. Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia ewakuowano co najmniej 8 miejscowości.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Przedstawiciele 11 opolskich samorządów odebrali dziś dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. Wśród beneficjentów 9 gmin i 2 powiaty rozdysponowano niemal 2 800 000 zł, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
3: Bardzo ważne zadania ze względu na zmieniające się uwarunkowania techniczne maszyn rolniczych, bo te maszyny dzisiaj już są zupełnie inne, aniżeli 10-15 lat temu. One są dużo większych gabarytów, szersze. W związku z tym te drogi w wielu miejscach powinny być trochę inaczej modernizowane.
0: Jak powstała kamionka Piast? Co kryje się pod powierzchnią wody i dlaczego zbiornik jest tak wyjątkowy? Między innymi na te pytania można było uzyskać odpowiedź podczas spotkania z przedstawicielami grupy nieformalnej nurków z Opola. Ich projekt Kamionka Piast pod lustrem wody to sposób na popularyzację akwenu. Na miejsce wybrał się z mikrofonem Adam Wołek.
4: Tam jest całe podwodne muzeum. Małgorzata Jagieluk reprezentuje grupę nieformalną nurków opolskich. Naszą ideą jest promowanie tego miejsca, promowanie go jako to, czego ludzie nie widzą na co dzień. Ludzie widzą lustro wody. My chcemy pokazać te skarby, które znajdują się pod wodą.
5: Krzysztof Ładowski, część tych fotografii, które robimy, to jest fotografia makro. To jest coś, co po prostu widać praktycznie pod mikroskopem. Mamy taki sprzęt, że możemy sfotografować żyjątka, które mają po 2-3 mm.
6: Bogdan, za granicą w morzach jest całkiem inna flora i fauna niż tutaj u nas na Piaście. Ta polska przyroda jest piękna pod wodą, tylko trzeba ją poznać.
0: A kolejne spotkania w ramach

0: you know what.
1: O matko.
2: Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to jest nasza cośrodowa audycja O Matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy Paulinę Dominiak, fizjoterapeutkę, która zajmuje się także fizjoterapią uroginekologiczną i ortopedyczną. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam Państwa.
2: Bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo dzisiaj chciałam przede wszystkim porozmawiać o tym, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, ale też po ciąży, tak żeby każda z pań mogła się może trochę przygotować, przemyśleć trochę, co można zrobić, zanim dziecko pojawi się na świecie. No bo też wiemy, że później jak już jest noworodek w domu, to też tego czasu dla siebie jest no nieco mniej. No to może tak na początek. Czy da się ciało kobiety przygotować do ciąży?
3: Tak, jak najbardziej da się przygotować do ciąży i to nie jest tylko forma, to nie są tylko ćwiczenia, ale to jest w zasadzie spojrzenie na każdy z układów troszkę osobno, ale wciąż jako całość, patrząc indywidualnie na kobietę jako jednostkę. Bo każdy z nas jest też inny. Ciało każdego z nas trochę inaczej na co dzień funkcjonuje i jak najbardziej przychodząc do gabinetu, na przykład fizjoterapeutki uroginekologicznej, jaką jestem, można dostać, myślę, że wiele wskazówek na to, jak się przygotować. I tak chociażby te ćwiczenia i wzmacnianie mięśni na przykład jest ważne. Ja lubię na to patrzeć jako na takie trzy takie główne filary, można powiedzieć, bo będą to na pewno dla nas mięśnie dna miednicy, czyli te, którym w zasadzie najczęściej, najbardziej się obrywa, że tak powiem, w czasie ciąży. To będzie też układ oddechowy i tor oddychania, które też są istotne pod względem i nie mówię tutaj o tym, że ktoś jak nie oddycha torem brzusznym na przykład, to oddycha źle, bo ta wentylacja jest, ona następuje, więc ciężko się też przyczepiać do tego, że ktoś źle oddycha, ale faktycznie poprawa oddychania, czy też skupienie się większe na tym, żeby wykonywać ćwiczenia oddechowe, może nam w zasadzie w czasie ciąży, ale też na co dzień bez stanu ciąży pomóc. No i ta ogólna sprawność i mobilność ciała jako ten trzeci filar też jest bardzo istotny, bo musimy tutaj też patrzeć na to pod takim względem, że im bardziej się przygotujemy, wzmocnimy te mięśnie, damy im też prawidłową, świadomą aktywację, tutaj mówię bardziej też o tych mięśniach dna miednicy, tym lepiej będzie się nasze ciało też regenerować, na przykład po ciąży. Także mamy dużo plusów. Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec na przykład jakimś dolegliwościom bólowym w czasie ciąży, ale jesteśmy w stanie je zmniejszyć, więc myślę, że i tak zawsze warto.
2: Mhm. A kiedy powinnyśmy zacząć przygotowania, myśląc sobie też o takich osobach, które może na co dzień nie do końca są za pan brat z aktywnością fizyczną, no i żeby tutaj nie było takiej sytuacji, że no, prowadzimy siedzący tryb życia i nagle tutaj chcemy to wszystko wprowadzić i żeby nie przegiąć w drugą stronę.
3: Dokładnie. Wszystkie zmiany w naszym życiu, takie, które dotyczą na przykład aktywności fizycznej, powinniśmy wprowadzać stopniowo, czyli dla przykładu. Jeżeli chcemy zacząć biegać, też najlepiej najpierw skupić się na tym, czy siła naszych mięśni, na przykład mięśni kończyn dolnych i tułowia, jest wystarczająco silna. Jeżeli niekoniecznie, a to też w zasadzie najlepiej zrobić być może z fizjoterapeutą, być może ze sportowym, żeby sprawdzić właśnie te siłę mięśni i sprawność, no to trzeba wprowadzić najpierw odpowiednie ćwiczenia siłowe i sobie te mięśnie powzmacniać. Później samo bieganie też należy wprowadzać stopniowo, czyli być może nie przebiec na początek, nie wiem, 5 czy 6 kilometrów tak na raz, tylko wprowadzać je sobie stopniowo, najpierw przebiec 1,5 kilometra, później 2 kilometry i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj z aktywnością fizyczną warto jest wprowadzać ją stopniowo, zacząć sobie od ćwiczeń z ciężarem własnym ciała, później zacząć ćwiczyć sobie z jakimiś obciążeniami, tak żeby wzmocnić właśnie mięśnie tułowia. Jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy, tutaj te ćwiczenia nie są jakieś bardzo trudne i wymagające. Najczęściej polegają po prostu na napinaniu i rozluźnianiu mięśni, ale jest jeden haczyk, że te ćwiczenia też trzeba czasem połączyć z oddychaniem, czasem z jakimiś innymi ćwiczeniami, więc faktycznie warto jest nauczyć się ich prawidłowo. Ja akurat osobiście ze swoimi pacjentkami w każdym gabinecie, jaki mam do dyspozycji, pracuję też z USG. Używam używam go na potrzeby fizjoterapeutyczne, czyli faktycznie pod USG sprawdzam, czy te mięśnie prawidłowo się napinają. Działa to na zasadzie takiego biofeedbacku właśnie. Pacjentka też może na ekranie zobaczyć, czy te mięśnie pracują i w jaki sposób. I często jest to też właśnie pomocne. Także wracając do takiego głównego tego pytania, kiedy najlepiej zacząć? Myślę, że tak do pół roku przed planowanym zajściem w ciążę warto się już zainteresować właśnie ćwiczeniami wzmacniającymi chociażby tułowie, ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie dna miednicy, bo myślę, że te pół roku to jest taki najbardziej optymalny czas, żeby faktycznie sobie te mięśnie powzmacniać i przygotować ciało. To, co jest też istotne w zasadzie, co sprawdzam, jeżeli pacjentka przychodzi przed zajściem w ciążę, to jest chociażby właśnie mięśnie brzucha, czy już na przykład nie występuje rozejście mięśnia prostego, czyli rozejście mięśnia prostego brzucha to jest taki stan, w którym kresa biała rozszerza się do nieprawidłowej, można powiedzieć, odległości. Brzmi to trochę skomplikowanie, natomiast no, najważniejsze to jest po prostu przyjść do gabinetu i w gabinecie mogę to pokazać właśnie pod USG, mogę wszystko dokładnie wyjaśnić, więc jak się to widzi, to jest to łatwiejsze.
2: No bo tak się wtrącę, tak patrząc po prostu na nasz brzuch z zewnątrz, jesteśmy w stanie zauważyć, że coś się z tym mięśniem dzieje, czy nie do końca?
3: Przy takich skrajnych przypadkach faktycznie w momencie napięcia mięśni powstaje taki charakterystyczny stożek, ale mimo wszystko zawsze warto zobaczyć to dokładnie pod USG, zmierzyć i na podstawie tego pomiaru jesteśmy w stanie powiedzieć, czy występuje to rozejście, jakie rozległe ono jest, czy jesteśmy w stanie coś z nim robić ćwiczeniami, czy być może już zalecam na przykład wizytę u lekarza, chirurga, który też ocenia i stwierdza, czy jeszcze właśnie próbujemy ćwiczeniami, czy być może już pacjentkę będziemy kierować na zabieg, ale najczęściej jesteśmy w stanie te mięśnie wypracować ćwiczeniami.
2: A jak ważny jest ten mięsień, jeśli myślimy w perspektywie całej ciąży?
3: Jeżeli myślimy w perspektywie całej ciąży, on w zasadzie w trakcie ciąży, no właśnie, odsuwa się trochę na boczny plan, czyli on pozwala temu dziecku urosnąć i to ta kresa biała rozszerza się po to, żeby to dziecko miało miejsce, więc tutaj pod tym względem w czasie ciąży raczej nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, bo ćwiczenia, czy to na stabilizację, właśnie, to te ćwiczenia w trakcie ciąży robimy raczej delikatne, raczej w czasie ciąży nie skupiamy się już na aż takim wzmacnianiu mięśni, jak na po prostu mobilności i ruszaniu ciałem, ale jeżeli po porodzie to rozejście cały czas się utrzymuje, no to wtedy właśnie ta stabilizacja centralna tułowia niestety podupada i to może się wiązać z powstaniem dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym, z nieprawidłowym chociażby tworzeniem się tłoczki brzusznej, to akurat jest pod względem wypróżniania na przykład problematyczne. Także tutaj później może kilka takich problemów faktycznie przyjść, dlatego warto się nad tym pochylić.
2: Mm-hmm. To ja jeszcze chciałam zahaczyć o te dolegliwości bólowe, o których wcześniej pani wspomniała. Co jeszcze nam tutaj w trakcie ciąży może tak bardzo doskwierać, jeśli myślimy o naszym ciele?
3: Przeróżne rzeczy. Pacjentki przychodzą do mnie z naprawdę różnymi dolegliwościami bólowymi, od bólu na przykład w obszarze stóp, przez ból w obszarze spojenia łonowego, ból w odcinku lędźwiowym oczywiście bardzo często też się zdarza, w odcinku piersiowym również, nawet odcinek szyjny, drętwienie kończyn dolnych, drętwienie kończyn górnych, różne rzeczy.
2: No właśnie, jak tak pani wspomniała o drętwieniu, to przypomniało mi się, że mi na przykład doskwierało mrowienie w palcach. Czy tutaj fizjoterapeuta też może coś na to zarazić? No bo ja na przykład u swojej pani ginekologu słyszałam, że prawdopodobnie dziecko naciska na jakiś nerw, po porodzie pewnie przejdzie.
3: Może tak być, że dziecko naciska na nerw. Tutaj raczej wtedy bym strzelała, że raczej te dolegliwości będą odczuwane w obszarze brzucha, miednicy, kończyn dolnych, ale pomijając stres czy też choroby współistniejące, jest jeden mechanizm, który może prowadzić do właśnie drętwienia palców czy też mrowienia w kończynach górnych. Jest to mechanizm, który może się wydać trochę naciągany, ale jest tak, że w czasie ciąży, kiedy dziecko uciska na przeponę, ta przepona trochę się wyłącza. Ona nie pracuje już tak efektywnie jak wcześniej, no bo przepona jest mięśniem oddechowym. I teraz nie mamy tego mięśnia aż tak aktywnego oddechowego, także muszą się uaktywnić bardziej mięśnie pomocnicze oddechowe, czyli mięśnie wokół odcinka szyjnego, których raczej używamy do wentylowania w momencie, kiedy sapiemy, czyli jest aktywność fizyczna, na przykład bieganie, sapiemy, wtedy bardzo często widzimy, że ta górna część klatki piersiowej i właśnie odcinek szyjny bardzo mocno pracują, to są właśnie te mięśnie pomocnicze. Jeżeli używamy ich do wentylowania się na co dzień, a nie tylko, można powiedzieć, od święta, kiedy faktycznie ta aktywność fizyczna większa następuje, może dojść do przeciążenia tych mięśni. Przeciążenie może powodować wzrost napięcia na co dzień. Przez te mięśnie też sobie przechodzą właśnie jakieś nerwy, które unerwiają kończyny górne i właśnie na tej zasadzie te nerwy mogą być uciskane, można powiedzieć, przez te mięśnie i tutaj spowodowane jest to właśnie mrowienie. Więc nawet na zasadzie takiego mechanizmu właśnie może do tego dojść. Inny jeszcze mechanizm to jest też układ krążenia, czyli chociażby limfa, której zastój też często mamy właśnie w kończynach górnych i też wtedy te nerwy mogą być nieco uciskane na przykład przez tę limfę i też możemy odczuwać takie negatywne skutki. Także czy fizjoterapia może w tym pomóc? Jak najbardziej, jeżeli faktycznie przyczyną jest to, co omówiłam, no to jesteśmy w stanie takiej pacjentce pomóc.
2: Jak sobie myślę o kobiecie w ciąży, już wiemy, że powszechne stało się przekonanie, ciąża to nie choroba. Jest też wiele gwiazd, które prezentowały to, że w ciąży ćwiczyły aktywnie. Do kiedy kobieta powinna, mogła, może ćwiczyć tak bardziej zaawansowanie, nie tylko właśnie te ćwiczenia oddechowe?
3: To zawsze musi określić lekarz prowadzący ciążę. Fizjoterapeuta po tym, jak ma zielone światło na przykład od tego lekarza prowadzącego ciążę, jest w stanie pomóc i przeprowadzić kobietę przez te ćwiczenia, zawsze biorąc pod uwagę to, jaka była aktywność fizyczna przed zajściem w ciążę, jak kobieta się czuje ogólnie w czasie ciąży i zawsze danego dnia, kiedy na przykład te ćwiczenia mamy wykonywać. Także zawsze bierzemy pod uwagę też aktualne badania, właśnie samopoczucie. I tak naprawdę bardzo często jest tak, że kobiety, jeżeli faktycznie ta aktywność fizyczna przed zajściem w ciąży była na naprawdę wysokim poziomie i przez całą ciążę nie dzieje się nic złego, ta aktywność fizyczna cały czas jest utrzymywana, to w zasadzie do końca gdzieś tam jesteśmy w stanie te ćwiczenia utrzymywać. Z taką adnotacją, być może gdzieś tam z tyłu głowy, że w zasadzie przy tych ostatnich tygodniach już ciąży, kiedy dziecko jest już w pełni wykształcone i w zasadzie osiąga się ten moment, w którym poradziłoby sobie spokojnie poza organizmem matki, to w zasadzie większość rzeczy, jakie na co dzień gdzieś tam wykonujemy, no to mogą faktycznie spowodować wczesną akcję porodową, więc o tym gdzieś tam musimy pamiętać, mieć to z tyłu głowy. Szczególnie właśnie takie ćwiczenia. Natomiast oczywiście pamiętamy, to jest już ten moment, w którym to dziecko bezpiecznie może się na świecie pojawić. Z mojej takiej ciekawostki, historii, którą też często pacjentkom obrazuję, to jest fakt, że ja miałam przyjść na świat gdzieś tam około 24 grudnia, tak pod koniec grudnia. Przyszłam na świat wcześniej, bo na samym początku grudnia, a to dlatego, że moja kochana mama, pozdrawiam cię mamusiu, bo wiem, że na pewno słuchasz tej audycji, wieszała sobie firanki. No i się tak ponaciągała, porozciągała, że no cóż, przyszłam na świat trochę szybciej. Nie zostałam uznana właśnie jako wcześniak, bo były to 3 chyba właśnie tygodnie, a nie miesiąc. Byłam właśnie w pełni wyposażona, żeby już sobie na tym świecie poradzić, także no tak się może też właśnie stać.
2: Czyli jednak jest trochę w tym prawdy, że jak chcemy przyspieszyć tą akcję porodową, to właśnie mycie okien, wieszanie firanek i tego typu aktywności mogą tutaj wspomóc.
3: Coś w tym jest, ale zawsze zalecam tę ostrożność oczywiście. No i też nie ma co pośpieszać tak naprawdę. Zawsze musimy też zaufać właśnie personelowi medycznemu. Tak spokojnie, zdroworozsądkowo do wszystkiego podchodzić. Też się nie bać, bo teraz faktycznie ta medycyna jest też tak rozwinięta, że bardzo często mamy w sobie jakiś tam lęk związany z tym porodem, który chociażby tydzień szybciej miał się wydarzyć, a tutaj naprawdę trzeba po prostu też mieć w sobie jakąś dozę zaufania.
2: Mhm. No to jeżeli jesteśmy przy porodzie, to chciałam zapytać o cesarskie cięcie. Wiele się słyszy w przestrzeni medialnej, że to, no właśnie nie wiem, czy to dobre określenie, ale taka popularna forma porodów. Właśnie część może wynikać z tej obawy przed porodem naturalnym. Czasami zdarza się, że po prostu też dziecko tak się układa w brzuchu, że nie ma innego wyjścia. No, ale zawsze słyszymy, że to jest jednak zabieg medyczny. To może wiązać ze sobą różne konsekwencje dla ciała kobiety. To nie jest tylko takie hop-siup.
3: Dokładnie, to jest jak najbardziej bardzo poważna procedura medyczna, natomiast bardzo lubię też stwierdzenie, że ona ratuje dwa życia, bo często jest wykonywana w ostateczności wtedy, kiedy ten poród naturalny nie może się odbyć i gdzieś tam jest jakieś być może zagrożenie. Nie jestem też lekarzem, więc nie chcę tak się wypowiadać bardzo mocno w tej kwestii. Wypowiem się po prostu jako fizjoterapeutka. Faktycznie widzę bardzo wiele pacjentek, które przychodzą po porodzie przez cesarskie cięcie. Nigdy nie oceniam tego, czy to było dlatego, że pacjentka tego na przykład potrzebowała. Ja skupiam się po prostu na tym, że mamy stan obecny, czy to jest stan po porodzie naturalnym, czy to jest stan po cesarskim cięciu. Zawsze staram się pomóc danej osobie i pracujemy sobie po prostu nad tym, co mamy w danej chwili. I jeżeli to jest blizna po cesarskim cięciu, zawsze musimy sobie przez wywiad dowiedzieć się, czyli pytam, czy są jakieś dolegliwości w obszarze tej blizny, czy jakieś ciągnięcie, czy ból, czy jakieś mrowienie, właśnie drętwienie, bo czasem jest tak, że uszkodzone zostają nerwy, które unerwiają właśnie czuciowo skórę wokół blizny, więc też czasem pacjentka może wskazać, że ta skóra, czuję, że tak jakby ta skóra nie była jej, więc to też jest ważne, żeby później pobudzać na przykład to czucie w miarę możliwości. Często jest tak, że ono wraca, nie zawsze, ale przez to pobudzanie myślę, że jest też większa szansa na to, że te nerwy się, że będzie im łatwiej się zregenerować. Także pracujemy sobie nad mobilnością blizny. To jest istotne pod tym względem, że tam jest wiele tkanek, które mogą ulec czemuś takiemu jak wzrosty, czyli te tkanki mogą być ze sobą zrośnięte. I teraz ważna informacja jest taka, że my w fizjoterapii, działając z blizną, nie powodujemy tego, że my te wzrosty w jakiś sposób rozrywamy, czy uszkadzamy tak jakby i likwidujemy. Powodujemy to, że te tkanki są bardziej elastyczne, czyli nie mamy tam zaburzeń w ich mobilności, w ich funkcjonowaniu. Przez ten obszar przechodzą sobie też naczynia krwionośne, więc chociażby dla nich jest istotne to, żeby ta tkanka była mobilna, bo czasem zdarza się, że pacjentki na przykład przychodzą i mówią, że mają drętwienie stóp, czy też właśnie jakieś objawy takie krążeniowe w obszarze kończyn dolnych i z badań gdzieś tam nam nic za bardzo nie wychodzi, USG Doppler w porządku, czyli to badanie, na które zwracam uwagę, które robi lekarz. Wszystkie inne rzeczy są gdzieś tam w badaniu w porządku, no ale wychodzi nam, że jest ta blizna po cesarskim cięciu na przykład nie była mobilizowana. Zaczynamy ją sobie mobilizować, bo też nigdy nie jest tak naprawdę za późno na mobilizację blizny, jeżeli ktoś nie robił tego wcześniej. Oczywiście zawsze lepiej wcześniej to robić, ale zawsze i tak możemy spróbować, bo a nuż może być tak, że ta mobilność się poprawi i te skutki, o ile nie zanikną, no to chociaż zostaną złagodzone. Więc pracujemy sobie mobilnościowo z taką blizną po cesarskim cięciu, ale też z tkankami wokół blizny. No i zawsze uczę też, w jaki sposób można sobie z blizną pracować w warunkach domowych, bo to też jest ważne, żeby pacjentka samodzielnie też pracowała sobie z blizną, żeby potrafiła też chociażby samodzielnie ją dotykać, bo zauważyłam, że blizna często nie jest tylko blizną, czasem jest to też jakiś taki psychologiczny aspekt tutaj
2: taki trudny temat w ogóle do mówienia,
3: na przykład.
2: Do zaakceptowania.
3: Tak,
2: pewnie,
3: więc tutaj też czasem proszę, żeby pacjentka udała się do psychologa albo psychoterapeuty. Też nie mówię, że na cały cykl spotkań, który ma trwać ileś czasu, no oczywiście to zawsze oceni sobie specjalista, gdzieś tam ten, do którego pacjentka pójdzie, ale wydaje mi się, że czasem nawet jedno czy dwa spotkania są w stanie tej pacjentce w jakiś sposób pomóc.
2: Mhm. Kiedy kobieta powinna z taką blizną zgłosić się na konsultację właśnie do fizjoterapeuty? No, tak jak usłyszeliśmy, im wcześniej, tym lepiej, żeby móc zacząć się z nią pracować.
3: Najczęściej pacjentki zgłaszają się około 6-7 tygodnia po porodzie i to jest odpowiedni czas na to, żeby właśnie taka konsultacja się odbyła. Możemy sobie wtedy poprowadzić, ja prowadzę sobie te konsultacje w taki sposób, jak u każdej pacjentki po porodzie, czyli sprawdzam mięsień prosty brzucha właśnie pod USG. Na podstawie tego później dobieram ćwiczenia, więc to jest właśnie dla mnie istotne. Sprawdzam, czy jest świadoma, prawidłowa aktywacja mięśni brzucha i mięśni dna miednicy. Sprawdzam sobie właśnie mięśnie dna miednicy, czy tam nie występuje jakieś nadmierne napięcie po tym okresie ciąży. Dobieramy sobie odpowiednie ćwiczenia, dobieramy sobie plan działania i na tym właśnie polega ta konsultacja. Czyli na konsultacji rzadko kiedy ja już z tą blizną pracuję, także ten 6. tydzień to jest tak najbardziej optymalnie. Ta blizna jest już zagojona, więc jestem w stanie sobie ją sprawdzić. Natomiast też trochę różnie, no bo u niektórych ta blizna goi się trochę dłużej. Zdarzają się pacjentki, które przychodzą gdzieś tam po 8 tygodniach i ta blizna wciąż nie jest w pełni zagojona, czyli ten naskórek jeszcze gdzieś tam w niektórych miejscach pojawia się płyn surowiczy chociażby, więc to jest jeszcze czas, w którym ta mobilizacja nie może się odbywać bezpośrednio na bliźnie, tylko wokół. Ale tego też uczę, w jaki sposób sobie zacząć w domu. Zawsze jeżeli pacjentka na przykład nie jest tego świadoma, to często w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej, tam gdzie są gabinety takie zabiegowe, można się udać w celu jakiegoś takiego oczyszczenia rany, tak żeby tam zaopatrzyć trochę i zasięgnąć porady, co z taką blizną właśnie można robić. Także jeżeli o to chodzi, to też pacjentce o tym mówię. Także te 6 tygodni to jest tak najbardziej optymalnie.
2: Mhm. Czy jeszcze wywołaliśmy właśnie mięśnie dna miednicy? Co już po porodzie powinno kobietę zaniepokoić? Albo na co powinna zwracać uwagę, żeby wziąć pod uwagę, że może to być właśnie coś z tym związane?
3: Jeżeli chodzi o mięśnie dna miednicy, możemy na nie spojrzeć sobie akurat w tej chwili przede wszystkim na ich funkcję zwieraczy, czyli zatrzymywania moczu, no to chociażby właśnie jakieś nietrzymanie moczu zawsze będzie nas niepokoić. Czy to przy kaszlu, śmiechu, kichaniu, czyli podczas zwiększania się ciśnienia śródbrzusznego, czy to w momencie, kiedy kobieta chce podskoczyć, podbiec, takie momenty będą dla nas właśnie niepokojące i tutaj już musimy się faktycznie skupić na tym, żeby te ćwiczenia mięśni dna miednicy koniecznie były, ale prawda jest taka, że ćwiczenia mięśni dna miednicy są zdrowe i potrzebne u każdej kobiety, niezależnie od okoliczności, czy ona jest matką, czy dopiero planuje być matką, czy jest seniorką. Każda kobieta powinna te mięśnie dna miednicy co jakiś czas przynajmniej sobie ćwiczyć, żeby je wzmacniać, ale też to, jak ćwiczymy, jest istotne, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to taka wizyta, myślę, u fizjoterapeutki uroginekologicznej jak najbardziej te wątpliwości powinna rozwiać, bo czasem jest tak, że pacjentka przychodzi i zamiast napinać te mięśnie, to wypiera na przykład. I to też jest istotne, że ten kierunek pracy tych mięśni jest ważny, a pacjentka nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Więc to jest też istotne chociażby pod tym względem, żeby nie zrobić sobie krzywdy, myśląc, że tak naprawdę działamy na swoją korzyść.
2: Mhm. Mówiliśmy o mięśniach dna miednicy, mówiliśmy o mięśniach brzucha. No to jeszcze jak tutaj nasz kręgosłup się zachowuje po takim sporym obciążeniu, bo jednak przeciętny noworodek, który się rodzi, to takie 3 kilo, 3,5 co najmniej, a wiemy, że z płynem owodniowym, no to pewnie i większy ciężar na nasz kręgosłup tutaj powstaje.
3: No tak, odcinek kręgosłupa lędźwiowy bardzo mocno jest eksploatowany, można powiedzieć, w czasie ciąży, ponieważ tak, brzuch oczywiście rośnie, zmienia się środek ciężkości ciała, więc ten brzuch wypycha nas trochę tak jakby do przodu, przez co w odcinku lędźwiowym odginamy się tak jakby tułowiem do tyłu, zmienia się też ułożenie miednicy, więc ta zmiana biomechaniczna oczywiście nie zostaje dla naszego organizmu bez echa, bardzo często prowadzi chociażby do takich chwilowych dolegliwości bólowych, najczęściej w zasadzie wtedy, kiedy kobieta odpoczywa, kiedy to krążenie też zmniejsza się w tym obszarze, także u większości prawdopodobnie wystarczy wstać, rozruszać się i te dolegliwości bólowe mijają, natomiast u niektórych osób nasilają się i trwają dłużej, wtedy już musimy sobie zadziałać jakąś delikatną terapią mięśniowo-powięziową, żeby sobie troszkę te mięśnie odcinka lędźwiowego porozluźniać, żeby trochę zwiększyć właśnie krążenie w ich obszarze. Tutaj też powinno to przynieść ulgę, ale nie zawsze przynosi, bo do tego wszystkiego dochodzi nam też relaksyna, czyli taki hormon, który ma za zadanie porozluźniać, można powiedzieć, nieco więzadła, czyli sprawić, żeby przede wszystkim więzadła miednicy były bardziej mobilne i żeby ułatwić dziecku przejście przez kanał rodny, no ale one działają tak naprawdę na cały, w sensie ten hormon działa na cały organizm, więc również na przykład na stawy kręgosłupa. Także większa mobilność w kręgosłupie też będzie wpływać na to, że to nadmierne napięcie mięśni w jego obszarze może się zwiększać. I tutaj właśnie też może to powodować dolegliwości bólowe, więc nie zawsze jesteśmy całkowicie w stanie te dolegliwości bólowe w czasie ciąży wyeliminować, ale często jesteśmy w stanie je zmniejszyć.
2: Mhm. Natomiast jeżeli myślimy sobie w ogóle o przebiegu ciąży i o konsekwencjach dla naszego kręgosłupa, może być tak, że coś się dzieje z ciałem kobiety, która już po porodzie, myśląc cały czas o kręgosłupie, no już nie wróci jakby do swojej pierwotnej wersji, czy ewentualnie tutaj, jeżeli nam doskwierają jakieś choroby kręgosłupa, to po prostu ciąża może tylko pogłębić jakieś dolegliwości.
3: Tak, jeżeli chodzi o to, że ktoś na przykład cierpi na dyskopatię przed zajściem w ciążę i w czasie ciąży, tak, może się to pogłębić pod tym względem, że zmienia się właśnie ta biomechanika i może być tak, że te dolegliwości na przykład, które były podczas aktywnej tej dyskopatii, wrócą. Natomiast jeżeli chodzi też o samą dyskopatię, bardzo często jest tak, że my mamy w papierach, chociażby no robimy sobie rezonans, mamy w papierach dyskopatia, ale na co dzień tak naprawdę tych dolegliwości bólowych nie czujemy i były już nawet badania naukowe na sportowcach, którym zrobiono właśnie rezonans magnetyczny i tam wyszło, że wielu sportowców ma dyskopatię, ale tego na co dzień nie odczuwają, bo jest ta aktywność fizyczna, chociażby siła mięśniowa prawidłowo rozwinięta, więc bardzo często jesteśmy w stanie chociażby aktywnością fizyczną skutki dyskopatii zmniejszyć tak, żeby ona nie nawracała. Ale faktycznie w czasie ciąży ona może czasem nawracać. Nie jest powiedziane, że po porodzie to zostanie i nie da się nic z tym zrobić. Zawsze jest szansa działania zachowawczego, czyli właśnie można powiedzieć takiego fizjoterapeutycznego, nie operacyjnego, nie farmakologicznego. Zawsze mamy szansę działać, bo nawet gdyby kiedyś była potrzebna jakaś operacja, no bo to się czasem operuje, to mamy też coś takiego właśnie jak fizjoterapię przedoperacyjną, pooperacyjną. Także tutaj zawsze warto ten zespół specjalistów o tego fizjoterapeutę poszerzyć. Mhm. Więc zawsze jesteśmy w stanie coś robić. Ciężko mi jest powiedzieć, żeby było coś, z czym no nie da się nic zrobić już po porodzie. Ale oczywiście to, co będziemy też po porodzie robić my, czyli nasze nawyki, też będą definiować to, jak będzie się nam żyło, bo bardzo często jest tak, że kobiety chociażby noszą dziecko po jednej stronie, na przykład po jednej stronie tylko karmią, albo po jednej stronie tylko noszą, bo dziecku jest tak wygodniej. I okej, być może niektóre dzieci faktycznie mają taką potrzebę, natomiast no warto albo ćwiczenia wtedy prowadzić w taki sposób, żeby ten tułów ćwiczyć sobie, można powiedzieć, porówno, albo faktycznie próbować dziecko raz przykładać na jedną jedną stronę, raz na drugą, bo faktycznie może to prowadzić do jakichś asymetrii, mniejszych czy większych. Oczywiście tutaj to indywidualnie zależy od kobiety. No ale faktycznie te przeciążenia, chociażby jeżeli cały czas trzymamy dziecko na tej jednej stronie, no to mogą się pojawiać i mogą nasilać tutaj problemy z dolegliwościami bólowymi.
2: No właśnie o to też chciałam zapytać, że póki noworodek mały, to jeszcze tego problemu nie ma, ale potem faktycznie nieraz sama się też na tym łapałam, że gdzieś tam właśnie tym biodrem się człowiek wspomagał. Chyba trochę mamy zapominają o tym, że w ten sposób, no krzywdę, nie krzywdę, ale że właśnie trochę sobie tutaj naciągamy nieświadomie może nawet pewne rzeczy. I teraz jeśli myślimy sobie o nawet właśnie biodrach, to jest chwilowe, póki właśnie dziecko opieramy, czy to może prowadzić do jakichś większych konsekwencji?
3: Możemy sobie to wyobrazić też na zasadzie takiej, że podnoszenie tego dziecka na tym jednym biodrze to czasami dla tych mięśni może być ćwiczenie. Czyli jak bierzemy ketla, w sensie takie taki ciężarek do ćwiczeń i robimy nim jakieś ćwiczenie, to nie robimy, jeżeli to jest jednostronne ćwiczenie, to nigdy nie robimy ćwiczenia na jedną stronę. Zawsze robimy to ćwiczenie na obie strony, bo rozwija to mięśnie. Prawdopodobnie trzymanie dziecka na jednej stronie jakoś wielce nam tych mięśni nie będzie rozwijać, chociaż dziecko rośnie, więc jest coraz cięższe, więc trochę to jest tak, jakbyśmy brały sobie co kilka dni ciężarek, można powiedzieć, do tego podnoszenia, które jest tutaj w tym przykładzie ala ćwiczeniem. Więc faktycznie w skrajnych przypadkach być może te mięśnie by nam się rozwijały tylko po jednej stronie, więc taka asymetria w sile mięśniowej i w rozwinięciu mięśni faktycznie może później prowadzić do przeciążeń i dolegliwości bólowych.
2: Tak zerkam sobie na nasz zegar i faktycznie chyba nie zdążymy wszystkich tematów załatwić, o których wcześniej rozmawiałyśmy, ale to będzie jeszcze pretekst pewnie, żeby kiedyś wrócić znowu do naszego studia. To tak sobie myślę, żeby spuentować, czy chciałaby Pani się zwrócić z jakimś takim przesłaniem od fizjoterapeuty do kobiet, które właśnie albo planują, albo są w ciąży, albo niedawno urodziły?
3: Myślę, że ta fizjoterapia uroginekologiczna to jest jeszcze wciąż taka gałąź fizjoterapii nieodkryta przez większość, może nie większość, ale w zasadzie wiele kobiet, więc chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest tak samo istotne jak każdy inny aspekt naszego zdrowia i faktycznie jeżeli chcemy prowadzić życie nie bez bólu, bo raczej nie da się żyć bez dolegliwości bólowych, ale na pewno da się żyć z mniejszą ilością dolegliwości bólowych, więc jeżeli chcemy dla siebie takiego życia w sprawności, bez większych właśnie dolegliwości, to faktycznie ta fizjoterapia, no ja łączę sobie właśnie uroginekologiczną z ortopedyczną, więc ta fizjoterapia myślę, że jest warta uwagi. Jest wiele pacjentek, które się wstydzą też przychodzić ze swoimi problemami. Nie ma się czego wstydzić, to wszystko jest ludzkie. Wszystko jest zupełnie naturalne, że niektóre rzeczy się dzieją. Nie ma się co wstydzić. Warto przyjść, warto się poradzić. Czasem nawet jeżeli nie jestem w stanie z czymś pomóc ja, to wydaje mi się, że raczej i tak każda pacjentka wychodzi z jakimiś wskazówkami i na pewno z jakimś dalszym planem działania, gdzie pójść, na jakie badania, do jakiego lekarza czy specjalisty, tak żeby też to nie było tak, że tylko ja na przykład prowadzę pacjentkę, ale też cały zespół specjalistów. Zawsze podchodzę też całościowo i naprawdę no wracając do tego gdzieś tam wstydu, nie ma się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Zawsze staram się też wszystko w gabinecie robić do momentu komfortu pacjentki. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w taki sposób, żeby pacjentka miała właśnie ten swój pełny komfort. Także zachęcam do tego, żeby faktycznie na tym swoim zdrowiu się skupić, bo jeżeli my tego nie zrobimy, nikt za nas tego nie zrobi. I wszystko, co też tutaj dzisiaj powiedziałam, to są w zasadzie takie, można powiedzieć, i takie przypadki różne z mojego gabinetu, ale też właśnie rzeczy, których no też nie można tak do siebie brać i czerpać z tego tak, żeby już teraz po tej audycji wiedzieć wszystko i sobie stwierdzić, że sobie poradzę sama, bo faktycznie gdzieś tam to wsparcie specjalisty myślę, że jest bardzo istotne, także zachęcam do tego, żeby o tym zdrowiu swoim pomyśleć tak na poważnie i faktycznie wziąć się za to, żeby pomyśleć o swoim komforcie na przyszłość. przyszłość.
2: Dokładnie, bo też zdrowa i szczęśliwa mama to także między innymi szczęśliwe dziecko. I tutaj postawimy kropkę. Ja przypomnę, naszym gościem była Paulina Dominiak, fizjoterapeutka, która specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej i ortopedycznej. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę i myślę, że jeszcze usłyszymy się ponownie.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: O matko!

0: to środowa noc z Radiem Opole w kalendarzu 29 lipca. Imieniny obchodzą Marta i Olaf, w kalendarzu także Światowy Dzień Tygrysa. Czas na ostatnie dziś wiadomości. Rozpoczęła się rozbiórka mostu tymczasowego w Głuchołazach.
1: W tym celu też przyjedzie drugi pułk inżynieryjny z Inowrocławia.
0: Powstańcy warszawscy apelują o wspólne upamiętnienie rocznicy wybuchu zrywu, a Prudnik zaprasza na 19. edycję festiwalu jazzowego.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania, a ten serwis zaczynamy od Ukrainy. Tej nocy spodziewamy się zmasowanego rosyjskiego ataku, poinformował prezydent tego kraju Wołodymyr Zełański. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przekazał, że informacje przekazał mu dowódca sił powietrznych. Bardzo ważne jest, by nasi partnerzy zrozumieli, że bezpieczeństwo naszych obywateli zależy od pomocy wojskowej, głównie jeśli chodzi o pociski przeciwlotnicze. Dotyczy to Stanów Zjednoczonych oraz państw posiadających w swoim arsenale rakiety Patriot, napisał Wołodymyr Zełański.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
0: Trwa rozbiórka mostu tymczasowego na rzece Biała w Głuchołazach. Do miasta sprowadzono dźwig w celu podniesienia i rozmontowania przeprawy, która od października 2024 roku umożliwiała przejezdność drogi krajowej nr 40. Po zakończeniu prac konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
1: Na razie ściągnięte są elementy jezdni. Od czwartku będzie usuwana cała konstrukcja przy pomocy specjalnego dźwigu.
0: Na otwartym niedawno stałym moście do listopada będzie obowiązywać ruch wahadłowy. Pierwsze dni pokazują, że kierowcy muszą wykazać się tam cierpliwością, zwłaszcza w popołudniowych godzinach szczytu. To podobnie jak kierowcy jadący po stolicy regionu. Czwartek najprawdopodobniej będzie kolejnym dniem z paraliżem komunikacyjnym w Opolu. To z powodu rozpoczętego dziś remontu jezdni na ulicy Nysy Łużyckiej. Właśnie z tego powodu wielu utknęło dziś się w korkach. Prace będą prowadzone na moście imienia Pamięci Sybiraków oraz w dwóch punktach na wiadukcie nad rondem w stronę centrum miasta. Utrudnienia mają potrwać do środy.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: W rocznicę Powstania Warszawskiego spotkajmy się jako wspólnota, apelują powstańcy warszawscy i prezydent tego miasta Rafał Trzaskowski przed 82. rocznicą wybuchu zrywu. Prezydent Warszawy opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem powstańców. To dzień, który na zawsze pozostanie symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli wolności, mówią uczestnicy powstania, zachęcając do wspólnego upamiętnienia rocznicy.
3: Prosimy, by 1 sierpnia w godzinie W każdy pozwolił sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
4: Niech pamięć o powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku. Niech każdy znak upamiętnienia, flaga, znicz, wspomnienie, będzie wyrazem troski o wspólnotę.
5: Pamiętajcie o nas, nie dla nas, lecz dla siebie. Bo naród, który pamięta, jest narodem silnym, a Warszawa, która pamięta, jest miastem niezłomnym.
0: W czasie walk zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców, prawie 25 tysięcy zostało rannych, w tym ponad 6 tysięcy ciężko. Po kapitulacji do niewoli dostało się około 12 tysięcy żołnierzy i oficerów. Straty wśród cywilów wyniosły od 150 do 180 tysięcy osób. I jeszcze kultura. Muzycy znani w kraju i za granicą wystąpią podczas 19. edycji Jazz Prudnik Festival. W programie dwudniowej imprezy jest 5 plenerowych koncertów. Imprezę rozpocznie piątkowy występ zespołu Velvet Trio, zapowiada dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury Sylwia Gawłowska-Miller.
6: To czeska formacja z Merii Wielką.

0: chłodniej, bo od 16 do 18 zapowiadają meteorolodzy i MGW. Jutro w ciągu dnia kolejna część upałów. 34 stopnie to maksymalne odczyty, których możemy się spodziewać. Do tego zachmurzenie małe, wiatr słaby, padać nie powinno. Przelotny deszcz możliwy za to w piątek, a na termometrach również 34 maksymalnie. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
2: Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje jak zawsze Arkadiusz Szczyrzewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Trzeci koncert fortepianowy C-dur op. 26 Sergiusza Prokofiewa jest dziełem niezwykle żywiołowym, pełnym energii, kontrastów i wirtuozowskich popisów. Szczególnie interesujące jest wykonanie Marty Argerich z berlińskimi filharmonikami pod dyrekcją Claudia Bado. To interpretacja, w której spotykają się niezwykła technika pianistki, precyzja orkiestry i znakomite wyczucie muzycznej dramaturgii. Już pierwsze takty utworu przyciągają charakterystycznym, nieco tajemniczym brzmieniem. Wkrótce muzyka nabiera tempa i pojawia się typowa dla Prokofiewa rytmiczna energia. Argerich gra z ogromną swobodą i pewnością, a jej fortepian brzmi jednocześnie ostro, błyskotliwie i niezwykle dramatycznie. Wirtuozeria nie jest jednak celem samym w sobie. Służy podkreśleniu charakteru muzyki, jej humoru, ironii i napięcia. Największe wrażenie robi w tym wykonaniu połączenie siły, precyzji i spontaniczności. Argerich potrafi nadać muzyce Prokofiewa ogromną energię, a jednocześnie zachować jej lekkość i humor. Dzięki współpracy z Abbado i berlińskimi filharmonikami koncert brzmi niezwykle świeżo i przekonująco.

To było brawurowe wykonanie trzeciego koncertu fortepianowego C-dur, opus 26, Sergiusza Prokofiewa. Na fortepianie grała Marta Archerich, a towarzyszyli jej berlińscy filharmonicy pod dyrekcją Claudio Abbado. Przemieniona noc, opus 4 Arnolda Schönberga, to jedno z najważniejszych dzieł jego wczesnego okresu twórczego. Utwór powstał w 1899 roku jako sekstet smyczkowy, a później został opracowany na orkiestrę smyczkową. Kompozycja, choć zakorzeniona jeszcze w późnym romantyzmie, zapowiada kierunek, w którym Schönberg miał później rozwinąć swój indywidualny język muzyczny. W interpretacji orkiestry symfonicznej Bayerischen Rundfunks pod dyrekcją łotewskiego dyrygenta Marisa Janssona szczególne wrażenie robi bogactwo brzmienia orkiestry smyczkowej. Jansson prowadzi muzykę w sposób bardzo płynny, pozwalając poszczególnym emocjom rozwijać się stopniowo. Początek utworu jest delikatny i pełen napięcia, a następnie muzyka coraz bardziej się zagęszcza. Kontrasty między spokojem a dramatyzmem są wyraźne, ale nie prowadzą do przesadnej ekspresji. Dzięki temu interpretacja zachowuje równowagę między intensywnością emocjonalną a przejrzystością. Przemienioną noc można odczytać jako muzyczną opowieść o kryzysie, wyznaniu, przebaczeniu i przemianie. Dzięki tej subtelnej, a zarazem bardzo emocjonalnej interpretacji Janssona, historia ta pozostaje czytelna nawet bez znajomości literackiego pierwowzoru. To muzyka, która prowadzi słuchacza od mroku i niepewności ku pojednaniu, od nocy do jej przemienienia.

Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Kłaniam się. Dzisiaj będzie o życiu w wanie i podróżach przez Europę. Swoim doświadczeniem podzieli się Michał Różański. Sprawdzimy też, jakie kraje w Europie są najbardziej sprzyjające tej formie wypoczynku. O tym za chwilę. A po godzinie 20 będziemy mówić o aplikacji Project Castle, która ułatwi życie tym wszystkim, którzy kochają zabytki, historię i zwiedzanie Polski. Współautorem tej aplikacji jest nasz dzisiejszy gość, Marek Gaworski, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, współtwórca aplikacji Project Castle, o niej także dzisiaj w programie zapraszam.

wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę.

na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży, winda

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Michał Różański jest dzisiaj gościem programu. Będziemy rozmawiać o karawaningu, o podróżowaniu vanem przez Europę. Sam wykonałeś swojego vana, możesz o tym powiedzieć?
1: 8 lat temu to jeszcze nie było tak popularne, jak jest obecnie. Stwierdziłem, że chcę podróżować, zawsze to było moje marzenie. Zawsze byłem podróżnikiem, natomiast byłem podróżnikiem z plecakiem i ten plecak trochę ważył, co później skutkowało tym, że miałem kontuzję kolan, jak schodziłem z góry. Więc zawsze ten kamper był moim marzeniem i 8 lat temu to marzenie zrealizowałem. Natomiast nie było mnie stać na kupno nowego kampera, bo to są drogie rzeczy, więc postanowiłem, że zrobię z auta dostawczego taki właśnie kamper. I tak właśnie zrobiłem. Zajęło mi to 1000 godzin roboczych i wydałem na to 60 tysięcy złotych 7 lat temu.
0: Jak się robi z auta dostawczego vana, w którym można mieszkać i podróżować?
1: To wszystko zależy, kto jakie ma potrzeby, bo tak naprawdę wystarczy rzucić materac na pakę i jak ktoś jest minimalistą, to już mu to wystarczy. Natomiast ja miałem większe wymagania w tym kierunku i mam na pokładzie toaletę z wodą, mam ciepłą wodę, ogrzewanie, kamper jest całoroczny, więc jest dobrze zaizolowany, nie ma mostków termicznych, więc wszystkie te szczegóły wpływają na to, jak ten proces jest czasochłonny. Im projekt bardziej rozbudowany, tym potrzebuje oczywiście więcej czasu do tego, żeby go zrealizować. Natomiast jestem z zamiłowania budowlańcem. I po prostu to było dla mnie takie wyzwanie zawodowe i coś, czemu chciałem zawsze sprostać i świetnie się przy tym bawiłem.
0: Skąd się bierze pomysły i rozwiązania? Czy internet dostarcza takich informacji? Byłeś poszukiwaczem tego, jak przerobić taki samochód?
1: To znaczy tak, 8 lat temu to nie było jeszcze tak popularne, bo popularne zaczęło być wtedy, kiedy przyszedł do nas wirus, ludzie zostali zamknięci i okazało się, że taki kamper to jest super rozwiązanie na tamte czasy, na zwariowane czasy, więc to po tym wirusie zaczęło być bardzo popularne, natomiast wcześniej nie było. Jak jest coś popularne, to jest dużo też materiałów na ten temat. 8 lat temu to jeszcze było takie trochę dziewiczy teren i głównie korzystałem z angielskojęzycznych nagrań na YouTubie, bo w Polsce jeszcze mało osób, dopiero początki były takiego właśnie życia w kamperze, w kamperwanie, zwany właśnie van life'em, więc zapożyczałem wiedzę z internetu anglojęzycznego.
0: Jak to zrobić, żeby było wygodniej? Co jest może najtrudniejszego i najważniejszego w podróży, kiedy w praktyce się już taki samochód testuje?
1: Najtrudniejsze podczas samej budowy, może powiem, jest zmieszczenie wszystkich tych rzeczy na tych kilku metrach kwadratowych i zmieszczenie się w 3,5 tony, bo samo auto waży 2 tony i tak naprawdę mamy do dyspozycji około tony na zabudowę wszystkich mebli, toalet, spryszniców, więc tak naprawdę to jest bardzo mało wagi i bardzo dużo rzeczy, które trzeba upchać na małej kubaturze i rozmieszczenie tego, zaplanowanie. Rozplanowanie, myślę, jest tutaj kluczem. Ja korzystałem z programów 3D do modelowania, bo po prostu już tą wiedzę miałem, więc korzystałem z tych programów i dzięki temu było mi łatwiej obliczyć, gdzie, co i jak ma być zrobione, żeby to było też funkcjonalne, bo na tym mi głównie zależało, żeby to auto było funkcjonalne.
0: Z perspektywy kogoś, kto dużo podróżuje vanem po Europie, jakie kraje są szczególnie przyjazne i dobre na taką podróż?
1: No zdecydowanie Skandynawia, czyli Szwecja, Norwegia i Dania. To są kraje, które są wyśmienite do podróżowania, mają bardzo dobrą bazę, są super przygotowani do tego. No i też od lat żyją z turystów, bardziej żyją co prawda z kamperów, czyli są pola kampingowe i około kamperowe sprawy. Natomiast camper van troszeczkę się różni od kampera, ponieważ tak jak ja zbudowałem swojego camper vana, on jest w pełni niezależny, czyli u góry mam panele fotowoltaiczne, które zasilają lodówkę oraz całego kampera i tak naprawdę ja nie mam potrzeby jeżdżenia na pole kampingowe i płacenia za nie, bo jestem w pełni niezależny. Mogę moim autem stanąć w centrum miasta i tak naprawdę nikt mnie stamtąd nie będzie przeganiał. Jeśli miałbym kampera, to byłbym przeganiany, bo kampery są po to, żeby stanęły na polu kempingowym, podłączyły się do sieci, żeby uzyskać swoją pełną sprawność. Więc podróżowanie takim kamperwanem jest troszeczkę inne niż podróżowanie samym kamperem. Natomiast zdecydowanie tutaj Skandynawia wygrywa. Przyjaznymi krajami też są kraje południowe, czyli Włochy, Hiszpania i Grecja, czyli całe to południe. Też jest, ma bardzo dobrą bazę turystyczną. Więc generalnie po Europie się fajnie i miło podróżuje.
0: I do rozmowy z Michałem Różańskim powracamy niebawem.

0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o podróżach vanem przez Europę. Gościem programu jest Michał Różański.
1: W Norwegii i Szwecji można się zatrzymać, gdzie się tylko chce. No oczywiście nie naruszając prywatnych posesji. Nie można przechodzić przez czyjś płot, jeśli ktoś go ogrodził. Więc szanując czyjąś prywatność, jeśli ktoś ją zagrodził, możemy stawać sobie tak naprawdę, gdzie chcemy. Tak samo jest z namiotem, możemy go rozbijać, gdzie chcemy. I to są kraje naprawdę najbardziej otwarte w Europie. Bo są po drugiej stronie bieguna kraje na przykład jak Chorwacja, gdzie oni chcą, żeby każdy, kto przyjdzie kamperem, korzystał z baz noclegowych, wspierając w ten sposób lokalny biznes. No i oni bardzo przyganiają te kampery. Nie można sobie stanąć gdzieś na plaży i sobie spać, tak jak można to zrobić we Włoszech, spokojnie, tam nikt nie będzie przyganiał. No to w Chorwacji jednak przyganiają. Więc są kraje bardziej przyjazne takiemu stylowi życia i są kraje, które są mniej przyjazne.
0: Jakie miejsca są szczególnie atrakcyjne pod kątem tego, co można zobaczyć, że można na przykład nocować w takim pięknym otoczeniu przyrody?
1: To zależy, co kto lubi, bo generalnie można ludzi podzielić na tych, którzy lubią góry i morze. Więc jeśli góry, to zdecydowanie Alpy, to zdecydowanie Szwajcaria. Więc tam jest rzeczywiście dużo miejsc, aczkolwiek Szwajcaria to jest na tyle poukładany kraj, że ciężko tam o nocleg na dziko. Aczkolwiek jeśli ktoś ma doświadczenie, to sobie poradzi i w Szwajcarii. Natomiast Szwajcaria jest bardzo trudnym krajem z racji tego, że po prostu jest tam wszystko bardzo poukładane. Najlepszym i najłatwiejszym krajem chyba są te kraje południowe z racji tego, że tam jest dosyć duży chaos generalnie w tych krajach panuje. Nikt się nikogo nie czepia, jest taki slow life, taki luz ogólnie panujący, więc w różnych regionach Europy różnie się podróżuje.
0: A taka społeczność, która się buduje wokół właśnie ludzi, którzy w ten sposób podróżują, bo na pewno można ich spotykać na trasie w innych vanach. Myślę sobie, że to są ludzie, którzy też czują pewien klimat i że można poznawać bardzo ciekawe osoby.
1: No ja na swojej drodze spotkałem naprawdę przeróżne osoby, z częścią utrzymuję kontakt, bo to są naprawdę ciekawi ludzie, to są podróżnicy. Więc jeśli ja jestem podróżnikiem, to po prostu nadaję na wspólnych falach. I spotkałem też na przykład rodziny z dwójką, trójką, maksymalnie spotkałem rodzinę z czwórką dzieci, którzy też podróżowali w takim vanie, więc no dla mnie to jest wyczyn naprawdę bardzo duży, bo ja podróżuję samotnie, więc podróżując samotnie jestem bardzo niezależny i nie muszę wielu czynników brać pod uwagę, takich, które trzeba wziąć, kiedy podróżuje się rodziną. Więc w moim przypadku jest łatwiej podróżując samotnie. Im więcej osób na pokładzie, tym sprawa robi się bardziej skomplikowana, bo chodzi o to, że mamy małą kubaturę i w niej musimy się zmieścić. Jeśli jest słoneczna, fajna pogoda, to cały dzień spędzamy na zewnątrz, w kamperze w zasadzie tylko śpimy i do tego się ograniczy nasz kontakt z kamperem. Natomiast jeśli mamy pochmurną pogodę, pada, wieje i nie daj Boże jeszcze pada śnieg z deszczem, to w zasadzie nie ma co zrobić i trzeba cały dzień spędzić na takiej małej powierzchni, co nie jest łatwe tak naprawdę i trzeba się tego nauczyć. Ale społeczność buduje się, tak jak mówię, po tym wirusie zbudowało się bardzo, zaczęło to być bardzo popularne, więc coraz więcej osób podróżuje w Polsce i rzeczywiście tych ludzi jest coraz więcej i to są fajni ludzie przeważnie. Ciekawi.
0: Jak dużo czasu w ciągu roku spędzasz w takiej podróży?
1: Ja podróżuję średnio 2 miesiące w roku. Na jeden wyjazd przeznaczam właśnie około 2 miesiące. Pierwszym moim wyjazdem była Skandynawia, później półwysep. Generalnie moim założeniem było zrobić tym vanem wybrzeże całej Europy i później Alpy, więc zacząłem od krajów skandynawskich, później przeskoczyłem na półwysep iberyjski, czyli Hiszpania i Portugalia. Niestety do Portugalii nas nie wpuścili, bo były restrykcje. Później zrobiłem Włochy, później pojechałem na Sardynię, w której się zakochałem i tam pojechałem ponownie na kolejną wyprawę. I ostatnią moją wyprawą była wyprawa na Półwysep Bałkański, gdzie zwiedziłem w zasadzie te kraje pomiędzy Polską a Grecją. No i powiem szczerze, jestem zaskoczony tamtym regionem Europy, bo jest naprawdę przepiękny, jest tani, ludzie są mili, a jest mocno niedoceniany, czyli tam Rumunia mnie urzekła, to taki był powrót do lat 90., 80. w Polsce, gdzie można było na drodze spotkać powozy z koniami, które no dosyć często tam występują, w Polsce w zasadzie już ich nie widzę. Spotkać można jeszcze te babcie w chustkach na ławce przy drodze, taki z mojego dzieciństwa obrazek z Polski, no już teraz niespotykany, no może gdzieś tam na wschodzie kraju jeszcze gdzieniegdzie, a tam jeszcze to jest dosyć powszechne, więc to jest taka podróż w czasie, można by rzec.
0: I do rozmowy z Michałem Różańskim jeszcze powrócimy.

0: sezon ogórkowy.
1: Michał Różański dzisiaj w audycji Radia Opole mówi o swoim doświadczeniu związanym z podróżami vanem po Europie.
2: Mówisz o Bałkanach też, jak się podróżuje przez te bałkańskie kraje, czy tam można się zatrzymywać dość swobodnie?
3: Powiem szczerze, że ja nigdy jakoś się nie pytam. Dopóki mnie nikt nie przegoni, to wychodzę z założenia, że mogę. Natomiast ja też nie biwakuję. Jak ja się zatrzymuję, to po prostu gaszę silnik, idę na tył samochodu i raczej jestem tak jakby niewidoczny. Nie przeszkadzam nikomu, więc omijam ten etap, do którego ludzie najczęściej mają pretensje, czyli nie wystawiam swoich krzesełek, stolików, farelek, nie wystawiam wszystkiego poza auto, tylko raczej skupiam się na tym, żeby cicho i dyskretnie funkcjonować w środku tego auta. No i mieliśmy tylko taki jeden incydent, bo wtedy akurat z kolegą podróżowaliśmy po Hiszpanii, gdzie nas przegonili z jednego miejsca, bo twierdzili, że tam w pobliżu jest bank, a my jesteśmy dużym autem i to dla nich jest takie niekomfortowe, więc przegonili nas, ale podali nam powód i to wszystko było kulturalne. No tak nie zdarzyło mi się, żeby mnie ktoś gdzieś skądś przegonił.
2: Czy to jakoś zmienia osobowość, albo w jaki sposób człowiek się zmienia pod wpływem takiej formy podróżowania?
3: To zależy wszystko od charakteru. Ja zawsze byłem człowiekiem, gdzie wolność była dosyć istotnym elementem w moim życiu i dosyć ważna jest dla mnie. A naprawdę podróżowanie takim vanem daje ogromną wolność. Bo na przykład jeśli jedziemy gdzieś na wycieczkę, to jesteśmy ograniczeni nie dość, że czasowo, to jeszcze do miejsca, w którym jesteśmy. Natomiast mając vana, mogę spokojnie, jeśli tu nie ma pogody, a widzę, że 50 km dalej jest fajna pogoda, to po prostu przejeżdżam ten 50 km i jestem w fajnej pogodzie. Mogę w jeden dzień chodzić po górach, na drugi dzień regenerować się nad morzem, jeśli oczywiście góry nie są tak daleko jak w Polsce do morza, jeśli jest taka możliwość, więc podróżowanie vanem otwiera mnóstwo możliwości i daje niezwykle dużo wolności i satysfakcji z tej wolności, jeśli dla kogoś ona jest ważna.
2: To są też takie miejsca trudniej dostępne, do których nie jest może łatwo się dostać właśnie jakimiś środkami komunikacji. Myślę sobie, że też widziałaś pewnie takie miejsca, które były jakimś odkryciem i perełką, o których się nie przeczyta w przewodnikach.
3: No tak, dużo jest takich miejsc, gdzie właśnie mając samochód, jeszcze gdy camper van może mieć napęd 4x4, to powoduje, że już w ogóle może wyjeżdżać w tereny niedostępne nawet dla aut takich zwykłych, dostawczych, jak ja mam, bo ja nie mam 4x4, ale też miejsca, w które docieram tym autem, są naprawdę niezwykłe. Jeśli chodzi na przykład o Włochy, bo teraz jestem często po prostu tam, jestem w tym miejscu, to rzeczywiście tym autem idzie dojechać do prawie samej góry, czy w takie miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma możliwości innego zastępczego transportu, więc zdecydowanie fajnie i miło się podróżuje takim samochodem, no i stwarza to mnóstwo możliwości, które jak ktoś dobrze wykorzystuje, no to zyskuje dużo na tej wycieczce.
2: Były jakieś sytuacje ekstremalne, kiedy podróż była zaplanowana w jakiś jeden sposób, a coś innego się zadziało?
3: To znaczy, powiem tak, plan zawsze warto mieć i ja planuję, natomiast warto zawsze być elastycznym i zostawić sobie takie okienko na wypadek, gdy coś się po prostu stanie, więc ja zawsze podchodzę do podróżowania, jak ja wyjeżdżam w trasę i mam do dyspozycji od 60 do 90 dni, to ten jeden dzień, czy ja stracę, czy ja zyskam, tak naprawdę nie wpływa mi na żadną, na całą wycieczkę. Więc jeśli się jest elastycznym, to raczej nie ma takich konfliktów. Ja Włochy zrobiłem, najpierw zrobiłem wybrzeże Włoch, więc przejechałem wybrzeże całe Włoch, łącznie z Sycylią. A później każdy region po troszeczkę zacząłem głębiej penetrować, że tak powiem. I też chodziłem po parkach narodowych, po górach, więc no tak, no dotarłem, czasami po prostu błądziłem, czasami mam tryb właśnie takiego odkrywcy, gdzie nie mam sztywno wyznaczonej trasy, tylko po prostu jadę tak na wyczucie, dokąd mnie poprowadzi ta droga i czasami są to miejsca, które rzeczywiście nie ma na żadnych mapach ani w żadnych opisach turystycznych, a są takim odkryciem. No na Sardynii zdecydowanie, najwięcej na Sardynii spotkałem takich miejsc, gdzie nie są opisane, a są piękne i bajeczne.
1: To była rozmowa z Michałem Różańskim o tym, jak podróżuje się vanem przez Europę. To pierwsza godzina audycji Sezon Ogórkowy. W kolejnej godzinie będziemy mówić o ciekawej aplikacji, która ułatwi zwiedzanie i poznawanie zabytków, a dokładnie zamków i pałaców. To już niebawem w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Chwila dla ciebie.
1: Sheesh. Girl, I'm about to

kolejna godzina programu. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. O zamkach i pałacach będziemy tym razem rozmawiać i powiemy o aplikacji, która ułatwi ich odwiedzanie. Jej współautorem jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, autor ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce, a za chwilę będzie o aplikacji Project Castle, którą można już pobierać.

0: Teraz będzie coś dla miłośników zamków i pałaców. Powstała aplikacja, która pozwala odnaleźć drogę do właśnie takich wyjątkowych miejsc i poznawać ich historię. Jej współautorem jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, który ma na swoim koncie ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce. Kieruje także filią Biblioteki w Sławięcicach, która należy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Dzisiaj opowie nam o tym, jak powstawała ta aplikacja, jak dzięki właśnie takiemu ułatwieniu można odkrywać ciekawe historie.
1: To jest dziecko Rafała Gieronia i moje, tak to fajnie brzmi, ale tak, to był pomysł Rafała Gieronia, mojego przyjaciela z Jeleniej Góry. Poznaliśmy się w ogóle za sprawą pałacu w Kopicach. Rafał był kiedyś w Kopicach, zobaczył, czy kupił moją książkę, napisał do mnie. Ja się przez kilka lat opierałem twardo, aż w końcu uległem, ale to ze względu na to, że ja się śmieję, że ja jestem dzieckiem XX wieku, czyli książki, papier, tego typu przewodniki, mapy, a Rafał to jest jednak dziecko XXI wieku i technika. Technika, aplikacje, gry, zabawy multimedialne, tego typu rzeczy. No i w końcu udało nam się, po kilku latach udało nam się w końcu wypuścić na rynek właśnie tą naszą aplikację Project Castle. Jest to aplikacja, w której znajdziemy tylko i wyłącznie zamki, pałace i dwory. Zadebiutowaliśmy 1 maja w Zamku Czocha, no i możemy się pochwalić, że do końca, mamy jaki miesiąc, lipiec, że do końca lipca naszą aplikację pobrało już 4,5 tysiąca osób, co daje nam grubo ponad 1000 osób miesięcznie. Co ją wyróżnia? To to, że przede wszystkim ona dotyczy, chcemy, żeby ona dotyczyła wszystkich obiektów właśnie tego typu. Na dzień dzisiejszy mamy wprowadzonych już obiektów prawie 1700. Będzie ich około 3000. Myślę, że spokojnie będą 3000 ze względu na to, że ja sam odwiedziłem taką ilość obiektów w Polsce. No i co jest plusem? Właśnie to, co powiedziałaś, że my sobie nie zdajemy sprawy nawet z tego, co jest za rogiem, więc mamy tutaj na przykład w naszej aplikacji takie ułatwienie, że będąc w danym miejscu, ona pokazuje nam wszystko to, co mamy w pobliżu, od razu bezpośrednio prowadząc nas do danego obiektu, pokazując, jak wygląda, czy ten obiekt jest dostępny, czy można do niego wejść, czy można go zwiedzać. No i tam czyha na nas pełno niespodzianek tego typu, że nawet nie wiemy, że możemy zjechać 5-10 kilometrów z trasy i zobaczyć taką dużą ilość właśnie tego typu zabytków.
0: Można już korzystać z tej aplikacji, ale ona cały czas jest uzupełniana.
1: Tak, dodajemy codziennie, oczywiście codziennie są dodawane nowe obiekty. Rafał jest dla mnie takim, to jest oczywiście cudzysłów, nieszczęściem, bo on non-stop wymyśla jakieś ułatwienia dla graczy, dla uczestników tych naszych gier i zabaw w aplikacji. Non-stop coś wymyśla. Ja się śmieję, że on za chwilę zrobi z tego takiego zamkobuka po prostu, bo już będziemy mieli w tej chwili możliwość w nowych wersjach obserwowania znajomych, obserwowania tych liderów, zapraszania do grona znajomych, więc no ja już po prostu sam nie wiem, co jesteśmy w stanie w tej aplikacji zrobić i już sam się obawiam po prostu, co Rafał wymyśli.
0: To Marek Gaworski, rozmawiamy dzisiaj o aplikacji Project Castle. Za moment powracamy do tej rozmowy.

0: A ja przypomnę, że gościem programu jest dzisiaj Marek Gaworski. Rozmawiamy o aplikacji, która ułatwia odnajdywanie drogi i poznawanie historii zamków i pałaców.
1: Czyli ta aplikacja działa tak, że informuje o danym miejscu, ale też wciąga do gry.
2: Tak, ona wciąga do gry ze względu na to, że tak jak ja się śmiałem, właśnie mówiłem, że jestem człowiekiem XX wieku i mnie nie interesuje w tej aplikacji nic za wyjątkiem obiektów i map, no to Rafał stworzył grę polegającą na tym, że w każdym obiekcie, czy to jest pałac w Mosznej, czy to są trzy kamienie w lesie, gdzie tyle nam pozostało na przykład z danego zamku, można się zameldować. Za to dostajemy punkty, ale nie wszędzie są dodatkowe rzeczy, a mianowicie wirtualne pieczątki. Żyjemy w takich czasach, że bardzo wielu turystów lubi mieć pamiątkę i jeździ, odbija pieczątki w swoich zeszycikach, w swoich takich dziennikach podróży. Stworzyliśmy w aplikacji miejsce, które jest takim dziennikiem, w którym możemy pokazywać, w którym możemy odbijać właśnie tą wirtualną pieczątkę. Za to mamy więcej punktów, co od razu momentalnie nas dźwiga w tej klasyfikacji turystów, ale również mamy w tej naszej komórce, w tym naszym sprzęcie, w którym jeździmy, taki ładny pin, po prostu ładną wizytówkę tego zameczku. No i jeżeli chodzi o nasze województwo polskie, to w tej chwili mamy już te wirtualne pieczątki w Pałacu w Mosznej, w Zamku w Niemodlinie, w Pałacu w Roskochowie, od tego tygodnia również w naszym Opolu, czyli w Zamku Piastowskim w Opolu oraz w Zamku Górnym. A w całej Polsce już mamy tych pieczątek ponad 50. No i z każdym miesiącem oczywiście rozwijamy współpracę z tymi miejscami, czyli z naszymi partnerami aplikacji Projekt Castle.
0: Jak wygląda to na ten moment? Z jakiego rejonu zawężacie swoje działania i jak może wyglądać w przyszłości? Pewnie plany są też szersze.
2: No, na razie walczymy z tą naszą Polską, bo tak jak powiedziałem, mamy do wprowadzenia 3000 obiektów. Nie jest wykluczone, że będzie ich więcej, bo ta aplikacja cały czas żyje, ale ona żyje ze względu również na użytkowników, bo mamy też w tej aplikacji coś takiego jak możliwość dodawania przez użytkowników swoich miejsc. Na razie bardzo mocno bronimy się rękami i nogami od tego, żeby wprowadzać, akceptować ich zamki i pałace, bo oczywiście zarzucają nam, dlaczego nie ma tego, dlaczego nie ma tamtego. Kochani, będą. Ale my jesteśmy we dwójkę, więc te zamki i pałace musimy najpierw wprowadzić, ale już dajemy możliwość wprowadzania użytkownikom miejsc takich turystycznych typu kościoły, zabytki techniki, jakieś miejsca widokowe, mauzolea. Wszystko to, gdzie jeżdżą nasi turyści i tam jest w aplikacji również taka mała część, a mianowicie miejscówki odkrywców, gdzie pokazujemy właśnie te miejsca naszych użytkowników, którzy sami proponują innym do zwiedzenia, do zobaczenia. A plany na przyszłość? Ojej, no Rafał chciałby zrobić Europę, ja się bronię rękami i nogami. Mówię, nie, Rafałku, najpierw Polska. Mamy tak dużo pracy w Polsce i tak ambitne plany, jeżeli chodzi właśnie o aplikację, bo będą w niej również legendy najważniejszych zamków. Zdjęcia zamków będą przerobione na grafiki dla dzieci, po to, aby dzieci również mogły na te obiekty patrzeć w inny sposób, ale chcemy po prostu też również, żeby ona miała takie cele edukacyjne i stąd dlatego ta aplikacja jest i będzie dla użytkowników bezpłatna.
0: O zamkach, pałacach i jak ułatwić sobie ich odwiedzanie. Dzisiaj o tym rozmawiamy z Markiem Gaworskim. Powracamy niebawem.

show it going on. Teraz ta jedyna broń. Mamy wymiar bez kształtu i form. Już nadchodzi storm. Lecz my nie zwijamy żagli. Ten sound niezatapialny. Z energii odnawialnych. Tańca i ludzi.